wunderbar. Each language only helps.

dreamy and sad. Could tell you a lot.

błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł. Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Mój stróż anioł i twój anioł stróż. Czemu nas do pary złożył zmrok?

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym układamy sobie własny słownik wyrazów rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jesteśmy teraz na literze P. P jak ho, ho. Czy wiecie, że w języku polskim najwięcej wyrazów zaczyna się właśnie na P? To jest litera najbogatsza, jeśli chodzi o to, ile słów nią się rozpoczyna. A mimo to wcale nie jest łatwo wybrać wyraz na literę P, o którym można wdzięcznie opowiedzieć. Mam jednak nadzieję, że dzisiaj to się właśnie stanie. Chociaż zaczynam się trochę bać, bo wybrałam wyraz na literę P, który kiedyś dzieciom kojarzył się niezbyt przyjemnie, ale teraz wcale tak nie musi być. Ten wyraz to próchnieć i związana z nim próchnica, a nawet próchno. Te trzy wyrazy, próchnieć, próchno, próchnica, wyraźnie słyszymy, że są powiązane, że wywodzą się z jednej rodziny. Ale jak to się stało? Przecież próchno dotyczy drzewa albo deski, a próchnica dotyczy zębów. Więc jak to się stało, że te wyrazy są ze sobą powiązane? Ano właśnie łączy je słowo próchnieć, które ma dwa znaczenia. Po pierwsze, mówimy, że coś próchnieje, jeżeli się rozkłada. Właśnie drzewo może próchnieć, pień może próchnieć, deska może próchnieć. Jeżeli mamy jakiś organizm żywy, taki jak drzewo, do którego wdzierają się różne żyjątka, rozmaite bakterie i inne drobnoustroje, to bardzo często tak się dzieje, że te żyjątka rozkładają drzewo.

drzewo na czynniki pierwsze. Powodują, że to drzewo zamienia się w próchno, czyli w taki sypki materiał, który już przestaje żyć. O tym mówi nam pierwsze znaczenie słowa próchnieć. Ale to słowo ma też znaczenie drugie, trochę podobne do pierwszego. Bo gdy mówimy w tym drugim znaczeniu, że coś próchnieje, to myślimy o zębach albo o kościach i myślimy o nich wtedy, gdy właśnie obserwujemy, że jakieś drobnoustroje, różne bakterie atakują nam zęby czy kości i rozkładają je na czynniki pierwsze. No i robią się dziury. Zęby już nie są takie silne, jak wtedy, zanim zaatakowały je te bakterie. W związku z tym robi się próchnica. Jeżeli tylko pojawi się próchnica, od razu należy biec do dentysty. A nawet powiem więcej, należy biec do dentysty, zanim pojawi się próchnica, żeby się nauczyć, jak jej zapobiegać. Bo próchnica to nic przyjemnego. Kiedyś leczenie jej wiązało się z nieprzyjemnymi przeżyciami. Dzisiaj tak już nie jest, ale na pewno próchnicy trzeba zapobiegać. Po co? Po to, żeby się nie rozsypać, żeby się nie stać próchnem, żeby nasze zęby się nie zaczęły rozsypywać jak spróchniałe drewno, na przykład spróchniała deska. Jaki płynie wniosek z obserwacji tych dzisiejszych naszych trzech wyrazów, czyli słów próchnieć, próchno i próchnica? Po pierwsze wniosek taki, że warto obserwować, jak słowa są połączone. Warto obserwować, co słowa znaczą, bo to może nas naprowadzić na niejeden ciekawy trop. Po drugie, takie obserwacje mogą się stać życiowymi przestrogami. Na przykład mogą dać przestrogę przed próchnicą atakującą zęby. Naprawdę nie warto jej do siebie dopuszczać. Ciekawa jestem, czy jeszcze z czymś próchno, próchnica i próchnienie się Wam kojarzą. Może znacie jakieś słowa, z którymi warto by tych naszych dzisiejszych bohaterów połączyć? Spróbujecie je sobie wymyślić, a przede wszystkim pójdziecie do dentysty sprawdzić, czy nie wdarła się Wam próchnica? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dotarliśmy w naszej rundce alfabetycznej do samiuśkiego końca, bo właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o słowie rozpoczynającym się ostatnią literą polskiego alfabetu. A ta litera to rzet, którą się zapisuje jako Z z kropeczką na górze. No i jakież to słowo na literę rzet dzisiaj dla was przygotowałam? Ha? Jest to słowo żargon. Może się z nim kiedyś spotkaliście, ale wcale tak nie musiało być. A jest to słowo bardzo barwne, bardzo ciekawe. Takie, które warto znać, dlatego że jeżeli wiemy, czym jest żargon, to możemy lepiej zrozumieć język, który nas otacza. Otóż żargonem nazywa się specjalną odmianę języka. Taką odmianę, którą wytwarzają, którą znają i którą się posługują ludzie, na przykład wykonujący jeden zawód. Jakiś zawód, albo na przykład ludzie, którzy należą do jednego środowiska. Właściwie każde środowisko i każdy zawód ma swój żargon, bo nie jest tak, że język polski jest jednolity. Nie, nie, jest bardzo zróżnicowany i przede wszystkim właśnie różnicują go żargony. Na przykład młodzież ma swój żargon, mówimy o języku młodzieżowym. Pewnie słyszeliście takie słowa jak śpiulkolot, albo naura, albo zodiakara. To są wszystko słowa należące do żargonu młodzieżowego. Także może nawet dzieci, mniejsze dzieci, młodsze niż młodzież, wytwarzają, tak niektórzy badacze uważają, wytwarzają swój żargon. A na pewno żargon mają leśniczy, czyli ludzie, którzy pracują w lesie i dbają o to, żeby przyroda leśna, rośliny i zwierzęta żyła dobrze, żyła harmonijnie i była pod ochroną. I na przykład, czy wiecie, czym są badyle? To jest słowo podchwytliwe, oczywiście także pytanie podchwytliwe, bo gdybyśmy tak nas, którzy nie jesteśmy leśnikami, zapytali, czym są badyle, to powiedzielibyśmy, że to takie suche patyki. A w języku leśników badyle to są nogi łosia. Nogi chudziutkie, szczuplutkie, które przypominają z wyglądu patyki, właśnie są nazywane badylami. Biegi to są nogi dzika. Kita to jest ogon lisa, a bukiet to jest ogon sarny. Także z języka leśników wywodzą się takie słowa jak słuchy, to jest słowo, które nazywa uszy zająca, długie, duże uszy, to są słuchy, no bo słuch

jest dla zająca bardzo ważny i skoki, czyli nazwa tylnych łap zająca. To też są nazwy z żargonu leśników. Ale oczywiście nie tylko leśnicy mają swój język. Wyobraźcie sobie, że nawet w języku sprzedawców sklepowych też można znaleźć elementy żargonu. Gdy na przykład sprzedawca sklepu z odzieżą mówi, że szuka berła, to wcale nie chodzi o to, że szuka takiego berła, jakim posługuje się król, tylko chodzi o to, że szuka metalowego, długiego prętu, który służy do zdejmowania ubrań z wysokich miejsc. A gdy na przykład miłośnik kolei mówi, że widział ostatnio pudernicę albo puderniczkę, to wcale nie chodzi o to, że widział pojemnik, w którym jest puder, tylko chodzi o to, że widział wagon towarowy, którym przewozi się sypkie materiały, takie jak piach albo węgiel. Takie wagony miłośnicy kolei nazywają puderniczkami. A z kolei w języku również miłośników kolei muchomor to jest człowiek, dyżurny ruchu, który nosi czerwoną czapkę. I od koloru tej czapki właśnie wzięła się jego żargonowa nazwa. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z jakimiś określeniami żargonowymi z różnych żargonów w swoim życiu. Może gdybyście zapytali starsze rodzeństwo albo rodziców, czy znają jakieś żargonowe słowa, to może by wam coś podpowiedzieli. Ciekawa jestem, jak wypadłaby taka wędrówka po języku, po różnych odmianach języka, po różnych żargonach, którą odbylibyście razem ze swoimi rodzicami. Spróbujecie to zrobić? Powodzenia i do usłyszenia!

W którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. I pomaga nam się to nie zagubić w świecie, bo alfabet jest takim naszym drogowskazem. Jeżeli chcemy sprawdzić, co znaczy jakieś słowo, to sięgamy do słownika, czyli do takiej mądrej książki, która właśnie objaśnia znaczenia słów. Ale w słowniku wyrazów jest ogromnie dużo, wiele, wiele tysięcy. No i jak zrobić, żeby odnaleźć szybko i sprawnie to słowo, które nas interesuje? Właśnie pomocą służy alfabet, czyli taki specjalny szereg liter, specjalny porządek liter. Litery trzymają się tego właśnie porządku i dzięki temu wiemy, w którym miejscu szukać danego wyrazu. Właśnie z pomocą taką, jaką służy nam alfabet, wiąże się nasze dzisiejsze słowo, to, które przygotowałam dla Was w tej oto rundce alfabetycznej. A jesteśmy w tej rundce alfabetycznej na literze P. P jak... Ciekawa jestem, czy zgadniecie, ale może to być zagadka trudna, bo ten wyraz, który za chwilę Wam powiem, to jest wyraz książkowy, czyli taki mądry, uczony, dość rzadko dzisiaj używany, ale bardzo przydatny, bardzo potrzebny. I może jest czas na to, żeby ten wyraz przywrócić do łask, czyli żeby zacząć go trochę częściej używać. Ten wyraz to piecza. Kojarzy się Wam z pieczeniem pewnie, ale wcale nie chodzi o to, że piecza to jest jakieś miejsce, gdzie się na przykład piecze chleby albo ciasta. Nie, nie, nie. To jest piekarnia. Piecza ma bardzo, bardzo stary związek z pieczeniem, ale to jest ogromnie stary związek, taki, że dzisiaj właściwie go nie czujemy. A ten związek dotyczy nie tego, co się robi, no bo pieczenie, to wiemy, co to jest. To jest taka czynność, dzięki której surowe ciasto zmienia się w takie, które możemy zjeść. Nie o to tutaj chodzi. Piecza ma taki związek z pieczeniem, że jedno i drugie wiąże się z jakąś troską, z jakąś pomocą, ale też z pewnym bólem, bo gdy coś nas piecze albo komuś dopiekamy na przykład, to czujemy w tym jakiś element siły, mocy, może nawet właśnie trochę bólu. Przede wszystkim jednak pomoc i troska, bo gdy pieczemy chleb, to pomagamy innym i sobie. I gdy mamy kogoś w swojej pieczy, to znaczy, że o tego kogoś się troszczymy. Bo piecza to jest właśnie dbanie o kogoś, opieka nad kimś, a także troskliwość, staranie. Czyli piecza to jest coś bardzo, bardzo dobrego. To jest coś, czego wszyscy potrzebujemy. Mówimy, że właśnie mamy kogoś w swojej pieczy, albo że otaczamy kogoś albo coś pieczą. Nie chodzi o to, że go pieczemy, tylko o to, że się o tego kogoś troszczymy i możemy też powierzyć kogoś czyjejś pieczy, czyli oddać kogoś pod opiekę jakiejś innej osoby. Prawda, że to jest bardzo ładne znaczenie? Takie przyjazne, takie, które daje nam poczucie bezpieczeństwa. Z pieczą wiążą się też wyrazy pieczołowity, pieczołowicie i pieczołowitość. Ktoś pieczołowity to jest ktoś, kto o kogoś innego dba, opiekuje się nim. Na przykład mogą być pieczołowici rodzice, czyli troskliwi. Może być pieczołowita opieka, czyli znowu opieka troskliwa, bardzo staranna. Pieczołowicie, czyli troskliwie, starannie można coś zrobić, można się do czegoś przygotowywać pieczołowicie, można pieczołowicie chronić młodsze rodzeństwo, można pieczołowicie dbać o swoje rośliny albo o swoje zwierzęta. A pieczołowitość, czyli po prostu opieka nad kimś, to jest cecha osób, które są pieczołowite. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje życiowe doświadczenia i skojarzenia związane z pieczołowitością i z pieczą. Czy doświadczyliście czyjejś pieczy? Czy lubicie robić coś pieczołowicie? Kogo albo

co macie w swojej pieczy, czyli o kogo albo o co się troszczycie. Spróbujecie o tym napisać albo ułożyć choćby 3 zdania. Niech to będą zdania takie, w których pochwalicie się swoją pieczołowitością, czyli tym, jak umiecie się troszczyć o innych. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. One są tak barwne, że czasami nawet nam się śnią rzeczy, które te powiedzonka opisują, albo objaśniają, albo po prostu które pokazują. Bo te barwne powiedzonka dotyczące często zwykłych wyrazów, to są trochę tak jak takie obrazki z bajki, obrazki, które mamy zaszyte w języku polskim i dlatego warto się im przyglądać, bo one naprawdę, naprawdę pobudzają wyobraźnię. Proponuję wam dzisiaj, żebyśmy porozmawiali o kilku powiedzonkach związanych ze słowem grzyb. Wszyscy wiemy, czym są grzyby, prawda? Aha, pytanie, czy na pewno, bo są różne rodzaje grzybów, czyli są różne grzyby. Gdy mówimy grzyb, to chyba myślimy przede wszystkim o czymś takim, co rośnie w lesie, na ściółce, często pod drzewem, albo jest zakopane w mchu, ukryte w mchu, co ma kapelusz i nóżkę. To jest chyba nasze pierwsze skojarzenie związane ze słowem grzyb. Bardzo słusznie. I z tym znaczeniem słowa grzyb wiąże się właśnie kilka naszych powiedzeń. Na przykład mówimy, że idziemy na grzyby albo chodzimy na grzyby. Ale co to właściwie znaczy? Często się nad tym nie zastanawiamy, bo przecież gdy mówimy, że chodzimy na grzyby, to znaczy, że co, że wchodzimy na te grzyby? No nie. I stąd wiemy, że to powiedzenie ma znaczenie przenośne, czyli nie znaczy dosłownie tego, co by wynikało z wyrazów, które go budują. Gdy mówimy, że idziemy na grzyby, to znaczy, że będziemy o to zbierać grzyby, czyli chodzenie oznacza tutaj właściwie zbieranie. Żeby zbierać grzyby, trzeba wyruszyć z domu bardzo, bardzo wcześnie. No na przykład po to, żeby inni grzybiarze tych grzybów nam nie wybrali z lasu. Chociaż

ponieważ zdarza się, że po deszczu grzyby wyrastają licznie i dla wszystkich starczy. Ale gdy tak powiemy, po deszczu grzyby licznie wyrastają, to tutaj nie mamy powiedzenia, mamy je natomiast w takim zdaniu. Coś rośnie jak grzyby po deszczu. Zobaczcie, tylko zmieniliśmy kolejność wyrazów i już nam się zrobiło powiedzenie ze znaczeniem przenośnym. Gdy mówimy, że coś wyrasta jak grzyby po deszczu, to wcale nie chodzi o te grzyby w lesie, które możemy zbierać, a potem jeść, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Na przykład jakieś pomysły mogą wyrastać albo rosnąć jak grzyby po deszczu, czyli bardzo szybko i nieoczekiwanie pojawiają się w dużej liczbie. Nagle wszyscy mają pomysły. Te pomysły rosną jak grzyby po deszczu, wyrastają jak grzyby po deszczu. Albo na przykład, jeżeli nagle się okazuje, że powstaje bardzo dużo książek dla dzieci, wcześniej książek było mało, a teraz dużo, to też możemy powiedzieć, że te książki wyrastają jak grzyby po deszczu. Nie było ich, nie było, nie było, a nagle są i to od razu jest ich wiele. To jest nasze drugie powiedzenie związane z grzybem. Mamy też takie, dwa grzyby w barszcz. To jest takie zdanie, komentarz. Gdy mówimy dwa grzyby w barszcz, to mamy na myśli, że czegoś jest za dużo, że niepotrzebnie coś dodaliśmy, niepotrzebnie coś się pojawiło. Ktoś z czymś przesadził, no dwa grzyby w barszcz. Skąd to powiedzenie się wzięło? Ano stąd, że często barszcz czerwony robi się na wywarze grzybowym i często warto dorzucić jakiś grzybek właśnie do barszczu dla smaku, ale nie należy z grzybami w barszczu przesadzać, bo wtedy barszcz zmieni się w grzybową, no i wcale nie o to chodzi. Więc dwa grzyby w barszcz to czegoś jest za dużo, ktoś z czymś przesadził. No i mamy też takie dość pospolite, czyli niezbyt eleganckie powiedzenie po kiego grzyba albo po jakiego grzyba. I to znaczy po co, po prostu po co. Po jakiego grzyba on się tu plącze, czyli po co on się tu plącze. To jest niezbyt eleganckie powiedzenie, ale często się pojawia, często je słyszymy, więc warto wiedzieć, o co chodzi. I te różne powiedzenia wiążą się z grzybem tym, o którym przede wszystkim myślimy, gdy słyszymy słowo grzyb, czyli tym grzybem jadalnym, rosnącym w lesie. Ale warto też pamiętać o tym, że grzyb to także na przykład pleśń, albo coś, co nam wyrasta na ścianach i czego oj, wcale się nie je. No i grzybem można też nazywać wszystko, dowolny przedmiot, który przypomina kształtem taki grzyb leśny. Czyli na przykład dom w kształcie grzyba nazwiemy również grzybem. Chmurę w kształcie grzyba nazwiemy grzybem i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa jestem, czy przychodzą Wam do głowy jeszcze inne powiedzenia związane z grzybem, takie, które może pobudzają wyobraźnię, a może przywodzą Wam na myśl jakieś wspomnienia, na przykład z wędrówek do lasu. Spróbujecie ułożyć jakieś zdania z różnymi powiedzeniami dotyczącymi grzyba. Co Wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: serka. Już niedługo, już niebawem, tylko twoje prywatne ząbki,
1: ząbki
0: to twoja przepustka jest. Bo swoje ząbki fajnie.

i bum. Baran beczy be. A gdy bardzo zimno ci, wtedy mówisz brrrr. Piłka robi bam. Dzwony dzwonią bim bam bom. A gdy

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi Niemiołuszka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj, mój kochany.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś poniedziałek, czyli nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, skaczemy sobie z literki na literkę po polskim alfabecie. A w tym alfabecie litery stoją w specjalnym porządku. I chodzi o to, żebyśmy tego porządku alfabetycznego przestrzegali, bo dzięki temu łatwiej nam będzie poruszać się na przykład w słowniku. A dziś w naszym alfabecie jesteśmy na literze D. Ho, ho, całkiem sporo wyrazów rozpoczyna się tą literą. A mam dzisiaj dla Was wyraz, który często jest mylony z pewnym innym wyrazem, już na inną literę. To jest dziwne, prawda, że ludzie mylą słowa, które się rozpoczynają na różne litery. Ale tak się zdarza. A dokładniej chodzi o to, że temu wyrazowi, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, przypisuje się często, i to jest błąd, inne znaczenie niż on ma. Robią tak niestety często dorośli. Więc Wy, gdy już się dowiecie dzisiaj, o co chodzi, możecie dorosłym zwrócić uwagę, że mówią niepoprawnie. O, będziecie wiedzieli więcej. A ten wyraz na literę D, o którym myślę i o którym Wam opowiadam, to słowo dywagacje. Brzmi dziwnie, brzmi obco, prawda? Ale nie bez powodu, bo to jest wyraz, który zapożyczyliśmy z języka francuskiego, czyli to jest takie słowo, które przeskoczyło sobie do naszego języka właśnie z języka francuskiego. I ten wyraz ma bardzo ściśle określone znaczenie. Dywagacje to jest odstępowanie od tematu, odbieganie od tematu. Czy to mówimy o czymś, czy piszemy o czymś, jeżeli nagle robimy dygresję, czyli odbiegamy od tego tematu, wplatamy zupełnie nowy wątek, czyli zaczynamy mówić po prostu nie na temat, to wtedy właśnie robimy dywagację. Albo wtedy, gdy mówimy bardzo, bardzo rozwojowo,

wlekle o czymś, zamiast trzymać się wątku, zamiast trzymać się tematu i prosto iść do celu, czyli powiedzieć to, o co nam chodzi, to czasami zaczynamy tak rozwlekle opowiadać wszystko, co nam ślinę na język przyniesie. Czyli nie zachowujemy pewnej pożądanej, czyli koniecznej dyscypliny mówienia. I jeżeli nie zachowujemy jej, czyli mówimy wszystko, co nam ślinę na język przyniesie i robi się z tego taka papka, taki bigos, groch z kapustą, to wtedy właśnie są to dywagacje. Czyli nic przyjemnego, nic pożądanego. Lepiej dywagacji nie uprawiać. Czyli lepiej nie dywagować, bo tak mówić nie na temat albo mówić rozwlekle i też nie na temat, to inaczej dywagować. A na czym polega błąd w użyciu tego wyrazu, samego tego słowa? Ano, błąd polega na tym, że wielu dorosłych uważa, że dywagacje to jest takie bardzo mądre mówienie o czymś, mądre i takie pogłębione, czyli tak, jak powinno być. Nie, jest zupełnie inaczej. Dywagacje to jest coś, czego nie powinno być, co się nie powinno zdarzać, gdy o czymś mówimy lub piszemy. A gdy głęboko analizujemy jakąś sprawę, gdy głęboko się zastanawiamy nad czymś i opowiadamy o tych właśnie głębokich przemyśleniach, to nazwiemy to rozważaniami, ale nie dywagacjami. Więc zadanie dla Was dzisiaj jest takie. Spróbujcie posłuchać, jak mówią dorośli. I zastanówcie się, spróbujcie to wyłapać, kiedy używają słowa dywagacje. Czy poprawnie go używają? Czy nazywają dywagacjami to, co nimi jest? Spróbujcie uważnie się temu przyjrzeć, a jeżeli wychwycicie, że jakiś dorosły popełnił błąd, to możecie mu zwrócić na to uwagę. Powiedzcie, że dywagacje to jest mówienie rozwlekłe i nie na temat, więc lepiej dywagacjami nie nazywać mówienia mądrego. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jesteśmy

w tej naszej obecnej rundce już na samiutkiej końcówce naszego alfabetu, czyli dotarliśmy do litery Z. Litery Z zapisywanej jako Z, Z, z taką kreseczką na górze, kreseczką pochyloną w prawą stronę. Jakiż to wyraz rozpoczyna się tą literą? A ten, który dla Was przygotowałam dzisiaj, to jest wyraz bardzo przyjemny, bo naprawdę może budzić niezwykłe skojarzenia. A wyraz ten to źródło. Oczywiście, tak jak większość wyrazów, które mamy w naszym języku, i ten ma kilka znaczeń. Po pierwsze, źródło to miejsce, z którego wypływa woda. I daje początek strumieniowi, rzece. Także samą tę wodę nazywa się źródłem. Na przykład mówimy, osada albo wioska leżała u źródeł rzeki. Możemy też mówić, piłam wodę z czystego źródła, czyli bardzo czystą wodę właśnie z takiego źródełka, które daje początek strumieniowi albo rzece. Właśnie, źródełko to jest wyraz, który znaczy tyle co źródło, ale źródło w tym konkretnym znaczeniu, bo od innych znaczeń naszego dzisiejszego słowa zdrobnień już nie tworzymy. To jest bardzo ciekawe. Drugie znaczenie słowa źródło to to, skąd coś pochodzi. Gdy chcemy nazwać początek czegoś, używamy właśnie słowa źródła. Na przykład mówimy, bogatym źródłem witaminy A jest masło, albo bogatym źródłem witaminy B są jajka. Albo na przykład możemy powiedzieć, że jakiś pisarz czy poeta próbuje dotrzeć do źródeł ludzkiej duszy albo ludzkiej psychiki. I tutaj już nie chodzi o żaden namacalny, konkretny przedmiot, tylko przenośnie nazywamy źródłem to, co właśnie jest początkiem dalszych wydarzeń. Psychika, dusza ludzka, może być początkiem tego, co człowiek robi. Właśnie w duszy, w psychice ludzkiej kryje się wyjaśnienie ludzkich działań. Dlatego właśnie możemy psychikę, duszę nazwać naszym źródłem. Źródłem nazywamy też to, co wywołuje jakieś uczucia, jakieś emocje, jakieś stany. Na przykład mówimy, och, ta muzyka była źródłem natchnienia. Czyli posłuchałam muzyki i to mnie tak natchnęło, że napisałam wiersz. Albo że zadzwoniłam do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałam. Możemy mówić o źródłach radości, ale też o źródłach strachu, o źródłach różnych naszych odczuć. I mamy na myśli za każdym razem to, co wywołuje te nasze uczucia. Także książki, dokumenty mogą być źródłem wiedzy. Internet może być źródłem wiedzy, chociaż akurat w internecie oprócz źródeł wartościowych, czyli oprócz miejsc wartościowych, są też takie, które porównałabym do śmietnika. I cała sztuka polega na tym, żeby te wartościowe od tych śmietnikowych miejsc odróżnić. Książki są wspaniałym źródłem wiedzy i również przeżyć. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawa jestem, z czym Wam kojarzy się źródło i co w swoim życiu moglibyście nazwać źródłem właśnie, czy to przeżyć, czy to wiedzy. Może wiecie coś o źródłach swojej rodziny? A może wiecie coś o źródłach swojej miejscowości? Spróbujcie się tym zainteresować, bo słowo źródło z jego wieloma znaczeniami naprawdę, naprawdę może nas zachęcić do wędrówek po świecie i oczywiście także wędrówek po języku. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o kilku powiedzonkach związanych z włosami. Czy wiecie, że włosy mogą być znakiem naszych przeżyć i zdarzeń, w których uczestniczymy? Naprawdę tak jest. Na przykład, gdy mówimy, że coś wisi na włosku, to nie chodzi o to, że włos jest do czegoś przyczepiony, na przykład do piłeczki ping-pongowej i ta piłeczka na nim wisi. Nie, nie, nie. Moglibyśmy tak powiedzieć oczywiście i moglibyśmy tak zrobić, ale nie byłoby to nasze przenośne powiedzonko. A nam przecież chodzi dzisiaj o przenośne powiedzonka frazeologiczne. Więc gdy mówimy, że coś wisi na włosku, mamy na myśli to, że lada chwila może się coś zdarzyć, może coś wybuchnąć, jakieś niedobre, szkodliwe, niebezpieczne wydarzenie, na przykład wojna wisi na włosku. Tak czasami słyszymy, tak ktoś może powiedzieć. Albo mamy na myśli to, że komuś grozi niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo wisi na włosku, katastrofa wisi na włosku. Możemy tak powiedzieć, gdy właśnie przeczuwamy, że coś niedobrego, coś niebezpiecznego może się wydarzyć. Mówimy także, że włosy komuś stają dęba na głowie albo się jeżą. I również w tym powiedzeniu włosy są znakiem tego, co my sami przeżywamy, czujemy. Bo gdy mówimy, że włosy komuś stają dęba na głowie albo się jeżą, to mamy na myśli to, że kogoś ogarnia ogromny strach, przerażenie. Dlaczego tak mówimy? Skąd się to powiedzenie wzięło? Ano stąd, że rzeczywiście tak jest. Gdy odczuwamy silne emocje, zwłaszcza silny strach, to możemy zaobserwować to na przykładzie włosków na rękach, na przykład, że one rzeczywiście tak jakby się podnosiły. I coś podobnego dzieje się z włosami na głowie, tylko nie widzimy tego tak wyraziście, no bo włosy na głowie są po prostu cięższe. Więc akurat to

Powiedzenie nawiązuje do rzeczywistej reakcji naszego organizmu na strach, na coś niebezpiecznego. W takiej sytuacji, gdy czujemy, że zaczynamy się bardzo bać, że coś nas przeraża, najlepiej spróbować się uspokoić, mieć przygotowany już wcześniej jakiś sposób uspokojenia samego siebie, po to, żeby te włosy opadły, żebyśmy się już nie bali. Mówimy też czasami, prędzej mi włosy na dłoni wyrosną, niż coś tam się stanie. Gdy tak mówimy, mamy na myśli to, że powątpiewamy w jakieś wydarzenie, powątpiewamy, że coś się stanie. No prędzej mi włosy na dłoni wyrosną, niż na przykład pojedziemy za rok na wakacje do ciepłych krajów. Gdy tak mówię, mam na myśli to, że nie wierzę w to, że pojedziemy za rok na wakacje do ciepłych krajów. Właściwie za każdym razem, gdy chcemy pokazać, że w coś wątpimy, możemy właśnie użyć tego dziwnego, dziwacznego powiedzenia. Ono jest tak dziwaczne dlatego, że właśnie za dziwaczne uważamy to wydarzenie, o którym ktoś mówi albo ktoś myśli. Ciekawa jestem, czy przypomnicie sobie jakieś swoje wydarzenia albo swoje przeżycia, do których pasowałyby te nasze dzisiejsze powiedzenia, czyli coś wisi na włosku, włosy komuś stają dęba na głowie i prędzej mi włosy na dłoni wyrosną. Pomyślcie o tym, kiedy takich powiedzeń można by użyć, wymyślcie jakieś sytuacje i przećwiczcie właśnie użycie tych powiedzeń w zdaniu. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Alfabetu, czyli rządku liter, bo litery w języku polskim i nie tylko stoją w specjalnych rządkach. To wszystko po to, żeby łatwiej nam było znaleźć na przykład w słowniku, czyli w takiej mądrej książce, odpowiedni wyraz, ten, którego szukamy, którego znaczenia nie znamy, a chcemy się go na przykład dowiedzieć. Odnalezieniu takiego wyrazu służy właśnie alfabet. I dzisiaj w naszej rundce alfabetycznej jesteśmy na literze O. Wcale nie O jak okno, byłoby to za proste. Dzisiaj O jak inny wyraz. O jak oględny. Dziwne słowo. Być może się z nim dotąd nie spotkaliście, a warto ten wyraz znać. I oględny, i oględnie, i też oględność. A co to znaczy, że ktoś jest oględny albo że coś jest oględne? Jeżeli to słowo kojarzy wam się z oglądaniem się, to jest to dobry trop. Bo ktoś oględny to ktoś, kto się na kogoś ogląda i sprawdza, czy na przykład swoimi słowami albo swoim zachowaniem nie zrobi komuś krzywdy. Ktoś, kto się na kogoś ogląda, czyli liczy się z czyjąś reakcją, to jest ktoś oględny. I ten oględny człowiek może mieć oględne słowa i może mieć oględne zachowanie. Na przykład, jeżeli chcemy zwrócić komuś na coś uwagę, można to zrobić brutalnie, czyli tak bardzo wprost, nie licząc się z tym, czy sprawimy komuś przykrość. Możemy to zrobić neutralnie, po prostu stwierdzić fakt, ale i tak zapewne komuś będzie przykro, ale możemy też zwrócić komuś uwagę oględnie, czyli możemy złagodzić to, co chcemy powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że się na kogoś oglądamy, czyli sprawdzamy i bierzemy pod uwagę, jak ktoś zareaguje na nasze słowa, no i nie chcemy mu sprawić przykrości. Można być oględnym właśnie w słowach, można być oględnym w gestach, można prowadzić oględną politykę, no i też oględnie można coś mówić. Tu już mamy słowo utworzone od naszego wyjściowego wyrazu, czyli od oględny, mamy słowo oględnie. Nawet występuje ono w pewnym zwrocie specjalnym. Oględnie mówiąc, to jest taki zwrot, który zapowiada łagodniejsze sformułowanie niż to, którego można się spodziewać. Na przykład w takim zdaniu. Zachowałeś się, oględnie mówiąc, nietaktownie. Właściwie można by tutaj użyć mocniejszego słowa, żeby kogoś skarcić. Ale właśnie, ponieważ bierzemy pod uwagę to, czy kogoś urazimy słowami albo zachowaniem, to w takiej sytuacji mówimy coś łagodniej niż można by to powiedzieć i też nazywamy to właśnie tym zwrotem oględnie mówiąc. Zachowałeś się oględnie mówiąc nietaktownie. Zupa była, oględnie mówiąc, trochę za słona. Też tak możemy powiedzieć, gdy zupa była okropnie przesolona i nawet nie dało się jej przełknąć. Oba te wyrazy, i oględny, i oględnie, jak już wiemy, mają związek ze słowem oglądać się. Zwłaszcza, gdy występuje ono w zdaniu oglądać się na kogoś. I dzisiaj, gdy mówimy, że oglądamy się na kogoś albo na coś, to znaczy, że na kogoś liczymy albo spodziewamy się czyjejś pomocy. Ale kiedyś ta konstrukcja miała znaczenie.

znaczenie inne, właśnie to, które przyczyniło się do powstania słów oględny i oględnie. Czyli kiedyś oglądać się na kogoś, to znaczyło brać pod uwagę czyjeś zachowanie, no i nie chcieć komuś zaszkodzić. Oglądamy się na niego, to znaczy sprawdzamy, jak on się czuje z tym, co się właśnie dzieje, jak on się czuje albo jak ona się czuje z tym, co mówimy i jak się zachowujemy. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, gdy warto było powiedzieć coś oględnie, a nie wprost. Oględnie, a nie dosadnie, bo dosadność to jest przeciwieństwo oględności. A jeżeli nie byliście w takiej sytuacji, to może taką sytuację sobie wyobrazicie i może przetrenujecie, jak to jest mówić coś oględnie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Zjadał nas to nogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi, gaj.

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi.

kucharzem. Smażyłbym piekło, gotował na parze gulasze, suflety, omlety i chleb. Och, wielką kuchnię chciałbym mieć, och, wielką kuchnię.

Bardzo lubię bardzo dobrze zjeść. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Ciągle czytałbym książki kucharskie i robił dania mięsne i jarskie, słone i słodkie i pieprzne też, bo bardzo lubię sam dobrze zjeść, bo lubię

bardzo, bardzo lubię. Bo ja lubię, bardzo lubię, bardzo dobrze zjeść. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Ach, być kucharzem, ach, być kucharzem. O tym wciąż marzę przez całe dnie. Smażyć i piec, gotować na parze. To wszystko, czego tak naprawdę chcę. To wszystko, czego tak naprawdę chcę. Bo ja lubię, bo ja bardzo, bardzo lubię. Bo ja lubię, bardzo lubię, bardzo dobrze zjeść, mniam, mniam, mniam. Bo ja lubię, bo ja lubię, bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię. Bo ja lubię, bardzo dobrze zjeść, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam.

Koła ma kilka dobrych stron. Choćby kontakty towarzyskie. Ciekawe nawet lekcje są. Jednakże niestety nie wszystkie.

Najczęściej bowiem bywa, że dłuży okropnie się nam lekcja. Nachodzi wtedy zwykle mnie egzystencjonalna refleksja. Życie, choć takie piękne jest, nigdy nie biegnie od nowa. A najpiękniejsze 8 lat zabiera szkoła podstawowa. Dzieciństwa pięknych 8 lat szkoła po prostu marnuje. A kto wymyślił system ten, z życia powinien dostać dwóje. Długo jeszcze będzie trwać system ten tak anachroniczny. Na barykady, szable w dłoń, niech dzisiaj wyjdą

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym języku. Dziś nadszedł czas na powiedzonka związane ze słowem dar. Właściwie wydawałoby się, że takich powiedzonek chyba nie ma zbyt wiele, a jednak jakieś udaje się znaleźć, jednak jakieś powiedzonka są odnotowane w słowniku języka polskiego, a wszystkie one nawiązują do znaczenia samego słowa dar. Gdy mówimy dzisiaj dar, mamy na myśli to, co się komuś daje, ofiarowuje. Prezent możemy także nazwać darem. Mówimy o hojnych, bogatych darach, mówimy o darach ślubnych, mówimy o darach w naturze albo w pieniądzach, mówimy o darach dla powodzian albo o darach dla uchodźców, o darach dla wszystkich potrzebujących i tak dalej, i tak dalej. Dary to są rzeczy, które ofiarujemy z dobrego serca. Dlatego, że chcemy komuś pomóc. Dlatego, że chcemy, żeby komuś było lepiej niż jest. I do tego właśnie znaczenia słowa dar nawiązują takie powiedzenia jak dary Boże. Darami Bożymi nazywa się po prostu pożywienie, chleb. A to powiedzenie wywodzi się z czasów, gdy wcale nie było oczywiste, że każdy człowiek będzie miał co jeść. Wielu ludzi cierpiało straszną biedę i straszny głód. Niestety do dzisiaj w niektórych częściach kraju i w niektórych częściach świata tak właśnie jest. I to, że ktoś miał co jeść, miał co włożyć do garnka, miał pożywienie, uważane było za dar

dar właśnie Boży. I stąd się wzięło powiedzenie dary Boże. Mówimy też czasami dar losu albo dar fortuny, bo fortuna to jest także los. I darem losu albo darami losu, czy też darami fortuny nazywa się po prostu zamożność, bogactwo. A to powiedzenie wywodzi się stąd, że bogactwo niektórych ludzi było uważane wielokrotnie i w wielu, wielu czasach historycznych nie za skutek pracy tych ludzi, tylko za uśmiech losu. Po prostu ktoś miał szczęście, komuś szczęście sprzyjało i ktoś albo się urodził bogaty, albo zdobył jakoś łatwo bogactwo. Z tego właśnie przekonania, że bogactwo zależy od szczęścia, od losu, wzięło się powiedzenie dary losu. Ale możemy także mówić dary natury, dary ziemi. I są to bogactwa naturalne. Rośliny możemy nazywać darami natury, także różne cenne minerały, na przykład złoto czy węgiel, możemy nazywać darami natury czy też darami ziemi. Wszystko to, co naturalnie jest na naszej planecie i z czego możemy korzystać, żeby żyło nam się lepiej, nazywamy właśnie darami natury albo darami ziemi. Do tego znaczenia słowa dar nawiązuje słowo darzyć. Gdy mówimy czasami niech ci się darzy, to znaczy miej szczęście. W słowie darzyć kryje się informacja o tym powodzeniu, o szczęściu. Ta sama informacja, która mieści się w wyrazie dar. Wreszcie powiedzmy na koniec, że darem nazywamy także niezwykły talent do czegoś. Każdy z nas ma jakiś dar. Może go jeszcze nie odkryliśmy, a może już tak się stało. Ale na pewno można powiedzieć i będzie to prawda, że każdy człowiek jest obdarzony, właśnie obdarzony czymś. W słowie obdarzyć też się kryje jakiś dar. Czyli każdy człowiek jest obdarzony czymś niezwykłym. Każdy człowiek ma dar do czegoś. Ciekawa jestem, jakie dary w sobie odkryliście, czym jesteście obdarzeni. A może są jakieś dary, które chcielibyście komuś dać, czyli może chcielibyście kogoś czymś obdarzyć. Pomyślcie o tym, a także porozmawiajcie z kimś dorosłym, bo obdarzanie innych różnymi dobrymi rzeczami to jest piękna, wspaniała rzecz. Życzę Wam wielu darów, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym języku. Nadszedł czas na kurę, chociaż oczywiście nie kurę na rosół, nie kurę do obiadu, tylko nadszedł czas na kurę językową. I to taką kurę, która znosi złote jajka, jeżeli myślimy o naszych powiedzeniach, czyli o frazeologizmach. I już właśnie użyłam jednego z nich. Mówimy czasami, coś jest kurą znoszącą złote jajka, czyli coś jest źródłem ogromnych dochodów, źródłem jakiegoś bogactwa. I tak właśnie można by pomyśleć o kurze, bo powiedzeń związanych z kurą mamy naprawdę mnóstwo. Tak jakby ona znosiła te powiedzenia, tak jak znosi jajka. Oczywiście tak się nie dzieje. My tylko sobie to możemy wyobrazić. My tylko tak się bawimy językiem, ale właśnie też o to chodzi w tych powiedzeniach, w tych różnych barwnych wyrażeniach, które mieszkają w naszym języku, żeby się pobawić, żeby zobaczyć, co też nam wyobraźnia podpowie. A więc, jakie jeszcze inne powiedzenia związane z kurą mamy? Na przykład możemy powiedzieć, że ktoś wygląda jak zmokła kura. W ostatnich dniach padał deszcz, prawda? I jeżeli wyobrazimy sobie, jak wygląda osoba, która przemoknie na takim deszczu, to możemy powiedzieć, ten ktoś wygląda jak zmokła kura, bo włosy mu wiszą, oblepiają twarz, całe ubranie jest przemoczone i też zwisa z kogoś, przylepia się do ciała. I ktoś taki wygląda bardzo mizernie, budzi politowanie, żałość. Wygląda właśnie tak jak kura, która nie zdążyła się schować przed deszczem w kurniku, i deszcz ją zmoczył do cna, do suchej nitki. I też te piórka tak marnie z niej wiszą, przemoczone tak, że bardziej nie można. A więc tutaj przez skojarzenie wyglądu takiej przemoczonej kury i przemoczonego człowieka wymyśliliśmy takie oto powiedzenie. Mówimy też czasami, że ktoś wstaje razem z kurami. Co to znaczy? O co chodzi? Czy ktoś musi spać w kurniku, żeby

wstawać razem z kurami? Na szczęście nie. Nie chodzi o miejsce snu i miejsce wstawania, tylko chodzi o porę. Kury wstają bardzo wcześnie, skoro świt. I tak samo ktoś, człowiek, kto lubi wcześnie wstawać i wcześnie zacząć dzień, wstaje razem z kurami. Tak właśnie mówimy o takiej osobie. I w drugą stronę, jeżeli ktoś chodzi spać z kurami, to też chodzi spać bardzo wcześnie, bo kury również udają się do kurnika po to, żeby zasnąć wcześnie. A więc jeżeli macie takie zwyczaje budzeniowo-spaniowe jak kury, to możecie o sobie powiedzieć, że wstajecie z kurami i chodzicie spać z kurami. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda i czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z tymi naszymi ciekawymi ptakami, bo powiedzeń jeszcze jest całkiem sporo. Może ich poszukacie i może zrobicie jakiś plakat poświęcony kurze i językowi polskiemu. Co Wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień imienny, ale dzisiaj proponuję, żebyśmy wyjątkowo porozmawiali nie o imionach, tylko o pseudonimach, czyli takich udawanych imionach, a nawet udawanych imionach i nazwiskach. Może spotkaliście się kiedyś już z tą nazwą pseudonim, na przykład gdy odwiedzaliście Muzeum Powstania Warszawskiego, albo w telewizji, albo w radiu może nawet słyszeliście, że ktoś ma jakiś pseudonim, czyli takie fałszywe imię albo fałszywe imię i nazwisko. Pseudonim to jest taka druga fałszywa nazwa, ale taka, którą albo sami sobie wybieramy, albo ktoś nam ją nadaje w specjalnym celu, żeby się ukryć. Pseudonim to nie jest przezwisko, to nie jest wyzwisko, tylko to jest taka nazwa ukrywająca, taki rodzaj czapki niewidki, bo w czapce niewidce nas prawdziwych nie widać, w ogóle nas nie widać i za pseudonimem, gdy się ukryjemy, to właściwie też stajemy się, można powiedzieć, niewidzialni, bo nikt nie wie, kim jesteśmy naprawdę, a to fałszywe imię albo imię i nazwisko potrafi zmylić wroga. I właśnie ten wróg to jest słowo kluczowe, bo pseudonimy bardzo często były wybierane albo były nadawane właśnie w czasach wojny albo w jakichś strasznych momentach, wtedy, gdy ludziom coś zagrażało. Żołnierze lubowali się i do dzisiaj się lubują w pseudonimach. Na przykład

Jastrząb. Wyobraźcie sobie taki pseudonim żołnierza Jastrząb. Od razu łatwo się domyślić, dlaczego ktoś taki właśnie pseudonim mógł sobie wybrać. Na przykład mógł chcieć mieć takie właśnie cechy, jakie ma Jastrząb, czyli być szybkim, zwinnym, bardzo sprawnym myśliwym. No i żołnierz o takich cechach to jest bardzo dobry żołnierz. Ale nie wszystkie pseudonimy właśnie tak wyglądały i brzmiały, bo na przykład Stokrotka to mógł być pseudonim i żołnierki, czyli kobiety żołnierza, i samego żołnierza, mężczyzny. I to mógł być taki pseudonim trochę zwodzący na manowce, bo o ile w wypadku żołnierki możemy się domyślać, że Stokrotka to była dziewczyna, kobieta, żołnierka, delikatna, wesoła, o tyle mężczyzna, żołnierz o pseudonimie Stokrotka, to właściwie to jest taka zmyłka do potęgi, czyli zmyłka bardzo duża. Ale na tych pseudonimach wojskowych zakres w ogóle pseudonimów się nie kończy, bo gdybyśmy sięgnęli do literatury, a literatura przecież jest nam bardzo bliska, to i tam odnajdziemy bardzo wiele pseudonimów i wśród bohaterów literackich, i wśród autorów. W starszych klasach swoich szkół przeczytacie za jakiś czas taką ogromną powieść Potop. Jeden z bohaterów tej powieści to Andrzej Kmicic, ale w pewnym momencie życia wybrał sobie pseudonim Babinicz. Dlaczego? A żeby to sprawdzić, przeczytajcie Potop, sięgnijcie do niego, albo przynajmniej poproście kogoś starszego, żeby wam dzieje Andrzeja Kmicica, Wel Babinicza, przedstawił. Właśnie to słówko wel jest kluczowe, bo ono pozwala nam w jednym zdaniu, w jednej wypowiedzi przywołać i imię i nazwisko, i pseudonim. Pozwala pokazać, że jeden człowiek ukrywa się pod dwiema nazwami, funkcjonuje z dwiema nazwami. Andrzej Kmicic, wel Babinicz. W innej znanej książce, takiej, która jest lekturą w wielu klasach różnych szkół, czyli w Panu Tadeuszu, jeden z bohaterów to Jacek Soplica. Ale w ważnym momencie swego życia właściwie zrezygnował z tego imienia i nazwiska i zaczął się przedstawiać jako ksiądz Robak. Dlaczego? A nie chcę zdradzać, bo treść książki właśnie doskonale tłumaczy wybór tego pseudonimu. Zapewne czytaliście również Alicję w Krainie Czarów, prawda? Przyznam wam, że czytałam ją nie raz i to w różnych tłumaczeniach, bo to bardzo wiele daje do poznania języka tej książki. Ale pytanie brzmi, kto napisał Alicję w Krainie Czarów? No, wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta. Lewis Carroll, bo takie imię i nazwisko widnieje na okładkach wszystkich wydań Alicji w Krainie Czarów. To prawda, ale tylko do połowy. Bo Lewis Carroll to właśnie pseudonim autora, a autorem był profesor matematyki Charles Dodson. I zauważcie, mało kto kojarzy Alicję z Krainy Czarów z nazwiskiem profesora Dodsona, ale wszyscy wiedzą, że Alicję w Krainie Czarów napisał Lewis Carroll, a to ta sama osoba, tylko raz ukryta za nazwiskiem, a raz za pseudonimem. Gdybyśmy sięgnęli do polskiej literatury i do kryminałów, które przecież obfitują w zagadki, to nie możemy się nie spotkać z nazwiskiem Katarzyny Bondy. A Katarzyna Bonda to też jest pseudonim pisarki. Pisarki, która właśnie gustuje i specjalizuje się w kryminałach. A jak naprawdę ta osoba się nazywa? A to już może być zadanie dla was, detektywów językowych i detektywów literackich. Wytropcie, jak naprawdę nazywa się Katarzyna Bonda, dlaczego taki właśnie pseudonim sobie wybrała, no i może sami wybierzecie sobie jakiś pseudonim, który ukrywałby was jako przyszłych twórców, albo jako osoby, które wykonują tajny zawód. Co wy na to? Spróbujecie? Powodzenia i do usłyszenia.

0: 5 komunę obaliła.
1: Niech stąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach związanych ze zwykłymi nawet wyrazami, a te powiedzonka tkwią w języku i rozwijają nam wyobraźnię. Tydzień temu rozmawialiśmy o słońcu, więc nadszedł chyba czas na księżyc, bo księżyc to jest, można powiedzieć, taki syn słońca. Słońce panuje nad ziemią, nad światem w ciągu dnia, a księżyc panuje nad ziemią, nad światem nocą. Tak wierzyli nasi przodkowie i stąd też się w ogóle wzięła nazwa księżyc, można tak w uproszczeniu powiedzieć, że to taki nocny książę, ale oprócz tej ciekawostki związanej z pochodzeniem nazwy księżyc mamy właśnie różne powiedzenia z tym wyrazem związane. Czym jest księżyc? Wiemy. Astronomowie albo geografowie powiedzieliby nam, że to jest taki naturalny satelita Ziemi, czyli takie ciało niebieskie, które krąży dookoła Ziemi i jedno okrążenie odbywa się w ciągu doby. Wraz z Ziemią księżyc krąży wokół Słońca, no bo to jest tak, że jedna kula wokół drugiej kuli krąży, czyli księżyc wokół Ziemi i razem z nią wiruje wokół Słońca. Tak to się odbywa. I w różnych momentach, zależnie od tego, w jakiej pozycji jest księżyc do Ziemi i w jakiej pozycji jest Ziemia do Słońca, w różny sposób ten księżyc z Ziemi widać. Czasami widzimy go jako taką świecącą tarczę, czyli takie koło świecące, jasne, można powiedzieć. I to nazywamy pełnią księżyca. A czasami księżyc jest niemal niewidoczny, jest jakby przeciwieństwem tej świecącej tarczy. I taki właściwie niewidoczny księżyc, albo prawie niewidoczny, nazywamy nowiem, to jest nów. Czyli tak jakby ten księżyc był nowy, jakby zaczął się odradzać, jakby miał się zacząć odradzać. Mówi się też czasem o wieku księżyca.

Wiek Księżyca odnawia się co miesiąc, bo wiek Księżyca to jest liczba dni, które upłynęły między ostatnim nowiem, czyli tą taką najcieńszą, najlichszą postacią Księżyca, a danym momentem, w którym ten wiek Księżyca mierzymy. Wiek Księżyca najdłuższy to jest 28 dni. Tyle trwa cykl księżycowy. No a najkrótszy wiek Księżyca to jest oczywiście jeden dzień, czyli ten jeden dzień, który upłynął właśnie od nowiu. Mówimy także czasem zaćmienie Księżyca. To jest nazwa takiego momentu, kiedy Księżyc albo jakaś jego część wchodzi w cień rzucany przez Ziemię. Zauważcie jednak, że wszystkie te powiedzenia, które dotąd przytoczyłam, powiedzenia i nazwy, czyli pełnia, nów, wiek Księżyca, zaćmienie Księżyca, można do tego dodać fazy Księżyca, to są wszystko wyrażenia specjalistyczne, astronomiczne. Ale oprócz nich mamy powiedzenia zupełnie zwyczajne, z języka potocznego, z języka codziennego. Na przykład, gdy mówimy sierp Księżyca, no to przecież wcale nie chodzi o rzeczywisty sierp, czyli takie zakrzywione narzędzie, którym ścina się zboże. Nie, nie, nie. Chodzi o to, z czym nam się kojarzy Księżyc w tym momencie, gdy wygląda jak taki rogalik, no bo właśnie czasem Księżyc jest w pełni, a czasem jest taki zakrzywiony, właśnie jak rogalik, albo jak sierp wygląda. I przez to ludzkie, zwyczajne skojarzenie tak właśnie możemy czasem mówić. Ha! Mówimy także niekiedy, że ktoś wygląda jak Księżyc w pełni. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś ma okrągłą, pyzatą buzię, okrągłą, pyzatą twarz. No bo właśnie ten Księżyc w pełni jest taki jaśniejący, świecący, no i jest okrąglutki. I właśnie jeżeli ktoś ma taką okrągłą, pyzatą, zwłaszcza także roześmianą twarz, to możemy powiedzieć, że wygląda jak Księżyc w pełni. No i wreszcie jest takie powiedzenie, że ktoś spadł z Księżyca, albo ktoś się zachowuje, jakby spadł z Księżyca. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś się zupełnie nie orientuje w sytuacji, nie wie, o co chodzi, nie rozumie, co się dzieje. Bardzo podobne znaczeniowo do tego powiedzenia jest inne. Na przykład, gdy kogoś pytamy, z choinki się urwałeś? Czyli nie wiesz, o co chodzi? Nie orientujesz się? Co ty z choinki się urwałeś? Co to za różne bzdury wygadujesz? Znaczeniowo właśnie podobne do tego powiedzenia jest to nasze z Księżycem. Ktoś spadł z Księżyca. No bo rzeczywiście, jeżeli na tym Księżycu ktoś by tam sobie zawisł albo zamieszkał, no i nagle spadł na Ziemię, tak sobie wyobraźmy, to raczej chyba trudno byłoby mu się zorientować, co się dzieje, bo tak by się poobijał. Oczywiście z Księżycem i z mieszkańcami Księżyca wiąże się bardzo wiele historii. Najsławniejsza to jest chyba ta o panu Twardowskim, który na Księżycu zamieszkał. No i według różnych baśni, bajek i legend siedzi sobie na tym sierpie księżycowym, macha nogami i obserwuje z góry, co też ludzie na ziemi wyprawiają. A może znacie jeszcze jakieś inne historie, bajki, baśnie związane z Księżycem? Może chcielibyście je sobie odnowić, przypomnieć albo poprosić kogoś, żeby wam je przeczytał? Chcielibyście? Jeżeli tak, to proście. Powodzenia i do usłyszenia.

kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

Laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Mamy niedzielę i zupełnie nową porę roku.

0: I co ty na to?
1: No, ja na to hip hip. Hurra! Oczywiście.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: No właśnie, słuchajcie, nie wiem, co robiliście dzisiaj o godzinie 4:14. Spaliście jeszcze? No to tak jak ja. Niestety przespaliśmy w takim razie piękny wschód słońca, a tymczasem można było obudzić się wcześniej rano po to, żeby powitać lato. Tak jak zrobili to, słuchajcie, mieszkańcy Krakowa, którzy weszli na górę. No może to nie jest taka góra, może to jest bardziej kopiec Kraka, żeby wspólnie obejrzeć wschód słońca. No i jak to wyglądało?
3: Od 3 lat obserwuję to wydarzenie i bardzo po prostu chciałam przyjść. I stwierdziliśmy, że 3 rano to super moment, żeby się spotkać.
4: Cudownie, cudownie. Ostatnio jak tu byłam, nic nie było widać, więc dzisiaj, że tak powiem, jest to, czego się spodziewałam.
1: Wspaniale mogło być, prawda? Taka jedna noc spędzona razem w jednym miejscu, na kocykach, piknikowaniu. Jeszcze było ciemno, kiedy tam się rozłożono na tym kopcu Kraka, a potem wszyscy razem powitali wstające właśnie o 4:14 słońce. A potem, ciekawa jestem, co było potem, czy jeszcze piknikowali, czy może wrócili do swoich domów i albo rozpoczęli już niedzielę, bardzo wczesny początek dnia, prawda, jak na godzinę 4:15, albo położyli się jeszcze na chwileczkę do łóżka, żeby ze 2-3 godzinki już w blasku słońca pospać sobie i odespać tę zarwaną noc. No, ja przyznaję, nie wstałam dzisiaj tak wcześnie. Miałam wczoraj, nawet dzieliłam się tą myślą z wami w poranku o poranku. Miałam taką myśl w głowie, żeby również wstać wcześnie rano, tak na wschód słońca i żeby zobaczyć to z własnego okna albo z własnego balkonu. Nie udało się tym razem. Tak jak nie udało mi się znów wybrać na poszukiwanie kwiata paproci, a kwiat paproci zakwita właśnie w tę najkrótszą noc w roku, która już jest za nami. Na szczęście długie dni i niedługie noce są nadal przed nami, bo właśnie takie jest piękne lato, które dzisiaj będziemy witać.

Hej, to Matylda Dudek przywitała lato w swojej piosence. No i śpiewała o tym, że gorące jest to lato i rzeczywiście jest gorąco. Akurat na nadejście lata, na okoliczne dni nadejścia lata zrobiło się w naszym kraju bardzo, bardzo ciepło. Jak tam przetrwaliście sobotę? Udało się, może udało się nawet zrobić tę pyszną lemoniadę, na którą podawała wczoraj przepis telefonicznie nasza słuchaczka z Wrocławia, Oliwka. Jeśli tak, to i smakowała wam ta lemoniadka, to dajcie znać. Można się do nas oczywiście odezwać w każdej sprawie, na przykład tego, że ktoś nie przespał tej nocy, albo że był wczoraj na wiankach i ma jeszcze wianek wiszący na przykład na kołeczku w przedpokoju, albo leżący na biurku. Widziałam zdjęcia kilku moich znajomych w pięknych, kwiecistych wiankach. Zdjęcia robione wczoraj wieczorem podczas różnych wydarzeń, które odbywały się to tu, to tam, nad różnymi rzekami, nad różnymi jeziorami. Więc jeśli ktoś chciałby się do nas odezwać w takiej albo innej sprawie, to 22 645 20 55. Wczoraj było gorąco, szukaliśmy sposobu na ochłodę i na napojenie organizmu, nawodnienie go. No i dzisiaj też, słuchajcie, nie będzie chłodniej, bo temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu, no tak, tam jest zazwyczaj najchłodniej. Najchłodniej dziś, czyli 26 stopni do 33 stopni na przeważającym obszarze naszego kraju. Więc jeśli słuchacie nas w tej chwili w Łodzi, albo na Warmii i Mazurach, albo w Wielkopolsce, to spodziewajcie się tego, że słupek przekroczy 33 stopnie, w związku z tym trzeba się odpowiednio ubrać, trzeba się odpowiednio nawadniać, o czym już mówiłam, dobrze na głowę coś założyć, na przykład kapelusz. Dzisiaj widziałam pewną panią elegancko ubraną w przepięknym słomkowym kapeluszu na głowie i pomyślałam sobie od razu, o, widać, że ta pani jest przygotowana na tę nową porę roku. Dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom, który trwa do godziny 11, jak w każdy weekend roku szkolnego, bo na czas wakacji trochę się będziemy zmieniać. Przypominam, zaglądajcie już niedługo na naszą stronę internetową i na profil facebookowy Polskiego Radia Dzieciom, więc dzisiaj jesteśmy z wami razem z Anią Jączyk do godziny 11. No i będą letnie piosenki, będą letnie zagadki. No i mam nadzieję, że z wieloma z was będziemy mieli okazję dzisiaj się usłyszeć. A pierwsza zagadka już za chwilę.

0: Jest 15 minut po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Zuka Zama. Powiem wam, że nie jestem w stanie usiedzieć przy tej piosence. Nawet jeżeli nie wstaję i nie tańczę w studiu, to zawsze mi chodzi głowa, chodzą ręce, ramiona, tułów. Poruszam się w rytm piosenki Zuka Zama. No są wśród piosenek Polskiego Radia Dzieciom takie piosenki, które na pewno i was są w stanie poderwać nawet z łóżka, nawet po godzinie 9. Jeśli jest wśród was ktoś, kto zazwyczaj o tej porze jeszcze nie wstaje, no chyba, że jakieś pyszne, smakowite zapachy dobiegają z kuchni. No to przypomnę tym wszystkim, którzy mają swoich ulubieńców na naszej playliście, że użyję takiego angielskiego słowa, że jest taka audycja w każdą środę po godzinie 18. Audycja nazywa się Rodzinny Koncert Życzeń i tam można zamówić dla siebie taką piosenkę, którą bardzo lubicie, a jeszcze w dodatku pozdrowić kogoś, kogo również lubicie, cenicie, szanujecie, kochacie. Albo chcecie złożyć mu właśnie życzenia. Najbliższa środa po godzinie 18 będzie należała do mnie. Jacek teraz odpoczywa, a ja was zaproszę nad jezioro. No, wakacyjnie już troszeczkę będzie, chociaż jeszcze do wakacji mamy kilka dni. A teraz nie będę zwlekać, nie będę odwlekać, tylko zapraszam was do odgadnięcia zagadki. A zagadkę zaprezentuje wam bardzo znany głos Agnieszka Kunikowska.
2: Mam linę w swej nazwie i czerwień na buzi. Lubią jeść mnie wszyscy, i mali, i duzi.
0: No i co? Wiecie, o co chodzi? Podpowiedź, że to chodzi oczywiście o owoc. A jaki owoc? Agnieszko, przypomnisz raz jeszcze?
2: Mam linę w swej nazwie i czerwień na buzi. Lubią jeść mnie wszyscy, i mali, i duzi.
0: Jadłaś już, Aniu? Jadła. Ania już jadła. Ja jeszcze nie. Ale ja jakoś taka opieszała jestem i lubię sobie odwlekać przyjemności. Nie wiem, czy jest w tym coś dobrego, ale czasami tak sobie odkładam je na później. Odkładam na później. A teraz jest co innego jeszcze do zjedzenia. A tymczasem o jakie owoce pytała was Agnieszka Kunikowska, które mają linę w swej nazwie? 22 645 20 55. Czekamy z Anią.

0: Oj, lelum, lelum. Lelum polelum śpiewała Basia Piotrowska z towarzyszeniem swojej córeczki, a do nas zadzwonił się Pablo. Cześć Pablo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy ty już obudzony, już wstany, już ubrany?
1: Jeszcze nie ubrany.
0: W piżamce?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze. A po śniadaniu czy przed?
1: W trakcie.
0: I co tam dobrego dzisiaj na śniadanko niedzielne?
1: Naleśniczki.
0: Tak, myślałam. Ore, ty najlepsze, najlepsze śniadanie w niedzielę, prawda?
1: Tak.
0: Czekaj, zgadnę. Twoje naleśniki są z dżemem?
1: Nie.
0: Z cukrem?
1: Nie.
0: Z kremem czekoladowym?
1: Nie.
0: Naprawdę? Z truskawkami i twarożkiem?
1: Nie.
0: No to już nie wiem.
1: Z masłem orzechowym.
0: A próbowałeś kiedyś do masła orzechowego dodać troszkę dżemu, jakiegokolwiek?
1: Nie. Tak, tak.
0: Tak, tak? Nie tak, tak, czy tak, tak, nie, nie?
1: Tak, tak.
0: Tak, tak. Powiem ci, że ja kiedyś nie bardzo wierzyłam, że to może do siebie pasować, bo masło orzechowe... Ale pasuje, prawda?
1: Tak.
0: Tak, to prawda. Masło orzechowe jest lekko słone, kremowe, ale jak się dorzuci tam trochę dżemu, ja kiedyś próbowałam z truskawkowym i naprawdę, naprawdę dawało radę. Dobrze, zaczynam być głodna, więc Pablo, może przystąpimy do rozwiązania naszej zagadki. Posłuchamy jej jeszcze raz, dobrze?
1: Tak.
2: Mam linę w swej nazwie i czerwień na buzi. Lubią jeść mnie wszyscy, i mali, i duzi.
0: I o co chodzi?
1: Maliny.
0: No oczywiście, że tak. Malina, malinę w nazwie. Lubisz maliny?
1: Tak.
0: A są jakieś owoce, których nie lubisz? Mam nadzieję, że nie ma takich.
1: Są.
0: Naprawdę? To czekaj, będę zgadywać. Jakich owoców może nie lubić

0: Pablo, porzeczki?
1: Nie, lubię.
0: Lubisz porzeczki. To może nie lubisz bananów?
1: Lubię.
0: Jabłka? Chyba nie. Jabłka?
1: Bananów nie lubiła.
0: Czyli jednak banany. Mm. No, bo banany mają taką konsystencję.
1: Jeszcze
0: czego? Czego jeszcze nie lubisz, Pablo?
1: No, lubię.
0: Wszystko?
1: Nie lubię jeszcze.
0: Czego?
1: Brzoskwi.
0: Brzoskwi nie lubisz. A, widzisz. Może dlatego, że mają taką meszkowatą skórkę. One troszeczkę są takie, jak się weźmie brzoskwinie do ręki, to brzoskwinie ma taką skórkę, jakby była jakimś zwierzątkiem. Takim meszkiem jest pokryta. A ja lubię brzoskwinie. Chyba nie ma owoców, których bym nie lubiła, powiem ci. Wiesz, nawet te najbardziej kwaśne lubię. Agrest na przykład lubię. I wiśnie kocham. Chyba bardziej kocham wiśnie niż czereśnie. Na szczęście wiśnie są trochę później, więc najpierw się najadam czereśniami, a potem mogę się najeść wiśni. A propos czereśni, to tylko sygnał do Wrocławia. Może są nasi słuchacze przy radioodbiorniku, ci słuchacze, którzy mieli wczoraj brać udział w biciu rekordu.
1: Ja chciałam powiedzieć, że jestem piąty raz.
0: Piąty raz na antenie?
1: Tak.
0: Ty brawo w takim razie dla ciebie, nie wiem, może jakieś fanfary znajdziemy, Aniu, co? Dla naszego słuchacza. Musimy poszukać fanfar, wiesz, bo krasnoludki dzisiaj się nie pojawiły z niewiadomego mi powodu. Może oglądały wschód słońca o 4.14 i w związku z tym jeszcze śpią. A ty co robiłeś o 4.14, Pablo?
1: Spałem.
0: Spałeś. No tak, to tak jak ja zupełnie. Przespaliśmy w takim razie wschód słońca, a uczciłeś jakoś już nadejście lata, poza tym, że naleśniki na śniadanie zajadasz?
1: Co?
0: Uczciłeś jakoś po przyjście lata, bo od dzisiaj mamy lato.
1: Będę dzisiaj na basenie i wczoraj jeszcze byłam.
0: No to tak. To w takim razie uwaga, uwaga dla Pablo, dla naszego słuchacza, który po raz piąty dzisiaj jest na antenie. No i rozwiązał naszą zagadkę, Pablo, również odpowiadając, że chodziło o maliny. Pablo, no mam nadzieję, że kiedyś może się tutaj osobiście pojawisz w studiu. Czy ty daleko mieszkasz od nas?
1: W Lublinie.
0: To nie jest tak daleko. Jest dobry dojazd z Lublina do Warszawy. Można albo samochodem, albo w pociąg wskoczyć, przyjechać sobie na przykład...
1: Kiedyś już byłam.
0: W studiu u nas?
1: Mhm.
0: A jak to było, że ja cię nie widziałam? Jak to było? Nie wiem. Widocznie mnie nie było w tym czasie. Z kim się tutaj spotkałeś? Co widziałeś, jak odwiedziłeś studio Polskiego Radia Dzieciom, Pablo? Pamiętasz?
1: Była orkiestra, były muzyka, zabawy i tak.
0: No to musiało być jakieś specjalne wydarzenie. Może nasze urodziny to były? A może jeszcze jakaś inna okazja? Któż to wie? W każdym razie drzwi naszego studia są otwarte. Gdybyś miał ochotę, okazję, czas zajrzeć do nas na przykład w czasie wakacyjnych miesięcy, to zapraszamy cię serdecznie. A teraz życzę ci smacznego i dziękuję ci za telefon i za rozwiązanie naszej zagadki. A kogo pozdrawiasz?
1: Krasnoludki, Polskie Radio Dzieciom, moją rodzinę, moją ogólnie całą rodzinę, moich dziadków, prapradziadków i ze wszystkich takich. Moją klasę, moją szkołę, moich kolegów z przedszkola i mojego brata i tyle.
0: Wspaniałe pozdrowienia od Pablo. I dla ciebie piosenka. Pa, pa, do usłyszenia. Szósty raz.
1: Do widzenia.

No po prostu idealny plan na rozpoczęcie lata. To oglądanie chmur. Można to robić tak, jak zaproponował zespół Kuku, lecąc do góry, a można zrobić to tak, jak robi to Dyzio Marzyciel. Pamiętacie taki wiersz? Napisał ten wiersz Julian Tuwim, a w tym wierszu, ach, stosy ciastek po prostu, czyli równie dobre przysmaki, co na talerzu naszego słuchacza Pablo. A jakie to ciastka? No to posłuchajcie zespołu Killersi.

0: Ale szmlaszcze ten Dyzia, co? Chociaż to tylko w wyobraźni, te ciastka i wśród obłoków pierzastych na niebie, które Dyzio marzyciel obserwuje, ale myślę, że to świetna propozycja na uczczenie lata, takie położenie się na trawie o poranku, po południu albo wieczorem, zwłaszcza kiedy wieczór ciepły jak wczorajszy i jak dzisiejszy wieczór, który nastanie, ho, ho, ho, dopiero po godzinie 21 zacznie się ściemniać, no więc to dobry pomysł na uczczenie lata. Macie jakiś pomysł na to, jak lato, które dzisiaj do nas przychodzi uczcić? 22 645 2055. Czekam na różne pomysły, różne propozycje. Pablo na przykład na powitanie lata na talerzu miał naleśniki z masłem orzechowym. Może ktoś w inny sposób chciałby lato uczcić? O, na przykład tutaj jest taka propozycja.
1: Elia Klody. W wakacje często się chodzi na lody. I jak się jest w domu, albo jak się jest na wyjeździe, często próbuję różnych nowych, ciekawych smaków. Kiedyś, dawno temu, byłem w restauracji z tatą. Były lody musztardowe i lody o smaku takiego ostrego sera. Próbowałem, ale już nie pamiętam, jak smakowały.
0: Czego to ludzie nie wymyślą, prawda? Lody musztardowe. Myślałam, że tylko cytrynowe, pistacjowe albo śmietankowe, a truskawkowe jeszcze, jeszcze waniliowe, jeszcze orzechowe. Czy... Nie, rzeczywiście, dużo jest smaków lodów. To czemu nie dorzucić do tego zestawu owocowo-słodkich, tych, które są bardziej wytrawne? No, ale to jest jeden sposób na uczczenie lata. Ach, Pablo mówił, że idzie na basen dzisiaj w ramach pierwszej letniej wyprawy basenowej. A może ktoś inny ma jakiś pomysł? Może jakaś wycieczka was czeka? A może jakiś specjalny deser przygotowujecie na powitanie lata? Taki bardzo letni deser. 22645 2055. Czekam na wasze pomysły.

0: Mamy śpiewamy. Zabrały nas na zieloną łąkę. No, zielona to ona jest już od wiosny, ale teraz latem rozkwita różnymi kwiatami i jak pachnie, ziołami, zwłaszcza wtedy, kiedy tak ciepło, jak teraz na dworze. Ciekawa jestem, czy tak samo ciepło jest tam, gdzie jest Antoś. Cześć Antosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cieplutko?
1: Nie, pada.
0: Gdzie pada?
1: Jadę do babci.
0: W drodze do babci pada. Ale, przepraszam, założę się o garść orzechów, że to jest ciepły deszcz.
1: Nie wiem, bo siedzę w aucie.
0: To jak wyskoczysz z auta i jeszcze będzie trochę padało, to jeszcze możesz do nas zadzwonić, żeby albo potwierdzić, albo powiedzieć zimno, zimno jak jesienią. A to lato. Wiesz o tym, Antosiu, że dzisiaj lato?
1: Tak.
0: I masz jakieś sposoby na uczczenie lata?
1: Tak.
0: Opowiadaj.
1: Na przykład pojechać na wycieczkę rowerową.
0: Na przykład. Bardzo dobry pomysł. A ty już radzisz sobie na rowerze?
1: Tak.
0: A masz kartę rowerową, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: To pewnie za 2-3 lata będziesz zdawał taki specjalny egzamin na kartę rowerową. Już teraz trzymam kciuki, ale skoro ty już jesteś rowerzystą, to znaczy, że poradzisz sobie śpiewająco. A z kim byś pojechał na tę wycieczkę?
1: Z tatą albo z mamą.
0: A tam jeszcze ktoś jest oprócz ciebie, oprócz taty i mamy w samochodzie, czy mi się tylko wydaje?
1: To znaczy, taty nie ma. Dzieci, dajcie głos.
0: Dajcie głos. No coś słyszę chyba. Niewyraźnie, ale słyszę. A jakie to dzieci dały głos?
1: Bliźniaki.
0: Mają na imię?
1: Ola i Olek.
0: To pozdrawiamy w takim razie całą wesołą drużynę. Ole, Olka, Antosia i mamę, która pewnie za kierownicą, tak?
1: Tak.
0: No i babcie oczywiście też. Kłaniamy się babci, chciałam powiedzieć ściskamy, ale to zbyt chyba byłoby poufałe. Pozdrawiamy serdecznie i kłaniamy się pani babci. Dużo jeszcze kilometrów wam zostało do babci?
1: Nie.
0: Czyli hop, siup i zaraz będziecie.
1: Tak.
0: No to w sprawie tego deszczu potem, Antosiu, odezwij się, dobra? Jak będziesz miał okazję.
1: Dobrze.
0: Fajnie. Bardzo ci dziękuję i w takim razie życzę udanej niedzieli w towarzystwie babci, Oli, Olka i mamy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. A dzień dobry mówię Oliwce. Cześć Oliwko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To Oliwka z Wrocławia, zgadza się?
2: Tak.
0: To Oliwka z brzuchem pełnym czereśni, zgadza się?
2: Tak.
0: To opowiadaj, jak to było podczas bicia rekordu czereśniowego. Ja muszę tylko powiedzieć tym, którzy wczoraj nas nie słuchali o poranku, z różnych powodów prawdopodobnie, że wczoraj zadzwoniła do nas rano Oliwka ze swoim tatą z informacją, że w Arboretum Wojsławice, to Wrocław, będzie bicie rekordu czereśniowego. Bicie rekordu w największej liczbie ludzi zrywających i jedzących z drzewa, prosto z drzewa czereśnie. I jak było, powiedz Oliwko.

0: rekord, mogę pani powiedzieć, to był 884.
1: 884 osoby jednocześnie zrywały czereśnie z drzewa i zjadły?
0: Tak.
1: No to...
0: Czereśnie zjadła.
1: Ojej, to tak, jeżeli było tyle osób, to podejrzewam, że

0: ci bardziej smakowały?
1: A potem zerwałam i miałam 3 pudełka takich pełnych czereśni.
0: Ojej, i jeszcze mogłaś zabrać do domu, poczęstować?
1: Tak.
0: O, no to wspaniale. A najadłaś się czereśni już na zapas, czy jeszcze nie?
1: Tak.
0: Tak nam się wydaje, wiesz, a tymczasem myślę, że apetyt na czereśnie człowiekowi nie przechodzi wcale. Jutro znów go będziesz czuła, ale świetnie, że wzięłaś udział w tym biciu rekordów. Byłaś jedną spośród 884 osób, słuchajcie, które pojawiły się w Arboretum w Wojsławice. Dużo tam jest tych drzewek czereśniowych, Oliwko?
1: Tak, dużo.
0: Czyli było gdzie się rozpierzchnąć, było gdzie się udać i czym się karmić. Ja patrzę sobie na zdjęcia, wiesz, szukam ciebie na tych zdjęciach, które opublikowało Arboretum Wojsławice. Nie wiem, czy tam jesteś, ale widzę, że ludzie byli też tak ubrani już letnio, już wakacyjnie. Mieli kapelusze słomkowe na głowach, niektórzy mieli sukienki, niektóre panie miały sukienki w czereśnie, niektórzy sobie robili kolczyki czereśniowe. Zrobiłaś sobie takie?
1: Proszę?
0: Czy zrobiłaś sobie kolczyki z czereśni?
1: Nie, ale my jesteśmy chyba na 18 zdjęciu z Ernestem. Cała nasza chyba rodzina jest.
0: A widzisz, to zaraz będę w takim razie sobie szukała tych zdjęć. A widzę, tutaj były te takie potem miseczki pełne czereśni dla każdego i stół przykryty czereśniowym obrusem.
1: Mogę pani powiedzieć, jak wyglądałam.
0: Tak, opowiadaj.
1: Byłam w krótkich spodenkach takich ciemny niebieski, w krótkich spodenkach i w bluzce ze Stitchem.
0: Dobrze, wiem jak wygląda Stitch na szczęście, więc będę mogła łatwo cię znaleźć, jak tutaj wszystkie te zdjęcia przejrzę. A kapelusz jakiś miałaś na głowie? Po kapeluszu cię poznam.
1: Nie, miałam różową czapkę z Daszkiem.
0: O, widzisz. Dobrze, to w takim razie będę szukała dziewczynki w różowej czapce z Daszkiem. My zresztą się chyba znamy, Oliwko, prawda? Przyjechałaś tu kiedyś z rodziną.
1: Tak.
0: Do... No właśnie, takie mam wrażenie, że już miałyśmy okazję się poznać i z tobą, i z Ernestem, i jeszcze była z tobą mama, tata.
1: I
0: brat.
1: I ciocia, kuzyni.
0: Tak, i kuzynostwo. I śpiewałaś nam piosenkę to ty?
1: Tak.
0: To ty, oczywiście, że tak. To w takim razie za chwileczkę też tę piosenkę puścimy w Polskim Radiu Dzieciom, bo mam nadzieję, że nie tylko ty ją lubisz, ale inni nasi słuchacze. A tymczasem bardzo ci dziękuję. Po pierwsze za informację o tym ważnym wydarzeniu, czyli o biciu rekordu w Arboretum w Wojsławicach, a po drugie za telefon z relacją. Umawiałyśmy się z Oliwką, że zadzwoni i dzisiaj opowie, jak było. Czyli jak było, Oliwko?
1: Fajnie.
0: Brawa, brawa dla tych wszystkich, którzy po pierwsze wymyślili bicie rekordu czereśniowego i dla tych wszystkich, którzy wzięli w nim udział. Pozdrawiam cię serdecznie, Oliwko, i do usłyszenia.
1: A jeszcze chciałabym powiedzieć o piosenkę, jakbyście mogli ją puścić. Krawry, cyry, aby, cy, a, v, e.
0: Wiesz co, jeśli jej nie będziemy mieli, to spróbuję ją znaleźć na środę, na rodzinny koncert życzeń, dobrze?
1: Okej. Okay.
0: Jesteśmy umówione w takim razie. A teraz będzie trochę inna piosenka z filmu Trolle i Zosia, Hałas Rób. Do usłyszenia, Oliwko.
1: Do widzenia.

piosenka z filmu Zwierzogród. No myślę, że nie jeden podśpiewywał, podtańcowywał przy wtórze tej piosenki i dobrze, to jest świetna też poranna gimnastyka, nie tylko dla ciała, ale też dla głosu, jak ktoś zacznie sobie na cały głos śpiewać. Taka dobra rozgrzewka dla głosu, który na pewno w ciągu całej niedzieli przyda wam się wielokrotnie, bo będzie można porozmawiać z rodzicami, z rodzeństwem, z babcią, z dziadkami, ze wszystkimi, których dzisiaj spotkacie. A ja cały czas przypominam, że dzisiaj pierwszy dzień lata astronomicznego, to kalendarzowe przyjdzie do nas jutro. Jakoś tak się lato, widzicie, podzieliło na dwa dni. A dokładniej o 10:26 przyjdzie lato, więc coś specjalnego na tę godzinę przygotowałam na powitanie tej nowej i jakże wyczekiwanej pory roku. Jeżeli zostaniecie z nami jeszcze przez kolejną godzinę poranka Polskiego Radia Dzieciom, to na pewno będziecie mieli przyjemność.

0: przyjemność usłyszeć to, co zostawiły nam dzieciaki z pewnej warszawskiej szkoły, a pięknie to opracowała moja radiowa koleżanka. A ja przypomnę, że gdyby ktoś miał ochotę się do nas odezwać w sprawie tego, jak uczcić tę wyczekiwaną i bardzo gorąco powitaną na pewno przez wielu porę roku, to można do nas zadzwonić w tej sprawie 22 645 2055. Najpierw usłyszycie głos Ani Jączyk, a potem będziecie mieli okazję zostawić swój pomysł tutaj, u nas, na antenie, tak żeby usłyszeli was wszyscy ci, którzy mają w tej chwili Polskie Radio Dzieciom włączone. A może coś w takim razie kulinarnego byśmy przygotowali na powitanie lata, jakiś przysmak czereśniowo-truskawkowo-malinowo-agrestowy na przykład. Co wy na to? No to po poradę trzeba się udać do pewnego specjalisty.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kuchar.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops,

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Polskie Radio Dzieciom.
3: Kto się tak napracował,

kolory, kto je wszystkie pomieszał, także nawet po burzy tęcza wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki i kto farby ma takie, żeby nam namalować

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: A na zegarze minuta po godzinie 10.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Tak jest, to jest poranek. Jesteśmy z wami od godziny i już od godziny wspólnie świętujemy nadejście nowej pory roku. No bo wiadomo, co oznacza przyjście lata.

To ja wam też coś zdradzę. My też w Polskim Radiu Dzieciom mamy wakacyjny plan. Za dużo zdradzić nie mogę powiedzieć. W każdym razie powiem tylko tyle, że nasłuchujcie w ciągu najbliższego tygodnia informacji, które będziemy wam tak jedna po drugiej zdradzać, tak żebyście wiedzieli, co przygotowujemy na czas ponad dwóch miesięcy wakacji w Polskim

0: Radiu Dzieciom. Tyle już mogę powiedzieć. Wystartują one w sobotę za tydzień, czyli w piątek jeszcze działamy według normalnego planu, normalnego rozkładu jazdy, że tak powiem, a od soboty zacznie się u nas prawdziwe wakacyjne szaleństwo. Dzień dobry, Borysie.
1: Dzień dobry.
0: 22 645 2055. Ten numer wybrał Borys, żeby do nas się dodzwonić i żeby coś nam powiedzieć. Podobno jesteś dzisiaj po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia Dzieciom, Borysie.
1: Tak.
0: No to ja mam coś specjalnego dla ciebie na powitanie. Brawa i fanfary od naszych krasnoludków radiowych. No, nie było, ich nie było, a potem jak się zjawiły, to proszę bardzo, z jaką energią biją brawa dla naszych słuchaczy i grają na trąbkach. Borysie, a skąd do nas telefonujesz? Gdzie mieszkasz?
1: W Dąbrowie.
0: Bardzo nam miło. Czy to jest ta Dąbrowa, która jest na Śląsku?
1: Nie.
0: Mhm. To ja innej Dąbrowy nie znam.
1: Koło Poznania.
0: Koło Poznania, no powinnam znać Dąbrowę koło Poznania. Ja jestem z Poznania, wiesz? Naprawdę? O, chwilowo w Warszawie, ale w ogóle z Poznania. Wiem, że koło Poznania jest też Dąbrówka. To twoja Dąbrowa leży koło... A właśnie, tak sobie pomyślałam, że to musi być ta Dąbrowa koło Dąbrówki w takim razie. Czy ty masz jakiś pomysł, Borysie, jak uczcić nadejście lata?
1: Tak.
0: No i jak byś chciał to zrobić? Jak byś chciał uczcić lato?
1: Będę dzisiaj sprzedawał lemoniadę.
0: Ale plan! A kto tę lemoniadę przygotuje, zrobi?
1: Ja, mamo.
0: I to będzie lemoniada, czekaj, o jakim smaku, niech no zgadnę. Arbuzo... O, jaki, jaki?
1: O cytrynowym i o chrzyczkowym.
0: Ojejku, jak ja żałuję, że nie jestem w tej chwili w okolicach Dąbrowy. Podjechałabym pod tę lemoniadę na rowerze. I gdzie będziecie tę lemoniadę sprzedawać?
1: Koło domu.
0: No, świetny pomysł na ożywienie w takim razie, na orzeźwienie miałam na myśli. Bo gorąco pewnie, co, w Dąbrowie?
1: Tak.
0: Wczoraj Wielkopolska i Zachodnia Polska w ogóle były najcieplejsze w całym naszym kraju. 37-8 stopni miała tam sięgnąć temperatura. Dzisiaj 33, troszkę chłodniej, kilka stopni chłodniej. W każdym razie bardzo cię proszę, Borysie, żebyś dopilnował tego, żeby mama miała na głowie kapelusz albo czapkę z daszkiem, dobrze? I najlepiej stańcie gdzieś w cieniu jakiegoś drzewa albo jakiegoś krzewu, bo jest 10, co prawda do tego szczytu największego upału jeszcze troszkę nas czasu dzieli, ale myślę, że no, że warto się dzisiaj schronić, no i mieć pod ręką coś do picia, ale wy będziecie mieli całe morze lemoniady, więc też się nią, mam nadzieję, poczęstujecie. Borysie, bardzo ci dziękuję za ten pomysł i za inicjatywę. O, to takie przedsiębiorcze bardzo, co powiedział Borys, że będzie dzisiaj sprzedawał lemoniadę, czyli oferował coś do picia tym wszystkim, którzy są spragnieni, zgrzani, spoceni i muszą się nawodnić. No to co, krasnale? Chyba raz jeszcze dla Borysa, prawda? I dla mamy Borysa. Brawa i oklaski oczywiście. Borysie, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię i dziadka.
0: Wspaniałe pozdrowienia popłynęły w świat, a my dołączamy do nich piosenkę. No i pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dobrego początku lata. Pa, pa.

0: To TSO, czyli taka sobie orkiestra w remiksie albo coverze nawet piosenki Podaruj mi trochę słońca. Kiedyś śpiewali wasi rodzice, wasi dziadkowie zupełnie inną wersję, a taka sobie orkiestra przerobiła tę piosenkę tak zupełnie nowocześnie. No, słońca dzisiaj nigdzie i nikomu, mam nadzieję, nie będzie brakowało.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Co powiecie na zagadkę? Jeszcze raz, uwaga, bo coś mi się głos zatarł. Co powiecie na zagadkę? Uwaga, uwaga, to będzie zagadka z gatunku...
2: Brakujące słowo.
0: A na czym polega ta zabawa? Polega na tym, że usłyszycie za chwileczkę fragment pewnej piosenki i trzeba będzie usłyszeć, jakiego słowa brakuje w tej piosence. A potem do nas zadzwonić 22 645 20 55. No to co? Nadstawiajcie ucha.

0: Jak słyszeliście, do tego słowa dobrała się jakaś krowa, prawdopodobnie biegająca tuż obok tej łąki i tego strumienia i tego gaju. A jakie słowo ta krowa nam zamuczała, na szczęście nie zjadła? 226452055. To może spróbujemy raz jeszcze usłyszeć tę piosenkę. Zobaczymy, czy nam się to uda. Uwaga, uwaga. Poprosimy o piosenkę, o jej fragment. Chyba będzie, ale jeszcze się przygotowuję do startu. Uwaga, uwaga, już jest.
1: Gdzie jest?

0: A ta zabawa nazywa się, przypomnę,
1: brakujące słowo.
0: 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55.

0: I w tył. To Natalia Lesz huśtała się na huśtawce w rytm wiersza napisanego przez Michała Rusinka. A do nas zadzwonił 226452055 Kuba. Dzień dobry, Kubo.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś pierwszy raz dzisiaj na antenie Polskiego Radia Dzieciom, czy już ci się zdarzyło?
1: Jest drugi raz.
0: Brawo. No, bo dzisiaj witamy debiutantów. Był u nas Borys, który debiutował całkiem niedawno. Był u nas słuchacz Antoś chyba, który zadzwonił po raz piąty, a ty jesteś drugi raz. Kubo, jakiego słowa brakowało w tej piosence, bo zamuczała je krowa?
1: Stokrotka.
0: Stokrotka. Możemy sprawdzić, a nawet będziesz mógł dośpiewać, dobra? Znasz tę piosenkę?
1: Trochę.
0: Troszkę? No to w takim razie uwaga, uwaga, startujemy. Gdzie

0: i tak dalej, dalej. Rzeczywiście chodziło oczywiście o słowo stokrotka. Ja już nie mam pojęcia, czy to słowo zostało tylko przez tę krowę zamuczane, czy może też została ta stokrotka niestety przez krowę zjedzona, bo wiadomo, że krowy kochają stokrotki. Nie w wiankach, tylko w pożywieniu. Co tam u ciebie słychać, Kubo?
1: Dobrze.
0: Wszystko dobrze. A jaka pogoda? Pada, słońce, ciepło?
1: Ciepło, bardzo ciepło.
0: I jakie ty masz sposoby na takie upalne dni? Myślę, że z każdym dniem będzie ich przybywało, bo to lato od dzisiaj mamy. Jaki jest twój sposób na takie upalne dni?
1: Lody.
0: Aha, bardzo sprytne. Troszkę się z tobą solidaryzuję w tym lodowym szaleństwie. A jaki smak lodów lubisz najbardziej, Kubo?
1: Chyba najbardziej ro.
0: Czyli taki ciasteczkowy. Dobrze, ja z kolei jestem fanką cytrynowych lodów. Lubisz troszkę?
1: Tak,
0: prawda? A co ty powiesz na to, na takie lody o smakach bardziej wytrawnych niż słodkich, na przykład musztardowe, cebulowe, serowy?
1: Chyba nie.
0: Nie próbowałbyś?
1: Nie.
0: No, troszkę trzeba odwagi na pewno, żeby sięgnąć po taki smak lodów, bo jak myślimy lody, to raczej nam się kojarzą ze słodyczą i z owocowymi smakami na przykład, albo takimi ciasteczkowo-czekoladowo-orzechowymi. Natomiast teraz jest pełen asortyment, pełen wybór różnych smaków, także tych niekoniecznie na pierwszy rzut i na pierwsze skojarzenie związanych z lodami. To ja cię od razu, Kubo, odsyłam do wtorkowego poranka, bo tam będzie prawdziwe lodowe szaleństwo u Martyny Chuderskiej. Bardzo możliwe, że nawet jakiś pan lodziarz się, Ania kiwa głową, tak? Ania coś wie, będzie tutaj też pan lodziarz. Być może usłyszycie recepturę na taki domowy wyrób lodów. Któż to wie? Więc zapraszam cię na wtorkowy poranek, Kubo. I dziękuję ci bardzo za rozmowę i za odgadnięcie naszej zagadki ze stokrotką w roli głównej. Kogoś pozdrawiamy, Kubo?
1: Rodzinę i swoją dziecko.
0: Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. No i dołączamy do tego piosenkę w wykonaniu Katarzyny Klich. Jak ktoś ma

0: To piosenka z filmu Piorun. My też czekaliśmy, ale wreszcie się doczekaliśmy. Uwaga, uwaga, mamy coś specjalnego na powitanie lata, bo zbliża się godzina 10:26, godzina, o której oficjalnie powitamy tę nową porę roku, która od dzisiaj zagości w naszych kalendarzach i w naszych sercach i będzie nas cieszyła przez trzy najbliższe miesiące. Uwaga, uwaga, a to niespodzianka dla lata, którą przygotowała klasa 6B, prowadzona przez panią Sylwię Lenar.
1: Jan Brzechwa. Przyjście lata.
2: I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato?
3: Kret skrzywił się ponuro. Przyjedzie pewnie furą.
1: Jesz się najeżył, srodze. Raczej na hulajnodze.
3: Wąż syknął.
2: Ja nie wierzę. Przyjedzie na rowerze.
4: Kos gwiznął. Wiem coś o tym. Przyleci samolotem.
2: Skąd znowu? Rzekła sroka. Nie spuszczam z niego oka. I w zeszłym roku w maju widziałam je w tramwaju. Nieprawda, lato zwykle przejeżdża motocyklem. A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
5: Nieprawda, bo w karecie.
1: Oświadczyć mogę krótko, przypłynie własną łódką.

No i już jest lato i będziemy się nim teraz cieszyć. A ten wiersz Jana Brzechwy, Przyjście lata, przygotowała i przedstawiła klasa 6B z warszawskiej szkoły podstawowej z panią Sylwią Lenar, no a bardzo, bardzo pomogła im też Kasia Kornet, którą serdecznie pozdrawiam i która pięknie wygląda w wianku na głowie. A teraz specjalna piosenka, także wakacyjna, letnia.

0: To i... Ależ był falstart, prawda? To Joanna Trzepiecińska w audycji...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A teraz uwaga, uwaga, będzie coś dla kibiców sportowych, zwłaszcza dla tych, którzy śledzą mundial. No trochę trudno śledzić ten mundial, który odbywa się na zupełnie innym kontynencie. No i zmiana czasu jest, w związku z tym te mecze odbywają się o dziwnych, różnych porach. Na przykład zaczynają się tuż po północy albo nad ranem, kiedy jeszcze pewnie wielu z was śpi. Ale akurat jeżeli chodzi o reprezentację kraju, o którym teraz powiem, no to zaraz, pierwszy mecz był o 18 naszego czasu, następny będzie we wtorek, 23 czerwca o 22, no to jeszcze, ale kolejny będzie o 23, ale będzie to sobota, 27 czerwca, więc jest szansa, że kto będzie miał ochotę, ten sobie obejrzy, jak radzi sobie na boisku piłkarskim reprezentacja Gany, tak, afrykańskiego państwa. Ganijczycy wygrali z Panamą w pierwszym meczu 1-0. We wtorek zmierzą się z Anglią. Zobaczymy, jak im pójdzie. Natomiast kolejny mecz sobotni, 27 czerwca, będą rozgrywali z Chorwacją, z reprezentacją europejskiego kraju Chorwacja. Jak im pójdzie? Nie wiem, ale jestem przekonana, że mogą liczyć na bardzo mocny doping swoich rodaków. I wśród tych dopingujących na pewno będzie Mary Sarkodier, która jest fotografką, ale też kibicką. Całkiem niedawno Mary Sarkodier przyjechała do Polski na kilka tygodni, ponieważ otwierała wystawy swoich zdjęć, bo jest fotografką. I przy tej okazji zajrzała do Polskiego Radia Dzieciom, żeby się wam przedstawić i żeby opowiedzieć o tym, czym się zajmuje. Uwaga, uwaga, o piłce też będzie mowa. Przedstawiam wam naszego gościa i może imię i nazwisko to już pani Mary sama wypowie.
2: Okay, so my name is Mary Sarkodier. I'm from Ghana.
0: Pochodzę z Gany, jestem fotografką. Bardzo lubię też pomagać dzieciom w rozwoju ich talentów. A tak w ogóle jestem zwyczajną kobietą. Czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie jest Gana?
2: Okay, so Ghana is in Africa. It's in West Africa.

0: Ghana leży w Afryce, a dokładniej, jak spojrzycie na mapę świata i na mapę Afryki, Ghana jest w jej zachodniej części, niedaleko Burkina Faso, sąsiadujemy też z wybrzeżem Kości Słoniowej i Togo, i z oceanem. Tak, Ghana leży nad oceanem. Jak to się stało, że zostałaś fotografką? Czy było to twoje hobby, kiedy byłaś dziewczynką? Kiedy dorastałam, pasjonowałam się piłką nożną. Kocham futbol. A zaczęłam myśleć o zostaniu fotografką, kiedy pewnego razu zobaczyłam kobietę robiącą zdjęcia. Zainspirowała mnie, bo wcześniej zawsze myślałam, że fotografia to zajęcie dla mężczyzn. I kiedy po raz pierwszy zobaczyłam kobietę wykonującą taką pracę, pomyślałam, że może ja też mogłabym kiedyś zostać fotografką. Wybrałam odpowiednie studia, zrobiłam kursy i dzisiaj fotografowanie to moja praca. To ciekawe. Sama grałaś w piłkę nożną i nie wydawało ci się, że na przykład futbol to zajęcie tylko dla chłopców?
1: We have women who play football, so
0: mamy wiele kobiet piłkarek. Często widywałam je na boisku. W Ghanie jest kobieca reprezentacja kraju w piłce nożnej. Jest też wiele drużyn kobiecych na całym świecie, więc wiedziałam o futbolu kobiet. Ale nigdy wcześniej nie spotkałam w Ghanie kobiety zajmującej się zawodowo fotografią. To było prawdziwe zaskoczenie. Wielu naszych słuchaczy interesuje się sportem, zwłaszcza piłką nożną, więc zapytam, na jakiej pozycji grałaś? Byłam środkowym pomocnikiem. Grałam z numerem 8, czasem z 6. Nadal czasem grywasz? Tak, grywam w wolnym czasie. Jestem bardzo dobra. Czyli masz wiele talentów, sportowy, artystyczny, bo fotografia jest dziedziną związaną ze sztuką. Ale czy uważasz, że tylko talent otwiera drogę do fotografii? Myślę, że talent nie jest niezbędny. Ważniejsze jest, żeby każdy szukał tego, w czym dobrze się czuje, i żeby się w tym doskonalić. Trzeba tylko wybrać, a potem uczyć się, kształcić w jakimś kierunku. W fotografii potrzebne jest dobre oko. Na pewno. Co najbardziej lubisz fotografować?
1: With my photographs I always love to take emotions of people.
0: Ludzkie emocje. Wszyscy je mamy. Można czuć szczęście, można być smutnym. Kiedy ludzie później oglądają moje zdjęcia, widzą w nich siebie. Więc lubię fotografować emocje i kocham przyrodę. Pozostańmy przy emocjach. W sporcie jest ich bardzo dużo. Pewnie fotografujesz też wydarzenia sportowe. Tak, robię na przykład zdjęcia podczas walk bokserskich. W Gdyni i w Płocku można było oglądać moje prace z takich walk. Niektórzy triumfowali, bo zwyciężyli, inni byli rozczarowani porażką. Fotografuję też ludzi w innych, emocjonujących sytuacjach. Podczas zabaw tanecznych, na pogrzebach, na weselach, przyjęciach. Trzeba tam pracować szybko, bo uczucia pojawiają się i znikają.
1: But as a photographer, you have to be fast. You have to capture the moment. Yeah, but I do try to always capture it first in the moment. Yeah.
0: Szkoły też są miejscem buzującym od emocji. Zobaczymy je w każdej szkole, codziennie.
1: Oh, yes, of course. So, during
0: to prawda. Kiedy otwieraliśmy wystawę zdjęć w Janowie Lubelskim, zrobiłam serię zdjęć uczniom na boisku szkolnym. Akurat tańczyli i się bawili. Wyszły dobre zdjęcia, pełne radości. Dzieci w Afryce i w Ghanie są bardzo podobne do polskich. Czasem niegrzeczne, czasem rozbawione.

0: dzieci wszędzie są takie same.
1: Freely playing, freely doing what they like, what they love. Yeah, so children behave the same, yeah.
0: A jak wyglądają zajęcia z fotografii, które prowadzisz z dziećmi? Jak uczysz je patrzenia na świat, na ludzi, szukania tego, co warto sfotografować?
1: Okay, I have these children that I teach photographs. Now.
0: To prawda. Prowadzę z dziećmi zajęcia z fotografii. Zawsze im powtarzam, że to, co ciekawe, jest bardzo blisko. Muszą być tylko szybkie, żeby to zobaczyć i zrobić zdjęcie.
1: They shouldn't let the moment slide. Whatever they want to capture, they should capture it, because that is the moment.
0: Mogą temat znaleźć w domu, na podwórku, wszędzie?
1: Yeah, everywhere.
0: Tak, w domu, w szkole, tam gdzie się bawią, wszędzie. Czyli fotograf musi zawsze mieć ze sobą sprzęt.
1: Oh, yes, of course. Yes, of course. So you can't wait.
0: Oczywiście, nie można przegapić dobrego ujęcia. Trzeba mieć aparat zawsze ze sobą i trzeba być cierpliwym. Fotografia uczy nas cierpliwości, ćwiczy nasz zmysł obserwacji i uczy nas dyscypliny. Moim zadaniem jest zachęcenie dzieci i dodanie im odwagi, bo każdy ma w sobie coś specjalnego, tylko trzeba pomóc dziecku to odkryć. Mary, co było na najlepszym zdjęciu, jakie do tej pory zrobiłaś? A może takie zdjęcie jeszcze nie powstało?
1: Okej.
0: Zdjęcie, które według mnie jest najlepsze, przedstawia młodą dziewczynę tańczącą tradycyjny taniec, który w Ganie nazywa się Adwa. Widać radość, jaką jej to daje. Udało mi się to uchwycić i to jest moje najlepsze zdjęcie.
1: It really inspired me to capture the happiness of that young girl.
2: To była rozmowa z Mary Sarkodier, ganijską fotografką, ganijską nauczycielką, prowadzącą warsztaty i zajęcia dla dzieci, uczącą je fotografowania. Jeżeli macie ochotę zobaczyć zdjęcia pani Mary, no to zapraszam do Zamościa. Tam w Galerii Stylowy można zobaczyć zdjęcia z Gany. Do końca lipca będzie można te zdjęcia podziwiać, no i zobaczyć te emocje, o których opowiadała Mary, która kocha fotografować właśnie uczucia.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Jesteśmy z wami od godziny 9 rano. Ha, co to jest 9 przy porach, o których wstaje teraz słońce? 4:14. Przypomnę, dzisiaj była pobudka. Może jutro będziecie śledzić wschód słońca? Mniej więcej o tej porze, czyli po godzinie 4:00 trzeba się przecknąć, nastawić sobie budzik, obudzić przy tej okazji niestety całą rodzinę, cały dom i psa, i kota, i wszystkich domowników, żeby podziwiać ten spektakl, który będzie rozgrywał się na niebie podczas wschodu słońca. Ale równie dobrze można podziwiać zachody słońca. Też są piękne, prawda, Aniu? Ty na wschód czy na zachód bardziej? Ania się zastanawia. Wschód, jednak wschód, proszę bardzo. Ja raz wybrałam się na wschód słońca nad morzem i naprawdę pamiętam to, ten widok do dzisiaj, więc warto czasami zarwać noc, żeby podziwiać to, co dzieje się na porannym niebie. A teraz was zapraszam dokąd? Do Buczka. Miejscowość Buczek jest w województwie łódzkim i rozpoczęło się tam wczoraj dwudniowe, 10. Krajowe Święto Truskawki. O czereśniach już dzisiaj rozmawiałyśmy z Oliwką. Czereśnie zrywano wczoraj w Wojsławicach, a dzisiaj na uczestników Święta Truskawki w Buczku czekają koncerty, konkursy, no i możliwość spróbowania truskawek. Uwaga, na zimno i na ciepło.
2: Proszę bardzo, bułeczki, truskaweczki. Możemy znaleźć tutaj napój, taki chłodzący też z truskaweczkami. Są słodkie.
3: Jest najsłodsza.
2: Cały czas mamy w sprzedaży truskawki z naszych plantacji, z naszej gminy Buczek. Mamy przeróżnego rodzaju ciasta.
3: Dużym powodzeniem cieszą się knedle, no i oczywiście bułeczki z truskawkami.
1: No zjadłabym na przykład na drugie śniadanko taką bułeczkę z truskawkami albo porcję truskawek. Może być bez niczego. Bez cukru, bez śmietany, bez również może być porcja truskawek. Jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejsze wczesne popołudnie, a macie niedaleko do województwa łódzkiego, albo tam mieszkacie, albo mieszkacie może w okolicach Łodzi, to wybierzcie się do Buczka, bo dzisiaj, uwaga, uwaga, od godziny 15:30, to nawet późne popołudnie będzie, od 15:30 dalszy ciąg obchodów, będą występy, będą śpiewy, no i degustacja najlepszych dla niektórych owoców lata, czyli truskawek.

0: pości, marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie śmieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan pije.

0: No, to była piosenka, która być może obudziła wspomnienia w niektórych słuchaczach Polskiego Radia Dzieciom, więc było wspominanie, a teraz będzie przypomnienie, krótkie, wierszowane o tym, co ważnego wydarzy się w najbliższym tygodniu, a konkretnie we wtorek, 23 czerwca. Przypominać będzie Paulinka.
1: Tata umie zrobić wszystko, to są rzeczy niesłychane, wie jak z półki zrobić, nie, pomyliło mi się, wie jak z deski zrobić półkę, ponaprawia wszystkie krany, często mi kupuje lody, a mamusi bukiet kwiatów. Tato, kocham ciebie mocno i całuszki dam ci za to.
0: Paulinka już przygotowana na wtorkowy dzień taty. A wy?

0: No a nam się udało, nawet nie prawie, tylko udało się dojechać z porankiem do godziny 11. 3 minuty zaledwie zostały, ale to oznacza, że już w blokach startowych jest Jola Kosakowska. Cześć Jolu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak tam? Jak humorek?
1: Wspaniale, tylko gorąco jest.
0: No pierwszy dzień lata.
1: Tak, tak. I gorąca noc za nami też.
0: Czy ty wstałaś o 4:14, żeby podziwiać wschód słońca?
1: No nie, ale obudziłam się, żeby posłuchać śpiewu ptaków, bo ja bardzo lubię dźwięki natury.
0: Ja też. I jeszcze teraz śpiewają ptaki. Myślę, że jak nadejdzie lipiec, środek lipca, to one już będą milkły powolutku, więc spieszmy się cieszyć tym pięknym śpiewem kosów, drozdów. Nawet wrony wydają z siebie coś w rodzaju śpiewu, mam wrażenie.
1: Tak, wszystkie ptaki śpiewają, no bo cieszą się na lato. Lato to jest bardzo fajna pora. Będziemy je witać dzisiaj w źródełku za chwilę.
0: No proszę bardzo, od 10:26 dokładnie jest lato, wiesz, to astronomiczne, a kalendarzowe jutro przyjdzie. A nie będę mówiła, kiedy przyjdzie jesień, chociaż w głowie mam te daty, ale nie, spieszmy się na razie witać i cieszyć latem. Ciąg dalszy obchodów powitania lata u Joli w źródełku, to już za chwilę, będzie dużo muzyki na pewno.
1: Tak, dużo muzyki, dużo też dźwięków natury. Będzie bardzo ciekawy gość, który o tych właśnie dźwiękach będzie nam opowiadać i nie tylko o śpiewie ptaków, ale też o tym, co można wyczarować z natury, o tym, co można wyczarować z tego, co jest dookoła nas, na przykład z takiej trawki, z liścia.
0: No proszę bardzo, w studiu rosną kwiaty w donicach, ale bezpieczne są.
1: Tak, tak, można nawet zerwać jakiś jeden listek, bo tutaj tych liści, mamy prawdziwą dżunglę teraz w studiu.
0: Zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Justyna Majchrzak, Ania Jączek zostaje razem z Jolą. No i na pewno będziecie mogli też do nas telefonować. Pa, pa, dobrego dnia, pierwszego letniego dnia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
2: Intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
4: Źródełko.

Kowska prowadząca audycję. Mamy pierwszy dzień lata. Jest się czym cieszyć, a powitał nas bardzo radosnymi dźwiękami Joszko Broda. Joszko Broda zagrał na dwojnicy i tak właśnie nazywał się utwór. Dwojnica w A, czyli dwojnica w tonacji A. A cóż, cóż to takiego ta dwojnica? To tak jakby połączyć w jeden dwa flety i grać naraz obiema rękami melodię. Bardzo pięknie to brzmiało. Co dzisiaj będzie w audycji? Dzisiaj będziemy się wsłuchiwać w dźwięki przyrody i w muzykę, która powstaje z tej przyrody. Muzykę, która jest blisko tej przyrody, tak jak właśnie ta gliniana albo drewniana dwojnica, na której zagrał Joszko Broda. Będziemy słuchać instrumentów, które można zrobić od tak sobie, na przykład z gałązki, z takiej witki wierzbowej. Będą piszczałki, gwizdki, liść, może nawet grzebień. Zobaczymy. Sprawdzę w kieszeni, czy mam grzebień. Naszym gościem natomiast będzie Paweł Bartnik, to jest realizator dźwięku, muzyk i autor bardzo ciekawych słuchowisk. A ponieważ zaczyna się lato, lato zaczyna się nocą. Nocą sobótkową. Posłuchajcie, jak można się bawić nocą sobótkową.

To była pieśń sobótkowa w wykonaniu Orkiestry Świętego Mikołaja. Noc sobótkowa to jest najkrótsza noc w roku, a po niej ten najdłuższy dzień. Noc kupały, kupalnocka, sobótka, noc świętojańska. Wszystko dotyczy właśnie tego niezwykłego czasu w roku, kiedy dzień jest taki długi, a noc taka krótka, kiedy jest gorąco, kiedy przychodzi lato i przychodzi bardzo dobry czas, to znaczy w tradycji dawniej na wsiach. Właśnie wtedy to było takie święto i ten dzień, ta noc mówiły o tym, że właśnie zbliżają się zbiory, że będzie dobrobyt, że będzie dużo dobrych rzeczy do jedzenia i w ogóle będzie się można właśnie cieszyć latem. A zanim przystąpimy do tej ciężkiej pracy przy żniwach i zbiorach, no to trzeba się dobrze pobawić. Noc świętojańska, czyli noc świętego Jana. Właśnie tej nocy szukano kwiatu paproci i na ten temat jest wiele pięknych bajek, bo jak wiemy, kwiat paproci chyba nie istnieje. Istnieje coś podobnego do kwiatu paproci, ale właśnie tej niemożliwej rzeczy, tego kwiatu szczęścia poszukiwali wszyscy, no bo właśnie szczęście się przydaje w życiu. A czym jest sobótka? Bo też mówi się sobótka. Sobótka to jest nazwa ogniska, które właśnie w noc sobótkową rozpalano. Skakano nawet, co odważniejsi, skakali przez ten ogień. Wszyscy zbierali się przy tym ogniu, żeby móc wspólnie się bawić, śpiewać, tańczyć, no i oczywiście w środku nocy wyruszyć na poszukiwanie kwiatu paproci. W święto przesilenia letniego bardzo ważna była i woda, i ogień, te dwa żywioły. I wtedy też kąpano się w rzekach. No wiadomo, było już ciepło i bardzo przyjemnie. No a ponieważ zbliżał się ten czas zbiorów i czas dobrobytu, był to również czas miłości, kiedy się zakochiwały w sobie pary, kiedy puszczano wianki na wodę i oczekiwano na to, aż do dziewczyny przyjdzie ten najpiękniejszy chłopak, oczywiście najpiękniejszej dziewczyny w wiosce. Posłuchajmy dwóch pieśni związanych właśnie z sobótką i z nocą świętego Jana.

Wysłuchaliśmy dwóch utworów. Pierwszy z nich nazywał się O Święty Janie, przyjedź do mnie. I zaśpiewały ten utwór dziewczęta z zespołu Akademia Głosów Tradycji. To była pieśń sobótkowa z Łopoczna na Lubelszczyźnie. A chwilę później zagrał zespół Lautari. Zagrał również taniec, polkę sobótkową. Czyli taką polkę, którą być może tańczono sobie kiedyś przy ogniskach i przygrywano oczywiście do tego tańca. Ja mam dla was jeszcze teraz zaproszenie. Zaproszenie do Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. To jest zaproszenie dla dzieci w wieku przedszkolnym z opiekunami. Śląskie straszki. Rodzinne warsztaty edukacyjno-artystyczne, podczas których można dowiedzieć się, jak wygląda utopiec i bebok. I w ogóle, jak brzmią różne śląskie słowa i co kryje się w lokalnych opowieściach. Podczas tych warsztatów, poprzez sztukę, język i ruch, zanurzycie się w fantastycznych opowieściach o znanych ze śląskiej demonologii ludowej istotach. Czyli mówiąc krótko, dowiecie się, jak wyglądały różne straszne duchy i potwory. A wszystko to w oparciu o fragment książki autorstwa Zofii Przeliosz. Przekonacie się właśnie, jak te duchy wyglądały, poznacie ich obyczaje, dowiecie się także, jaką rolę pełniły w życiu naszych przodków. Porozmawiacie też o strachu i o sposobach radzenia sobie ze strachem. Nie zabraknie oczywiście wspólnych zabaw, czyli stworzycie wspólne, takie własne ilustracje, jak te strachy wyglądały, inspirując się oczywiście opowieściami, wierzeniami i z tych prac powstanie mini wystawa. Poprowadzą te warsztaty Izolda Czmok i Tomasz Nowak. Bilety do nabycia online oraz w kasie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Pierwsze z tych warsztatów zaczynają się za chwilę, to znaczy o godzinie 12, więc musicie mieszkać naprawdę bardzo blisko Chorzowa, żeby na nie zdążyć, ale jest jeszcze jedna szansa. O godzinie 15. Od godziny 15 do 17 kolejne warsztaty w Parku Etnograficznym w Chorzowie. Także jeśli mieszkacie na Śląsku, jest szansa dowiedzieć się, jak wyglądały różne stwory i duchy śląskie i wykonać piękne prace plastyczne. A teraz zostańmy jeszcze na Śląsku. Czym bawili się nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, zanim światem zawładnęły smartfony i plastikowe klocki? Na to pytanie odpowiedzi szukała nasza wspaniała prowadząca również źródełko Patrycja Cisz. Zabawki od zawsze odzwierciedlały świat, w którym my dorastamy. I dawniej były oczywiście strugane z drewna, takie koniki, ptaszki, kurki, różne zwierzątka. 120 lat temu pojawiły się kolorowe lalki z celuloidu i pluszowe misie. 70 lat temu zaczęto robić zabawki z plastiku, gumy i metalu. I chociaż zmieniały się technologie, materiały, to jedna rzecz pozostała bez zmian. Zadaniem zabawek jest rozwijanie wyobraźni i dawanie radości dzieciom. Muzeum w Raciborzu współpracuje z Izbą Muzealną Farska Stodoła w Biedrzychowicach, niedaleko Głogówka. I właśnie dzięki tej współpracy powstała w Raciborzu wystawa, taka mini wystawa obiektów, zabawek zgromadzonych przez kustoszkę Różę Zgorzelską. Od czwartku w Muzeum w Raciborzu można oglądać m.in. zabawki ludowe, prawie stuletnie puzzle, wózki, kołyski, sanki, pokoik dla lalek, a nawet karuzele z pozytywką. My zaraz posłuchamy nawet, jak ta karuzela z pozytywką brzmiała.

0: A co nam gra z tyłu?
1: Mamy tutaj taką karuzelkę, na której koniki kręcą się dookoła. Jest to karuzelka z początku XX wieku, przywieziona z farskiej stodoły w Biedrzychowicach.
0: Podejdziemy do niej, bo ja ciekawa jestem, jak ona wygląda. Każde te karuzelki miały swoje motywy przewodnie.
1: No tutaj akurat kolorowe koniki kręcą się dookoła. Jak słychać, pięknie, pięknie gra.
2: Julita Ćwikła, etnograf Muzeum w Raciborzu. Znajdujemy się w dawnym kościele sióstr dominikanek od prawie 100 lat Muzeum w Raciborzu. W jednej z sal ekspozycyjnych prezentujemy wystawę adresowaną do najmłodszych. Jest to wystawa zatytułowana Bajtle i ich graczki. Po śląsku, czyli dzieci i ich zabawki.
0: Wchodząc tutaj, poznałam zabawki, którymi ja jeszcze sama w dzieciństwie się bawiłam, ale część zabawek jest już mi znana tylko z Muzeum Zabawek. Jakimi zabawkami jeszcze bawiono się te 20-30 lat temu, a są tutaj widoczne?
2: Proszę zobaczyć, tutaj na dole w gablocie prezentujemy takie zabawki metalowe, samochodziki, jest nawet czołg. To są zabawki przywiezione terenu Związku Radzieckiego, z jednej z wycieczek właśnie w prezencie dla dzieci, które pozostały w domu, przywieziono właśnie takie radzieckie zabawki. Tych aut na naszej wystawie nie ma prawie w ogóle, tylko w tym jednym momencie. I te może pani pamiętać, takie autka sterowane na pilot, prawda, czy właśnie nakręcana lokomotywka, która jeździ po torach. To są właśnie takie zabawki z lat 80., 90. XX wieku, ale wszystkie inne są starsze. Także tych już na pewno pani nie pamięta, bo jest pani za młoda.
0: No powiem szczerze, pamiętam Bąka. Mieliśmy Bąka w domu, ale on już też miał swoje lata, więc może dlatego go pamiętam.
2: Bo bączki akurat to są takie zabawki, które są stare, ale ich żywot jest bardzo długi i właściwie współczesne dzieci też się takimi bączkami bawią.
0: Jesteśmy na wystawie i jest z nami kto?
3: Franciszek.
0: Franciszek, Franciszku, powiedz, jakie zabawki na wystawie najbardziej ci się podobają?
3: Autka.
0: A jakie to autka widzisz?
3: Te stare.
0: Te stare autka, metalowe. Jakimi zabawkami ty się lubisz bawić?
3: Autkami.
0: Dlatego ci się podobają. A czy ty masz takie właśnie duże auta i z czego są wykonane?
3: Z metalu.
0: Twoje też są z metalu? Tak. A jakie to autka, które są wykonane z metalu?
3: Hot Wheels.
0: Liczyłeś je kiedyś? Nie. Dużo czy mało?
3: Dla mnie mało.
0: A które ci się najbardziej podobało to z wystawy?
3: Podobał mi się zielony czołg.
0: A misie, bo mamy je akurat przed nami. Ja jeszcze pamiętam takiego misia uszatka, którego moja starsza siostra przerobiła z misia na lalkę, bo bardzo chciała mieć lalkę, więc obcięła mu uszy. Więc to był taki biedny miś bez uszu, ale co pamiętam, to, że był wypełniony trocinami?
2: Tak, bardzo często te misie były wypełniane trocinami, a te akurat są wyjątkowe, bo nie są pluszowe, tylko są moherowe. Proszę zobaczyć, zupełnie inne futerko. W ogóle historia misia sięga XIX wieku i właściwie pierwsze misie pojawiły się na terenie Niemiec. Całkiem przypadkiem powstała ta zabawka. Misie przyjęły się właśnie, są przyjacielami dzieci.
0: Mamy misie, mamy oczywiście też lalki. Ja pamiętam już lalki plastikowe, ale jeszcze te wcześniejsze lalki, z czego były wykonywane?
2: Z celuloidu.
0: A najmłodszym wytłumaczymy, co to ten celuloid?
2: To jest tworzywo sztuczne, które było przetapiane i wlewane do form i później jak zastygało, no to już ręcznie je

0: barwiono, tak?
1: Raptem tydzień temu byłam na takim wydarzeniu kulturalnym, który się nazywał Festiwal Zabawki Stryszawskiej, czy Ludowej jakoś tak. No i z tego festiwalu przywiozłam takiego chomucika, którym dzieci będą mogły,
2: tak jest,
1: może pani sobie zobaczyć.
2: I on chodzi z już go zrzuciłam.
1: O, właśnie.
2: Sobie kroczek po kroczku schodzi.
1: Ale super.
2: I doszedł.
1: Tak, takich kroczących ptaszków, czy kaczuszek, gąsek, no było tam sporo, więc no nie mała frajda, nie tylko dla dzieci, bo kolegom muzealnikom się też bardzo podobała. A ja od razu z myślą o wystawie nabyłam ją, żeby dzieci mogły sobie właśnie puszczać.
3: O wystawie Bajtle i ich graczki mówiła Julita Ćwikła, a reportaż przygotowała Patrycja Cisz. Tę wystawę można oglądać w Muzeum w Raciborzu do 4 października, a za chwilę u nas w Źródełku będzie wyjątkowy gość Paweł Bartnik. To jest czarodziej dźwięków. Posłuchajmy sobie teraz innego czarodzieja dźwięków.

0: Tak pięknie grał Hermeto Pascoal, brazylijski kompozytor, autor bardzo, bardzo wielu ścieżek dźwiękowych do filmów, do seriali. Na pewno starsi widzowie słyszeli coś Hermeto Pascoala, nawet nie wiedząc o tym, a oglądając telewizję. A z nami jest już źródełkowy gość, Paweł Bartnik. Dzień dobry, Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Realizator dźwięku, autor słuchowisk, muzyk, między innymi grupy Trzciny Karabachu. No ale ja się chciałam skupić przede wszystkim na twojej działalności łowcy dźwięków. Gdzie szukać tych dźwięków, Pawle?
1: No właśnie, to dźwięki są wszędzie i nie uciekniemy od nich. To jest wręcz niemożliwe, no bo my sami jesteśmy generatorem dźwięków, więc kiedy wejdziemy do pozornie cichego pomieszczenia, to już je, to one już rozbrzmiewa nami, to znaczy naszą krwią, naszą limfą, która płynie w naszym ciele. Wystarczy zrobić 3 przysiady i jeszcze mocniej to odczujemy, ten szum uszny tak zwany.

0: Więc dźwięki są wszędzie. To wszystko to jest kwestia tylko tego, żeby chcieć nasłuchiwać i znaleźć taki swój ekosystem dźwiękowy, który jest dla nas niezwykle przyjazny i który daje nam może odprężenie, może nam otwiera wyobraźnię, a może nas jakoś pobudza.
1: I nawet sam oddech, tak? To już jest swego rodzaju muzyka i można robić muzykę oddechem.
0: O tak, to zresztą wszystkie instrumenty dmuchane są napędzane oddechem i w wielu z nich, zwłaszcza w drewnianych, słychać po prostu ten oddech. Jest on częścią brzmienia tych instrumentów.
1: A co robi realizator dźwięku albo reżyser dźwięku, tak? Tak się nazywa ten zawód, który wykonujesz.
0: No, to jakby spektrum jest bardzo szerokie, od takiej bardzo komercyjnej działalności w radio czy w telewizji, od nagrywania płyt muzycznych, od ich miksowania i przygotowywania na finalne płyty, czym ja się też zajmuję, natomiast ja staram się też poszukiwać tam, gdzie niekoniecznie jest to komercyjna działalność, to znaczy tam, gdzie to jest właśnie rozwinięcie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tego nasłuchiwania, to znaczy używanie urządzeń do nagrywania dźwięku, żeby może jeszcze lepiej słyszeć albo inaczej słyszeć to, co się dzieje wokół nas, w przyrodzie, w mieście, wszędzie, bo są mikrofony, które też można włożyć pod wodę i nasłuchiwać
1: tego. To jest dopiero ciekawy świat, prawda?
0: Tak, i bylibyśmy bardzo zaskoczeni, gdybyśmy posłuchali takich nagrań. Są też mikrofony, które można przyczepić do instalacji, nie wiem, elektrycznych i słuchać, jak przez nie płynie prąd.
1: A jakie są twoje ulubione dźwięki? Które dźwięki najbardziej na świecie lubisz?
0: Myślę, że to jest chyba naturalne dla większości ludzi, to znaczy, że lubię naturę, a w naturze najbardziej lubię drzewa, a wśród drzew najbardziej lubię brzozy, bo każde drzewo ma swoje brzmienie. Już nawet nie mówię pomiędzy liściastymi a iglastymi, ale posłuchajcie sobie drzew liściastych, rozmaitych, klon czy dąb będzie inaczej brzmiał niż właśnie brzozy, które mają drobne, delikatne liście, takie jak takie papierki cieniutkie.
1: A jesteś też muzykiem. Na jakich instrumentach grasz?
0: No tutaj właśnie nie gram na żadnym konwencjonalnym instrumencie akustycznym, to znaczy używam elektroniki i takich właśnie manewrów producenckich, które wynikają z tego, że jestem też realizatorem dźwięku. Tak, ten sposób to wygląda.
1: No i używasz sampli, czyli nagrywasz, prawda, jakiś piękny dźwięk, który wpadnie ci w ucho, a później wkładasz go, jak taki reżyser, w odpowiedni fragment muzyki.
0: Tak, tak. To jest takie komponowanie z tego, co jest wokół, tak naprawdę. Trochę kamerowanie rzeczywistości i tworzenie z niej opowieści. Tak można z dźwięków tworzyć opowieści, z nagranych dźwięków po prostu, zewsząd.
1: Powiedziałam już, że zdradziłam naszym słuchaczom, że jesteś czynnym muzykiem, między innymi w triu, które nazywa się Trzciny Karabachu. Porozmawiamy sobie jeszcze o trzcinach Karabachu i w ogóle o trzcinach, ale teraz posłuchajmy, jaką muzykę wyczarowujesz wraz ze swoimi kolegami z zespołu.

0: Jest z nami w źródełku Paweł Bartnik, między innymi jedna trzecia autorów tego pięknego utworu zespołu Trzciny Karabachu. Pawle, jakie drzewa szumią najpiękniej?
1: No, tak jak już wspomniałem, brzozy brzmią najpiękniej, sądzę. O, i to jest po prostu poezja, dzieje się od

0: A ja do października.
1: I z tej poezji między innymi wziął się tytuł słuchowiska, które nagrałeś. Tytuł brzmi: Najpiękniej szumią brzozy. Mhm. I o czym jest to słuchowisko?
0: Słuchowisko jest o chłopcu, gdzieś 9-letni, może 8, może 10, o imieniu Szymon, który bardzo odbiera świat właśnie poprzez dźwięki. Te dźwięki potrafią go rozmarzać, dawać mu niesamowite wrażenia, otwierać jego wyobraźnię, ale też potrafią go bardzo przytłaczać. Znaczy, dla niego miasto jest miejscem, gdzie trudno jest mu wytrzymać, gdzie nawał dźwięków ruchu ulicznego, jakichś klaksonów, tego burczenia miasta bardzo go męczy i od którego on stara się uciekać. Więc jest to chłopiec, który jest też świadomy tego, jak brzmią te przestrzenie i stara się po prostu w nich jakoś odnajdywać. I większość tego słuchowiska jest o tym, jak on przebywa jednak w naturze, jak znajduje tam swoje ukojenie, właśnie w brzezinie, czyli w lasku brzozowym, gdzie szumią drzewa, pochukują synogarlice i czasem pada delikatny letni deszcz.
1: To jest w ogóle taki piękny fragment tego słuchowiska, jak kiedy Szymon opowiada o brzezinie, to jest jego królestwo. On to królestwo zna, no po prostu może z zamkniętymi oczami nakreślić nam cały obraz, jak to w tej brzezinie jest i dlaczego nawet wtedy, kiedy pada bardzo mocno deszcz, a nawet jest burza, to nie warto wracać do domu, bo tak wspaniale się tej brzeziny słucha.
0: No absolutnie, to my już dorośli też pamiętamy, że być zmoczonym do suchej nitki w lato i wrócić szczęśliwym do domu i pić kakao, to jest coś najwspanialszego.
1: No właśnie, polecamy, jeżeli będzie taki bardzo gorący dzień, tak żeby nie zmarznąć, to wspaniale się moknie na takim letnim deszczu. Być może nawet dzisiaj do Warszawy dotrą jakieś burze. Ja trochę liczę na to.
0: No, ja również.
1: Bo burze to też są wspaniałe spektakle, można na nie i patrzeć, najlepiej gdzieś tam z domu, przez okno i też słuchać tego, prawda?
0: O tak, to już jest symfonia, prawda? To już jest muzyka totalna, taka burza.
1: I takiego hałasu, można powiedzieć, no bo grzmoty to jest niezły hałas, zgodzimy się tutaj. Takiego hałasu można słuchać niemalże bez końca, w bezpiecznym miejscu, ale jest też taki hałas, który bywa bardzo męczący.
0: To jest tak, że pewnie dla każdego są to trochę inne hałasy, chociaż większość z nas najbardziej męczy się tym właśnie hałasem miasta, tej miejskiej tkanki, tych wszystkich urządzeń, nie tylko jeżdżących, ale jakichś agregatów prądotwórczych, tego buczenia nawet metra spod ziemi, nawet jeśli idziemy górą, czy też słyszymy tych zgrzytających torów tramwajowych. No jest tego mnóstwo, nawet te echo odbijające się od budynków nie zawsze jest przyjemne, a czasem bywa przyjemne. No właśnie, to jest kwestia też bardzo indywidualna, co kto lubi. Czasem to też jest tak, że lubimy wejść w te takie aż przebogate dźwiękowe miasto, ale to bywa jak do bawialni dla dzieci, na godzinę, a potem trzeba wrócić jednak do ciszy i do spokoju i sobie odpocząć.
1: Koncerty też bywają czasami bardzo, bardzo głośne i można mieć z tego zarówno przyjemność, no bo kiedy są inni ludzie, z którymi się świetnie bawimy na koncercie, to wszystko jest super, nawet możemy przymknąć oko i ucho na ten hałas, ale czasem to przytłacza, prawda? I co wtedy robić, kiedy taki dźwięk przytłacza?
0: A to akurat jest już poważny problem, bo ja sam jako ojciec dwojga dzieci bywam na imprezach dla dzieci i po prostu jest tam notorycznie za głośno, już pomijając nawet repertuar, który może się komuś podobać, komuś nie, ale jest tam notorycznie za głośno. Jest to po prostu smutne. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić, bo przyznam, raz zainterweniowałem, kiedy była taka duża impreza nocna w zoo, czyli całą noc dla rodzin w zoo. Była ogromna scena, z której po prostu łupało w kierunku zwierząt i dzieci. To uważam, że już było po prostu coś za daleko.
1: Tak, ja myślę, że powinniśmy w ogóle być bardziej uważni na to, bo okazuje się, że czasami taka, na przykład po tańcówkach, gdzie mamy

0: Te skrzypce, bęben i w ogóle tego dźwięku jest niewspółmiernie mniej niż na takich nagłaśnionych koncertach i to wystarcza do zabawy i wtedy jest równie fajnie. Warto jest uważnie słuchać, a ja też polecam na takich chociażby festiwalach z dużą sceną i z nagłośnieniem, na które naprawdę warto przyjść, na przykład na Etnoport, o którym w zeszłym tygodniu opowiadałyśmy wraz z Patrycją, będąc tam w Poznaniu, to na tych koncertach warto, żeby dzieciaki miały słuchawki.
1: O, zdecydowanie, bo my nie możemy dzieci mierzyć naszą miarą, dlatego że dzieci mają znacznie wrażliwszy słuch niż nasz, jeszcze nie rozwinięty do końca, niezależnie czy one mają 3 czy 10 lat, także to absolutnie.
0: A teraz z tych głośnych festiwali wróćmy na chwilę znowu do natury, no bo przecież jest lato, trzeba się cieszyć tą naturą i tym, że możemy częściej sobie przebywać na przykład poza miastem, gdzieś na łące i wtedy też fajnie sobie pograć na różnych instrumentach, poczytać książkę albo pooglądać obrazki, a w związku z tym, drodzy słuchacze, ja mam dla was piękną książkę w nagrodę za zgadnięcie zagadki. Zagadka będzie dotyczyła instrumentów muzycznych, ale nie takich elektronicznych, tylko takich zupełnie zwyczajnych, które kiedy ma się zdolne ręce, można zrobić samemu, a konkretnie z czego? Z gliny. Czy macie pomysł, jakie instrumenty można zrobić z gliny i później na tych instrumentach zagrać? To mogą być instrumenty, tu podpowiem, albo dęte, czyli dmuchane, albo uderzane. No, czekam na to, jakie będziecie mieli pomysły. Nasz telefon 22 645 20 55, a w międzyczasie posłuchajmy sobie jednego z takich instrumentów.

0: Jest z nami słuchacz, który prawdopodobnie zna odpowiedź na pytanie. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Bruno.
0: A ile masz lat, Bruno?
1: 8.
0: 8, wspaniale. Jak tam pogoda? Skąd do nas dzwonisz w ogóle, powiedz?
1: Jedziemy właśnie z tatą w drodze do Warszawy.
0: O, w drodze do Warszawy, to może nawet gdzieś tam na ulicy się spotkamy, miniemy. A w tej drodze do Warszawy słuchasz źródełko i znasz odpowiedź na nasze pytanie. Pawle, przypomnisz pytanie?
2: Oczywiście. Pytanie było, jaki instrument, bądź jakie instrumenty można zrobić z gliny?
0: Bruno, jaka jest odpowiedź?
1: Ptaszka takiego do gwizdzenia.
0: Doskonale. Tak.
1: I fujarkę.
0: Tak, można sobie, prawda?
2: Oczywiście.
0: Ja widziałam takie fujarki. Wspaniale, to jest bardzo dobra odpowiedź. I do ciebie w nagrodę za tę bardzo szybką również odpowiedź powędruje książka wydana przez Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu dla najmłodszych muzykantów Gwizd

0: sztuki ceramiczne. Są tutaj przepiękne, przepiękne ilustracje i ciekawa jestem, czy wśród tych ilustracji będzie taki gwizdek, który na przykład ty masz, na którym sobie grasz, taki gliniany. Bruno, czy chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak, mojego tatę, moją mamę, moją siostrę, mama i siostra są na

0: Tak pięknie zagrał znów Joszko Broda, czarodziej różnych instrumentów dętych. A wiecie, na czym zagrał? Na liściu. Na zwyczajnym liściu, bo też się gra na liściu. Z nami w źródełku jest wciąż Paweł Bartnik, który też czaruje różne świetne dźwięki. Trzciny Karabachu to jest tajemnicza nazwa. Brzmi jak tytuł bajki. A co to ten Karabach?
1: Karabach to jest taka kraina, no bajkowa, trochę górska, trochę nadmorska, w Armenii. I w tej Armenii, w tym Karabachu rosną trzciny, wyjątkowe trzciny, bo z nich wyrabia się ustniki, czyli ten taki brzmiąca część instrumentu, który się nazywa duduk. Druga część tego instrumentu wyrabiana jest z drzewa morelowego. Więc tak naprawdę te dwie rośliny, drzewo morelowe i trzciny, tworzą niezwykły instrument, pięknie brzmiący. I który ma wielotysięczną już historię.
0: Tak, to jest bardzo stary instrument, od dawna, od wieków, używany w Azji głównie. Powstają wciąż nowe, piękne utwory i kompozycje na duduk. To trochę tak, jakby grać na flecie, na tej drewnianej części, ale właśnie przez to, że ta trzcina, wielka trzcina, jest jako ustnik, no to ten flecik zamienia się w obój i ma bardzo podobne brzmienie, prawda? Duduk do obój. Boju, czyli takie, no, zupełnie czarowne, tak. Wspaniałe. Jest jeszcze wiele innych instrumentów, które da się robić z trzciny, prawda?
1: Pewnie tak, ale to już pewnie też inwencja, bo z konwencjonalnych, no to chyba...
0: Fleciki,
1: tak, no zdecydowanie. No tak, no wszystkie te pasterskie instrumenty, tak. To zdecydowanie.
0: Jest taki specjalny w Turcji flet, który się nazywa ney. Prawda? Tak między zębami się wkłada, wkłada ten ustnik, którego w zasadzie nie ma. I też można czarować dźwięki, w których jest dużo oddechu. Ja w ogóle bardzo lubię takie instrumenty, które są wykonane z naturalnych materiałów i można też je zrobić w dosyć prosty sposób. No, gram na skrzypcach, ale to jest taka konstrukcja skomplikowana. A taki gwizdek, prawda? Robi się z gliny, często się nalewa wodę i już mamy piękny taki ćwierkający dźwięk.
1: Zdecydowanie.
0: Wysłuchaliśmy wcześniej, zanim na tym liściu nam Joszko Broda zagrał, utworu na okarynie. Wiesz, jak wygląda okaryna?
1: Tak, wiem.
0: Trochę jak statek kosmiczny czasem mi się kojarzy.
1: Tak, tak.
0: To taki gliniany, taka buła bańka gliniana z dziurkami i gra się na niej jak na flecie. No właśnie, tych instrumentów jest dużo. Można sobie też zrobić zwykłą... Kiedyś robiono, pasterze robili sobie takie fujarki z tego, jak łamali jakąś witkę, wierzbową głównie, prawda? Chyba się robiło z wierzby. Nie znam się dokładnie na tych materiałach, ale wystarczyło wydrążyć sobie kilka otworów i już powstaje muzyka. Dobrze, my tutaj o tych instrumentach, ja bym tak mogła długo mówić, ale wróćmy do Trzcin Karabachu, czyli tego zespołu, w którym grasz, to jest trio.

0: Powiedz coś więcej.
1: To jest trio, natomiast no właśnie, ono jest zadedykowane właśnie temu instrumentowi, czyli dudukowi, na którym w naszym trio gra Staszek Matys. I to jest instrument, o którym opowiadamy jego brzmieniem po prostu. A drugą osobą jest Olgierd Dokalski, który gra na, że tak powiem, trochę niżej strojącej i trochę większej trąbce, czyli flugelhornie, a po polsku skrzydłówce. A ja to wszystko spajam, może nawet nie tyle elektroniką, co po prostu przetwarzając dźwięki, które idą od chłopaków, którzy dmuchają, a ja to wszystko zbieram i tworzę wokół tego takie atmosfery i tak sobie płyniemy.
0: Do tego właśnie potrzebny jest dobry realizator dźwięku, bo muszę wam zdradzić, że kiedy gramy w zespołach, no to zespoły składają się głównie z muzyków, ale jeszcze potrzebny jest ktoś taki, kto sprawi, że brzmienie zespołu będzie dobre. To jest realizator. A mieć w zespole jednocześnie w jednej osobie muzyka i realizatora to jest prawdziwy skarb, bo ty też dodajesz pewne dźwięki, prawda?
1: O tak, owszem, znaczy to jest też tak, że myśmy zaczynali grając w ten sposób, że ja nic nie przygotowywałem wcześniej, tylko po prostu na żywo łapałem te dźwięki.
0: Nagrywałeś,
1: które, tak? Tak, na bieżąco i no, zmieniałem ich faktury, tworzyłem z nich faktury, tworzyłem z nich jakieś takie mikrotematy i to było też o tyle niepowtarzalne, to się nie za każdym razem te nasze granie było zupełnie inne. No, także to tak, to taka jest geneza.
0: Tak, wspaniale się właśnie podczas koncertów tworzy muzykę. Jedna sprawa to nagrać płytę. Można sobie kilka razy nagrać ten sam utwór i później wybrać tą najlepszą wersję, najpiękniejszą dla słuchacza. Ale w czasie koncertu czasami zdarzają się momenty nieprzewidywalne i jak się uchwyci taki piękny, błyszczący moment, a jeszcze jak się go nagra, to jest prawdziwa bajka.
1: Jak się nie nagra, to jest jeszcze większa, bo można wtedy wspominać, jakie to było wspaniałe.
0: O, tak. I podobnie jest z dźwiękami natury, prawda? Czasami jakieś dźwięki pamiętamy bardzo długo, ale no nie potrafilibyśmy ich zaśpiewać, odtworzyć, bo one zostają, to jest taka pocztówka, która tylko w pamięci zostaje.
1: Tak, no i pewnie każdy albo wielu z nas ma takie doświadczenie, że jakiś dźwięk otwiera jakieś najdalsze wspomnienie, które nie otworzyłoby się pewnie, gdyby nie dźwięk. Po prostu dźwięki potrafią nas przenieść bardzo daleko w przeszłość, w jakąś najstarszą przeszłość. Albo dać takie wrażenie, że w ogóle tam nagle wylądowaliśmy po prostu.
0: A czy ty masz taki dźwięk jakiś, który cię woła z daleka i otwiera wspomnienia?
1: To zawsze się ujawnia, jak się jest poza domem. Znaczy, wtedy te dźwięki wołają do domu. Bo jak się jest w domu, to one są trochę przezroczyste, te dźwięki. Nie zwraca się na nie tak uwagi. Ale jak się wyjedzie, wystarczy kawałek od tego domu, czy 300, czy 3000 kilometrów, to tak, to te dźwięki nagle wołają.
0: Tak pięknie o dźwiękach opowiadał nam Paweł Bartnik, realizator dźwięku, muzyk zespołu Trzciny Karabachu oraz autor słuchowisk. A o tym jednym z słuchowisk mówiliśmy nieco więcej. Najpiękniej szumią brzozy. Gdzie tych brzóz można posłuchać? Gdzie tego słuchowiska można posłuchać?
1: Przede wszystkim można posłuchać w internecie na stronie mojej Paweł Bartnik bandcamp.com bądź na YouTubie, dlatego że jest to ogólnodostępne i każdy może po prostu robić z tym, co chce, do czego zresztą zachęcam. Ściągać, nie wiem, no możecie nawet sobie przerabiać, możecie korzystać z tych dźwięków, róbcie, co chcecie.
0: Korzystajmy zatem. Pawle, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: I nasza audycja, jak zwykle, bardzo szybko dobiega końca. To już wszystko, co dziś dla was przygotowałam. W przyszłą niedzielę nie będzie źródełka, ponieważ Martyna Chuderska poprowadzi specjalną audycję Radia Dzieciom z Krakowa. Natomiast niespodzianka. Od lipca przez całe wakacje źródełko będzie trwało 2 godziny i będzie się zaczynać o godzinie 10. Ja już dzisiaj zapraszam was na taką pierwszą wakacyjną 2-godzinną audycję 5 lipca o 10 i od razu wam zapowiem, że to będzie bardzo wyjątkowa dla mnie audycja, bardzo wyjątkowe źródełko. Zatem Za uwagę dziękuję wam, Anna Jączyk i Jolanta Kossakowska, prowadząca

0: Samsu promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest

0: Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

0: Wędrując szlakami polskich parków narodowych, możemy obserwować wiele ciekawych, dzikich stworzeń. Jak to jednak robić, żeby ich nie spłoszyć? Gdzie stanąć, by zobaczyć więcej, a jednocześnie pozostać niewidocznym? Tego i wielu innych rzeczy związanych z obserwacją dzikich zwierząt dowiecie się z naszego poradnika młodego odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie. Jak prowadzić obserwacje dzikich zwierząt?
2: Cicho! Ale nie szurajcie! No nie szeleszczcie! Teraz akurat zachciało ci się pić wody. Śmiać to będą się z nas zwierzęta, które chcemy obserwować i się przed nimi ukryć. Mam wrażenie, że jednak to my jesteśmy obserwowani, a nie, że my obserwujemy kogoś.
3: O nie, role się zmieniły. Czy my jesteśmy obserwatorami przyrody, czy to przyroda obserwuje ludzi?
2: Dobre pytanie. Myślę, że nie musisz już szeptać. One wiedzą, że tu jesteśmy.
1: Okej.
2: Mam wrażenie, że tak naprawdę to wszyscy obserwujemy się nawzajem. Ale z drugiej strony ten pomysł, który mieliśmy z obserwacją dzikich zwierząt, w ogóle przyrody, dzikiej przyrody polskich parków narodowych, to bardzo dobry pomysł, tylko chyba nie do końca odpowiednio się za to wszystko zabraliśmy.
3: Tak, jako odkrywcy przyrody musimy być dobrze, na przykład ubrani.
2: No dobra, będę pamiętała, żeby następnie...

0: by tym razem nie zabierać czerwonej czapki.
1: A ja będę pamiętał, żeby wziąć ubranie na zmianę.
2: Postaram się z mojej strony następnym razem nie brać żadnych szeleszczących rzeczy.
0: Natomiast rzeczy, które zdecydowanie powinny się znaleźć w naszym plecaku, a których tym razem nam zabrakło, no też znajdą w nim swoje miejsce. Ja od razu już teraz zapisuję w swoim sejfiku pamięci lornetkę. A wy co zapisujecie na tę listę?
1: A ja wezmę atlas pająków.
2: Świetnie. Ja zabieram lupę do obserwacji mikroświata. Ostatnio fascynują mnie porosty.
0: Czyli tak, mamy już omówione, czego następnym razem nie będziemy zabierać, a co z kolei z pewnością znajdzie miejsce w naszym plecaku, to teraz może jeszcze...
1: Jedzenie, bo ja mam jedną rzecz właśnie do jedzenia. Następnym razem zabiorę czekoladę.
0: Ale wiesz, to jest bardzo ważny wątek rzeczywiście, czyli te takie dodatkowe rzeczy, które będą nas, obserwatorów, wzmacniać, bo czasami taka obserwacja może trwać wiele godzin.
2: Pamiętajmy też, że jesteśmy odkrywcami i mamy nasz kodeks. Kodeks, czyli taki zbiór wartości, których przestrzegamy. Postanawiam, że nie będę schodził ze szlaku i wszystkie obserwacje będę prowadził z miejsc, które są udostępnione dla turystów i odkrywców.
0: A jeżeli zjem kanapkę, bo skoro o jedzeniu przed chwilą mówiliśmy, to zabiorę wszystkie papierki, czy też na przykład taki papierek po czekoladzie, o którym tutaj była mowa, i wszystkie te śmieci razem ze mną opuszczą teren Parku Narodowego.
1: Albo nie opuszczą, jeśli będzie śmietnik. To wtedy pójdą do śmietnika na terenie parku.
2: Tak więc realizujemy kodeks odkrywców, mamy sprzęt do wypraw, jesteśmy dobrze ubrani. To teraz trochę jeszcze o zachowaniu.
0: Och, tak. Odpowiednie zachowanie to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, bo no myślę, że tutaj możemy nawiązać też do tej obserwacji, o czym wspominałam, że ona może być bardzo długotrwała, a wiadomo, że nie wszyscy mają tyle samo cierpliwości, w związku z czym, nawet jak będzie nam się nudziło, to wcale nie oznacza, że powinniśmy zacząć skakać, tańczyć, przekładać kamyki, patyki albo na przykład przeszkadzać mrówkom w ich pracy.
2: Bardzo ważne też jest podczas takiej wyprawy szacunek i to, że zostawimy wszystko, co znaleźliśmy w Parku Narodowym, zostawimy w Parku Narodowym. Często podczas takich wypraw i takich spotkań z przyrodnikami, kiedy idzie się do takiego zwykłego lasu, później można zabrać ze sobą liście, trawy, kwiaty, kamienie. W Parku Narodowym wszystko zostawiamy na miejscu, bo jest to część ekosystemu.
1: Ja bym chciał też nawiązać do niekrzywdzenia żadnego małego owada lub żyjątka, które też jest mieszkańcem parku. Na przykład mrówka, pajączek albo taki komar, muszka.
2: To bardzo dobry pomysł. Mam jeszcze jeden. Sprawdźmy na mapie, czy są jakieś bardzo fajne punkty obserwacyjne, na przykład wieże widokowe. Po to pracownicy Parku Narodowego je budują, żebyśmy mogli stanąć nad drzewami, zobaczyć piękną panoramę, a nuż uda nam się zobaczyć jakiegoś kołującego bielika albo innego drapieżnego ptaka, dlatego warto jeszcze sprawdzić, gdzie są dobre punkty obserwacyjne. Często zaznaczone są albo takimi wieżyczkami, albo specjalnymi gwiazdkami.
0: Lub lunetami, bo czasami jeszcze takie można znaleźć oznaczenia. A jeżeli nie jesteśmy pewni tych oznaczeń na mapie, to zawsze możemy udać się do punktu informacyjnego danego parku narodowego i tam pracownicy tego parku wskażą nam, czy to miejsce, które planujemy odwiedzić, jest rzeczywiście dobre, bo może być tak, że tam jest remont. Albo że w ostatnim czasie miejsce to uległo jakiemuś zniszczeniu i po prostu jest wyłączone z użytku.
2: Bardzo dobrze. Jeszcze skoro jesteśmy przy sprawdzaniu informacji, to właśnie teraz jestem na stronie Parku Narodowego i sprawdzam, czy są jakieś fajne zajęcia ze służbą Parku Narodowego, bo to są specjaliści, którzy wiedzą, jak obserwować przyrodę i bycie razem z nimi. Wyjście wspólne na wyprawę. To jest coś, co jest bezcenne.
0: I zawsze można podpytać i podpatrzeć, jak takie obserwacje prowadzone są przez ekspertów i później samemu.

0: mu wcielić je w życie, na przykład wędrując ze swoim rodzinnym zespołem ekspedycyjnym. Ale jest jeszcze jeden trzeci element, który moim zdaniem jest nieodzowny, jeżeli chodzi o zebranie najróżniejszych cech czy też zachowań dobrego odkrywcy dzikiej przyrody. Uważność. Nie możemy i o niej zapomnieć, bo te momenty, o których już wspominałam, związane z takim poczuciem, że ojeju, jak długo my czekamy na spotkanie z dziką przyrodą, to one wcale nie oznaczają, że nic się nie dzieje albo że jakaś nuda nas otacza. Tak naprawdę, jeżeli się skoncentrujemy, skupimy i będziemy uważni, to możemy dostrzec prawdziwe, niezwykłe rzeczy, które dzieją się dookoła nas.
1: To dotyczy spotkań z dużymi i z małymi zwierzętami, ale też uważność i podziwianie piękna krajobrazu. Przypomina mi się jedna wyprawa do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 20 metrów poza szlakiem leżało sobie stado kozic i one były praktycznie na wyciągnięcie ręki i wyobraźcie sobie, turyści patrzyli w ziemię i przechodzili zmęczeni, nikt w ogóle nie rozglądał się. Ja normalnie stawałem i mówię, hej, chwileczkę zatrzymaj się, popatrz. I ktoś mówi, rety, naprawdę kozice? Ja mówię, tak, wystarczy się rozejrzeć i nie ma co smutno patrzeć na ziemię.
0: Albo w drugą stronę. Pamiętasz, jak spacerowaliśmy sobie po Karkonoskim Parku Narodowym i wszyscy schodzili ze szlaku, bo chcieli sobie zrobić zdjęcie ze Śnieżką w tle. A wtedy po czym deptali?
2: Po murawie, która jest wyjątkowo chroniona i bezcenna dla tamtego rejonu. I też w Karkonoskim Parku Narodowym, gdy byłam na wolontariacie i wchodziliśmy na Śnieżkę, to jedna pani siedziała na takiej skale, a za tą skałą było takie urwisko wielkie, by zrobić zdjęcie, co było trochę nieodpowiedzialne.
0: No właśnie, tutaj też zabrakło tej uważności i czujności związanej z obserwacją dzikiej przyrody. Ta pani być może po prostu chciała mieć tylko fajne zdjęcia, którymi pochwali się znajomym, a przecież to nie jest chyba główny cel wypraw po parkach narodowych.
1: Kiedy mówimy o uważności, warto też powiedzieć, że trzeba mieć otwarte wszystkie zmysły, bo czasami jest tak, że nie widzimy jakiegoś zwierzaka, ale go słyszymy. Możemy nie widzieć raniuszka, takiego pięknego ptaszka, ale możemy go słyszeć i już mamy to doświadczenie, że on jest w naszej obecności gdzieś niedaleko i sobie lata. Tak samo z innymi ptakami, na przykład wilga jest pięknym ptakiem, który jest żółto-czarny i bardzo trudno go dostrzec wysoko na drzewach, ale jak śpiewa, to od razu wiadomo, że ten ptak jest obecny w Parku Narodowym. Tak więc zmysł słuchu aktywny i uważny.
0: A jak było ostatnio z zaskrońcem, najpierw usłyszeliśmy szelest liści, a dopiero później dostrzegliśmy, że coś tam się rusza.
2: Ale są także też inne zmysły, o których też nie możemy zapominać, bo są ważne.
0: Są ważne i pozwalają nam jeszcze bardziej chłonąć i poznawać otaczającą nas piękną polską przyrodę.

0: Zastanawialiście się może kiedyś nad tym, jak to możliwe, że niektóre zwierzęta potrafią zniknąć na naszych oczach? Dlaczego jedne wtapiają się w otoczenie, a inne przybierają kolory ostrzegawcze? Nie, to nie jest magia, a niezwykłe przystosowania, które pomagają im uniknąć drapieżników albo zbliżyć się do swojej ofiary. Jeśli chcecie odkryć tajemnice mistrzów ukrywania się w świecie dzikiej przyrody, to koniecznie posłuchajcie naszego poradnika.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.
2: Mistrzowie ukrywania się w świecie dzikiej przyrody.
3: Widzieliście kiedyś rysia?
4: Niestety nie.
2: Niestety nie.
3: Dlaczego nie?
4: Bo jest on duchem gór, zatem tak się jest w stanie poruszać, że niestety ludzkie oko może go nie wypatrzeć.
3: A zadam drugie pytanie. Czy myślicie, że ryś was widział na szlaku?
4: Och, myślę, że tak, że wielokrotnie był w stanie wypatrzeć poruszającego się człowieka, bo choć może się nam wydawać, że jesteśmy bardzo cisi, że poruszamy się naprawdę ostrożnie, to w świecie zwierząt tak naprawdę poruszamy się jak ten przysłowiowy słoń w składzie porcelany.
3: Czasami mamy kolorowe kurtki, czapeczki, wszystko nas zdradza. Zdradza naszą pozycję, zdradza naszą drogę, kiedy się odzywamy, śpiewamy piosenki, dlatego prosimy o zachowanie ciszy w Parku Narodowym. Zatem nie jesteśmy mistrzami w ukrywaniu się.
4: Ale właśnie chodzi też o ten hałas, że tutaj nadepniemy na liść, tutaj na jakąś gałązkę, bo te elementy, o których wspomniałeś, to są jeszcze kolejne, czyli na przykład takie, że ubieramy odblaskowe ubrania, a zwierzęta

0: przecież mają coś takiego, w co wyposażyła je natura, co powoduje, że one się wtapiają w to tło.
1: Pomyślmy o rysiu z gór, który ma brązowy kolor i do tego jeszcze czarne cętki, które doskonale przypominają dziury i szpary w skałach. Kiedy taki ryś siedzi na tle skał, jest praktycznie niewidoczny.
0: Ale tak samo jest na przykład z sarnami, z łosiami. One są w stanie się wtopić w korę drzew i czasami naprawdę bardzo trudno je wypatrzeć.
1: Z tego wynika, że nie tylko kameleon w tropikalnych lasach potrafi się schować. Zwierzęta w polskich parkach narodowych też mają ten talent.
2: Takich zwierząt, które z niego korzystają, jest wiele. To są na przykład wilki, chrząszcze, ptaki.
1: Dokładnie. Ostatnio widziałem w lesie puszczyka, który siedział w dziupli i był doskonale dostosowany do kory drzewa i trzeba było dużo, dużo czasu, żeby móc innej osobie pokazać, tam siedzi puszczyk, bo ktoś nie był w stanie zobaczyć. Dopiero lornetka, tłumaczenie, jak wygląda, w którym miejscu dokładnie, pozwoliło zobaczyć tej osobie. Doskonały kamuflaż pozwala wtopić się w otoczenie i na przykład robi tak sowa.
0: Są też takie stworzenia, które się upodabniają do różnych elementów, na przykład wyglądają jak gałązki albo liście. To tutaj rzeczywiście chyba świat owadów jest najbardziej bogaty w takich ekspertów.
1: O, na przykład zielony kolor gąsienicy, która siedzi sobie na liściu, też jest doskonałym tego przykładem.
2: Motyle, pszczółki, które znajdują się na kwiatach, są czasami nawet niewidoczne, ale znam takiego pająka, zapomniałam jak się nazywa, i on czeka, aż pszczoła przyleci, a gdy przyleci, to on ją tak łapie, wbija się kłami jadowymi i zjada.
1: Tak, ten pająk podobny jest do płatka kwiatu.
2: Tak,
0: ale to pokazuje, że ten zwierzęcy kamuflaż, no nie tylko zwierzęcy, w ogóle kamuflaż w świecie przyrody jest wykorzystywany w różnych celach. Do tego, by się schować, do tego, by się obronić i do tego, by zjeść pyszne śniadanie, obiad i kolację.
2: Jak w przykładzie tego pająka.
1: I naszego rysia, tak więc jest to strategia polowania.
0: Po co jeszcze zwierzęta mogą używać kamuflażu? Może, żeby sobie móc w spokoju odpocząć? A może po to, by znaleźć w tym świecie zwierzęcym sobie kolegów i koleżanki, by czuć się bezpieczniej? Co wy na to?
1: Tak, myślę, że nawiązanie też relacji. Zwierzęta też przybierają swoje barwy godowe, żeby wiosną wiązać się w pary, pokazywać się z jak najlepszej strony. Tak więc tak to ma sens, ale też jeszcze czasami barwy pomagają zbierać ciepło. Zwierzęta, które mieszkają na Antarktydzie albo gdzieś w takich zimnych rejonach, które mają czarne plamki, te czarne plamki przyciągają promienie słoneczne, ocieplając też futro zwierzaka i tego całego zwierzaka. I tutaj mamy takiego ciekawego przedstawiciela łasicowatych. Jest to gronostaj, który zimą zamienia się w białego eksperta biegającego po śniegu, a wiosną i latem staje się brązowy.
0: Albo też, żeby rodzaje wśród samego gatunku rozpoznać, też czasami są drobne różnice w ubarwieniu.
1: Tak, jeszcze na chwilę wrócę do tej łasicy, bo zobaczcie, z jednej strony ona przybiera biały kolor, żeby wtopić się w otoczenie i zapolować na mysz, żeby nie być widoczną, a z drugiej strony sama wtapia się w otoczenie, żeby nie zostać zjedzonym przez na przykład sowę.
0: Wiecie co? Mam takie wrażenie, że świat dzikiej przyrody tak sobie to wszystko sprytnie wymyślił, że jeszcze wiele rzeczy moim zdaniem pozostaje dla nas ludzi do odkrycia. To co wiemy jest zaledwie przysłowiowym czubkiem góry lodowej i tam jeszcze skrywa się bardzo dużo najróżniejszych tajemnic, które mogą nas nie raz, nie dwa, ale naprawdę wielokrotnie zaskoczyć.
1: Kiedy jesteśmy w Parku Narodowym, na przykład w Parku Narodowym Bory Tucholskie i jesteśmy na mostku

0: którego widać strugę siedmiu jezior i patrzymy sobie na taflę wody i czasami możemy nie zauważyć, że w głębinach tej wody, no może nie w głębinach, pływają ryby. I dopiero kiedy one obracają się bokami i zobaczymy ich jasne boki, to wtedy widzimy, że są ryby. A kiedy widzimy je z góry, grzbiety doskonale wtapiają się w otoczenie dna rzeki i myślimy sobie, że tam niczego nie ma.
1: Kamuflaż też może służyć do bycia niewidocznym podczas zagrożenia, na przykład żeby taki sop, który jest gatunkiem inwazyjnym, nie zjadł takiej małej myszki czy może jakiegoś innego zwierzęcia małego. A jeżeli już o tym mówię, to nie możemy zapominać o jajach. Czasami jaja też mają taki kamuflaż. Są takie nakrapiane, mają różne wielkości i dzięki temu wtapiają się w gniazdo, w tło i są bezpieczniejsze.
2: Rzeczywiście, takie jaja są przecież niezwykle cenne, zwłaszcza dla ptasich rodziców i dla samej przyrody, więc wcale mnie nie dziwi, że natura wyposażyła je w takie elementy kamuflażu, elementy obronne, które pozwalają im się ukrywać przed drapieżnikami, bo żeby z takiego jaja mógł wykluć się pisklak, no to potrzebuje on na to czasu. Ale jaja to nie jest tylko świat ptasi. Bo przecież gady także składają jaja. I tutaj też mamy kwestie związane z ukrywaniem. Na przykład taki żółw błotny zakopuje jaja w piasku, a taka żmija układa jaja w jamach ziemnych.
0: Tak, żółw wykopuje swoimi łapkami taką jamę, składa tam jaja i przykrywa ją, żeby tam się mogły wykluć z nich w bezpiecznych warunkach, niewidocznych dla nikogo, małe żółwiątka. Mały dzik jest centkowany. To jest taki malutki prosiaczek, który ma centki, a później one znikają. Po co są małemu dzikowi potrzebne takie centki? Tak jak centki i prążki potrzebne są innym małym zwierzakom. Na przykład takie centki ma też mała sarna.
2: Albo niektóre małe ptaki.
0: Tak, one są potrzebne, że wtedy, kiedy są w gnieździe albo w tych takich miejscach, w matecznikach i kiedy rodzice odchodzą na pewien czas, żeby zdobyć pokarm, te zwierzęta praktycznie są niewidziane dla innych zwierząt, no właśnie, które mogłyby zrobić im krzywdę i na nie zapolować.
2: Bo kiedy mówimy o mistrzach ukrywania się, to owszem, taki kształt, wygląd danego zwierzaka jest bardzo ważny, ale także i umiejętność tego ukrywania się takiego fizycznego, czyli po prostu pod kamieniem, pod liściem, w krzakach, czy też w gnieździe. To też jest druga strona tego ukrywającego się medalu. I tej niezwykłej umiejętności w świecie zwierząt, która pozwala przetrwać poszczególnym gatunkom, dzięki czemu nasza przyroda może się cały czas rozwijać.

0: Parki narodowe to nie tylko miejsca pięknych krajobrazów i spotkań z dziką przyrodą. To także ogromne, naturalne laboratoria, w których naukowcy każdego dnia próbują lepiej zrozumieć świat roślin, zwierząt i całych ekosystemów. Czasem wystarczy lupa i notes. Innym razem potrzebne są specjalne kamery, nadajniki, czy też tropienie śladów zostawionych na ziemi lub śniegu przez zwierzęta. Jeśli chcecie zajrzeć za kulisy pracy przyrodników i odkryć, jak wygląda naukowa przygoda w parkach narodowych, posłuchajcie poradnika młodego odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Jak naukowcy badają polskie parki narodowe?
2: Co ja będę potrzebowała? Może stetoskop? Maseczkę, czepek na włosy. Co tutaj jeszcze mogę spakować?
3: To lornetka nie wystarczy.
1: A skoro maseczka, to jakaś strzykawka?
2: No, może mi się też przydać. Ale poczekajcie. To może zacznę od tego, po co mi w ogóle to wszystko? Wyruszam na badanie polskich parków narodowych.
3: Chcesz zmierzyć temperaturę?
2: No, chciałam się wsłuchać na przykład w drzewa, stąd stetoskop.
3: A, to takie badania. Myślałem, że jesteś lekarzem pierwszego kontaktu i chcesz zbadać na przykład klimat w parku narodowym, bo na przykład temperatura wzrasta, zmniejsza się albo jest różna. Tak jak czasami u człowieka, który jest chory, prawda, to temperatura mu się zmienia.
2: Ale to jest świetny pomysł. Ja nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy parki narodowe mają swoich lekarzy. Czy w polskich parkach narodowych są pielęgniarki i pielęgniarze, którzy przypatrują się, jak ten las, jak to środowisko, jak ten dany ekosystem się zmienia i czy potrzebuje naszej ludzkiej pomocy?
3: Czasami do badania pobiera się krew. A czy w parku narodowym jest taka krew? Myślę, że jest. Jest nią woda.
2: W ten sposób robi się różne badania. I do tego może mi się przydać ta strzykawka, o której wspominałeś. A wiecie, po co mi maseczka?
1: Nie wiem.
3: No, ja też nie wiem.
2: A na przykład, jak będę chciała coś zbadać w bagnie albo torfowisku, albo w jakiejś rzece czy jeziorze, mogę się pochlapać? Mogę, a dzięki maseczce tego nie zrobię.
3: Bardzo fajny pomysł na odkrywanie parków narodowych. To można być takim wręcz naukowcem.
2: A jak ta maseczka będzie pomalowana w takie leśne barwy, to w ogóle dodatkowo będę mogła się, mam taką nadzieję, nieco bardziej zbliżyć do różnych ptaków czy innych mniejszych zwierząt, by je podpatrzeć.
1: Gdybym miał wybór pływać w jeziorze, ale tak dla badania, to bym wziął jeszcze ponton. Taki, żeby wskoczyć na brzuch i płynąć.
2: To jest bardzo dobra myśl. W tym moim zestawie jeszcze znalazł się czepek do włosów i szczerze wam powiem, nie wiem dlaczego o nim powiedziałam. Po prostu tak mi się to skojarzyło z takim lekarzem, który idzie wykonywać jakąś operację. To zawsze ma związane włosy. O, wiem, jeszcze rękawiczki jednorazowe. To też jest bardzo, bardzo ważny element, żeby na przykład nie zabrudzić próby.

0: czepek.
1: Tak, a wracając do tego czepka, on też jest potrzebny, bo jeżeli pani naukowiec będzie zbierała sierść, futro zwierząt i czasami spadnie włos ludzki do tej sierści i podczas badania wyjdzie, że to zwierzę ma jakiś dziwny kod genetyczny.
0: O, czyli zabrudzenie próbki, to co powiedziałam przed chwilą. Idealnie się złożyła twoja opowieść z tym, o czym ja wspomniałam.
1: Dobrze, w takim razie pani naukowiec będzie pani potrzebowała jeszcze pozwolenia dyrektora Parku Narodowego, czyli taką licencję, żeby wejść do Parku Narodowego i zgodnie z regulaminem, zgodnie z szacunkiem do Parku Narodowego, wykonać takie badania. Czy pani jest gotowa na spotkanie z panem dyrektorem?
0: Ja oczywiście zawsze jestem gotowa, ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, że to jest kolejna cenna wskazówka, bo polskie parki narodowe to są miejsca niezwykle cenne dla nie tylko dyrektorów, pracowników, ale dla nas wszystkich, bo parki narodowe należą do każdego Polaka, a właściwie każdego obywatela Ziemi, można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie. Dlatego nie możemy sobie od tak po prostu wejść, jak nam się zamarzy, na przykład zbadanie gleby, wody albo różne inne takie czynności, które rzeczywiście są w jakiś sposób taką ingerencją w ten świat. Tutaj jest bardzo ważna zgoda właśnie dyrekcji.
1: Z pewnością podczas takiego badania, poza szlakiem, przyjdzie Straż Parku Narodowego, pytając się, czy ma pani zgodę dyrektora.
0: Kiedy wymienialiśmy te różne sprzęty, które wrzucam teraz do tej torby, którą mam zamiar ze sobą zabrać, pojawiła się także lornetka i faktycznie to jest bardzo, bardzo ważne, bo lornetka, można byłoby powiedzieć, jest takim pierwszym mikroskopem, pierwszym szkłem powiększającym, który przybliża nam albo jakieś zwierzę, które jest w oddali, albo jakąś roślinę. Później rzeczywiście, kiedy będziemy mieli te próbki, możemy je wsadzić pod mikroskop i wtedy sprawdzić je z takiego bardzo, bardzo, już bardzo bliska, czego nasze oko normalnie nie jest w stanie zarejestrować. I do tego w tym pierwszym etapie służy nam właśnie lornetka.
1: Tak, tutaj już wiemy, że w polskich parkach narodowych można prowadzić takie badania i prowadzą je różne instytucje, na przykład wyższe uczelnie. I tutaj od razu pojawia nam się taka ciekawostka o parkach narodowych, że są to takie naturalne laboratoria, naturalne miejsca, gdzie się dzieją rzeczy pierwotne, rzeczy właśnie takie zgodne z naturą, z ekosystemem i w tych miejscach jeszcze można prowadzić takie badania. A wiecie, że nie tylko tacy zewnętrzni naukowcy mogą przybywać do Parku Narodowego? Jest też tak, że są specjalne działy w Parku Narodowym, które zajmują się badaniem Parku Narodowego.
2: Jakie badania taki naukowiec może przeprowadzić?
1: Na przykład geolog w Parku Narodowym to jest ktoś, kto prowadzi badania dotyczące ziemi, dotyczące gleby, dotyczące tego wszystkiego, co jest martwe, bo dotyczy to rzeźby terenu. I na przykład w górach zwłaszcza to jest, można powiedzieć, taki naukowiec, który jest takim bardzo ważnym naukowcem, no bo góry przede wszystkim składają się z różnego rodzaju skał, są tam minerały i warto to wszystko wiedzieć, wszystko dokumentować i to wszystko później przekazywać do działu edukacji, żeby w muzeum albo w centrum edukacyjnym można było o tym opowiedzieć. Tak więc takim naukowcem może być geolog, takim naukowcem może być botanik, który zajmuje się tylko i wyłącznie i aż wszystkimi roślinami w Parku Narodowym i prowadzi badania i prowadzi monitoring i spisuje wszystko w księdze życia, jakie gatunki roślin występują w parku. Czy oprócz geologa i botanika są jeszcze jacyś inni naukowcy?
2: Hydrolog, który zajmuje się badaniem wody.
1: I tu wracamy do twojej strzykawki, bo rzeczywiście miałem raz spotkanie z hydrologami ze Stacji Bazowej Monitoringu Przyrodniczego, jaka to nazwa, w Roztoczańskim Parku Narodowym i tam mieliśmy takie strzykawki, szliśmy nad rzekę, żeby pobrać próbkę z rzeki, pobrać próbkę z bagna i to wszystko zabrać do laboratorium i dokonać badań.
0: Jeżeli o mnie chodzi i naukowców, którzy kojarzą mi się z parkami narodowymi, to pierwsi, którzy przychodzą mi na myśl, to są ornitolodzy, bo przecież takie badanie ptaków jest niezwykle ciekawe, zmienia się.

0: wraz z porami roku ta intensywność tego badania, tych obserwacji. Poza tym takie ptaki stanowią źródło niesamowicie ciekawych historii.
1: Na przykład jak było w Parku Narodowym Gór Stołowych, gdzie oglądali

0: związane z danymi ptakami. I to jest tak, że czasami mogą się skupić na jednym gatunku, czasami na kilku gatunkach ptaków, czasami na tych, które do nas wracają na przykład na wiosnę, a czasami na tych, które się z nami żegnają jesienią.
1: Jeżeli mówimy o powrotach, to jeśli chodzi o te wypluwki, to rzeczywiście, kiedy sowa zje na przykład coś dobrego, na przykład taką ryjówkę, to później zwraca resztki i to są właśnie te wypluwki i można później poprowadzić badania, patrząc, jaka jest zawartość tych wypluwek i tam są kostki, tam są cząstki różnych zwierzątek i dzięki temu naukowiec, ornitolog może wiedzieć, jakie zwierzę, a tutaj w tym przypadku sowa, jaką ma bazę pokarmową.
0: Jaki jeszcze naukowiec kojarzy Wam się z parkami narodowymi?
2: Nie możemy zapomnieć o zoologach.
0: A kto to jest zoolog?
2: Ekspert w świecie zwierząt.
0: A mi teraz przypomniały się badania nad żółwiami błotnymi z Poleskiego Parku Narodowego, które przecież są bardzo, bardzo ważne, bo jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie ten żółw występuje. Jest on oczywiście pod ochroną i to, gdzie te jaja są składowane, to jest ogromna tajemnica i nikomu się jej nie zdradza.
1: Jeszcze są klimatolodzy. Pamiętam jednego z Karkonoskiego Parku Narodowego, weszliśmy na Szernicę, tam był ogródek meteorologiczny i on badał klimat i zmiany klimatu w Karkonoszach. I to było jeszcze bardzo ważne, bo rzeczywiście trzeba do tego dodać klimatologów.
0: Tym bardziej, że faktycznie w tych górskich parkach narodowych bardzo często spotkamy takie stacje meteorologiczne, bo one po prostu wymagają tych najwyższych punktów. Chociaż, jak teraz sobie przypominam, to w Świętokrzyskim Parku Narodowym też była stacja meteorologiczna. W Wolińskim Parku Narodowym właściwie też. Nie, wiecie co? Ja chyba myślę, że każdy poziom ma swoją stację meteorologiczną, bo każdy park bez względu na to, na jakiej wysokości się znajduje, ma swój klimat, któremu warto się przyglądać.
1: Jeszcze nie możemy zapomnieć o ichtiologach i mykologach. Zobaczcie, jakie ciekawe w ogóle nazwy.
0: Zróbmy test. Jak myślisz, czym zajmuje się ichtiolog?
2: Rybami.
0: Pięk! Brawo!
2: Od ichtiozaura.
0: Tak sobie to wytłumaczyłeś. A mykolog? Taki badacz, który nazywa się mykologiem. Co on może robić w Parku Narodowym? Co może badać?
2: Myszy.
0: My? Tu się zgadzają pierwsze litery, ale jednak zakres badań nie do końca.
2: Ach, wiem, bada grzyby.
0: Tak, dokładnie. Ding, ding, zgadza się.
1: No myślę, że jeżeli słuchają nas teraz służby Parku Narodowego albo wszyscy, którzy chcieliby pracować w Parku Narodowym, to zobaczcie, ile fascynujących dróg rozwoju, bycia naukowcem, ile tych dróg jest i ile w ogóle możliwości. Możemy podsumować tych wszystkich naszych naukowców, wymieniając ich całą listę?
0: Myślę, że zajęłoby nam to bardzo, bardzo dużo czasu, ale jedno nie ulega wątpliwości. Każdy z nich, każde ich badanie, każde ich działanie jest niezbędne do tego, by polskie parki narodowe były przez nas poznane, a dzięki temu doceniane i szanowane.

śniegu, deszczu, chmur, wiatru, wałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę w słonecznym blasku, już o świcie. Mogę mieć pewność znakomicie, czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

się piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

Za nami pierwsza godzina dzikich odkryć związanych z polskimi parkami narodowymi. Ale nie uciekajcie, nie wyłączajcie radia, to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Zostańcie z nami, bo po godzinie 13 dalszy ciąg naszych dzikich, niezwykłych

0: Odkrywajcie z nami polskie parki narodowe.
1: W starym lesie szumią drzewa, sosny, dęby, graby, świerki. W starym świerku kornik drukarz chrupie łyko jak cukierki. Łypie kornik łyko łyka, aż trociny z drzewa lecą.
2: Drążę tu gotową jamę, zaraz będę się zalecał. A gdy skuszę tu korniczkę, ona będzie chrupać dalej, żeby w ciasnych korytarzach nasze

0: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
3: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
4: Autopromocja.

Przed nami kolejna godzina wypełniona ciekawostkami i informacjami związanymi z polskimi parkami narodowymi. Wszystko to za sprawą audycji Hej Przygodo! Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.

0: Nasza dzika radiowa ekipa podejmuje się wielu wyzwań. Jednym z nich był wywiad z latającymi mieszkańcami parków narodowych. Oczywiście polskich parków narodowych. Co do powiedzenia miał komar, który potrafił znaleźć człowieka nawet w środku lasu. Jak wygląda codzienność żuka, który ciężko pracuje na leśnej ziemi? I co z wysokości nieba widzi bielik? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poradniku młodego odkrywcy, czyli dzikim podcaście Polskiego Radia Dzieciom.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.
2: Wywiady z mieszkańcami polskich parków narodowych. A ciekawe, jak by mi odpowiedział kruk, gdybym się go zapytał, czy umie pływać?
0: Myślę, że odpowiedziałby...
2: A gdybym umiał mówić po ludzku?
0: Nie mam pojęcia, ale wiesz co? Świetną myśl mi teraz zaserwowałeś. Co by było, gdybyśmy mogli sobie tak porozmawiać z różnymi mieszkańcami polskich parków narodowych?
3: Zbudujmy studio plenerowe w polskich parkach narodowych i porozmawiajmy z dzikimi zwierzętami. To znaczy, to będzie taka rozmowa wyobraźni.
0: No to tak, oczywiście, bo my możemy sobie tylko wyobrazić, co mogłyby nam odpowiedzieć. To z kim chciałbyś przeprowadzić swój wywiad? Z jakimi zwierzętami?
2: Z latającymi bohaterami polskich parków narodowych.
3: Może konkretnie kogo do studia plenerowego zapraszasz?
2: To będę potrzebował fotel dla komara, krzesło dla żuka i tabolet dla bielika.
0: Zacni goście. No i jakie pytanie zaserwujesz bielikowi?

0: Dlaczego pan poluje tylko na ryby?
1: No i jaka tu mogłaby być odpowiedź?
2: No na pewno by była rozwinięta i powiedziałby, nie tylko na ryby poluję, choć je bardzo lubię, ale też na ptaki wodne, na przykład na łyski, bo jestem też do tego dostosowany. Mam takie szpony, które pozbawione są piór na pazurach.
1: Zatem nie tylko ryby, jak się okazuje, ale rzeczywiście przez ludzi najczęściej to jest właśnie zauważane. Świetnie! No to teraz seria pytań dla komara.
0: Dlaczego tylko pani żona pije krew, a nie pan? Czy deszcz wam szkodzi? Jak to możliwe, że takie małe zwierzę wzbudza panikę aż tylu ludzi?
2: To są bardzo dobre pytania. Prosimy o odpowiedź.
1: No cóż, jeżeli chodzi o żywienie się krwią, to prawda jest taka, że każdy lubi to, co lubi i o gustach w żywieniu nie powinniśmy zbyt dużo dyskutować. Koniec, kropka. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to jest to związane z potomstwem samicy komara. Jeżeli chodzi o deszcz, to tutaj również jest to związane z komarzym potomstwem, bo właśnie deszcz zupełnie nie szkodzi komarom, wręcz przeciwnie, pomaga małym komarzątkom wykluwać się z jaj. No i trzecie pytanie, bardzo ciekawe, bardzo dobre. Jak to się dzieje i jak to możliwe, że takie małe zwierzątko wzbudza panikę wśród ludzi, którzy są przecież dużo, dużo więksi od niego? No cóż mogę tutaj rzec w tym temacie? Chyba tylko tyle, że to wcale nie wielkość decyduje o tym, czy się czegoś boimy, czy nie, a to, jakie takie spotkanie może przynieść skutek. A takim skutkiem jest najczęściej drapanie po naszym ukąszeniu.
0: A teraz poproszę o odpowiedź naszego trzeciego gościa.
3: Tak, tak, jestem Żuk.
0: Dlaczego pańscy kuzyni żywią się odchodami?
2: Bardzo dobre pytanie. Chciałem tylko sprostować, korzystając z okazji, że jestem w plenerowym radiu, że my się tym nie żywimy, tylko w odchodach znosimy jaja.
0: Och, bardzo dziękuję za odpowiedź. To był Komar, Żuk i Bielik.
1: Ale super tobie poszedł ten wywiad. Tak sobie myślę, że każdy młody odkrywca powinien się pokusić o taką serię pytań do jakiegoś mieszkańca, dzikiego mieszkańca danego rejonu, bo dzięki temu może się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. I choć prawda jest taka, że no nie umiemy rozmawiać ze zwierzętami, albo inaczej nie do końca rozumiemy, co one chcą nam powiedzieć i one też nie do końca wiedzą, co my do nich mówimy, to wcale nie oznacza, że nie możemy się ze sobą porozumiewać. Bo czasami wystarczy dobra obserwacja, pełna szacunku i zrozumienia do obu stron, by móc samym spojrzeniem, wymianą tych spojrzeń, przekazać sobie różne informacje.
2: Bawiąc się w nasze studio wyobraźni, pomyślmy, jak mogłoby takie studio wyglądać, kiedy chcielibyśmy przyjąć różne zwierzęta. Jak by wyglądał wywiad z żubrem? Jakie warunki trzeba byłoby dla niego stworzyć, żeby czuł się komfortowo i z nami porozmawiał?
1: I jak taki młody, odkrywczy dziennikarz musiałby się do takiego wywiadu przygotować? No bo jak tutaj przeprowadzić na przykład rozmowę z bobrem?
2: Tak, albo na przykład wspominając tego żubra, kiedy żubr chruczy, jak zrozumieć jego język, tak więc ten ktoś musiałby być takim zwierzęcym poliglotą, żeby zrozumieć język żubra, język żurawia, język salamandry, albo na przykład nietoperzy, które opowiadają ultradźwiękami.

0: Wiemy już co nieco o latających mieszkańcach polskich parków narodowych. Wszystko to za sprawą wywiadu, który przeprowadziła nasza dzika radiowa ekipa. Czas przyjrzeć się tym stworzeniom, które w polskich parkach narodowych pełzają. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? Czy padalec jest wężem? I gdzie w Polsce można spotkać tajemniczego węża Eskulapa? Zaraz się o tym dowiemy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Wywiad z pełzającymi mieszkańcami polskich parków narodowych.
0: Wiecie co? Miałam ostatnio sen. Śniło mi się, że przeprowadzałam wywiad. No, co nie jest niczym zaskakującym dla dziennikarza, ale to, jacy byli moi goście... Ohoho, myślę, że niejednego dziennikarza mogłoby zadziwić.
2: Kto mógł usiąść w tym studiu?
0: Zanim zdradzę, kto zasiadł na fotelu w moim studiu plenerowym, moim sennym studiu, dzikim studiu plenerowym, to zapytam się was, kogo wy byście widzieli na takim dziennikarskim spotkaniu.
1: Żmij język zakowatą.
2: Niedźwiedź.
1: Padalec.
2: Jaszczurka.
0: No to wiecie co, z waszych propozycji trzy wymienione z czterech przez was osobników należą do jednej grupy. I są to

0: Gady. A gady zawsze kojarzą mi się z czymś pełzającym albo czymś ewentualnie o krótkich łapkach i poruszających się w taki specjalny sposób, który też przypomina pełzanie. No i wiecie co? To jest bardzo dobry trop, bo w moim śnie ten wywiad przeprowadzałam z pełzającymi, dzikimi mieszkańcami polskich parków narodowych.
1: Ale super!
0: Och tak, ale wiesz co, to jest niesamowite, bo teraz sobie o tym pomyślałam, że właściwie jak ja mogłam z nimi przeprowadzać ten wywiad, skoro mówimy zupełnie innymi językami, ale to jest też ta magia snu, która pozwala nam robić czasami najdziwniejsze, a wręcz niemożliwe rzeczy.
2: A możemy do nich jeszcze dodać węża Skulapa?
0: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo faktycznie jeżeli chodzi o gady mieszkające w polskich parkach narodowych i o pełzające stworzenia, to jest to chyba jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców. Tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o tę grupę, o grupę gadów, to ona w ogóle jest owiana taką bardzo złą sławą. Na przykład węże. Większość osób się ich boi, a jaszczurki, no cóż, niestety, jeżeli chodzi na przykład o padalca, to bardzo dużo osób myli go z wężem, jednocześnie też się go bojąc i oskarżając go o jakieś niecne knowania w stosunku do ludzi. A jak to jest tak naprawdę z tymi wężami?
1: No, to trzeba byłoby przeprowadzić taki wywiad i zapytać się Zaskrońca, zapytać się Żmii Zygzakowatej, zapytać się Eskulapa i tego właśnie padalca, który w tym zgromadzeniu jest troszeczkę inny, bo rzeczywiście jest jaszczurką.
0: To mam świetny pomysł. Nie będę wam opowiadała swojego snu, tylko może po prostu spróbujmy wspólnie taki wywiad przeprowadzić. Co wy na to?
1: Super!
0: Okej. To kto chce przeprowadzać wywiad?
2: Ja. Pierwsze pytanie pójdzie do padalca. Jak pan się czuje, gdy ktoś myli pana z wężami?
0: No tutaj muszę powiedzieć, że trochę jest mi przykro. No bo przecież każde zwierzę jest wyjątkowe. Każde zwierzę zasługuje na swoje miejsce w przyrodzie. No i tak mi trochę przykro, że ludzie mylą mnie z wężami, do których oczywiście nic nie mam. Ale jednak ja, padalec, jestem jaszczurką i warto o tym pamiętać. No, niektórzy co prawda myślą, że jestem nieco przerośniętą dżdżownicą. Owszem, zdarzają się i tacy, ale nic bardziej mylnego. Jestem dumną jaszczurką z grupy gadów. Czy taka odpowiedź pana redaktora satysfakcjonuje?
2: Tak, bardzo. A teraz przejdźmy do drugiego gościa, czyli Żmii Zygzakowatej. Czy z natury swej atakujesz ludzi?
1: Super pytanie, dziękuję. Ze złośliwością nie atakuję ludzi, ale robię to we własnej obronie i to naprawdę tylko w ostateczność. Mam na swoim ciele receptory, które wyczuwają drgania ziemi, kiedy ktoś przechodzi obok mnie i czuję, że dystans jest zachowany, wtedy zachowuję spokój i ogrzewam się w słoneczku. Ale kiedy czuję, że ktoś przechodzi bardzo blisko albo wręcz chce nadepnąć na mnie, wtedy we własnej obronie mogę dać sygnał, że jestem i mogę wtedy zaatakować, ale nie ze złości, tylko w obronie własnego syczącego życia.
2: Doskonała odpowiedź, pięknie dziękuję.
1: Spoko.
2: Teraz zapraszam do udziału w naszej audycji Zaskrońca.
0: Jestem, już nie mogłem się doczekać. Jakie pytanie dla mnie?
2: Czy jest pan jadowity?
0: Nie jestem jadowity. Czy jest mi z tego powodu przykro? Trochę tak. Trochę nie, ale za to jestem doskonałym pływakiem,

0: i możecie mnie spotkać w rzekach, jeziorach. Czasami jestem mylony z poprzednikiem wypowiadającym się w tym wywiadzie. Jednak proszę pamiętać, jak mnie odróżnić od żmii zygzakowatej. Mam takie przy uszach żółte półksiężyce. Kiedy je dostrzeżecie, możecie być pewni, że macie do czynienia z zaskrońcem, a nie żmiją zygzakowatą. Co oczywiście nie oznacza, że należy mnie trącać patykiem albo robić mi jakąkolwiek krzywdę. O, nie, nie, nie, nie, nie. Takich rzeczy nie robimy. Ale nie tylko to mnie odróżnia od żmii zygzakowatej, bo, no cóż, ja nie mam zygzaka. Gdybym taki zygzak miał, to byłbym zaskrońcem zygzakowatym, a tak jestem po prostu zaskrońcem.
1: A teraz przechodzimy do najbardziej tajemniczego gościa w całej audycji. Przed Państwem wąż Eskulapa. Gdzie można Pana spotkać?
2: Spotkać mnie można w górskich lasach na przykład, albo na Roztoczu, albo w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Można mnie spotkać najczęściej na drzewie. Jestem tym wężem, który uwielbia odpoczywać na drzewach, wije się między gałęziami, tam też szukam swojego pokarmu i to mnie odróżnia od innych węży. O, jeszcze przypomnę sobie tylko o tym, że mam też oliwkowy kolor, nie mam zygzaka i nie mam żadnych żółtych dodatków. Tak więc oliwkowy wąż na drzewie to z pewnością jestem ja. Eskulapa.
1: I to wszystko w naszej plenerowej audycji. Naszymi niezwykłymi gośćmi byli pan Padalec, pan Żmija Zygzakowata, Zaskroniec i wąż Eskulapa.
0: Wiecie co? Nie wiem, jak to się stało, ale dokładnie tak wyglądał mój sen. Dokładnie tak, jak to przed chwilą zostało przez nas zainscenizowane. Ale to pokazuje, że choć, no cóż, nie mamy możliwości w normalnym życiu porozmawiania z dzikimi mieszkańcami polskich parków narodowych, to wcale nie oznacza, że nie możemy próbować tego zrobić. Czy to w śnie, czy to podczas takiej zabawy.

0: polskich parkach narodowych mieszkają niezwykli pływacy. Jedni nurkują z ogromną gracją, inni budują wodne konstrukcje, a jeszcze inni potrafią godzinami pozostawać niemal niewidoczni wśród trzcin i fal. Tym razem w imieniu naszej dzikiej radiowej ekipy zapraszam na wywiad z pływającymi mieszkańcami polskich parków narodowych.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie. Wywiad z pływającymi mieszkańcami polskich parków narodowych.
0: Och, ale się rozmarzyłam. No tak, wakacje już niebawem, lato za pasem, a razem z nim kąpiele i pluskanie się. Tylko nie podczas wypraw do parków narodowych, bo przecież tam, z tego co pamiętam, to raczej nie wolno się kąpać w rzekach i jeziorach zazwyczaj.
1: No nie wolno.
2: Jeżeli nie są to wyznaczone miejsca, to rzeczywiście jest to dzikie królestwo. Wodne dzikie królestwo.
0: No właśnie, ale dlaczego? Dlaczego nie wolno się kąpać?
1: Na przykład są kolorowe jeziora w Polsce.
0: Ach, i one są do podziwiania, a nie do tego, by się tam kąpać.
1: No bo tam są też jakieś minerały, które by zaszkodziły człowiekowi.
0: Czyli okej, to jest kwestia naszego zdrowia, to jest jedna bardzo ważna sprawa. A jaka jeszcze przychodzi wam do głowy?
2: Brzegi pięknych jezior albo rzek porastają unikatowe, takie niespotykane rośliny. I jeżeli chcielibyśmy zrobić sobie tam piknik, pochodzić po wodzie, wzdłuż brzegu, moglibyśmy zniszczyć wyjątkowe kwiaty, na przykład lobelie, które są w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Tak więc dla roślin, też dla zwierząt, które mieszkają przy brzegach, albo na przykład robią sobie norki w brzegach, byłoby to niepokojące i mogłyby stamtąd w czasie lęgów, no właśnie, mogłyby zrezygnować z tego miejsca.
0: Faktycznie, jak sobie tak teraz myślę o tym, co mi powiedzieliście, no to rzeczywiście ten zakaz nabiera olbrzymiego sensu. Poza tym wpadła mi do głowy jeszcze jedna myśl. Przecież w samej wodzie też żyją stworzenia, też żyją dzicy mieszkańcy polskich parków narodowych i każde nasze rzucenie tam kamienia, każde nasze wejście stopą albo nawet zamieszanie ręką w tej wodzie powoduje, że one są niepokojone.
1: Albo te są takie rośliny, zapomniałam jak się nazywałem, ale wyglądałem jak trawa. No i też dla bezpieczeństwa człowieka. Człowiek wchodzi, przy brzegu to jeszcze nie czuć, no bo brzeg jest powoli, więc tylko delikatnie, ale człowiek myśli, że to torf, więc nadal idzie, aż w końcu pod pewnym stopniem się zapada i...
0: Tak, to są takie tereny, jakie widzieliśmy, z tego co pamiętam, w Wigierskim Parku Narodowym i na tych obszarach na przykład rosiczki rosną, prawda?
2: Tak, to prawda. Rosną tam rosiczki, rosną też mchy.
0: I to złudzenie, o którym wspomniałeś, może spowodować, że wydarzy się coś niepożądanego, czyli jeszcze do naszej listy dopisujemy kwestię bezpieczeństwa jak najbardziej. Ale my tak rozmawiamy o tej wodzie i wpadł mi do głowy pewien pomysł. Co wy na to, żebyśmy kontynuowali naszą przygodę z wywiadami z mieszkańcami polskich parków narodowych? Jesteście za czy przeciw?
1: Za.
2: Jesteśmy za.
0: No dobra, tylko słuchajcie, jakim kluczem zaprosimy tym razem gości? Co będzie decydowało o tym, kto zaś

0: siądzie na krześle w naszym plenerowym studiu Polskiego Radia Dzieciom?
1: Mieszkańcy Wodni.
0: No tak, ale jak ich wybrać?
1: Ja bym wziął jakąś rybę.
0: Dobry pomysł, tak. Ale którą? Bo przecież w polskich wodach, polskich parków narodowych jest całkiem sporo ryb.
1: Suma? Ja bym wziął suma albo szczupaka.
2: W sumie to dobry pomysł, żeby wziąć suma.
0: No dobra, to słuchajcie, mamy pierwszego gościa wybranego. Kogo jeszcze zaprosimy?
1: Wydrę.
0: No w końcu jest ona symbolem jednego z polskich parków narodowych. Rzeczywiście nie mogłoby jej zabraknąć. Kto jeszcze zasiądzie obok tej dwójki?
1: Kaczka krzyżówka, którą na pewno doskonale znacie.
0: Ja nawet mam wrażenie, że być może dużo osób zna kaczkę krzyżówkę, nawet o tym nie wiedząc, że to jest kaczka, która tak się nazywa. No dobra, to mamy już troje gości. Kto jeszcze? Może jakiś gad? Co wy na to?
2: Dobry pomysł. To nasz z gadów żyjących w wodzie albo przy wodzie. To mamy zaskrońca, mamy żółwia błotnego, który też uwielbia wodę. Kogo by tu wziąć?
0: I jestem za żółwiem. Tak. Zaskroniec już kiedyś gościł w naszym plenerowym studiu. No dobra. To w takim wypadku kogo pierwszego zapraszasz na wywiad?
1: Zapraszam pierwszego pana Suma.
3: Brr, hello, dzień dobry, brr. Jakieś pytania tutaj do mnie, szanowny pan redaktor, posiada, brr.
2: Tak, w sumie to posiadam pytanie, panie Sumie. Chciałem zapytać, dlaczego pan lubi tak głęboko przebywać w mule?
3: Bo lubię swoją samotność. Tam nikt mi nie przeszkadza. Tam znajduję najpyszniejsze smakołyki. Tam się mogę zakopać ze swoimi myślami. Tam mogę również miło spędzić czas w takiej atmosferze, takiej temperaturze i okolicznościach przyrody, które sprawiają mi przyjemność.
2: Zainspirował mnie pan do tego, że warto odkrywać polskie parki narodowe, bo wszystko, o czym powiedziałeś, to właśnie mają w sobie parki.
3: Otóż to. Ale chciałem dodać, że nie lubię być niepokojony. Zatem proszę nie dłubać patykami w mule, bo dno rzek i jezior to nie piaskownica.
2: Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź.
0: To może teraz ja będę mogła z kimś porozmawiać? Co wy na to?
2: Dobrze.
0: Fantastycznie. To ja... Bardzo, ale to bardzo chciałabym przeprowadzić wywiad z Wydrą. Dzień dobry, szanowna Wydro.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, jak się czujesz jako zwierzę wyróżnione, wybrane z tylu zwierzaków mieszkających, przemieszczających się przez polskie parki narodowe jako jedna z niewielu, które stanowią symbol Polskiego Parku Narodowego. W tym wypadku, zaraz, jak się nazywał ten park narodowy?
1: Tarawiejski.
0: Otóż to. No to jak się czujesz, droga Wydro?
1: Dumna.
0: A dlaczego?
1: Wyróżniona. Pośród zwierząt innych.
0: A co w tobie jest takiego wyjątkowego, że tym symbolem zostałaś?
1: Jestem ssakiem. I jestem rzadka.
0: Ale właśnie, skoro jesteś ssakiem, to co ty robisz na wywiadzie z pływającymi mieszkańcami polskich parków narodowych?
1: Lubię pływać. Uwielbiam wręcz.
0: A jak najchętniej sobie pływasz?
1: Różnie, ale czasami

0: plecami uwielbiam i właśnie na brzuchu jedzenie i tak jeść.
1: A co powoduje, że z ciebie jest taki dobry pływak?
0: Bo mam błony pomiędzy palcami.
1: Ach, rozumiem, rozumiem. A jak reagujesz na towarzystwo ludzi w polskich parkach narodowych?
0: Jeśli patrzą się na mnie i nic nie robią, to czasami ich szanuję. A jeśli rzucają patykami i kamykami, to wtedy uciekam.
1: A czy chciałabyś poprosić wszystkich słuchających nas ludzi, by częstowali cię swoimi smakołykami?
0: Nigdy.
1: Dlaczego?
0: Wolę mięso.
1: Ale to my ci zostawimy kanapkę z szynką.
0: Sam zadbam o swoją kuchnię.
1: No to jeszcze mam jedno ostatnie pytanie. Czy można do ciebie podejść, kiedy ciebie zauważymy w Parku Narodowym? No bo jesteś takim słodkim, sympatycznym zwierzaczkiem. Nie. I na przykład się z tobą pobawić?
0: Nie, dlatego, no bo jestem dzikim zwierzęciem.
1: Aha. I to jest co, niewskazane?
0: Niewskazane. Zabronione wręcz.
1: Ale przecież takie słodkie zwierzątko nic nam nie zrobi.
0: I tu się pani myli.
1: Jak to?
0: Mogę ugryźć.
1: No to może, żeby temu zapobiec, to ja dziękuję już pięknie za tę rozmowę. I kończę ten wywiad, zanim rzeczywiście do pogryzienia.

dopiero mam z tym biedę. Może 10, może 1.

0: Zapraszamy na kolejną odsłonę naszego wywiadu z pływającymi mieszkańcami polskich parków narodowych. Poznaliśmy już Suma i Wydrę. Teraz przyjrzymy się kaczce krzyżówce i żółwiowi błotnemu.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie. Wywiad z pływającymi mieszkańcami polskich parków narodowych.
0: Kto teraz przeprowadza wywiad?
1: Ja!
0: I kogo zapraszasz?
1: Chętnie bym zaprosił kaczkę krzyżówkę.
2: Kwaczkę?
1: Tak, kaczkę.
2: Dobrze, w takim razie słucham.
1: Jak pan się unosi na tej wodzie pływając?
2: Bardzo dobre pytanie. Mam na czubku dzioba taki specjalny taki filtr, można powiedzieć, do wody. Taki kremik, który sobie nakładam, żeby moje skrzydełka i piórka były ciągle wodoodporne. I dzięki temu, że ciągle dbam o tę wodoodporność, unoszę się na wodzie. I to jest fajne, a z drugiej strony trochę zazdroszczę kormoranowi, który nie ma takich możliwości i potrafi zanurkować i w wodzie złapać bardzo dobrą rybkę.
1: A jak pan się czuje niewyróżniony pośród zwierząt? Zwyczajny, niedoceniany, często spotkany w miastach?
2: Bardzo głębokie pytania, aż się wzruszyłem, ale powiem, że i tak, kiedy ludzie przybywają do prawie każdego parku narodowego, nawet górskiego, bo wiem, że tam są moi kuzyni, nawet w Morskim Oku i też są nad morzem, bo też tam człapią na plaży i są też nad jeziorami, i są też nad rzekami, tak więc wszędzie jesteśmy i łatwo nas rozpoznać, zwłaszcza samców, bo mamy piękne zielone głowy, żółte dzioby i taką białą obrożę wokół siebie i ta kaczka, to znaczy my, jesteśmy rozpoznawalni i można byłoby powiedzieć, że można byłoby dać na znak wszystkich polskich parków narodowych, gdyby taki znak był.
1: A czy można pana pokarmić chlebem?
2: O, zdarzyło mi się kiedyś zjeść coś wrzuconego przez człowieka i powiem szczerze, boli mnie brzuch i źle się czuję po chlebie rzuconym przez ludzi, tak więc ja sobie naprawdę radzę w dzikim królestwie kwakwa i nie tylko w dzikim, w miejskim też, bo można mnie spotkać na stawach, przy jeziorach, przy rzekach, a nawet czasami w środku miasta.
0: Kto tam jeszcze został? Chyba żółw, prawda?
1: Żółwica.
0: Żółwica.
3: Ale nie byle jaka żółwica. Żółwica żółwia błotnego to będzie dobry wywiad, kolego.
0: Och, bardzo się cieszę, że już takie założenia macie, drodzy państwo. Rzeczywiście moim takim marzeniem było zawsze wystąpić w radiu. Tym bardziej się cieszę, że temat dotyczy mnie.
3: Chcemy wam powiedzieć, że kiedy żółwica przemawia, troszeczkę podbiliśmy tempo, bo gdybyśmy chcieli usłyszeć, jak mówi naprawdę, to brzmiałoby to tak.
4: Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiliście.
3: Dbając o komfort naszych słuchaczy, przyspieszyliśmy odpowiedzi pani żółwicy. Przystępujemy do rozmowy.
0: Już się nie mogę doczekać pierwszego pytania.
1: Jak pani składa jajka?
0: Choć nazwa moja wskazuje raczej na to, że błoto jest czymś, co sprawia mi większą przyjemność, to woda jest olbrzymio dla mnie ważna. Nie tylko po to, bym mogła się jej napić, rzecz jasna.

0: Ale przede wszystkim jest mi potrzebna do tego, bo na świecie pojawiły się moje kochane dzieciaczki, które, jak zapewne doskonale wiecie, wykluwają się z jajek. A żebym mogła takie jajka złożyć, to najpierw muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Aby to miejsce było odpowiednie, to musi być ono należycie przygotowane. I tutaj kluczową rolę odgrywa woda, którą z wielkim zaangażowaniem, skupieniem muszę przynosić ze zbiorników, które, no cóż, niestety, ale często są bardzo, bardzo oddalone. To znaczy według moich żółwik kroków, bo według ludzkich to takie zbiorniki mogą być bardzo blisko. Ale cóż, my żółwie nie należymy do wielkich stworzeń o długich nogach czy kopytach. Tak, więc wracając do tej wody, taki żarcik mi się tutaj pojawił. No więc ta woda jest mi bardzo potrzebna do tego, by przygotować, jak wspomniałam, miejsce, w którym złożę jaja. Miejsce to jest zazwyczaj piasek. Ale on nie może być taki suchy, nie. Bo jak wiecie doskonale zapewne, skorupka jajka nie jest jak kamień, zatem do środka przez nią mogą docierać różne rzeczy. Na przykład temperatura może się zmieniać, na przykład właśnie to, czy piasek jest suchy, czy wilgotny, także ma niezwykłe znaczenie. I tutaj wracam właśnie do tej wody. Tę wodę muszę przynieść w takim specjalnym zbiorniczku, który do tego służy. Znajduje się on w moim ciele. I kiedy ten zbiorniczek jest napełniony, udaję się do wyznaczonego wcześniej miejsca, nawilżam go tą wodą i wówczas tylko czekać, jak pojawi się moje potomstwo. Oczywiście, no cóż, nie tak łatwo je znaleźć, bo je zakopuję. Ale to już są względy bezpieczeństwa, o których nie będę więcej mówić, ponieważ to, wybaczcie, szanowni państwo, żółwia tajemnica. No, i jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, że jestem wielką miłośniczką fotografii. Bardzo lubię się na takich fotografiach również znajdować. Jednak chciałabym apel tutaj taki wygłosić, jeden maleńki. Proszę mnie nie podnosić. Bardzo tego nie lubię. Bardzo mnie to stresuje i powoduje, że często ta woda, którą z taką pieczołowitością niosę, by móc moje potomstwo na świat sprowadzić, no cóż, wylatuje ze mnie i wtedy cała praca musi zaczynać się od początku. Ale przepraszam bardzo, bo ja chyba przejęłam mikrofon tak niechcący.
1: Nic nie szkodzi. Bardzo dobrze się pani słucha.
2: Pamiętajmy, że to było przyspieszone tempo wypowiedzi naszej żółwicy. Cały wywiad trwał 2 godziny.
1: Ale to była fajna i długa przygoda z tymi wywiadami.
0: Rzeczywiście, okazuje się, że pływający mieszkańcy polskich parków narodowych to są niesamowicie interesujące zwierzęta. I teraz już zupełnie inaczej będę spoglądała na kaczkę krzyżówkę, żółwia błotnego, a właściwie żółwicę, wydrę oraz oczywiście suma.

na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy, brytwannie.

Kolejne dzikie spotkanie już za tydzień, punktualnie o godzinie 12 w audycji Hej Przygodo. Zapraszam serdecznie wszystkich dzikich odkrywców, tych małych i tych dużych. Do usłyszenia, Marta Powalska.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja. Opowieści ludów świata.
2: Witam Was serdecznie, Anna Wójcikiewicz. Dziś zapraszam w podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Opowiem o prastarych plemionach Celtów, które przemierzały nasz kontynent Europę w zamierzchłych czasach, kiedy większość znanych nam państw jeszcze nie istniała, a ich tereny porastały gęste, dzikie puszcze. Celtowie szczególnie ukochali malownicze tereny Wysp Brytyjskich, a ich legendy i bajki ukształtowały kulturę zamieszkałych tam narodów – Irlandczyków, Szkotów i Walijczyków. Zapraszam do świata pełnego magii i fantastycznych postaci –

Z pewnością nie jeden z was słyszał o Celtach. Lub inaczej Galach, jak nazywali ich starożytni Rzymianie. Znamy ich na przykład z komiksów i filmów o Asterixie i Obeliksie. Ich wioska położona była w Bretanii, na atlantyckim wybrzeżu Francji, gdzie kiedyś również zawędrowali Celtowie. Nazwa tych plemion w ich języku oznacza wojownicy albo ukryty lud. Charakteryzowała ich odwaga w boju i wielka siła. Umieli wykuwać doskonałe miecze i włócznie. Celtowie łączyli się w rody, to znaczy klany. Wychowanie i nauka dzieci były wspólną troską wszystkich. Celtycka tradycja w formie baśni i opowieści przekazywana im była przez dziadków, rodziców, wujów i ciotki. Najbardziej tajemniczymi postaciami wśród Celtów byli druidzi. Byli to mędrcy plemienni. Każdy liczył się z ich zdaniem, nawet władcy się ich bali, głównie dlatego, że potrafili przepowiadać przyszłość i znali czary. Mieli rozległą wiedzę o gwiazdach, o przyrodzie, o mocach i działaniu nieśmiertelnych bogów. Czcili drzewa i strumienie, bo według nich opiekowały się nimi różne duchy, z którymi dobrze było żyć w zgodzie. Jednym z głównych celów druidów było wpajanie młodym szacunku do wszelkiego stworzenia, zasady uczciwości i nieczynienia zła oraz wrobienie odwagi, najważniejszej cnoty wojownika. Biada temu, kto ich nie posłuchał. Uważano ich za potężnych czarowników. Według legend mogli zrobić praktycznie wszystko. Zmienić dzień w noc, zaczarować człowieka w zwierzę, a nawet wskrzesić zmarłych. Posłuchajcie teraz pradawnej celtyckiej bajki. O chłopcu, który wrócił z zaczarowanej krainy. Dawno, dawno temu żył w Walii pewien chłopiec imieniem Elidr.

Jego matka marzyła, aby kiedy dorośnie, został druidem. Posłała go więc na naukę do pewnego bardzo surowego nauczyciela. Był on bardzo srogi i z lada powodu bił chłopca i karał. Aż pewnego pięknego poranka Elidyr postanowił uciec. Biegł brzegiem w górę rzeki, aż trafił na jaskinię i tam się ukrył. Przesiedział tam 2 dni. Pierwszego dnia mówił sobie: lepszy głód niż baty. Drugiego dnia już mówił: chyba jednak lepszy głód niż baty. A trzeciego dnia nie wytrzymał: z dwojga złego chyba lepsze baty. Wrócić do nauczyciela, stawić czoło jego złości, czy tu umrzeć z głodu? Wtem do jaskini weszło 2 małych ludzików z koszykiem pełnym jagód i dzbankiem mleka. Podali chłopcy jadło, mówiąc: naszym zdaniem najlepiej jest nie cierpieć ani głodu, ani batów. Elidyr ucieszył się, słysząc to, i ze smakiem zjadł jagody i wypił mleko. Wzruszyłeś nasze serce, oznajmili ludkowie, gdy chłopiec najadł się dosyta. Jeżeli chcesz, chodź z nami, a zaprowadzimy cię do krainy, gdzie będziesz mógł się bawić i nie zaznasz nigdy głodu. Zaproszenie to wydało się chłopcu wybawieniem, to też bez lęku poszedł za ludzikami kamienistą ścieżką w głąb jaskini. Po długiej wędrówce znalazł się w przepięknej krainie. Rosło tam mnóstwo drzew i kwitnących krzewów, a kryształowe rzeki wiły się wśród bujnych łąk. Kraina ta różniła się od świata, który znał. Nie było nad nią ani słońca, ani księżyca. Dni więc były blade, a noce czarne jak smoła. 2 mali przewodnicy zaprowadzili Elidyra przed oblicze swojego króla, który górował nad poddanymi jak brzoza nad tarniną, a rządził nimi z dobrotliwą godnością. Król zadał Elidyrowi mnóstwo pytań o jego życie w zwykłym świecie, a potem przyrzekł, że będzie go traktował na równi z rodzonym synem. Będziesz mógł się bawić do woli, ale dobrze zrobisz, jeśli mimo to nie zaniedbasz nauki. Słusznie bowiem powiedział król Salomon, że korzenie wiedzy są gorzkie, lecz owoc słodki. To zdanie wydało się chłopcu bardzo rozsądne, więc obiecał uczyć się pilnie. Przez rok Elidyr mieszkał w tym innym świecie wśród małych ludzików, ucząc się i grając w różne gry z królewskim synem. Kobiety i mężczyźni z tego plemienia, mimo drobnej budowy, byli piękniejsi niż ludzie. Mieli też stosowne do swojego wzrostu konie, psy i wszelkiego rodzaju zwierzęta, które żyją w zwykłym świecie. Nie jadali mięsa ani ryb, a pili tylko mleko i jedli owoce. Co najważniejsze, byli niezwykle łagodni, kochali się między sobą i ponad wszystko cenili prawdę i wierność. Uczciwość to nasza tarcza, mawiał często król. Niech i dla ciebie stanie się najważniejszym skarbem. Życie płynęło w tym kraju wesoło i swobodnie, przyjemniej niż na ziemi. Elidyr jak najchętniej przyrzekł, że zawsze wobec każdego będzie uczciwy. W ciągu tego roku kilkakrotnie wracał do swego życia na ziemi. Niekiedy tą samą ścieżką, którą szedł po raz pierwszy, niekiedy inną. Początkowo w towarzystwie 2 ludzików, którzy go niegdyś wyprowadzili z jaskini, później już sam, bo mały ludek ufał mu bez zastrzeżeń. Wkrótce też pokazał się matce ku jej nieopisanej radości i odtąd odwiedzał ją często. Opowiadał wszystko, co widział, o zwyczajach i naturze mieszkańców innego świata. A więc jedzą ze złotych talerzy i piją ze złotych kubków? Pytała zdumiona matka. Tak, nawet piłka, którą bawię się z królewskim synem, jest złota, zapewniał chłopiec. Matka, słuchając tych niesamowitych opowieści, pomyślała, że dla takiej ciężko pracującej i ubogiej wdowy jak ona, posiadanie złotej piłki znaczyłoby koniec wszelkich trosk. Mogłaby nie pracować do końca życia. Pomyślała też, że przywłaszczając ją sobie, nikogo na ziemi nie skrzywdzi. Synu, czy kochasz swoją matkę? Spytała pewnego razu. Elidyr przytaknął. A zrobisz dla mnie to, co cię poproszę? Odpowiedział, że zrobi dla niej wszystko. Zmartwił się jednak bardzo, gdy matka zażądała złotej piłki z innego świata. Zaraz jednak pomyślał, że w podziemnym kraju złota jest dosyć i nikt go nie strzeże. To też nazajutrz, bawiąc się znowu,

znowu z królewiczem, ukradł piłkę i zaraz z nią ruszył w drogę do matki. Z początku się nie śpieszył, ale potem usłyszał za sobą szmer, jakby myszy dreptały jego śladem w szarym mroku pieczary. Zaczął więc biec. Zanim wydostał się na światło dzienne, zrozumiał, że ktoś go ściga. A gdy już biegł brzegiem rzeki, wiedział, że to dwaj mali przyjaciele podążają za nim, nawołując ptasimi głosami, żeby oddał złotą kulę. Ludkowie mimo małego wzrostu biegli tak szybko, że wkrótce go dopędzili, a kiedy potknął się na schodach matczynej chaty, pochwycili złotą piłkę, która wypadła mu z rąk. Błagam was, wykrzyknął zawstydzony. Źle postąpiłem, ale zrobiłem to dla matki, to przecież ludzka rzecz. Naszym zdaniem byłoby lepiej, gdybyś był mniej ludzki, a bardziej uczciwy. I gdy się dźwigał z ziemi, odeszli z piłką, drwiąc z niego. Weźcie mnie z powrotem do waszego kraju, poprawię się. Ale mali ludkowie nawet nie odwrócili głowy. Przez rok co dzień błądził nad rzeką, szukając jaskini i kamienistej ścieżki prowadzącej do czarodziejskiej krainy, lecz nie mógł już ich znaleźć. Czas, który zabliźnia wszystkie rany, zagoił także i tę. W końcu Elidr wrócił do nauki, a z biegiem lat został druidem bardzo szanowanym. Wiele razy opowiadał o swoim pobycie w innym świecie, zachwycając swoimi opowieściami. Wszystkich słuchaczy jego historii najbardziej wzruszało to, że do kresu swych dni nie mógł pod koniec opowieści powstrzymać łez, gdy opłakiwał własną nieuczciwość i bezpowrotną utratę przyjaźni małych ludków. Teraz opowiem wam o Walii. Jest to celtycka kraina położona na zachodzie Wielkiej Brytanii, nad Morzem Irlandzkim. Godłem Walii jest czerwony smok, ale wielu żartobliwie twierdzi, że powinna nim być owca, ponieważ mieszka tam znacznie więcej owiec niż ludzi. Krajobraz Walii to łagodne zielone pagórki, gdzie trawa nigdy nie usycha. Walijczycy podkreślają z dumą, że mają najwięcej zamków na świecie. Znacie opowieść o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu? Legendarny celtycki władca pochodzi właśnie z Walii. Wesoły i gospodarny lud walijski stał się również inspiracją dla Tolkiena, autora Władcy Pierścieni i Hobbita, kiedy wymyślał świat hobbitów, a język walijski pomógł autorowi stworzyć język elfów. Opowiem wam teraz walijską bajkę. Kadwaladr i jego kozy. Żył kiedyś wśród walijskich gór pasterz imieniem Kadwaladr. Miał wielkie stado kóz, a najpiękniejsza z nich nazywała się Jenny. Co piątek mali czarodziejscy ludkowie czesali jej splątaną wełnę, tak że wyglądała piękniej niż wszystkie inne zwierzęta. Kadwaladr dumny chwalił się wszystkim. Co do innych zalet, to mało było stworzeń tak rozsądnych jak Jenny. Nic więc dziwnego, że lubił ją najbardziej z całego stada. Ale jeżeli wolno kotu chodzić własnymi drogami, czemu koza miałaby być gorsza? Jenny widocznie tak myślała, bo pewnego letniego dnia odłączyła się od towarzyszek i pomknęła w góry. Kadwaladr rzucił się za nią w pogoń. Najpierw wabił ją obietnicami, potem straszył pogróżkami, aż wreszcie tchu mu zabrakło. Wszystkie siły, jakie mu zostały, musiał wytężyć, żeby nadążyć za zwinną kozą. Stoki były coraz stromsze, kamieniste ścieżki coraz węższe, a ilekroć już miał chwycić uciekinierkę za ogon, Jenny dawała susa ze skały na skałę, wdrapując się coraz wyżej. Kadwaladr czuł się wystrychnięty na dudka. Jenny wymykała mu się z tak uporczywą przekorą, że w końcu wpadł w złość. Nie poprawiały mu humoru kamienie kaleczące stopy, lodowate potoki, przez które musiał brodzić, ani wodospady, które zalewały mu głowę. Wreszcie znalazł się na wąskiej półce skalnej, zakończonej przepaścistą szczeliną. Jenny stała blisko, ale wiedział, że jak tylko zrobi krok, koza skoczy nad przepaścią, zostawiając go na półce skalnej zziajonego i bezradnego. Mógłbym ci przebaczyć, że przez ciebie łamię nogi na tych wertepach, wysapał, ale nigdy ci nie daruję, że robisz ze mnie durnia. Tymczasem noc zapadła. W pewnej chwili księżyc wychylił się zza gór i pasterz ze zdumieniem zobaczył w jego bladym świetle, że Jenny przeobraża się w piękną młodą kobietę o jedwabistych włosach i łagodnych brązowych oczach.

0: Bardzo go to zdziwiło, lecz zdziwił się jeszcze bardziej, gdy przemówiła do niego czule.
1: Ach, mój miły, odkryłam cię nareszcie.
0: Kadwalader wcale nie był pewny, czy pragnie być odkryty, i to w tak dziwny sposób. Ciarki chodziły mu po zdrętwiałych nogach i w popłochu zastanawiał się, jak ma się do kobiety zwracać. Jenny wstała i wziąwszy go za rękę, zaczęła się wraz z nim wspinać pod górę na pobliski szczyt. Jednakże dotknięcie jej ręki niezbyt sprawiało mu przyjemność, bo chociaż była to dłoń ludzka, coś w niej przypominało mu nieodparcie kozie kopytko. A chociaż Jenny przez cały czas przemawiała do niego nie z niepokojącą czułością, w głosie jej brzmiał beczący ton. Nie ma wątpliwości, pomyślał, patrząc, jak jej białe nóżki śmigają po kamieniach. Napytałem sobie biedy, a czeka mnie zapewne jeszcze coś gorszego. Nie miał jednak odwagi sprzeciwić się pannie. W chwilę później przekonał się, że nie omyliły go złe przeczucia. Wraz z tą dziwną istotą wszedł właśnie na szeroką skalną płytę na szczycie góry, gdzie natychmiast otoczyło go ogromne stado kóz. Nigdy w życiu nie widział tylu kozich bródek i rogów naraz i nie słyszał tak głośnego koziego beku. Jenny jednak przeciskała się zręcznie przez tłum, mówiąc coś na przemian, to kozim, to ludzkim językiem. W końcu zatrzymali się przed największym kozłem. Dziewczyna dygnęła przed nim tak nisko, jak dama składająca ukłon królowi. A więc to on? Spytał król Cap. Spodziewałem się czegoś lepszego.
1: Potem będzie wyglądał lepiej, zapewniała Jenny.
0: Po czym? Zastanawiał się przerażony Kadwalader, lecz wolał nie zdradzać zaniepokojenia. Zerkał tylko dyskretnie, czy w razie czego ma gdzie czmychnąć. Tymczasem król Cap zwrócił się do niego, patrząc swymi przenikliwymi i kozimi oczami. Czy chcesz pojąć tę oto Jenny za prawowitą małżonkę?
1: O nie, teraz rozumiem, co to znaczy. To potem, pomyślał nieszczęsny Kadwalader. Zamierzają mnie przemienić w kozła.
0: Nie, wasza królewska mość, wyjąkał wreszcie. Nie chcę być kozłem i nie chcę mieć nic wspólnego z kozami.
2: Nie chcę być kozłem, ryknął król Cap. Nędzny dwunogi śmiertelniku, to my nie chcemy mieć nic wspólnego z tobą.
0: Nie zważając na żałosne beczenie Jenny, król jednym kopnięciem strącił jej wybrańca ze szczytu góry. Był już ranek, gdy Kadwalader ocknął się, leżąc głową w gęstwinie krzaków, a nogami w bagnisku. Marzył tylko o powrocie do domu. Nie trzeba było dodawać, że nigdy więcej nie zobaczył swojej Jenny, ani w ludzkiej, ani w koziej postaci. Nie miało to zresztą większego znaczenia, bo tak mu kozy obrzydły, że sprzedał całe stado i odtąd hodował wyłącznie owce. Gdyby więc zdarzyła mu się jakaś druga przygoda godna opowieści, to trzeba by jej nadać tytuł Kadwalader i jego owce. Irlandia to jedna z wysp brytyjskich położona na zachodzie między Atlantykiem i Morzem Irlandzkim. Zachwyca zielonymi pagórkami i dzikimi nadmorskimi urwiskami. Wilgotne wiatry docierają do każdego zakątka wyspy. Irlandczycy znani są z talentu do opowieści i z zamiłowania do muzyki. Ich życiu od zawsze towarzyszyły dawne pieśni, celtyckie legendy i baśnie, przekazywane kolejnym pokoleniom od zamierzchłych czasów. Czy wiecie, że popularne w Ameryce święto Halloween wywodzi się właśnie z Irlandii? Było to celtyckie święto o nazwie Samhain, w którym hucznie obchodzono koniec lata. Był to też początek nowego roku według kalendarza Celtów. Według ich wierzeń w noc Samhain dusze zmarłych wędrowały po ziemi. W Irlandii przetrwało to święto do dziś, a do Stanów Zjednoczonych przywędrowało wraz z irlandzkimi emigrantami. Zemsta czarodziejki. Dawno temu w Irlandii żył pewien rycerz imieniem Fergus. Znany był z tego, że nie znosił psów. Jak tylko jakiegoś zobaczył, siniał na twarzy i zaczynał ciskać w niego kamieniami. Na szczęście moce sprawujące pieczę nad wszystkimi stworzeniami odbierały mu jasność widzenia, to też nigdy w żadnego psa nie trafił. Całkowitym przeciwieństwem Fergusa był jego brat, Fion. Kochał on psy, znał ich zwyczaje, słabostki i tajniki tresury. Wiedział wszystko, czego należało wymagać i co trzeba

wybaczać czworonogim przyjaciołom. Wśród 300 posiadanych psów szczególnie ukochał dwa. Nazywały się Bran i Skellon. A oto jaka była ich historia. Była w rodzie Fiona pewna kobieta znana ze swojej urody. Miała na imię Turien. Jej twarz była piękniejsza niż wiosenny poranek, a postać delikatna i powabna. Swoje serce oddała Jolanowi z Ulster. Kiedy mężny rycerz poprosił o jej rękę, Fion postawił warunek. Gdy dama poczuje się nieszczęśliwa, Jolan miał pozwolić powrócić jej do rodzinnego domu. Po ślubie Jolan i Turien pojechali do zamku w Ulster i żyli tam szczęśliwie. Jednak cień przeszłości padł na ich radosne dni. Wiele lat temu Jolan zakochał się w damie z magicznej krainy Si. Jej imię było Ugtdelft, co znaczy powabna. Należała do prastarego rodu nieśmiertelnych czarodziejek. Często ją odwiedzał w krainie wiecznej młodości. Trzymając się za ręce, długie godziny wędrowali po kwitnących ogrodach albo stali spleceni w uścisku i spoglądali sobie głęboko w oczy. Potem Jolan powracał do świata ludzi, a Ugtdelft do zajęć w krainie wiecznej młodości. Przyszedł jednak czas, że Jolan nie pojawił się w zamku Fery w krainie Si. Ugtdelft poczuła wielki niepokój. Nie umarł, bo w takim razie zjawiłby się tutaj, rozmyślała. Pewnie zapomniał o mnie, mój ukochany. Lecz pewnego dnia dotarła do niej wieść o ślubie Jolana i Turien. Oto jak długo trwa miłość śmiertelników, zawołała z rozpaczą i gniewem. Serce pięknej Ugtdelft rozpaliła zazdrość, o jakiej w Si jeszcze nikt nie słyszał, i stała się zdolna do najgorszych uczynków. Postanowiła, że kobieta, która odebrała jej uczucie Jolana, pożałuje tego do końca swoich dni. Dzięki znajomości tajników magii przybrała postać posłanniczki Fiona i opuściwszy krainę wiecznej młodości, udała się do zamku niewiernego kochanka. Zdrowe i długie życie dla ciebie, panie, powitała go wytwornie. I dla ciebie, odpowiedział Jolan, co cię tu sprowadza? Przybywam z polecenia Fiona, królewski dowódca zamierza złożyć ci wizytę. Wielka to radość, odpowiedział Jolan. Wydam biesiadę na jego cześć. Wasze biesiady słyną na cały świat, odrzekła posłanniczka. Mam jeszcze wiadomość dla twojej żony, dodała. Kiedy Ugtdelft znalazła się sam na sam z Turien, niepostrzeżenie dotknęła ją czarodziejską różdżką. Turien skurczyła się, zadrżała, aż w końcu zmieniła się w suczkę. Ugtdelft była bezlitosna. Założyła jej łańcuch na szyję i zaczęła wlec w kierunku domu Fergusa, który słynął ze swojej nienawiści do psów. To był właśnie nikczemny plan czarodziejki. Biedne stworzenie skamlało i skowyczało, próbując się wyrwać. O, nikczemna złodziejko cudzych kochanków, syczała gniewnie Ugtdelft. Co by zrobił twój mąż, gdyby cię teraz ujrzał? Sterczące uszy, chude, roztrzęsione nogi i ogon. Nie kochałby cię teraz. Słyszałaś o Fergusie, człowieku, który nienawidzi psów? Do niego cię prowadzę. I tak rozprawiała przez całą drogę, a biedna Turien w psiej postaci kuliła się, popiskując rozpaczliwie. Gdy dotarły do domu Fergusa, Ugtdelft zażądała, by wpuszczono ją do środka. Zostaw psa na zewnątrz, polecił jej sługa. Nie ma mowy, odrzekła fałszywa posłanniczka. Wejdę do tego domu z psem, albo odpowiecie za zniewagę wobec Fiona. Sługa pobiegł do swego pana i wkrótce pan Fergus stanął sam na progu. Na niebiosę, to przecież pies! Odejdź stąd z tym przebrzydłym stworzeniem, rozkazał. Czarodziejka, niczym niezrażona, powiedziała. Mój pan Fion, twój brat, przesyła ci najlepsze życzenia. Postanowił zostawić to stworzenie pod twoją opieką do czasu, aż po nie się nie zgłosi. Co dziwne, odparł Fergus, przecież Fion wie, że nienawidzę psów. Oto suczka mojego pana, bierzesz ją, czy odmawiasz przyjęcia pod swój dach? Nie mogę odmówić Fionowi niczego, poddał się Fergus i chwycił łańcuch, do którego uwiązana była Turien. Zły pies, szepnęła na odchodnym Ugtdelft i wróciła do swojej krainy zadowolona z zemsty. Następnego dnia przyprowadzono przerażone zwierzę przed Fergusa. Ciągle się trzęsie, zlustrował go złowrogim spojrzeniem. Trzęsie się, potwierdził sługa.

0: Jest na to pewien sposób, panie. Jeśli weźmie się zwierzę na ręce, przytuli i pocałuje, przestanie drżeć.
1: Co to znaczy?
0: Huknął wściekły pan.
1: Ty weź psa i przytul,
0: rozkazał. Służący schylił się do suczki, lecz ona zaraz zaczęła warczeć. Nie lubi mnie, powiedział. Ja też nie, zejdź mi z oczu, wrzasnął Fergus. Został sam na sam z przerażonym stworzeniem. Co mam robić? Zastanawiał się. Fion będzie niepocieszony, jak zwierzakowi pęknie serce ze strachu. Podszedł do suczki, pochylił się nad nią. Tylko spróbuj mnie ugryźć, zagroził. Ale kiedy wziął ją na ręce, zwierzę nie zaatakowało go, tylko drżało jeszcze gwałtowniej. Jeśli trzeba go przytulić, to zrobię to, sapnął Fergus. Dla Fiona zrobiłbym dużo więcej. Przycisnął zwierzę do siebie i z pochmurną miną zaczął chodzić po pokoju. Po chwili suczka rzeczywiście przestała drżeć, a nawet złożyła pysk na jego piersi i nieśmiało liznęła go w podbródek. Przestań, żachnął się Fergus i poczerwieniał jak burak, groźnie patrząc na zwierzaka. Odpowiedziało mu łagodne, brunatne spojrzenie pełne ufności. Jeśli trzeba go pocałować, powiedział ponuro Fergus, zrobię to. Dla Fiona zrobiłbym dużo więcej. Pochyliwszy głowę, cmoknął psa w łeb. Zwierzę zaczęło mu się wyrywać, radośnie poszczekując. Postawił go więc na ziemi. Przestał drżeć, stwierdził zdziwiony. Od tego czasu, dokądkolwiek nie poszedł, suczka biegła za nim, nie spuszczając go z oczu i spoglądając z takim zapałem i mądrością, że Fergus nie mógł wyjść z podziwu.
1: On mnie lubi, mamrotał zdziwiony.
0: Na niebiosa, zawołał już następnego dnia. I ja go lubię. I tak zaczął nazywać zwierzę swoim jedynym skarbem i małą kruszynką. Zwołał też wszystkich służących i domowników i oznajmił, że zwierzak jest jego największym skarbem i że ktokolwiek choćby popatrzył na niego krzywo, poniesie za to srogą karę. Tymczasem Fiona doszły słuchy, że Turien nie mieszka już z Jolanem. Natychmiast wysłał posłańca z żądaniem, aby Jolan pozwolił wrócić Turien do domu. Wtedy Jolan domyślił się, że to Ukt Delft miała swój udział w zniknięciu jego żony. Pośpiesznie wyruszył do krainy wiecznej młodości. Dobrze znał drogę i niebawem dotarł do wzgórza, gdzie mieszkała czarodziejka. Trudno było nakłonić ją do spotkania, lecz w końcu zgodziła się i stanęli naprzeciw siebie w ogrodzie. I co? Zadrwiła Ugdelf. Ty, który złamałeś przysięgę i zdradziłeś miłość. Bądź błogosławiona, rzekł pokornie Jolan. Nie spodziewaj się ode mnie błogosławieństwa po tym wszystkim. Jestem w niebezpieczeństwie, odparł jej rycerz. Jeśli nie uda mi się odnaleźć Turien i odesłać do domu Fiona, wiesz dobrze, że przypłacę to głową. Jestem pewien, że to ty ukryłaś dziewczynę. Czarodziejka chwilę się zastanowiła. Jeżeli uratuję twoją głowę, będzie ona należała do mnie. To prawda, przyznał Jolan. Przysięgnij zatem, że jeżeli zażegnam wiszące nad tobą niebezpieczeństwo, będziesz kochał mnie do końca życia, rozkazała Ugdelf. Przysięgam, odpowiedział Jolan. Wtedy czarodziejka złamała zaklęcie ciążące na Turien, a ona odzyskała ludzką postać. Co się zaś tyczy szczeniąt, które w międzyczasie powiła, zaklęcie nie mogło zostać przerwane, tak więc pozostały psami do końca życia. Nazywały się Bran i Skaalon. Odesłano je do Fiona, który odtąd darzył je wielką miłością. A teraz przenosimy się do Szkocji. Ta romantyczna, górzysta kraina, która skrywa w sobie wiele tajemnic. Warowne zamczyska, strome klify, czyli skaliste ściany na brzegu morza, liliowe wrzosowiska i jezioro Loch Ness, w którym podobno mieszka najsłynniejszy w świecie potwór. Szkocja jest położona w północnej części wysp Wielkiej Brytanii. Do niej należą też okoliczne wyspy na Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim. Hebrydy, Orkady i Szetlandy. Symbolem Szkocji jest jednorożec. W celtyckiej mitologii symbolizował niewinność i czystość, ale też radość życia i siłę. Pewnie wiecie, że panowie chodzą tam współpracować.

Tradycyjnym strojem Szkotów jest kilt, czyli wełniana spódnica w kratę. Rodzaj wzoru i kolory określały przynależność do klanów, czyli starych rodów szkockich. Posłuchajcie teraz opowieści o Tamlinie. Za pradawnych czasów, pośród zielonych łąk Szkocji, w kamiennym zamku mieszkał pewien szanowny earl. Ten szlachecki tytuł jego klan zawdzięczał wielu odważnym i dobrym czynom. Miał on córkę, Janet, znaną ze swej wielkiej urody i dobroci serca. Żaden biedak nie odchodził z zamku głodny, a mieszkańcy okolicznych wiosek wiedzieli, że z każdym nieszczęściem albo choć z codziennym zmartwieniem zawsze mogą się zwrócić po pomoc do dobrej córki swego pana. Zdarzyło się pewnego razu, że Janet zapragnęła udać się na samotną wędrówkę po pobliskim lesie Carterhaugh. Narzuciła zielony płaszcz, złote włosy splotła w warkocz i ruszyła wąską ścieżką w cienistą knieję. Wędrowała wśród pachnącej gęstwiny, drżącej od śpiewu ptaków, aż dotarła do polany. Fioletowe dzwonki ścieliły się pod jej stopami jak delikatny kobierzec, a po środku kwitł najpiękniejszy krzak dzikiej róży, jaki kiedykolwiek widziała. Pochyliła się, aby zerwać jeden kwiat, ale nagle stanął przed nią tajemniczy młodzieniec. Jak śmiesz zapuszczać się w lasy Carterhaugh bez mojego pozwolenia i zrywać tu róże? Spytał gniewnie. Jestem Janet, córka Earla z zamku. Nie miałam złych zamiarów, odparła panna. Młody mężczyzna złagodniał, widząc jej szczerość i niezwykłą urodę. Strzega tych lasów, aby nikt nie zakłócał tutaj spokoju. Ale z chęcią ofiaruję wszystkie róże Carterhaugh kobiecie tak pięknej jak ty, pani, powiedział, zrywając najokazalszy kwiat i podając jej. Kim jesteś, człowieku o łagodnym głosie? Spytała zmieszana dziewczyna. Nazywam się Tamlin, skłonił się godnie młodzieniec. Słyszałam o tobie, jesteś rycerzem z krainy elfów, zawołała przerażona i rzuciła kwiat na ziemię. Ostrzegała ją stara piastunka, że czary elfów są tak silne, że najtajniejsza wiedza druidów nie potrafi ich często przełamać. Niepotrzebnie się lękasz, piękna pani. Choć mieszkam w królestwie elfów, jestem zwykłym śmiertelnikiem, tak jak ty. Kiedy byłem mały, moi rodzice umarli i na wychowanie wziął mnie mój dziadek, wielki myśliwy. Mieszkaliśmy na skraju puszczy i codziennie chodziliśmy polować. Pewnego dnia zawędrowaliśmy dalej niż zwykle, tropiąc jelenia. Nagle wśród drzew pojawił się dziwny, lodowaty wiatr. Poczułem, jak ogarnia mnie obezwładniający sen i pozostając w tyle za drużyną mojego dziadka, osunąłem się z wierzchowca i ległem pod wielkim dębem. Kiedy się otknąłem, byłem już w krainie elfów. To jej królowa porwała mnie, bym jej służył. Tamlin zachmurzył się i posmutniał. Od tamtego dnia jestem w mocy czarów, władczyni elfów. W dzień strzegę lasu Carterhaugh, a w noc wracam do zaklętej krainy elfów. Och, Janet, tak pragnę znowu być wolny i żyć jak kiedyś wśród ludzi. Mówił z taką boleścią, że dziewczynę zdjęła litość. A czy nie ma sposobu, aby zdjąć czar elfów? Poruszony Tamlin ujął dłoń Janet i powiedział: dziś jest Wigilia Święta Drzew i właśnie tej nocy jest nadzieja przywrócenia mnie ziemskiemu życiu. W noc Święta Drzew bowiem lud elfów wyjeżdża na rumakach ze swojego królestwa i ja będę z nimi. Powiedz, co mogę uczynić, bo z całego serca pragnę tobie pomóc. Idź zatem o północy na rozstaje dróg pod świętym dębem i tam czekaj, aż nadejdzie zaczarowany orszak. Kiedy ukaże się pierwszy oddział, ukryj się w gęstwinie, aż cię miną. Tak samo pozwól przejechać drugiej drużynie. Ja będę w trzeciej, na mleczno-białym wierzchowcu i będę miał na czole złoty diadem. Wtedy podbiegnij do mnie, ściągnij mnie z siodła, obejmij ramionami i trzymaj mocno. I bez względu na to, jakie czary będą rzucać elfy, nie puszczaj mnie i nie pozwól mi się wyrwać. W ten sposób odzyskasz mnie ziemskiemu życiu. To nie będzie łatwe, bo elfy szybko nie ustąpią, a ich magia jest niezwykle silna. Czy jesteś gotowa podjąć to wyzwanie? Jestem gotowa, odpowiedziała poważnie Janet i pożegnała się z młodzieńcem. Po północy, kiedy cały dwór udał się już na spoczynek, dziewczyna wymknęła się z zamku i pośpieszyła na rozstaje do świętego dębu. Strumienie połyskiwały w blasku.

blasku księżyca szemrząc wśród zarośli, a kolczaste krzewy rzucały dziwne cienie. Nad jej głową niespokojny wiatr igrał wśród gałęzi. Wtem z daleka usłyszała delikatny dźwięk dzwoneczków. To zaczarowane rumaki elfów ruszyły w drogę. Przebiegł ją dreszcz. Schowała się w gęstwinie i zastygła, wypatrując orszaku. Najpierw zobaczyła blask srebrnej uprzęży, potem białą gwiazdę na czole pierwszego wierzchowca, a za nim cały pochód. Jeźdźcy wznosili dumne, blade, wąskie twarze, a ich czarodziejskie kędziory powiewały na wietrze. Kiedy mijał ją pierwszy oddział z samą królową na grzbiecie kruczoczarnego ogiera z białą gwiazdą, stała nieruchomo. Pozwoliła też przejechać drugiemu orszakowi, ale w trzeciej drużynie już z daleka dojrzała mleczno-białego rumaka Tamlina i złoty diadem na czole młodzieńca. Wtedy wyłoniła się z mroku, błyskawicznie chwyciła za uzdę i ściągnęła jeźdźca na ziemi, opasując go ramionami. Tamlin umyka! Rozległ się przeraźliwy krzyk. Wściekła królowa elfów zawróciła swojego rumaka i pogalopowała do trzeciej drużyny. Skierowała spojrzenie swoich pięknych, okrutnych oczu na Janet, obejmującą Tamlina. W jednej chwili rzuciła swój czar i młodzieniec skurczył się, zmalał i zmienił w zwinną jaszczurkę, ale dziewczyna nadal przyciskała go mocno do serca, więc nie zdołał się wymknąć. Nagle jaszczurka przecież gnęła się w oślizłego, wijącego węża, ale i tym razem Janet nie zwolniła uścisku, choć gad owijał się groźnie wokół jej szyi. Niespodziewanie piekący ból przeszł jej ręce. To zimny wąż stał się rozpaloną sztabą żelaza. Łzy bólu napłynęły do oczu dzielnej panny, ale wciąż trzymała Tamlina w mocnym uścisku. Wtedy królowa elfów w końcu zrozumiała, że traci swojego rycerza. Jej czar pokonała oto zwykła śmiertelniczka czystością swojego serca i odwagą. Musiała przywrócić młodzieńcowi jego ludzką postać. A kiedy orszak elfów ruszał w dalszą drogę, usłyszeli gorzki lament dumnej królowej. Najurodziwszy rycerz w całej mojej drużynie odchodzi do świata ludzi. Żegnaj, Tamlinie. Gdybym wiedziała, że zwykła śmiertelniczka pokona moje czary swoją miłością, zamknęłabym cię w podziemnej krainie i nigdy nie pozwoliła wędrować po lesie Carterhawk. Kiedy to mówiła, pierwsze promienie świtu dotknęły horyzontu. Czarodziejscy jeźdźcy w popłochu spięli konie i pognali w głąb kniei, niknąc wraz ze zmrokiem nocy. Tamlin ujął czule rękę Janet i podążyli razem do zamku, gdzie mieszkał jej ojciec, dostojny Earl. To już wszystkie bajki, jakie dziś przygotowałam. Może i wy kiedyś powędrujecie do Irlandii, Szkocji albo Walii i sami poszukacie śladów dawnej kultury Celtów.

jest ważne. Traktuj je poważnie. Myj ręce przed posiłkiem. Zajmie ci to chwilkę. A jeśli cię dopadnie grypa, to w łóżku odpoczywaj. Lepiej zostań w domu.

umiarem. Słodkie bułki i cukierki, nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze. Niechemiczne weź jedzenie, dbaj.

0: czerwone żagle wicher dmie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
1: Jesteśmy piraci, kurwaci, brodaci, piraci po strachu.
0: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
1: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwone żagle wicher gnie.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego Mańka.
0: Oh yeah! Ciach na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

do stóp.

bo słuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas tak.

pięken gust, a ich bawełna Milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

0: świat.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
3: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu,

ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie.

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Daj nauka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawisz, jak im gra. Choć złapałem wiele udział, ule, ule.

zebliwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądałem na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Forsycha. Gunter chce być architektem wnętrz.
1: Ulfa wielkim
2: on piekarzem nie jest złem.
3: Modesna sługata Andreaszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latające.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Adasiu, wszystko gotowe?
7: Mamy na łączach słuchaczy?
6: Światełko błysnęło czerwone.
7: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
6: Ależ Adasiu, spokojnie.
7: Naprawdę o to nam chodzi?
6: Żeby już zacząć łagodnie.
7: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
6: Jacuś i Ewa z Kanady.
7: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
6: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
7: Myślisz, że Basia gotowa?
6: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
7: Na koniu też słuchać da się?
6: Słuchali nas nawet przy lunchu.
7: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
6: Kacperek mieszka w Legnicy.
7: W Hajnówce słucha nas Hania.
6: Bartuś na Woli, w stolicy.
7: Skoro się wszyscy zebrali...
6: I jeszcze przekąski, napoje.
7: Czy moglibyśmy pójść dalej?
6: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
8: Bo się doczekać nie może.
6: Żeby nas znowu usłyszeć?
7: Niech tylko album otworzy.
6: Ten od sławnego Bociana?
7: Palec na karcie położę.
6: Cudny ten prezent Floriana.
7: Czy chcesz się w dalekie z nami?
6: Właściwie to bardzo dawne.
7: By się stać podróżnikami.
6: I odwiedzić miejsca sławne.
7: Wyobraźnię pobudzimy.
6: Chcielibyście ruszyć z nami?
7: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
6: Wraz z naszymi słuchaczami.
7: Piramidy, wikingowie.
6: Dinozaury i rycerze.
7: Każde z was się zaraz dowie.
6: Jak usłyszę, to uwierzę.
7: Rozkręcamy znów magiczny.
6: Już nie mogę się doczekać.
7: Nasz wehikuł historyczny.
6: Suchy piasek, mokra rzeka.
7: Otwórz album i ruszamy.
6: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
7: My się dobrze na tym znamy.
6: Zaczynamy, drogie dzieci.
7: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
6: Ja? A o czym niby zapomniałem?
7: Powinieneś jeszcze zakręcić.
6: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
7: Bez tego nie zacznie się podcast.
6: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
7: Tak, to sprawa bardzo poważna.
6: Trzymajcie się, kręć!

0: Jesteś niepoważny, Michasiu. Dlaczego chcesz zmienić przedszkole?
1: Bo ja chcę zostać odkrywcą, tak jak Tomek.
0: A Tomek jest na pewno odkrywcą?
1: Tak, bo chodził do właściwego przedszkola.
0: A twoje jest niewłaściwe?
1: Tak, jest niewłaściwe, bo w nim to się nie jest, w nim odkrywcą nie jest.
0: Ale jest się dobrym przedszkolakiem, pod dobrą opieką waszej ukochanej pani Basi, tak?
1: Ach, pani Basia.
0: No proszę, zobacz, Adaś już na ciebie czeka.
1: O, Adaś!
0: Pobawcie się w coś.
2: Cześć, Leszku! Cześć, Michasiu!
0: Witaj, witaj. Chłopcy, zostawiam was, bawcie się grzecznie. Pa, pa!
1: Cześć, cześć!
2: A dlaczego mnie nie odpowiedziałeś?
1: A co miałem ci odpowiedzieć?
2: No, Leszkowi odpowiedziałeś, a mnie nie. Jak to, co miałeś odpowiedzieć? Cześć na moje cześć!
1: A, cześć!
2: A co jest, Misiu, obraziłeś się na mnie, czy co?
1: Nie na ciebie, tylko na Leszka.
2: Na Leszka? Ale za co?
1: A za to, że nie chce mnie przepisać do wspaniałego przedszkola.
2: A to, do którego chodzisz, nie jest wspaniałe? Wiele razy mówiłeś, że jest wspaniałe.
1: No i...

0: No jest to prawda.
1: No przecież je uwielbiasz, prawda?
0: No tak. Tak było do dzisiaj.
1: A co takiego zdarzyło się dzisiaj?
0: Pojawił się Tomek. Przeprowadził się z rodzicami z innej dzielnicy.
1: To fajnie.
0: No bardzo fajnie, bo teraz chodzi z nami do przedszkola.
1: Aha, już rozumiem. Dlatego chcesz zmienić przedszkole, że ten Tomek ci dokucza, prawda?
0: Ależ nie.
1: Powiedz słowo, a wytłumaczę temu Tomkowi, że moim kolegom dokuczać nie wolno.
0: Ależ nie dokucza mi. On mi zaimponował.
1: Zaimponował ci? Czyli co?
0: No to, że uważam go za świetnego kumpla.
1: Aha, chyba rozumiem.
0: Czy ty wiesz, kim on jest?
1: Nie bardzo, bo nie poznałem go, więc nie wiem.
0: Tomek jest odkrywcą. Na razie jeszcze małym, ale jak urośnie...
1: Jak urośnie, to będzie dużym. A co on takiego odkrył?
0: No jeszcze nie wiem, ale chodził do takiego przedszkola, gdzie zostaje się odkrywcą.
1: Aha, a w waszym przedszkolu nie można zostać odkrywcą?
0: No nie, bo nasze przedszkole nazywa się Chatka Misia Uszatka.
1: No to fantastyczna nazwa, bo chodzi do niego Michaś, który tak jak Uszatek też jest misiem. No, Michasiu, powinieneś być szczęśliwy.
0: Ale co to za nazwa? Po skończeniu można zostać co najwyżej chatkowym.
1: No albo kumplem Uszatka.
0: Przecież Uszatek to postać bajkowa, nigdy go nie spotka. Aha, co innego Tomek?
1: I co z tym Tomkiem?
0: A to, że on na pewno niedługo odkryje coś wspaniałego.
1: Ciekawe, dlaczego miałby coś wspaniałego odkryć?
0: Bo chodził do przedszkola.
1: Michasiu, ty też przecież chodzisz do przedszkola.
0: Ale jego przedszkole nazywało się Mali Odkrywcy.
1: Odkrywcy?
0: Aha. Chodził do niego 3 lata. Ty wiesz, ile odkrywania można się przez ten czas nauczyć? Odkrywania?
1: Odkrywania się nie uczy, bo odkrywanie to jest to...
0: To jest znajdowanie tego, czego nikt wcześniej nie znalazł.
1: Ciekawy jestem, czy ten twój Tomek już coś takiego znalazł.
0: Chyba na pewno. To doświadczony odkrywca, wiesz. 3 lata w takim przedszkolu.
1: Tak. Pewnie cały czas się przechwala, a ty w te przechwałki wierzysz.
0: Nie przechwalał się. Tylko cały dzień bawił się z Bartusiem klockami.
1: Tak? To skąd wiesz, że był w przedszkolu Mali Odkrywcy?
0: Bo pani Basia nam powiedziała, gdy Tomek pojawił się w naszej grupie.
1: A, rozumiem.
0: Aha, jak ja bym chciał być odkrywcą. Zawsze o tym marzyłem.
1: Tak? Naprawdę? A co takiego chciałbyś, Michasiu, odkryć?
0: No, coś, czego jeszcze nikt nigdzie nigdy nie odkrył. No nie wiem, jakieś nowe kontynenty, albo przynajmniej wyspę jakąś.
1: Wojtek mówi, że na Ziemi to już raczej chyba wszystko zostało odkryte.
0: Tak? To co odkrywają nowi odkrywcy?
1: A skąd ja mam wiedzieć? Ja tam nie zamierzam teraz być odkrywcą.
0: Nie?
1: Nie, bo to, co chciałem odkryć, odkryłem dzisiaj.
0: A co takiego odkryłeś?
1: Odkryłem to, gdzie Wojtek schował czekoladowe batoniki.
0: Batoniki?
1: Tak. Wczoraj przyniósł nowy zapasik.
0: Jak ja lubię te twoje czekoladowe batoniki.
1: Myślę, że jak zjemy po jednym, to się nie zorientuję. Chodźmy do kuchni.

0: Zobacz, ile ich tu nas nosił. Nawet po dwa możemy zjeść.
1: Aż po dwa batoniki? To super. Chętnie sobie poprawię humor.
0: A co z twoim humorem?
1: No, straciłem go, kiedy się zorientowałem, że chodzę do niewłaściwego przedszkola.
0: No tak. To przegryź batonik i w tym czasie zastanowimy się, jak ci humor poprawić.
1: Nie wiem, czy to się uda.
0: Michasiu, nie trać wiary, tylko gryź. Już mam.
1: Słucham, co masz?
0: No jak to co? Mam sposób, jak poprawić ci humor.
1: Naprawdę?
0: Pewnie, to proste. Musimy tylko odwiedzić twojego dziadka.
1: A co mój dziadek ma z tym wspólnego?
0: Przekonasz się, Michasiu.
1: Ale tam nie odkryjemy nic nowego. Co tam można odkryć? Tylko jego chatkę i podwórko i drewutnie?
0: Ależ nie chodzi ani o jego chatkę, ani o podwórko, ani tę drewutnię.
1: To o co chodzi?
0: No jak to o co? Pomyśl. O magiczny album Bociana Floriana. W nim na pewno znajdzie się zdjęcie związane z wielkimi odkryciami.
1: A

0: a nie mówiłeś, że wszystko zostało już odkryte?
1: Mówiłem, ale magiczny album przeniesie nas w głąb historii.
0: W głąb historii?
1: Tak, do czasów, kiedy odkrycia były przyszłością.
0: Nie rozumiem, co to znaczy. Przeszłością czy przyszłością?
1: Posłuchaj, dzięki albumowi możemy być świadkami, jak to, co jeszcze nie było odkryte, było odkrywane. Czy chcesz zostać prawdziwym odkrywcą?
0: Oczywiście.
1: Chcesz odkryć coś wspaniałego?
0: Marzę o tym.
1: Czyli podróż z albumem Bociana Floriana będzie idealna.
0: Hurra! Super!
1: No, tylko musimy znaleźć odpowiedni obrazek.
0: Tak, masz rację.
1: A potem mleko wielbłądzicy, bańkownica, magiczny pył.
0: I ta formuła uruchamiająca podróż. Doskonały pomysł, smoku!
1: Tak, przenosząc się w przeszłość, będziemy świadkami prawdziwego odkrycia.
0: W przeszłość, żeby w przyszłość. Tak. A Tomek,
1: z twojego przedszkola na coś takiego nie będzie miał żadnych szans.
0: Kiedy wrócę z takiej podróży i jak wszystko mu opowiem, to pęknie z zazdrości.
1: Jasne. Zakładamy kalosze i przeciwdeszczowe kurtki.
0: Koniecznie, bo trochę pada.
1: Tak jest. I pędem do dziadka Ignacego.
0: Pędem! Dziadku!
2: Dziadku Michasia!
3: Tu jestem, chłopcy. Chodźcie.
1: Potrzebujemy albumu Bociana Floriana.
3: A proszę, mam go ze sobą. A czy dziś też chcecie podróżować w głąb historii?
1: O tak. Michaś chce zostać odkrywcą.
3: Ach, rozumiem. A co byś chciał odkryć, Michasiu, a?
0: Och, no nad tym się jeszcze nie zastanawiałem. A co byś mi, dziadku, zaproponował?
1: Fajnie by było, gdybyś, Michasiu, odkrył jakiś nieznany ląd.
0: Nieznany, jasne. Tylko który?
3: Za największe odkrycie nieznanego lądu uważa się odkrycie kontynentu amerykańskiego. Ale można też odkrywać, park w Pszczynie z żubrami.
1: Park w
3: Pszczynie.
1: Pszczynie. Jejku, jak to trudno wymówić, to Pszczynie. A co dopiero odkrywać taką Pszczynę?
3: Można też rzeki, jeziora, góry.
0: Chyba kontynent będzie najlepszy. Mhm. A to może być to odkrycie, o którym mówiłeś, dziadku? Może być?
3: Odkrycie Ameryki?
0: Aha, Ameryka będzie super. Tak, Ameryka super.
3: Uważa się, że odkrywcą Ameryki był...
0: Ja będę odkrywcą Ameryki, ja.
1: Wydaje mi się, Michasiu, że ty tylko będziesz mógł popatrzeć na Amerykę, to znaczy jak ją odkrywano.
0: Jak to, Adasiu? Dlaczego?
1: Dobrze mówię, dziadku Michasia?
3: Doskonale, zgadza się.
0: Ale ja nie chcę być podglądywaczem, podpatrywaczem, tylko odkrywaczem.
3: Ale historii się nie zmieni. Dziś wszyscy wiedzą, kto odkrył Amerykę. No i na pewno nie był nim Miś Michaś.
1: A to kto odkrył Amerykę, dziadku?
3: Jedni mówią, że wikingowie. Bardzo dawno temu.
1: Wikingowie, oni byli dzicy.
3: Powszechnie jednak za odkrywcę tego kontynentu uważa się genueńskiego żeglarza, podróżnika i nawigatora.
1: Jakiego znowu nawigatora? To znaczy nawigatora, czyli kogo?
3: Czyli kogoś, kto zajmuje się odnajdywaniem właściwej drogi.
1: Jakiej drogi?
3: Dla ludzi, statków czy pojazdów lądowych.
1: Aha, nawigator to robi, no ładnie.
0: Adasiu, nie przeszkadzaj dziadkowi.
1: No przecież nie przeszkadzam, Michasiu.
3: Tym genueńskim żeglarzem był Krzysztof Kolumb, który... na życzenie króla Hiszpanii wyruszył na wyprawy w celu odnalezienia nowej drogi do Indii.
1: Słucham, to w końcu co on odkrył, Amerykę czy Indię?
3: Szukał nowej drogi do Indii i wyruszył na zachód. I tam odkrył zupełnie nowy kontynent, który nazwano Ameryką.
1: Ameryką? A dlaczego nie Kolumbią, skoro to był Kolumb?
0: Właśnie. A nie, Kolumbia to chyba taki kraj.
3: Tak, kraj w Ameryce Południowej, nazwany tak na cześć Kolumba. Zaś Ameryka wzięła swoje miano od innego odkrywcy.
1: Jak to od innego? Jak się on nazywał?
3: Nazywał się Amerigo Vespucci. Stąd Ameryka.
0: To może innym razem, dziadku. A teraz wróćmy do tego pana Kolumba.
3: Krzysztof Kolumb miał do dyspozycji 3 statki: Santa Maria, Nina i Pinta. I to nimi wyruszył w podróż, płynąc przez Ocean Atlantycki.

0: Atlantycki w kierunku zachodnim.
1: Czyli jeśli przeniosę się do czasów pana Kolumba, to odkryję Amerykę w tym samym czasie, co on?
2: I ja też odkryję, bo oczywiście lecę z tobą.
1: No tak, ale żeby polecieć, to najpierw trzeba wlać krople mleka wielbłądzicy do bańkownicy.
2: No to zaraz to zrobimy.
1: A, już jest nasza ochronna chmurka.
2: Zatem nie ma co czekać. Wskakujemy do środka, tylko nie zapomnij albumu.
1: A jeszcze trzeba posypać czarodziejskim pyłem.
2: To akurat mam ze sobą.
1: O, zobacz tu. Widzisz? Na tym obrazku są starodawne statki.
2: No ale nie muszą być starodawne. To są żaglowce, bo mają żagle.
1: A przeczytaj, co jest na jednym z nich napisane? O, tam, zobacz.
2: Gdzie? Tu?
1: O, tu.
2: Santa Maria.
1: Czyli to jeden z tych statków pana Krzysztofa Kolumba chyba.
2: Tak. Michasiu, masz rację. O, tak, to na pewno ten statek. To teraz posypię ten obrazek zaczarowanym proszkiem z piramidy i...
1: I co teraz?
2: No i jeszcze zaklęcie.
1: Jakie zaklęcie?
2: Ojejku, ciągle o tym zapominasz. Zaklęcie od bociana Floriana. Od tego bociana, który nam podarował album.
1: Ach, to. No tak jakoś zapominam. W takim razie zaczynaj, Adasiu.
2: Tak jest, zaczynamy.
1: Ale się zaraz zacznie.
2: Wietrze, przyjacielu przygód wiej,
1: przenieść nas w świat marzeń chciej,
2: zanieść nas do miejsca tego,
1: w albumie Floriana pokazanego
2: i przez nas palcem wskazanego.

0: Ale fajnie tu.
1: Czy ja wiem? Pełna wody dookoła.
0: No bo płyniemy przez ocean, tak?
1: Chyba raczej lecimy, Michasiu. W naszej magicznej chmurce lecimy.
0: Znaczy lecimy nad statkami pana Krzysia.
1: Jakiego Krzysia?
0: Krzysia Kolumba.
1: No i co, długo tak będziemy lecieć?
0: Aż zobaczymy Amerykę i wtedy zostanę jej odkrywcą.
1: No przestań, przecież dziadek ci wytłumaczył, że to pan Kolumb odkrył Amerykę.
0: No wiem.
1: I tylko o nim mówią ludzie do dziś. Nikt nie wspomina załogi tego Kolumba ani misia, który leci w chmurce, tylko jego wspominają.
0: Kiedy wrócę, to wszystkim wyjaśnię, jak było naprawdę.
1: To i nikt ci nie uwierzy, Michasiu.
0: Ojej, co się dzieje?
1: O, i masz swoje fajnie tu. Wpadliśmy w wielką burzę.
0: Jejku, jak huśta naszą chmurką.
1: I statków pana Kolumba już nie mogę dostrzec.
0: Wszystko przez te wysokie fale.
1: Ojej.
0: Adasiu, boję się, jak chcę wracać do chatki dziadka.
1: A co z tą Ameryką? Już jej nie chcesz odkrywać?
0: Już nie chcę, ratunku. Teraz jestem pewny, pęka chmurka.
1: Jak pan miś sobie życzy, niech chmurka pęka, a my spadamy. Jej!
2: Już wróciliście? Czyli co, Ameryka odkryta?
0: Czy ty wiesz, dziadku, jak ciężko się odkrywa Amerykę?
1: No, zerwała się potężna burza na oceanie. Straciliśmy z oczu statki pana Kolumba.
0: Ja się tak bałem, naszą chmurką kołysało na wszystkie strony i pioruny.
1: Bardzo kołysało.
2: Tak, jak statkami w tamtych czasach.
1: W jakich czasach?
0: To co znaczy w tamtych?
2: Pan Kolumb odkrył Amerykę pod koniec wieku XV. Przeszło 500 lat temu.
1: Ojej, to strasznie dawno temu.
2: I statki, które wtedy pływały po morzach, no, często przepadały w odmętach morskich w różnych katastrofach.
1: Czyli ta podróż pana Kolumba była bardzo niebezpieczna.
2: Sami byliście świadkami, a jemu się jednak udało i w roku 1492 dotarł do wysp na Morzu Karaibskim, do Hiszpanioli. Odkrył m.in. Kubę i Haiti.
0: A Amerykę?
2: No, to właśnie były wyspy Środkowej Ameryki. Kontynent północnoamerykański odkrył trochę później, ale od tego czasu uznawany jest jako odkrywca całej Ameryki. Ale ja też mam coś przed wami do odkrycia.
1: Tak?
0: A co, dziadku, przed nami odkryjesz?
2: Odkryję tajemnicę dzisiejszej kolacji.
1: To dopiero odkrycie.
2: Co powiecie?

0: się chłopcy na racuszki z musem jabłkowym?
1: Racuszki z musem? Pychota!
2: Świetnie!
0: Macie ochotę?
1: No jasne!
2: Na pewno ja wolę racuszki niż burze i pioruny na morzu.
1: Ja też!
0: W takim razie zapraszam do kuchni. Aha, tylko najpierw umyjcie łapki.
2: Oczywiście, dziadku, pewnie, że umyjemy.
1: A potem wszystkie twoje racuszki niam, niam, niam zjemy.
2: Smacznego, Adasiu.
1: Tak jest. Uwaga! Zaraz będziemy mieli pyszne jedzonko.
2: Ale będzie miam, miam, miam, miam, miam.
1: Zaraz się zacznie.
2: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć? Czy się mylę? Możesz, Misiu, przestać sapać?
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka?
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci szpiedzy.
1: Gdy już chwilę odsapniemy.
2: Kartę nową wybierzemy.
1: Znów zaklęcie wypowiemy.
2: I was w podróż zabierzemy. Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: Pewnie. O, tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
2: Jasne, przecież to jeszcze takie basałyki jak my.
1: Ale chyba nie wszystkie.
2: Nie wiem, ale powiem ci w tajemnicy, że ja to się zmęczyłem.
1: To prawda, ja trochę też, no ale co z tego?
2: Że koniecznie musimy coś zjeść.
1: No nie przesadzaj, żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy.
2: To co trzeba? Wiadomo, żeby podróżować trzeba jeść.
1: Ależ Michasiu, dlaczego ty zawsze...
2: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest tak ciekawie,
2: że aż mi burczy w brzuszku.
1: Chyba żartujesz.
2: Wcale nie. O, proszę, słyszałeś?
1: Chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
1: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu.
1: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
2: Widzisz? A nie mówiłem, że trzeba jeść, kiedy jest okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
0: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
1: No chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Tak jest, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ruszamy, tylko dajcie nam chwilkę, co?
1: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Misi i Smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
1: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu? Przed potopem?
1: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
0: Albo jeszcze dawniej tam, dokąd nikt nigdy jeszcze nie dotarł.
1: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
2: I odrobineczkę odpocząć?
1: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
2: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
0: waszych ulubieńców Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia.
1: Słuchajcie nas. Pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa, pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Stary niedźwiedź mocno śpi. Chcecie wiedzieć, dlaczego?

Opal błękitny na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby.

jest największym wędrowcą wśród fal. Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham wieloryby.

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłówkuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo

0: i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Adasiu, wszystko gotowe?
6: Mamy na łączach słuchaczy?
5: Światełko błysnęło czerwone.
6: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
5: Ale Adasiu, spokojnie.
6: Naprawdę o to nam chodzi?
5: Żeby już zacząć łagodnie.
6: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
5: Jacuś i Ewa z Kanady.
6: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
5: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
6: Myślisz, że Basia gotowa?
5: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
6: Na koniu też słuchać da się?
5: Słuchali nas nawet przy lunchu.
6: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
5: Kacperek mieszka w Legnicy.
6: W Hajnówce słucha nas Hania.
5: Bartuś na Woli, w stolicy.
6: Skoro się wszyscy zebrali...
5: I jeszcze przekąski, napoje.
6: Czy moglibyśmy pójść dalej?
5: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
7: Bo się doczekać nie może.
5: Żeby nas znowu usłyszeć?
6: Niech tylko album otworzy.
5: Ten od sławnego Bociana?
6: Palec na karcie położę.
5: Cudny ten prezent Floriana.
6: Czy chcesz się w dalekie z nami?
5: Właściwie to bardzo dawne.
6: By się stać podróżnikami.
5: I odwiedzić miejsca sławne.
6: Wyobraźnię pobudzimy.
5: Chcielibyście ruszyć z nami?
6: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
5: Wraz z naszymi słuchaczami.
6: Piramidy, wikingowie.
5: Dinozaury i rycerze.
6: Każde z was się zaraz dowie.
5: Jak usłyszę, to uwierzę.
6: Rozkręcamy znów magiczny.
5: Już nie mogę się doczekać.
6: Nasz wehikuł historyczny.
5: Suchy piasek, mokra rzeka.
6: Otwórz album i ruszamy.
5: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
6: My się dobrze na tym znamy.
5: Zaczynamy, drogie dzieci.
6: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
5: Ja? A o czym niby zapomniałem?
6: Powinieneś jeszcze zakręcić.
5: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
6: Bez tego nie zacznie się podcast.
5: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
6: Tak, to sprawa bardzo poważna.
5: Trzymajcie się, kręć!

0: A? I jak było, chłopcy? Podobało się?
1: Wcale się nie podobało.
2: Bo nie spotkaliśmy ich.
1: Tak, nie spotkaliśmy, choć szukaliśmy ich w całym starożytnym Rzymie.
2: Ani na stadionie, ani na żadnym placu ich nie było.
1: O. Nie było.
0: A w Koloseum?
1: W Koloseum?
2: Słucham?
0: No ten stadion, jak go nazwałeś, nie był zwykłym stadionem. To było Koloseum.
1: Kolosalny był, no, ale wyglądał jak piłkarski stadion.
0: Jak stadion?
1: Tak, choć rzeczywiście nie było tam żadnych bramek.
2: Za to takie kamienne ściany były z takimi jakby takimi łukami.
1: Tak. O tak, tak, tak. I było pełno ludzi, którzy oglądali zamiast meczu jakieś walki.
0: To zapewne były walki gladiatorów.
1: I strasznie krzyczeli.
0: Bardzo brutalne i krwawe. Takie walki uwielbiała oglądać ludność rzymska.
1: Robili potworny hałas.
0: O, Koloseum to nie był stadion, tylko amfiteatr, czyli teatr stadionowy na świeżym powietrzu, wzniesiony na początku naszej ery przez ród Flawiuszów.
1: Jak?
0: Flawiuszów.
1: Flawiuszów?
0: Stąd jego nazwa. Amfiteatr Flawiuszów.
1: Proszę, proszę.
2: Dziadku, ale my nie chcieliśmy oglądać żadnej walki.
1: Szukaliśmy tylko galów.
0: I bardzo dobrze.
2: Ale naprawdę, tylko ich szukaliśmy.
0: Zaraz, jakich galów? Powiecie w końcu, kogo szukaliście?

0: Jak tu kogo? Asterixa i Obelixa.
1: I próbowaliście ich znaleźć w starożytnym Rzymie?
0: Pewnie, tak był zatytułowany obrazek w magicznej księdze od Bociana Floriana.
1: Pokażcie mi go, chłopcy, pokażcie.
0: Proszę bardzo, proszę. No, nawet podpisane jest starożytny Rzym. Proszę bardzo, proszę.
2: Proszę, już daję, proszę, proszę.
0: O, to ten obrazek z napisem. Rzym za czasów Gajusza Juliusza Cezara. O.
1: Ale co to ma wspólnego z Asterixem i Obelixem?
0: Nie wiesz, dziadku Michasia?
2: Bo przecież oni walczyli z żołnierzami Cezara, dziadku. I zawsze ich pokonywali.
0: Zawsze. Dzięki magicznemu napojowi, ma się rozumieć.
2: Dlatego pomyśleliśmy, że skoro trafiliśmy do czasów Juliusza Cezara...
0: To na pewno się tam na tych dzielnych Galów natkniemy.
1: Ciągle mówicie Galów, Galów, Galów. Czy oni byli naprawdę Galami?
0: Tak. I mieszkali w małej wiosce, której Juliusz Cezar nie mógł zdobyć.
1: No to właśnie dlatego może powinniście szukać ich w Galii, a nie w Rzymie.
0: No ale nie znaleźliśmy w albumie od Floriana żadnego obrazka takiego odpowiedniego.
1: No to może i dobrze, bo chyba Galowie zostali przez wojska rzymskie pokonani.
0: Skąd?
2: Ale na pewno nie wioska Asterixa i Obelixa, na pewno
0: tak,
2: nie.
0: Tak, na pewno nie, bo magiczny napój, który zrobił ich druid Papanoramix, sprawiał, że mieszkańcy wioski byli niepokonani.
2: No, szkoda. Taką miałem nadzieję, że ich spotkamy dzisiaj w Rzymie.
0: Też miałem taką nadzieję. Może by nas też poczęstowali tym magicznym napojem, co dawał siłę.
1: Jak rozumiem, macie na myśli Asterixa i Obelixa, tak?
0: Oczywiście.
2: Oczywiście, Asterix nosił zawsze napój w takiej małej buteleczce. O.
0: Spójrz, Michasiu. No. Spójrz na ten obrazek.
2: No co, to jakieś kolejne starożytne miasto.
0: Kolejne, otóż to. To chyba... Tak, Aleksandria.
2: Ale co z tego, że... Aleksandria.
0: Czekaj, tu jeszcze jest coś napisane.
2: To może przeczytaj, bo wiesz, jak jest z moim czytaniem.
0: No właśnie czytam.
2: O wiele lepiej czytasz.
0: Właśnie czytam. Aleksandria za czasów... królowej Kleopatry.
2: Ja nie znam żadnej królowej Leopatry.
0: Kleopatry, jesteś pewny, że nie znasz? Pomyśl. No, Michasiu, niedawno oglądaliśmy o niej film.
2: O Kleopatrze?
0: O niej i jeszcze o kimś. No co ty się tak na mnie patrzysz?
2: No bo nie pamiętam.
0: A jak budowano dla niej pałac, to kto pomagał przy jego budowie? No pomyśl.
2: A, czekaj, przypomniałem sobie, masz rację. Asterix i Obelix.
0: No.
2: I poprosimy ich o pomoc.
0: Ich i jeszcze druida Panoramixa.
2: Jego też?
0: No przecież ktoś musi przygotowywać magiczny napój.
2: Ale po co?
0: Po to, żeby każdy z budowniczych miał dużo siły i żeby prace szybko postępowały. Pamiętasz, czasu mieli bardzo mało.
2: No, ale to był świetny film, co nie?
0: Świetny. A my za chwilę możemy się tam znaleźć.
2: Chcesz zagrać w tym filmie?
0: Nie, no co ty? Możemy się przenieść do czasów królowej Kleopatry.
2: I chcesz budować jej pałac?
0: Mam nadzieję, że może tam spotkamy naszych ulubionych bohaterów.
2: Czyli dwa razy dzisiaj udamy się w podróż?
0: No, jak chce się poznać Asterixa i Obelixa, to chyba warto to zrobić, co nie?
1: I jesteście pewni, że odnajdziecie ich tym razem w Egipcie?
0: Dziadku, nie w Egipcie, tylko w Aleksandrii.
1: No właśnie, Aleksandria należała do Egiptu, a Kleopatra była jego ostatnią królową.
0: No dobrze, dobrze, ale najważniejsze, że są tam Asterix i Obelix.
1: Mylisz się, Adasiu.
0: Wcale nie.
1: Tam Galów raczej nie znajdziecie.
0: Jak to?
2: Ale na tym filmie, co oglądaliśmy razem z Adasiem.
0: Razem.
2: Pamiętasz, Adaś?
0: No tak.
2: To właśnie Asterix i Obelix odwiedzili Aleksandrię i spotkali tam Kleopatrę.
0: Królową Kleopatrę.
1: No, zgadza się. Powiedziałeś na filmie.
0: Mhm.
2: Bo na bardzo dobrym filmie.
1: W rzeczywistości Asterix i Obelix nie istnieli.
0: Bo ten film... Słucham? Dziadku Michasia?
2: Jak to nie istnieli?
0: Jak
1: tak,
0: to
1: były postaci fikcyjne. Pamiętacie, jak mówiliście o grze Wojtka na scenie, o tym, że aktorzy wcielają się w rolę i grają, pamiętacie?
0: No tak, tak, ale co to znaczy postaci fikcyjne?
2: Czyli jakie?
0: Jakieś takie fikuśne?

0: Może fikcyjne, czyli wymyślone, stworzone przez francuskich artystów komiksowych.
1: Ale dziadku Michasia, my oglądaliśmy film, a nie komiks.
0: Najpierw powstał komiks, a dopiero później zaczęto kręcić filmy z nimi.
1: Naprawdę? Filmy? Z Asterixem i Obelixem?
0: Najpierw filmy rysunkowe, a potem z udziałem prawdziwych aktorów. I ten, który widzieliście, to pewnie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, tak?
1: Zgadza się. Czyli tak naprawdę Asterix i Obelix nie dotarli do Aleksandrii?
0: Historia o nich nie wspominała.
2: Ale jesteś pewny, dziadku?
0: Oczywiście.
1: Asterix i Obelix nie dotarli. Ojej, to straszne.
2: Jeszcze jak? I kto teraz pomoże zbudować pałac Kleopatrze?
1: No właśnie.
0: Cóż, tego nie wiem, bo aż tak dobrze nie znam biografii Kleopatry.
2: Jakiej biografii? Co to takiego?
0: Biografia to opis życia jakiejś autentycznej postaci.
1: Teraz zrozumiałem.
0: Za to doskonale znam się na pysznościach.
1: To prawda, pysznościach i smakołykach.
0: Chłopcy, tak? Macie może ochotę na kanapki z pastą makrelową?
2: Oj, to prawda, znasz się na przysmakach, dziadku, jak mało kto. A ta twoja pasta makrelowa jest najpyszniejsza na świecie. Zjadłbym z nią nawet 100 kanapeczek.
1: Nie mogę uwierzyć, że Asterixa i Obelixa nie
0: było. Bez przesady. Tyle kanapek nie będzie. A ty też masz ochotę na kanapeczki, Adasiu?
1: To niemożliwe. No, słucham?
0: Adasiu.
1: Tak?
0: Masz ochotę na kanapeczki?
1: Nie. Ja teraz myślę zupełnie o czymś innym.
0: O, to nie szkodzi. Dobrze, i tak wam zrobię. Zaraz wracam.
1: Tak. Nie. Zaczekaj, dziadku Michasia. Odpocznij. My zrobimy te kanapki.
2: My zrobimy?
1: Tak, dla dziadka zrobimy i dla nas zrobimy. A ty, dziadku Michasia, zostań tu i odpocznij sobie.
0: Mam odpoczywać w garażu?
1: Jasne, że w garażu to najlepsze miejsce na odpoczynek. No, można pomajsterkować.
0: A, pewnie, że można.
1: A nieraz mówiłeś, że majsterkowanie cię bardzo, ale to bardzo uspokaja.
0: No cóż, mam jeszcze parę zaległych robótek i mógłbym się nimi teraz zająć.
1: Otóż to. Ty się nimi zajmiesz, a my zajmiemy się kanapkami.
0: Pastę znajdziecie w lodówce, a chleb w chlebaku.
1: Spokojnie. Poradzimy sobie. A masz jakiś duży garnek?
0: Jaki garnek?
1: Duży.
0: Znaczy, do czego wam potrzebny jest garnek?
1: Do czego nam jest potrzebny garnek? Jaki garnek? Mówiłem coś o garnku?
2: No coś chyba mówiłeś, nie?
1: Niemożliwe. Nie. Obaj z dziadkiem musieliście się przesłyszeć. Choć mi, Michasiu, szkoda czasu.
2: Co, możemy iść?
1: Sporo pracy przed nami, Misiu.
2: Tam zrobienie kanapek to nic trudnego. Nawet w przedszkolu sobie nieraz...
1: Opowiesz mi później. Chodź szybciutko.
2: Adasiu, sam potrafię chodzić, zostaw.
1: Ale my nie mamy czasu, no chodź. A ty chodzisz jak żółw
2: normalnie.
1: Nie
2: ma pośpiechu, przecież zrobienie kanapek z pastą zajmie nam chwilkę.
1: Nie będziemy robić żadnych kanapek.
2: Ale ja jestem głodny i muszę zjeść kilka kanapek.
1: To zjesz później, bo teraz mamy inną misję.
2: Jaką znowu misję?
1: Misję Kleopatra.
2: O czym ty mówisz, smoku?
1: O tym, że musimy pomóc królowej Kleopatrze.
2: My? Nie wiem właśnie dlaczego my.
1: Dlatego, bo Asterix i Obelix nie przyjdą jej z pomocą. Słyszałeś, co mówił dziadek?
2: Co takiego?
1: No co takiego? Że Asterix i Obelix nie istnieją naprawdę.
2: To jak my mamy jej pomóc? Jak?
1: Budując jej pałac. A żeby go wybudować, musimy mieć bardzo dużo siły.
2: Ty tę siłę masz, to wiem nie od dziś, ale ja?
1: Ty też będziesz miał.
2: Ciekawe jak, co? Mam ćwiczyć podnoszenie ciężarów, czy zjeść słoik witamin?
1: To nie będzie konieczne. Wystarczy, że mi pomożesz ugotować.
2: Co chcesz gotować? Mieliśmy tylko zrobić dla siebie i dla dziadka?
1: Kanapki z pastą makrelową. A zrobimy je, zrobimy później.
2: A teraz co?
1: Teraz jest najwyższa pora, by sporządzić magiczny napój Panoramixa.
2: Oj, nie wiem, co ty kombinujesz, Adasiu.
1: Mój plan jest taki. Zastąpimy Galów u Kleopatry. Zastąpimy Asterixa i Obelixa.
2: Naprawdę nic już z tego nie rozumiem.
1: I dzięki magicznemu albumowi przeniesiemy się do jej czasów.

0: Do czasów Kleopatry?
1: No do czasów Kleopatry i tam zastąpimy Asteriksa i Obeliksa przy budowie pałacu.
0: My ich zastąpimy?
1: Zgadza się. Ty będziesz Asteriksem, a ja będę Obeliksem.
0: Jak ja mam być Asteriksem, skoro jestem tylko misiem?
1: Ale będziesz Asteriksem. Poprosimy dziadka, żeby zrobił nam hełmy.
0: Jakie hełmy?
1: No takie, jakie nosili Asterix i Obelix.
0: To będzie bardzo trudne.
1: Nie, co trudne. Wystarczy miska z różkami i doczepionymi warkoczykami.
0: No chyba żartujesz sobie.
1: Nie, nie żartuję. Można takie warkoczyki zrobić z grubego sznurka. A dziadek Ignacy na pewno sobie poradzi.
0: No to wiem, oczywiście.
1: No tym bardziej, jak dostanie od nas karabki, to nie będzie mógł odmówić i zrobi nam hełmy z warkoczykami i różkami.
0: I to wystarczy, żeby zrobić ze mnie Asterix?
1: Tak samo jak ze mnie Obeliksa, bo jestem duży jak on.
0: Może nawet większy.
1: A ty, misiu?
0: Wiem, jestem mały jak Asterix. Teraz rozumiem.
1: Nie, bardzo dobrze.
0: Nie rozumiem tylko, jak chcesz to zrobić.
1: Gdzie twój dziadek trzyma duży garnek?
0: O, w tej szafce na dole.
1: Rozumiem. O, ten będzie w sam raz.
0: On jest nawet większy od tego, w którym gotował napój Panoramix.
1: No, bo to będzie duża budowa, a więc napoju musi być sporo.
0: Co ty robisz, Adasiu?
1: Już ci mówiłem, chcę zrobić magiczny napój.
0: Ale chyba nie z mleka i śmietany.
1: Zaczekaj, to nie wszystko. Będzie jeszcze ketchup, musztarda, majonez.
0: Ciekawe, skąd wiesz, że to są składniki magicznego napoju. Ciekawe.
1: Tak mi się wydaje. Przecież magiczny napój musi być pyszny.
0: Tak sądzisz?
1: Pewnie. A te wszystkie rzeczy, które wyjąłem z lodówki, akurat bardzo lubię.
0: Ja to za musztardą nie przepadam.
1: Bo nigdy jej nie jesz z parówkami na ciepło.
0: Ja wolę parówki z ketchupem.
1: To kiedyś spróbuj z musztardą, to się przekonasz.
0: No nie. Po co ci makaron?
1: Bo teraz to sobie pomyślałem, że napój magiczny to może nie wystarczyć.
0: Do czego nie wystarczy?
1: Żeby lepiej zadziałał, postanowiłem, że stworzę taką przekąskę.
0: Słucham? Jaką przekąskę?
1: Masz rację. Może nie przekąskę, a raczej zupę.
0: Żartujesz, jaką zupę?
1: Jaką? Taką magiczną zupę Panoramixa. Taką, żeby był ze mnie dumny Panoramix.
0: Nie sądzę, on znał przepis.
1: Ale tylko na napój. Ja znam również przepis na magiczną zupę.
0: Wiesz co, chyba zajmę się jednak kanapkami.
1: Czyli nie chcesz pomóc Kleopatrze?
0: No dobrze, to co mam robić?
1: Nalej do garnka wody.
0: Proszę bardzo.
2: Nalewanie wody z kranu.
0: Nalałem.
1: Co jest?
0: Ale nie wystawię tego garnka ze zlewu, bo teraz z wodą jest za ciężki dla mnie.
1: Rozumiem. Spokojnie, misiaczku. Ja to zrobię.
0: Stop. Co robisz, Adasiu?
1: Włączam gaz.
0: Przecież dzieciom nie wolno majstrować przy kuchence bez wiedzy dorosłych.
1: Wiem. I dlatego właśnie robię to bez ich wiedzy.
0: Tak nie wolno.
1: Wiesz, że magiczna zupa musi powstać. Bez niej nie pomożemy, Kleopatrze.
0: Ale Adasiu...
1: Szybko, podawaj mi po kolei.
0: Co takiego mam ci podawać?
1: No wszystko to, co wystawiłem. Mleko, śmietanę i tak dalej. Ciach, ciach, ciach.
0: Ojej.

0: na koniec makaron. A kiedy się zagotuje, magiczna zupa będzie gotowa.
1: Adasiu, twoja magiczna zupa wychodzi na spacer.
0: Ojej, stop, zupo, stop! Dokąd to? Ojej, moja zupo, magiczna zupo! Zostań w garnku, zostań, nie wychodź, nie... Ratunku, pomocy!
1: Nic z tego.
0: Ta zupa nie chce mnie słuchać.
1: A ja nawet nie wiem, jak mam ci pomóc. Coraz bardziej chce mi się uciekać.
2: A cóż tu się dzieje?
3: Adaś gotuje magiczną zupę dla Asterixa i Panoramixa.
0: Już nie gotuję im żadnej zupy. Niech Kleopatra sama sobie pomaga.
3: Dziadku, zrób coś.
0: Ratunku, ten makaron zaleje całą kuchnię.
2: Najpierw wyłączę gaz, a potem zrobię kanapki z pastą makrelową.
3: Jak to teraz chcesz robić kanapki?
2: Tak, bo trochę zgłodniałem. A makaron, który zalał kuchnię, powinien wystygnąć.
0: Tak? A po co ma wystygnąć?

0: żebyś go potem posprzątał, pomysłowy smoku, bo ja tego za ciebie nie zrobię.
1: Posprzątał? Noż oczywiście, że posprząta mi... Bardzo przepraszam, dziadku Michasia, ale wiesz, ja chciałem tylko pomóc Kleopatrze.
0: Kleopatra jest daleko, a ja jestem tu, gdzie jestem. Ja tu też potrzebuję pomocy.
1: Jak to? Ty też, dziadku?
0: A tak, tak, ja i moja kuchnia, którą doprowadziłeś do takiego stanu.
1: No, jeszcze raz przepraszam.
0: Dobrze, bo... już dobrze, przyjmuję przeprosiny, ale... Ktoś to musi posprzątać.
1: Oczywiście, posprzątam, rozumiem to.
2: Nic się nie martw, pomogę ci, Adasiu. Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy.
1: Kartę nową wybierzemy.
2: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
2: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
1: Nie, ale chyba nie wszystkie.
2: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
1: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?
2: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest bardzo ciekawie.
2: Aż mi burczy w brzuszku.
1: No chyba żartujesz.
2: O, proszę. Słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu, Michasiu.
3: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
2: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
0: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ruszamy, tylko dajcie nam chwilkę, co?
3: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
3: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu? Przed potopem?
3: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
2: Albo troszeczkę zjeść?
3: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
2: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
3: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
0: waszych ulubieńców misia i smoka.
2: Do usłyszenia!
1: Do usłyszenia, pa pa!
2: Pa pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Banky Ruch.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska. Minęła godzina.

Godzina 18, startujemy. Martyna Chuderska i Daria Brzezińska. Audycja Kultura nie śpi, jak w każdy piątek, wieczorową porą. Mam nadzieję, że te najbliższe dwie godziny spędzicie w naszym towarzystwie, bo temat będzie gonił temat. Już za chwileczkę pierwsze spotkanie z twórcami komiksu Antymonstra. Ewa Betlewska i Łukasz Mazur. No mam nadzieję, że uchylą rąbka tajemnicy, jak komiks powstawał i skąd wzięły się te szalone postaci. Na pewno to jest gratka dla tych, którzy lubią się troszkę bać, ale lubią się też śmiać. Interesują się ciut wampirkami, a może uda nam się dzisiaj w audycji odnaleźć też mumię. Co więcej, moi drodzy, będzie można zdobyć egzemplarze tego fantastycznego komiksu. Więc przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55. Być może przyda się też znajomość adresu mailowego dzieci@polskieradio.pl. Wspomniałam o tym, że temat będzie gonił temat, bo skupimy się nie tylko na komiksie, ale też zaprosimy Was do kin. W towarzystwie mojego kolejnego gościa, który pojawi się w tej godzinie, pana Grzegorza Wacławka, opowiemy Wam o animacji, która wskoczy na ekrany kin w całej Polsce. Animacja zatytułowana Chłopiec na krańcach świata. Przygodowa polska animacja o sile braterstwa i odwagi. Piękna historia o relacjach. Co więcej, z tą historią, historią filmową jest związana także książka. No, może będą tutaj też przeznaczone dla Was różne niespodzianki, więc wsłuchujcie się uważnie. A po godzinie 19:00 temat teatralny. W studiu pojawią się goście prosto z zaprzyjaźnionego po sąsiedzku Teatru Gulliver z warszawskiego Mokotowa. Teatr Gulliver obchodzi piękny jubileusz, 80-lecie. W ubiegłym tygodniu, w weekend, mieliśmy możliwość oglądać spektakl, który jest taką kwintesencją tego, co działo się w Gulliverze przez ostatnie 80 lat. W studiu pojawią się Robert Drobniuch, dyrektor tegoż teatru, a także wspaniały duet aktorski Izabela Kurażyńska i Tomasz Kowol. Będzie można także zdobyć zaproszenia do Teatru Lalego Gulliver. Wiem, że często w tym teatrze bywacie i że bardzo lubicie te spektakle, więc mam nadzieję, że tymi zachwytami też zechcecie podzielić się z nami na antenie. W tej chwili już 3,5 minuty po godzinie 18:00. Audycja Kultura nie śpi oczywiście do 20:00, więc zapraszam zarówno do słuchania, jak i do współtworzenia dzisiejszego programu.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom już pojawili się pierwsi goście. Witam bardzo serdecznie, wspaniały duet. Ewa Betlewska, Łukasz Mazur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich.
2: Dzień dobry.
0: Przyprowadziliście za łapkę dzisiaj jakąś wampirzycę malutką.
1: Coś tam mamy schowane po kieszeniach.
0: Jakieś takie monstrum?
1: Małe potwory. Tak, tak, tak, tak. Ale mamy nadzieję, że nic nie wyleci.
0: Trochę się boimy, no ale cóż, trzeba to będzie dźwignąć. My tu mamy krasnoludki poukrywane w zakamarkach, więc wiecie.
2: Może się zakumplują z naszymi monstrami.
0: A może się zakumplują, bo te wasze monstra, mimo że są monstrami i wiadomo, należą do takiego świata, które przyprawia nas, ludzi, ale chyba nie tylko ludzi, o gęsią skórkę, no to są na tyle ciekawe, kolorowe, intrygujące, że naprawdę można się z nimi zaprzyjaźnić. I do tego będziemy dzisiaj namawiać naszych słuchaczy. Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo to jest pierwszy tom, ale tak, nie powiedzieliście tak. Jeszcze ostatniego słowa.
1: Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, to jest wręcz nasze pierwsze słowo, bo to jest i nasz debiut autorski, jeśli chodzi o taki oficjalny obieg, ale też taki duży debiut, jeśli chodzi o naszą współpracę oraz duży projekt, jeśli chodzi o jego objętość, bo wcześniej robiliśmy tam dwie czy trzy krótkie formy razem. Ja mam kilka krótszych komiksów też na swoim koncie samodzielnych, ale to był dla nas taki duży sprawdzian, jeśli chodzi i o objętość, i o naszą współpracę na co dzień.
0: No i to wszystko się zapowiada bardzo obiecująco. Ja zachęcam, żebyście zajrzeli, jeżeli macie taką możliwość, do mediów społecznościowych, bo Ancymonstra mają już swoje miejsce w internecie również.
2: Tak, zapraszamy wszystkich na Instagram Ancymonstrów, gdzie możecie zobaczyć przepiękne grafiki stworzone przez Łukasza, oraz na konto na Facebooku, gdzie wrzucamy różne nowinki i informacje, zachęcając wszystkich czytelników w każdym wieku do sięgnięcia po nasz komiks.
0: Jaką piękną grafikę przygotowaliście na to na nasze pierwsze, bo to jest pierwsze, ale jestem pewna, że nie ostatnie spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom, więc dziękuję wam, że przyjęliście zaproszenie. A powiedzcie, skąd taki pomysł, żeby bohaterami tej pierwszej waszej wspólnej książki w tej serii były wampiry i takie właśnie ancymonstra rozmaite?
1: To ja może też tutaj, odpowiadając na to pytanie, opowiem o samym początku i genezie ancymonstrów. Wszystko, co dobre w polskim komiksie, zaczyna się od Piotra Nowackiego.
2: To prawda.
0: Pozdrawiamy.
1: Zdecydowanie tak. I taki sam był początek Ancymonstrów. Ja kilka lat temu czytałem sobie ówczesną nowość Piotrka, którą wydał w Kulturze Gniewu. Był to jego samodzielny album OM.
2: Też dla dzieci.
1: Też dla dzieci, tak. Jest to niema kilkudziesięciostronicowa historia. I po przeczytaniu tego albumu stwierdziłem, że kurczę, też chciałbym zrobić coś takiego. Taki album dla dzieciaków. Też niemy. I że no to by było po prostu fajne sprawdzić się w takiej formie. I dosłownie w pięć minut wymyśliłem cały szkielet tego wszystkiego, mniej więcej bohaterów. I ci bohaterowie są potworami, dlatego że ja jestem fanem horrorów i to są jakby te potwory, które znamy z filmów ze studia Universal, czyli wampir, mumia, wilkołak, tak. Więc to są takie, powiedzmy, to jest takie bezpośrednie nawiązanie filmowe do tamtych dawnych czasów. I miałem tę historię w głowie, tak mniej więcej. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale nie jestem zbyt dobry w realizacji planów, które sobie wymyślam, a są liczne, więc po dwóch czy trzech latach poprosiłem Ewę, która moim zdaniem cudownie operuje słowem i zna się na napisaniu scenariuszy, o to, żeby pomogła mi przelać na papier moje myśli. Przedstawiłem swój pomysł i Ewa zamiast 40 stron, które sobie wymarzyłem, żeby były, wróciła ze scenariuszem na stron 70 i to mnie przeraziło.
2: Tak było, Łukasz był rzeczywiście przerażony, czyli chyba możemy powiedzieć, że Łukasz boi się dużych objętości komiksów. A dla mnie ta historia

0: Historia od początku była niezwykle inspirująca. Kiedy Łukasz przedstawił mi ten pomysł, od razu zaczęłam myśleć, w jakim kierunku można by ją rozwinąć. A ponieważ mam w domu takie wspaniałe dziecko, jak mój syn, który jest niesamowitym dla mnie źródłem inspiracji i kopalnią kreatywnych pomysłów, to postanowiłam zaczerpnąć trochę z jego dziecięcej wyobraźni i stworzyć taki komiks tylko i wyłącznie pod dzieci, który czytając dzieci będą doskonale rozumiały, który będzie miał humor dopasowany do nich. Co prawda w komiksie kilka razy puszczamy oczko też do dorosłych czytelników, ale przede wszystkim zależało mi na tym, żeby dzieci czytając go dużo się śmiały, przeglądały strony, doszukiwały się różnych smaczków. Dla przyszłych czytelników komiksu polecamy bardzo uważnie przeglądać strony, ponieważ można tam znaleźć różne takie magiczne artefakty ze znanych uniwersów, na przykład z Harry'ego Pottera i z kilku innych, ale to już zostawię dzieciakom, żeby same sobie wyszukały.
1: Czyli zabawa dla tropicieli. A powiedz, oprócz tego, że synek jest tym źródłem inspiracji i takim natchnieniem dla ciebie, to był też krytykiem i recenzentem. Zaglądał?
0: Tak, mój syn ma bardzo krytyczny umysł i rzeczywiście był aktywną stroną w całym procesie twórczym. Bardzo duży wpływ miał na kreowanie postaci, zwłaszcza ducha Henryka, który jest oparty na moim synu, ponieważ mój syn też ma na imię Henryk. A ci, którzy przeczytają komiks, zobaczą, że cały komiks jest zadedykowany mojemu synkowi. Także tak, mój syn miał bardzo duży wkład w powstawanie tego komiksu i mam nadzieję, że zgodzi się współpracować z nami przy kolejnych tomach także.
1: Pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Niech kolejne tomy powstają. To ja tylko dodam, że duch Henryk, moi drodzy, w komiksie ma taką swoją kartę i jest opisany jako spostrzegawczy, oczytany, zbieractwo też dostało aż 4 gwiazdki, odporność niezbadana, siła nieznana, osiągnięty poziom emocji, mamy kilka znaków zapytania, a w potworności tajemniczy. Ja tu patrzę jeszcze na dwie inne karty. Jedna z nich dotyczy monstrum Franka, a druga kła. No to skoro duch Henryk ma swój pierwowzór, to jakie są wasze pierwowzór? Znaczy, które z postaci to wy? Jest tu jakaś zbieżność?
2: Nie, to tutaj chyba akurat takiej zbieżności nie ma. Przynajmniej ja bym się jej nie doszukiwał. Nie wiem, co Ewa o tym myśli. Natomiast jest jeszcze taka zbieżność, jeśli chodzi o kła, które jest tutaj psem. I trochę zaczerpnęliśmy z jego wyglądu, z naszego psa Atom, z naszej suczki Atom, która też ma taką łatę na oku.
1: I taką miłość ma w oczach?
0: Tak, olbrzymią.
2: Zdecydowanie tak.
0: I też jest bardzo potężnym psem.
2: Tak.
1: Wspomniałeś, Łukaszu, że lubisz takie potworne historie.
2: Tak.
1: Od lat, czyli ty sporo na temat wampirów wiesz i tą wiedzę sprytnie tutaj przemyciłeś w książce.
2: Tak, starałem się całą swoją wiedzę o horrorach, potworach i innych straszliwościach jakby przelać, przynajmniej w części, na ten pierwszy tom, ponieważ chciałbym też trochę zachować jej na tomy kolejne, których...
1: Będziesz nam to dozował.
2: Tak. To będzie zdecydowanie wiedza dozowana i zobaczymy, jak to wyjdzie. Powoli zaczynamy pracować nad drugim tomem, ale pewnie jeszcze do tego wrócimy.
0: Ja bym chciała dodać, że Łukasz ukrył na stronach komiksu kilka odnośników do horrorów współczesnych. I bardzo możliwe, że rodzice czytając nasz komiks razem z dziećmi znajdą te odniesienia. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy wam się uda.
1: To będzie taki kolejny pretekst do spotkania naszego następnego, dobrze? To tak, no się jasne. Umówmy i jak przyjdziecie z drugim tomem, a może przyjdziecie też wcześniej, to będziemy sprawdzać wtedy znajomość tego pierwszego na antenie. Dobra. To tak, super. Się umówmy. Ale dzisiaj też będzie można te pierwsze tomy zdobyć, więc proszę się uzbroić w cierpliwość. Zaraz wymyślimy jakieś sprytne pytanie z moimi gośćmi. Ale skoro jesteście takimi znawcami, to muszę zadać chociaż kilka pytań, bo mam ich całą długą listę. Czym różni się nowoczesny wampir od takiego starej daty?
0: To chyba pytanie do mnie.
2: Zdecydowanie tak.
0: Ponieważ to ja wymyśliłam w komiksie

0: koncepcję dla naszych przyszłych czytelników. Mogę tutaj wyjaśnić, że w komiksie babcia naszej głównej bohaterki, wampirki Irki, jest wampirzycą starej daty, tradycjonalistką, a mama wampirki Irki jest nowoczesną wampirzycą. Nowoczesne wampiry nie śpią w ciągu dnia, ponieważ uważają, że drzemki są nieproduktywne. Nie pokazują swoich kłów, nie używają swoich skrzydeł i właściwie starają się żyć nudnym ludzkim życiem. Natomiast tradycyjne wampirzyce, w tym babcia wampirki, czerpią z życia garściami i bardzo cieszą się swoją wampirzą naturą.
1: Wspaniała odpowiedź. No to może idąc tym tropem, zapytam, co zrobić, żeby ludzie zaakceptowali wampiry? Macie jakąś swoją receptę?
0: To jest bardzo dobre pytanie.
2: Myślę, że tutaj dobrze byłoby po prostu porozmawiać z wampirem, zrozumieć jego naturę, jego punkt widzenia. Myślę, że ludzkość mogłaby się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy od wampirów i może znalazłyby jakieś wspólne pole do działania, a przynajmniej do zrozumienia i akceptacji tej drugiej strony.
1: Proszę Państwa, ile tu jest przemyconych treści. Nie dość, że nawiązania do wampirzego świata, takiego filmowego, i mamy uniwersum i różne takie artefakty, które znajdziecie w książce, to wyobraźcie sobie, że w takim sprytnym komiksie, jak go tworzy taki zacny duet autorów, to nawet trochę matematyki da się przemycić i zaprosić czytelników do biblioteki, co mnie się osobiście bardzo podoba. A jak będziecie chcieli zobaczyć, jak taka biblioteka wygląda, no to trzeba po prostu przeczytać książkę Ancy Monstra. Co z tą mumią? Tutaj mamy taki podtytuł. Może zadamy naszym słuchaczom jakieś pytanie? Macie jakiś pomysł?
0: Może jak nasi słuchacze myślą, czy można być więcej niż jednym na raz?
1: Znakomite pytanie. A ja już wiem, na jaką stronę spojrzymy, jak słuchacz albo słuchaczka odpowie na to pytanie. 22 645 20 55. Proszę śmiało telefonować. Pierwsze egzemplarze książki czekają właśnie na Was. Więc proszę nie zwlekać. Wracamy zaraz po krótkiej piosence.

0: Dziś w audycji Kultura nie śpi wieczorową porą Ewa Betlewska, Łukasz Mazur i Ancymonstra. Takie trudne pytanie zadaliście. Musimy jakoś naprowadzić naszych słuchaczy, bo pewnie się boją zadzwonić.
1: Zapraszamy was do odpowiedzi.
2: Nie bójcie się.
0: Nie bójcie się.
2: Nie gryziemy jak wampira.
0: Nie. A jak to? Nie ma w zasadzie złych odpowiedzi.
2: Nie ma.
0: Każda odpowiedź jest dobra.
1: Plus to nie jest matematyczne pytanie.
0: Nie. Bo gdybyśmy mieli liczyć, tam sięgać do tych słoików na półeczce, to byłoby trochę trudniej, a o jakie słoiki chodzi, to się dowiecie oczywiście, jak zajrzycie do komiksu. Przypomnijcie pytanie, Ewo.
1: Czy można być więcej niż jednym na raz?
0: Czy można być więcej niż jednym na raz? Trochę filozoficzne pytanie, ale proszę się nie krępować, tylko dzwonić 22 645 20 55. A jak odpowiecie na pytanie, a nie ma złych odpowiedzi, to Ancymonstra powędrują do waszej domowej biblioteczki. A wy od dziecka kochaliście komiksy?
2: Tak. Zdecydowanie tak. To generalnie w końcówce lat 80. była moja ulubiona rozrywka. Później w latach 90. to już było totalne szaleństwo, bo do Polski wydawnictwo TM Semik wprowadziło superbohaterów, więc wtedy zwariowałem na punkcie Spidermana i spółki. I tak naprawdę z drobną przerwą to się ciągnie do dzisiaj. Ku przerażeniu trochę Ewy, bo nasze regały po prostu uginają się od komiksów i ich tylko przybywa. Niekoniecznie oznacza to, że je czytam, bo w dorosłym życiu ciężko znaleźć na to czas, ale jak najbardziej komiksy w moim przypadku są dostępne od dziecka.
1: A ja jako dziecko nie czytałam zbyt wielu komiksów. Ja byłam zatwardziałą czytelniczką książek. Czytałam wszystko, co wpadło mi w ręce. Uwielbiałam zwłaszcza takie książki, w których były jakieś magiczne przejścia, tajemnicze korytarze i tak dalej. I tego typu tajemnicze korytarze możecie znaleźć w naszym komiksie. Później, kiedy trochę podrosłam, to zaczęłam interesować się mangą i czytałam Czarodziejka z Księżyca. Jestem pewna, że niektórzy wiedzą, o czym mówię, ale tak naprawdę moja miłość do komiksów rozkwitła, kiedy byłam już młodą osobą, dorosłą, i wtedy poznałam Łukasza na studiach, który od samego początku pożyczał mi wszystkie najlepsze komiksy i przeprowadził taką dogłębną edukację komiksową w moim wypadku. A teraz ten komiks jest obecny codziennie w naszym życiu. Mój synek jest też wielkim fanem komiksów, także wielopokoleniowo czytamy w domu codziennie komiksy.
0: Kultura Gniewu to jest takie wydawnictwo, które naprowadza nas też na świat komiksów i pokazuje tę różnorodność, bo wspaniałe grono autorów. Poznajemy ich w Polskim Radiu Dzieciom regularnie i zachęcamy was, żeby zaglądać też na stronę tego wydawnictwa i tej różnorodności szukać, a to pokazuje, że każdy autor komiksów może mieć i w tym przypadku ma swój styl, coś takiego niepowtarzalnego. A jak ty, Łukaszu, tego swojego stylu szukałeś?
2: Jeśli chodzi o ten styl, który można zobaczyć w Ancymonstrach, to nie była taka prosta przeprawa, bo wcześniej

0: Nie robiłem nigdy komiksów dla dzieci i trochę mnie to przerażało. Mhm. Ale tutaj już do wspomnianego Piotra Nowackiego odezwałem się na początku swojej przygody po kilka rad, jak tworzyć bohaterów dla dzieciaków, bo Piotrek jest fenomenalnym rysownikiem i ilustratorem i stoi za tak wspaniałą serią jak Miś Zbyś chociażby, czy Nieustraszeni Łowcy Strachów. Piotrek, oczywiście bardzo życzliwy chłopak, jeszcze raz go pozdrawiam. Dał mi kilka rad, z których skorzystałem, podesłałem mu też pierwsze wersje naszych bohaterów, to też miałem tam jakieś uwagi, żeby może trochę, albo nie będę może tego zdradzał, nie, przy kolejnej rozmowie to zdradzę, żeby za bardzo tutaj nie popadać w dygresję. Natomiast dla mnie to była ciężka przeprawa na pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu stronach. Później, jak już wszedłem w ten świat Antymonstrów na dobre, to z każdym dniem i z każdą kreską coraz lepiej mi się ich rysowało i teraz mam taki właśnie nawet głód rysowania, bo chciałbym jeszcze jak najszybciej wskoczyć do tego świata i dalej tworzyć historię wampirki i tych wszystkich wariatów z komiksu.
1: Ciekawa była też nasza współpraca, ponieważ ja pisząc scenariusz rozpisałam bardzo szczegółowo wszystkie kadry i to, co ma na nich być. Wyobraziłam sobie dosłownie wszystko i oczekiwałam, że Łukasz dokładnie tak to wszystko narysuje. Natomiast on, nie wiedzieć czemu, miał własną artystyczną wizję. Więc początek współpracy był taki, że musieliśmy trochę dotrzeć swoje oczekiwania i rzeczywiście było to bardzo pouczające doświadczenie.
0: Tak, było to wyzwaniem.
1: Było to wyzwaniem, ale muszę przyznać, że po jakimś czasie dopracowywaliśmy ten proces i końcówka naszej współpracy była już bardzo spokojna po burzliwych początkach.
0: Tak, dla mnie taką lekcją z tego wszystkiego jest to, żeby się nie obrażać, jak ktoś ma jakieś uwagi, bo często są one zasadne.
2: No tak, bo nasze ego wtedy tam się
0: zdecydowanie. Uwagi. Ja mam wielkie ego,
2: tak miało być.
1: A ja zazwyczaj i tak miałam rację.
0: Tak, ale ty zawsze masz rację.
2: Ale udało się osiągnąć kompromis i to bardzo dobrze rokuje na przyszłość. A propos tej waszej współpracy, kontynuacji i kolejnych tomów, kolorystyka jest też szałowa, powiedziałabym, i szalona.
0: Tak, a to był, jeśli dobrze kojarzę, pomysł Ewy, żeby tak właśnie to wyglądało.
1: Tak, na pierwszy rzut oka, kiedy ktoś otworzy nasz komiks, na początku wydaje się, że jest on pozbawiony kolorów, ponieważ są to odcienie niebieskiego głównie. Jednak wraz z rozwojem historii, rozwojem bohaterów pojawia się tych kolorów coraz więcej, aby na końcu kompletnie te kolory rozkwitły.
2: O tak, komiks nabiera barw, tak jak ta historia szalona. Zdradzicie, no nie wiem, czy będziecie chcieli zdradzić, czy to nie za dużo, kim są tamci w komiksie?
0: Ja myślę, że tamtych trzeba sobie samemu odkryć, żeby tutaj nie psuć żadnej niespodzianki. Jest w tym pewien twist.
1: Może tylko powiemy, że są to stworzenia, które kryją się gdzieś w lesie, a których nasi bohaterowie się boją.
0: Myślę, że jest to taka uniwersalna figura tamtych, którą też można odnieść do codzienności.
1: To prawda.
2: A wy czego się boicie?
0: Ja się boję szczurów i myszy od dziecka. W tym roku boję się tego, że Avengers Doomsday, który wchodzi w grudniu do kina, mnie rozczaruje.
2: Aha. Nie bój się tak na zapas.
0: Wiążę spore nadzieje z tym filmem, więc to naprawdę jest dla mnie ciężka przeprawa. I chyba tyle.
1: Ja nie boję się praktycznie niczego już teraz, ale jak byłam dzieckiem, bardzo bałam się po pierwsze matematyki.
2: Aha, to oswajasz tutaj tego potwora matematycznego?
0: A ty już się nie boisz matematyki?
1: No dobra, boję się dalej.
2: Ale przy czwartym tomie już ten strach całkowicie zniknie.
1: Bałam się też duchów, kiedy byłam dzieckiem i tutaj też ten strach oswajam.
2: A z czego się śmiejecie najczęściej?
0: Ja się śmieję z Ewy najczęściej.
1: A ja z Łukasza. Śmiejemy się z siebie wzajemnie.
0: Tak, i jeszcze z Henrykiem się dużo śmiejemy.
1: Bardzo dużo.
0: który jest powodem do uśmiechu na co dzień.

0: Jeśli chodzi też o jego żarty i ogólne jakieś rozkminki. Tak. Henryku, jeśli słuchasz tego, to pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiam, mam nadzieję, że Henryk też do nas kiedyś zajrzy do studia. Henryku, zapraszamy.
2: Na pewno by chciał.
1: Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie. Tak nawiązując jeszcze do tego waszego wcześniejszego pytania do naszych słuchaczy, które chyba jest naprawdę dość przerażające, może je spróbujemy troszkę oswoić, to w tym komiksie przewija się też taki ważny wątek. Ja sobie zanotowałam, że na 78 stronie jest taka złota myśl, którą ja sobie też zabieram. Autorzy się zdziwili. Szok. Ja jestem znana z tego, że jak czytam książki, to wynotowuję sobie cytaty. Jestem fanką cytatów w ogóle. I często wskakują u mnie na przykład na torty dla najbliższych jakieś cytaty. Ojej, żebym teraz znalazła. To jest temat akceptacji. Więc pewnie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Myślałaś, że zaakceptujemy cię tylko wtedy, kiedy będziesz udawać kogoś innego? Jesteś jedną z nas, już nie musisz przebierać się za mumię. Tak puszczamy do was oko a propos tego pytania, które padło wcześniej. Oczywiście bardzo się cieszę, tylko będzie mi brakowało bycia mumią. No, trudno się czyta komiks na antenie, słuchajcie, musicie po prostu zobaczyć te obrazki. Ale jest też tutaj to pytanie, czy musimy wybierać, kim chcemy być i czy trzeba być tylko jedną naraz. No nawet tutaj dochodzi znowu do liczenia i znowu mamy wątek matematyki. Gdybyście jednak zdecydowali się odpowiedzieć na to pytanie, to zapraszam. 22 645 20 55, a wy jesteście tacy jedni, jedyni, czy możecie być kilkorgiem naraz, jak to jest u was?
2: Myślę, że zdecydowanie jesteśmy kilkorgiem naraz.
0: Tak, zdecydowanie, zależnie od sytuacji, kontekstu, miejsca, towarzystwa, pory dnia, poranki bywają różne. Są różne demony i anioły.
2: Mamy też różne zainteresowania, które mogą dla niektórych wydawać się sprzeczne. Na przykład kiedyś jeden z naszych znajomych był bardzo zdziwiony, że Łukasz interesuje się i komiksami, i piłką nożną.
0: Tak. A interesuje się jednym i drugim.
1: Może spróbujesz to kiedyś połączyć?
0: Tutaj nawet jest taki motyw piłkarski na jednej z końcowych stron, ale kto wie. Może Franek, który dysponuje, jeden z bohaterów, który dysponuje dwiema odczepionymi rękami, byłby na przykład świetnym bramkarzem.
1: No tak. I ta jedna ręka trochę lepiej sobie radzi.
0: Zdecydowanie tak.
1: Nie powiemy wam, która. Ale... Muszę się dzisiaj bardzo pilnować.
0: Tak, ale mogę zdradzić, że ta ręka jest moim ulubionym bohaterem Antymonstrów.
2: To ja może wyjaśnię czytelnikom, że Monstrum Franek, bohater naszego komiksu, ma dwie odczepione ręce, które non-stop się ze sobą kłócą.
1: To by było dość praktyczne, jakbyśmy tak mieli. Tak. Odczepiane.
2: Tak, zwłaszcza łapki. Gdyby one robiły to, o co je prosimy.
1: Dokładnie. No tak, to jak chyba nad tym zapanować.
0: A co, jeśli jedna z nich by sobie gdzieś poszła?
1: O, no to wtedy byłby klops.
0: Zdecydowanie.
1: Chyba, żeby nas słuchała i byśmy szybko nakłonili, żeby wróciła. No ale to są skomplikowane sytuacje, drodzy państwo. A Kiciuś? Kto to?
0: A, Kiciuś.
1: No?
0: Nie wiem, może Kiciuś to jest taka postać nawiązująca na przykład do AI i problemów związanych z tą właśnie obecnie... Nie wiem, jak to nazwać. Technologią, może tak, łagodnie mówiąc.
2: A może nie, kto wie.
1: Może tak, a może nie, to też sprytnie przemyciliście.
2: Jest śmiesznym motywem w tym komiksie, ponieważ jest to robot. Myślę, że wiele osób nie spodziewa się w komiksie o tego typu potworach robota. Kiciuś pilnuje komnaty, w której śpi babcia wampirki Irki, czyli wiekowa wampirzyca. No i nasi bohaterowie muszą jakoś tego Kiciusia przekonać, żeby ich do tej komnaty wpuścił. A czy im się to uda, to już...
1: To już doczytacie. I w komiksie możecie też dowiedzieć się, jak postrzega się na przykład, jak różne postaci postrzegają zachowanie w bibliotece.

0: jak w bibliotece powinniśmy się zachować? Mamy tutaj taką sytuację, że albo cichutko, albo można...
1: Nie, no zdecydowanie trzeba krzyczeć.
0: Oczywiście. Biblioteki się też zmieniają bardzo współczesne. Nie wiem, czy to wasze obserwacje wskoczyły do tej książki. Drodzy słuchacze, wiele takich obserwacji z życia codziennego, oczywiście podkręconych mistrzostko słowem i kreską moich dzisiejszych gości, możecie znaleźć w książce Ancymonstra. To jest pierwsza komiksowa część duetu Ewa Betlewska i Łukasz Mazur. Jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź, co z tą mumią, no to proszę zajrzeć do książki, a tych odpowiedzi znajdziecie dużo więcej. Na przykład, kim są tamci, ten wątek wpletliśmy w naszą dzisiejszą rozmowę. Dlaczego ludzie boją się wampirów i czym różni się ten nowoczesny wampir od tego starej daty. No i będzie można też się zastanowić trochę, jak to jest z tym byciem sobą. I w ilu postaciach i w jakich sytuacjach można się czytać. Bardzo serdecznie wam dziękuję.
2: Dziękujemy
1: za spotkanie. Za zaproszenie.
0: Czekam na was oczywiście w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że może troszkę też wcześniej niż zanim pojawi się druga część, ale jest już plan?
1: Plan
0: na premierę tej drugiej?
1: Nie, na premierę jeszcze nie. Myślę, że to będzie druga połowa, jeśli wszystko dobrze pójdzie, druga połowa przyszłego roku, ale w międzyczasie jeszcze chcemy stworzyć własnym sumptem jedną krótszą historyjkę, więc może to będzie powód do odwiedzin. Zobaczymy.
0: Zapraszam bardzo serdecznie. A można was spotkać, gdyby nasi czytelnicy chcieli wam spojrzeć w oczy. I zdobyć autograf i
1: gdyby
0: porozmawiać o wampirach,
1: przestraszyć
0: albo się z wami pośmiać.
1: Jak najbardziej, będzie można nas spotkać w przyszłą sobotę, to jest bodajże 27 czerwca na imieninach Kochanowskiego w Ogrodzie Saskim. Nie pamiętam.
2: W Ogrodzie Krasińskich.
1: Nie, gdzieś indziej, ale to można sprawdzić
0: sobie
1: na Facebooku.
0: Sprawdzimy to szybciutko.
1: Będziemy przy stoisku Kultury Gniewu. Kultura Gniewu też, nasz wspaniały wydawca, będzie to hajpować na swoich social mediach, więc sprawdzajcie tam.
2: Będziemy tam od godziny 12 i będziemy zarówno podpisywać, jak i Łukasz będzie dawał rysografy.
1: A jeśli nasi młodzi czytelnicy albo i starsi również będą chcieli jakiś piękny rysograf od Ewy, to zapewniam, że potrafi stworzyć coś przepięknego.
2: Nie.
0: Kiwa głową, że nie, ale trochę nie dowierzamy. Sprawdźcie to. Sprawdźcie to koniecznie. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Pierwszymi dziś gośćmi audycji Kultura Nieśpi byli Ewa Betlewska i Łukasz Mazur.
1: Dobrego weekendu.

0: To była kołysanka, ale przy tej kołysance na pewno nie zaśniecie. I to nie była przypadkowa kołysanka, tylko piosenka, która wywołuje nasz kolejny temat. Temat filmowy. A w studiu witam bardzo serdecznie Grzegorza Wacławka.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Od jutra, moi drodzy, na ekranach kin film, który jestem przekonana skradnie serca nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Chociaż za momencik zapytam o tego adresata, tak, o którym myślałeś, tworząc scenariusz,
1: tak,
0: i reżyserując, mhm, Chłopca na krańcach świata. Ja jestem świeżutko po obejrzeniu tego filmu i to jest piękna animacja o relacjach. Piękna, przygodowa też historia. Historia, która trzyma nas w, no...

0: w pewnego rodzaju napięciu, ale też tak jest zbudowana dramaturgia, że to napięcie jest rozładowywane regularnie. Od początku do końca podążamy za głównymi bohaterami i bardzo chcemy się dowiedzieć, jak ta historia się skończy, wierząc, że zakończy się happy endem. Będę dzisiaj mówiła bardzo enigmatycznie o tym filmie, tak żeby troszkę was zaintrygować, ale zachęcić do tego, żebyście poszli do kin.
1: Tak, dziękuję bardzo za te miłe słowa. Rzeczywiście jest to historia nie tylko dedykowana dla młodego widza, którym są dzieci w wieku 6-12 lat lub starsze, ale też właśnie dla dorosłych. To znaczy moją intencją, pisząc ten scenariusz, czy tworząc ten film, film, który współtworzyłem z Kingą Krzemińską na etapie scenariusza, a na etapie współreżyserii z Martą Szymańską. I jakby naszą taką intencją było, po pierwsze była świadomość tego, że dziecko przyjdzie z opiekunem, czy to z rodzicem, czy z babcią, dziadkiem, czy lub innym opiekunem. I po prostu chcieliśmy mu dać też przestrzeń na to, żeby on coś miał też dla siebie, ale też przede wszystkim przestrzeń na rozmowę, to znaczy taką rozmowę, która się odbędzie po filmie, żeby to był taki przyczynek do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem właśnie o tych emocjach, o czym był ten film, żeby nie tylko przeżyć przygodę, czy zaznać rozrywki, ale też, żeby coś więcej dla siebie wyciągnąć i żeby coś zostało też w tych serduszkach tych obu naszych widzów. Lucia mi się tutaj wyrywa.
0: A wiecie, kto to Lucia? Lucia to jest psiak, który towarzyszy Grzegorzowi dzisiaj.
1: Tak. Lucia już jest dorosłym psem, jest pudelkiem małutkim, który tutaj...
0: Ona jest grzeczna.
1: Jest grzeczna, ale widzi przed sobą cały zestaw różnych zabawek i chce się nimi pobawić. I byliśmy właśnie z Lucią w parku, ona się wybiegała. Ale teraz jeszcze widzę, że ma energię, żeby się trochę tutaj podokazywać. Ale tak, Lucia, spokojnie, teraz jeszcze musimy porozmawiać o filmie.
0: Lucia jeszcze nie widziała naszego wielkiego misia tutaj w kącie radiowym. Na razie skupia
1: jeszcze
0: się
1: na
0: swoim człowieczym przyjacielu i na pluszakach, które na stole emisyjnym sobie leżą. Lusiu, mam nadzieję, że będziesz się tutaj z nami dobrze czuła. A to pewnie nie jest przypadek, że wśród bohaterów mamy też czworonoga.
1: Nie jest. Tak. No jakoś padają często pytania od dzieci, ponieważ ten film pokazywaliśmy na wielu pokazach przedpremierowych i właśnie padają pytania, a czemu pies, a czemu ze zwierzętami? No jakoś z dzieciństwa myślę, że każdy z nas wyniósł tą chęć rozmawiania ze zwierzętami i w ogóle rozumienia zwierząt. To byłoby wspaniałe móc właśnie z nimi rozmawiać na co dzień i rozumieć, o co im tak naprawdę dokładnie chodzi i być trochę bardziej na nich wrażliwszym. Ale tak, rzeczywiście w filmie towarzyszy Tela, która już jest takim dorosłym psem i nasz główny bohater potrafi rozumieć zwierzęta i potrafi z nimi rozmawiać za sprawą magicznego amuletu, o którym też pewnie wspomnisz później, bo mamy pewną niespodziankę związaną z tym amuletem.
0: Tak.
1: I tak, no uważam, że w ogóle uczenie dzieci wrażliwości na świat poprzez kontakt ze zwierzętami, z psami, to jest coś wyjątkowego i coś, co jest takim genialnym zabiegiem wychowawczym. I wydaje mi się, że dzieci właśnie przez zwierzęta mogą się bardzo dużo rzeczy nauczyć. Od odpowiedzialności, poprzez wrażliwość na drugą istotę, poprzez uwrażliwienie się w ogóle na zwierzęta, na przyrodę. I tego właśnie poszukujemy. Tego poszukujemy też w innych naszych produkcjach, które towarzyszą też temu światu, który wykreowaliśmy w filmie, o czym pewnie jeszcze powiemy.
0: Tak. No przyroda bez wątpienia odgrywa tutaj też niezwykle istotną rolę. A żeby nakreślić wam tę historię, to trzeba by było wyjść od rodzeństwa, w zasadzie od Omula,
1: tak.
0: 11-letniego chłopca, który mieszka w nadmorskiej wiosce, potrafi rozmawiać ze zwierzętami właśnie za sprawą tajemniczej

0: czego amuletu. I do niego na pewno nawiążemy, bo tak, mamy dla was niespodzianki. Ale nie potrafi porozumieć się ze swoim bratem. Ma też młodszą siostrę. I tutaj ta relacja jest zupełnie inna. A starszy brat no, ma w sobie dużo złości. Czy udawa mu się tę złość uwolnić i jak ta relacja się zmieni i czy przejdzie pewnego rodzaju metamorfozę, no to po prostu zobaczycie, oglądając ten piękny film. A wracając do samych początków powstania tej historii.
1: Tak.
0: Bo gdybyśmy mieli takie trzy puzzle. Książka, ilustracja, film. Bo ten zestaw, no też, no niepełny tutaj mamy w studiu, ale ja troszkę o nim czytałam i też będę was zachęcała do tego, żebyście zajrzeli na stronę filmu, bo jeżeli was zaciekawi też sam proces powstawania, on jest długi i też bardzo ciekawy, to warto się wsłuchać w rozmowy z twórcami. To zaczęło się dość nietypowo, prawda, jednak?
1: To, ta przygoda z tym filmem zaczęła się w zasadzie ponad 9 lat temu. Proces powstawania filmu animowanego, zwłaszcza takiego rysowanego poklatkowo, to znaczy, że każda klatka w tym filmie, każda klatka oznacza to, że żeby stworzyć na ekranie iluzję jednej sekundy, trzeba narysować od 12 do 24 takich klatek. I stworzyć wszystkie światy, to znaczy stworzyć wszystkie ilustracje, całą przyrodę, to wszystko trzeba było ręcznie narysować lub namalować. A ta przygoda się zaczęła tak naprawdę od ilustracji, którą ja znalazłem w internecie wiele lat temu. To jest ilustracja Szymona Biernackiego, naszego takiego polskiego twórcę, który odpowiada za kreowanie świata filmowego. On pracuje na co dzień w Madrycie, w Hiszpanii i współtworzył taki film świąteczny, który się nazywa Klaus, za które dostał wszystkie nagrody świata, jakie można było dostać w tej profesji. I tą ilustrację kiedyś zobaczyłem i to byli biegnące dzieci na wzgórzu. Wiatr wiał im i ten wiatr mieli we włosach. Biegł z nimi pies, a w tle unosiły się chmury, które przypominały mamuty lub jakiegoś słonia dziwnego. I ta ilustracja tak zapaliła moją wyobraźnię, że zacząłem się zastanawiać, jaką tu historię można opowiedzieć. Zacząłem też jako producent filmów animowanych szukać kogoś, kto mógłby zrealizować historię na bazie tej ilustracji, ale tak naprawdę sam wymyśliłem historię i sam zapragnąłem opowiedzieć historię i w ten sposób to się zaczęło. I później na samym koniuszku pojawiła się wspomniana tutaj książka. Do książki są też ilustracje, zupełnie inne niż w filmie. Trochę bardziej tajemnicze i magiczne i pozwalające działać bardziej wyobraźni. Ale tak, w tym filmie jest mnóstwo przyrody. Akcja tego filmu dzieje się na wyspie, w małej wiosce Krimo, ale dzieje się też na archipelagu wysp, na archipelagu ognia, w którym to archipelagu, czyli zbiorze wysp, dzieje się ta akcja. Dzieje się akcja też książki wcześniej wspomnianej i będzie się działa też akcja kolejnych dwóch książek, które powstają w tej chwili.
0: A ta pierwsza swoją premierę miała całkiem
1: niedawno,
0: prawda?
1: Więc tak, jeszcze w tym tygodniu.
0: Świeżutka pachnąca drukiem.
1: Tak.
0: Dziś będzie można zdobyć taki piękny zestaw niespodzianek, które przyniósł mój gość, właśnie w postaci książki i tego niezwykłego amuletu, który myślę, że jak uwierzycie, to zadziała.
1: Tak.
0: I będzie można porozmawiać ze swoim stworzonkiem, takim bliskim waszemu sercu.
1: Ja wierzę w to, że właśnie po założeniu tego amuletu dzieci będą potrafiły rozmawiać ze zwierzętami, ale też na spotkaniach z widzami w kinach pytają się mnie, czy właśnie rzeczywiście po założeniu tego amuletu. Ja wierzę, że tak naprawdę każdy z nas potrafi rozmawiać ze zwierzętami, tylko musimy się wsłuchać w to, co one do nas mówią i

0: sercu poszukać tego, czego, o czym one do nas mówią. Ale któż z nas nie rozmawia ze zwierzętami?
1: No prawda, wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Taka piosenka mi teraz wskoczyła do głowy. Moi drodzy, film Chłopiec na krańcach świata w kinach już od jutra. Proszę wypatrywać tych specjalnych pokazów.
0: Tak, od jutra, jutro jest premiera kinowa, uroczysta. Rzeczywiście są jeszcze specjalne pokazy. W takiej regularnej dystrybucji w kinach w całej Polsce będzie od tego 26 czerwca. Także serdecznie zapraszamy do kin na terenie całej Polski.
1: Ja oglądając film też zawsze bardzo uważnie przyglądam się tym napisom końcowym. Bardzo mnie to interesuje, kto był za co odpowiedzialny, z jaki pion, kto współpracował przy produkcji filmu. I dostrzegłam takie hasło: animacja ujęć kluczowych. Które to te kluczowe ujęcia? Zdradzisz chociaż
0: odrobinkę? To jest tak, że animacja powstaje w różnych procesach i trochę tak jak obraz, to znaczy najpierw zaczynamy od pomysłu, tego, co nam kiełkuje w głowie, później przelewamy to na papier, a później zaczynamy trochę szkicować. I przy obrazie właśnie dużo się szkicuje ołówkiem, rozrysowuje się, jak ten obraz ma wyglądać. Mówię to z doświadczenia, ponieważ sam wiele lat malowałem, kończyłem też liceum plastyczne w szkole Akademii Sztuk Pięknych i jakby ten proces malowania jest podobny, tylko że akurat w animacji jest to też w większej skali. I kiedy przystępujemy już do realizacji animacji, w tym przypadku do rysowania tej animacji poklatkowo, czyli te 12 rysunków na sekundę lub 24, no to mamy takie klucze, to znaczy jak sobie wyobrazimy postać przechodzącą na przykład przez kadr od lewej strony do prawej, no to możemy powiedzieć, że kluczami dla tego ujęcia będą trzy fazy. To znaczy faza na początku tego ujęcia, kiedy będzie przy jednej krawędzi ekranu, następnie na środku, a potem na końcu. I można powiedzieć, że te trzy rysunki to są klucze do animacji, bo w tych trzech rysunkach zawiera się klucze do tego, jak ma wyglądać to ujęcie. Więc to jest, a później tą animację uzupełnia się o dodatkowe rysunki, które trzeba dorysować między tymi trzema kluczami. Więc tak starając się to wytłumaczyć takim prostym językiem, no to właśnie to są te klucze, czyli to są te ujęcia, które odpowiadają za to, jak dane ujęcie w animacji ma wyglądać.
1: To bardzo ci dziękuję za to wytłumaczenie. To już wiemy, czym są klucze do animacji, a za chwileczkę może wrócimy do tematu i porozmawiamy o tych kluczach do tworzenia fabuły filmu i dobrej historii, tak żeby porwała serca widzów. Pozwólcie, że do rozmowy wrócimy za minutkę. I będziemy kontynuować, a gdybyście chcieli zadać pytanie mojemu gościowi, to przypomnę szybko numer telefonu do studia 22 645 2055.
2: Autopromocja.
3: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel twojego dziecka.
4: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
5: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
4: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
5: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.

0: Martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Kuderska.
4: Audycja Kultura nie śpi. Wracamy do rozmowy w studiu Grzegorz Wacławek. Rozmawiamy o filmie Chłopiec na krańcach świata. Film od jutra w kinach, specjalne pokazy. I zapraszamy was gorąco do tej filmowej przygody, która, jak się okazuje, rodziła się przez wiele, wiele lat. Mamy piękny finał tej przygody, która połączyła oj wiele osób.
5: Tak, 450 osób pracowało nad filmem.
4: Też trudno uwierzyć. Grzegorz jest współreżyserem, współautorem też scenariusza. Tu warto wspomnieć nazwiska Marty Szymańskiej i Kingi Krzemińskiej, o których już dzisiaj wspominałeś. Zjawiskowe animacje, piękna historia i równie poruszająca muzyka.
5: Tak, zgadza się. Muzyka autorstwa Mikołaja Stroińskiego oraz piosenki Bowskiej. Bowska tworzyła też piosenki przy współudziale Mikołaja, ale też i producenta muzycznego Arciszewskiego. Mamy dwie piosenki w filmie. Właśnie wcześniej już emitowana Kołysanka.
4: Posłuchamy jeszcze Lasu.
5: Tak.
4: Dziś w
5: audycji. Zgadza się. A muzyka była odtwarzana na żywo przez Ochmajskor Orkiestrę z Gdańska. Orkiestrę składającą się z bardzo młodych ludzi, z bardzo młodego takiego żywiołowego zespołu. I nagrywaliśmy tutaj niedaleko, na Nowej Miodowej. To były nagrania organizowane właśnie z muzyką na żywo, skomponowaną przez Mikołaja Stroińskiego, od którego muzyce od dawna marzyłem, żeby on ją zrealizował. Ta muzyka już została nagrodzona na festiwalu, nawet w Krakowie. Także można ją znaleźć w sieci jako soundtrack, także zachęcam też do odsłuchania.
4: Koniecznie. Jeżeli macie możliwość i dostęp do różnych takich serwisów, to nie możemy lokować produktu, ale proszę znaleźć koniecznie.
5: Tak, na różnych portalach w sieci jest dostępna.
4: Znajdziecie bez większego problemu. Piękna muzyka, którą, jak słyszałam, kompozytor tak bardzo intuicyjnie tworzył do poszczególnych scen, no ale to twórca, który już jest znany ze swojego kunsztu i talentu, więc...
5: Tak, na początku zaczęliśmy od teasera, czyli takiego fragmentu animacji, który ma zapowiadać ten film. To już było bardzo, bardzo wiele lat temu i zrealizowaliśmy go razem z Mikołajem. I później, po wielu latach, kiedy ten film już w zasadzie był gotowy i nadawał się do tego, żeby do niego napisać muzykę, to właśnie zaczęliśmy najpierw od rozmowy o kilku ujęciach i poszukiwania tego kierunku dla tej muzyki. I te poszukiwania na początku były bardzo trudne i nie mogliśmy wspólnie znaleźć porozumienia i trochę mijaliśmy się w swoich koncepcjach, ale po dłuższych pracach, wymianach myśli i wymianach różnych propozycji muzycznych właśnie wspólnie znaleźliśmy ten kierunek dla tej muzyki i później już poszło jak z płatka.
4: A dobór obsady, jeśli chodzi o dubbing i udzielanie głosu poszczególnym postaciom?
5: W ogóle film...
4: Są tu nazwiska, które dobrze znam.
5: W ogóle film powstał w dosyć nietypowy sposób, ponieważ już wcześniej wspomniane napisy końcowe, można w nich zobaczyć nazwiska z całego świata. Mieliśmy koproducentów, czyli to są tacy partnerzy, z którymi realizujemy projekt od strony produkcyjnej i ci koproducenci byli z Hiszpanii i z Turcji I było też dużo osób z różnych części świata, na przykład z Argentyny.

0: z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych, z wielu krajów Europy. I po to, żeby się z nimi porozumieć, bo cały czas zmierzam ku dubbingowi, no to musieliśmy posługiwać się językiem angielskim. I film w pierwszej wersji językowej w ogóle powstał po angielsku. Nagrywaliśmy te głosy wszystkie w Nowym Jorku, w takim studio dubbingowym, z którym współpracujemy. I my pracowaliśmy nad tym filmem przez kolejnych kilka lat na anglojęzycznej wersji. I byliśmy przyzwyczajeni z Martą w ogóle do tych głosów amerykańsko brzmiących i byśmy już tak z nimi zaprzyjaźnieni, a dubbing na samym końcu w wersji polskiej robi się, jak już film jest gotowy. To już jest prawie ostatni etap powstawania filmu i ten dubbing był właśnie realizowany w języku polskim. Są też inne wersje językowe, ale właśnie w języku polskim. I wtedy mieliśmy pierwszy moment, kiedy mieliśmy styczność z naszymi bohaterami, Mikołajem, odtwórcą głównej roli, który nas zaczarował swoim głosem i swoją jakby propozycją, ale to też było dla nas bardzo trudne, ponieważ no to tak jakbyśmy słyszeli swoich rodziców przez większość życia i swojego brata i swoją mamę i tatę, a nagle któregoś razu oni brzmią w ogóle zupełnie inaczej.
1: Ktoś
0: w innym języku.
1: Tak,
0: więc jest to bardzo też takie doświadczenie trudne do przejścia, no bo jakby jesteśmy już zaprzyjaźnieni z tymi naszymi głosami, a potem nagle pojawiają się nowe, ale bardzo jesteśmy zadowoleni z tej polskiej wersji językowej, dubbingowej i wydaje mi się, że bardzo dobrze wyszła i ona się bardzo podoba i wydaje mi się, że są bardzo dobrze właśnie dobrani aktorzy. Pasują bardzo do swoich ról i bardzo dobrze współgrają z tą muzyką. A jeszcze warto też wspomnieć o dźwięku, ponieważ ten dźwięk cały był też wykreowany, stworzony. Większość z tych dźwięków była nagrywana w naturze przez zespół Michała Wojcika z Krakowa. Michał jest taką osobą, która wyczarowuje dźwięk, tworzy go od zera i to on odpowiada za tą strefę, którą słyszymy w dźwięku. I Michał pracuje też dla wielu produkcji międzynarodowych. Jest też znaną taką osobistością w świecie kreowania dźwięków. I słynie też z tego, że nie korzysta z gotowych dźwięków, tylko zawsze wszystko chce sam nagrywać. I rzeczywiście wychodzi w plener i nagrywa wiele z tych dźwięków. I zresztą o nagrywaniu dźwięków możemy się też więcej dowiedzieć w książce Chłopiec na krańcach świata Przebudzenie, książce, która już została wydana i jest dostępna. I w tej książce mama jest taką osobą, jak właśnie wspomniany Michał Wojcik, czyli, czyli osobą, która słucha natury i ją nagrywa. I mama jest dźwiękowcem, zresztą na pierwszej ilustracji możemy tam ją zaobserwować z mikrofonem, którym nad morzem nagrywa dźwięki. I to mama uwrażliwia też swoje dzieci na muzykę, znaczy na muzykę, która płynie z natury w zasadzie.
1: Już wiem, z jaką lekturą dzisiaj będę zasypiać. Oddaję książkę.
0: Ja chciałem pokazać ci tą ilustrację. Tu jest właśnie ta ilustracja. To jest mama, która dla widzów, znaczy dla osób słuchających, które
1: bardzo
0: nie są
1: profesjonalny ma mikrofon.
0: W studio,
1: na wysięgniku.
0: Tak, mikrofon na statywie, na wysięgniku, nagrywa plenerze, ma też swoją taką małą torebkę, w której ma taki pudełeczko, do której są doprowadzone wszystkie kabelki od mikrofonu i nagrywa dźwięki.
1: Głos pomiędzy skał.
0: I te dźwięki bardzo mają duże znaczenie w tej książce. Są też taką myślą przewodnią i te dźwięki połączone z tą naturą. mają też bardzo duże znaczenie. Też myślę, że możemy powiedzieć o tym, że w książce jest zupełnie inny rodzaj ilustracji niż możemy zobaczyć w filmie. To mówimy dla osób, które ewentualnie by zaczęły przygodę z tym światem od książki, bo film można oglądać zupełnie oddzielnie od książki, tak samo jak książkę można

0: czytać oddzielnie od filmu. Dwie kolejne książki, nad którymi pracujemy z Mateuszem Marczewskim, z którym jest moim, razem współtworzymy te książki. One się jeszcze ukażą w tym roku. Każdą z nich będzie można czytać w dowolnej kolejności i nie trzeba jakby obejrzeć filmu, żeby poznać tę historię. W każdym razie tworząc też te książki i te ilustracje, ja jestem za nie odpowiedzialny, starałem się też otworzyć i stworzyć takie miejsce na wyobraźnię osoby czytającej. To znaczy, żeby tam nie wszystko było tak idealnie pokazane i zaprezentowane, tylko żeby osoba czytająca, czy rodzic czytający, żeby było też była przestrzeń na wyobraźnię, na to, żeby sobie wiele rzeczy też dopowiedzieć, jak ten świat wygląda.
1: W filmie też wam się to udało. Sporo jest takich dosłowności, ale sporo też przestrzeni na to, żeby szczególnie później po filmie porozmawiać z najbliższymi. I myślę, że dorośli też mogą długo, długo rozmyślać o relacyjności, o swoich dzieciach, o porozumieniu, o tym, jak budujemy tą właśnie nić porozumienia i ze swoimi dziećmi, i co się dzieje w ogóle w rodzinie. Można się bardzo uważnie temu wszystkiemu poprzyglądać. No, filmu oczywiście gratuluję, bo film jest przepiękny i mam nadzieję, że się będzie szerokim echem niósł i zdobywał też kolejne nagrody, bo bardzo dobrze wystartował.
0: Dziękujemy. Tak, rzeczywiście w zeszłym tygodniu zdobył nagrodę publiczności na Koszalińskim Festiwalu Młodzi Film, festiwalu, który ma 45-letnią historię i to była pierwsza nagroda dla filmu pełnometrażowego animowanego i to była nagroda za debiut.
1: A powiedz, jeszcze dopytam o ten wątek, który się pojawił przed godziną 19. Co dla ciebie było najważniejsze? Jaki był ten klucz, żeby uzyskać taki efekt finalny?
0: Dla mnie najważniejsza była historia. Mhm. To znaczy bardzo dbałem o to i bardzo się o to martwiłem i bardzo mi na tym zależało i rzeczywiście przez całą produkcję bardzo na to zwracałem uwagę, to znaczy na tą historię, żeby ona się była zrozumiała, żeby nie było wątpliwości, żeby ona niosła, żeby była pełna przygód, żeby był też w niej humor, ale i też, żeby było to drugie dno i ten przekaz emocjonalny, który też dotrze do rodziców i pozwoli też w jakiś sposób razem przeżyć tą historię po to, żeby właśnie móc po filmie porozmawiać. To było dla mnie najważniejsze.
1: A która ze scen? Do której ci najmocniej bije serce? Albo pojawia się gęsia skórka?
0: To są sceny na przykład związane z wilkiem.
1: Aha.
0: Sceny, w którym się spotykają w lesie z wilkiem, który z wilczycą, która ma taką w sobie mądrość. Ale też i sceny z Lesijem, duchem, władcą bagien. Też sceny końcowe z Sadumeą. Ale w ogóle od takiej strony technicznej to też wiele scen, w których kamera jest w ruchu, były dla nas bardzo trudne i skomplikowane do przeprowadzenia. Ale też wszystkie sceny związane z pokazywaniem plenerów, czyli pokazywaniem przyrody, też były dla nas bardzo ważne, ponieważ z Martą znamy się z liceum plastycznego. Co prawda ja tam byłem nauczycielem, kiedy poznałem Martę, a ona się uczyła i w jakiś sposób zainteresowałem ją animacją. Później właśnie współtworzyliśmy ten film, ale mamy obydwoje taki background, tło malarskie i wrażliwość do malarstwa. Mamy wspólnego nauczyciela, profesora Jerzego Mierzwiaka, który uczy w tym liceum do tej pory. I jakby on między innymi nas też uwrażliwiał na malarstwo. W związku z tym bardzo chcieliśmy z Martą, aby to malarstwo było też w tym filmie i żeby wszystkie tła, powstało ich ponad 850, były malowane ręcznie. Nie? Także te wszystkie sceny, w których widać ten krajobraz i widać to tło, zależało nam na tym, aby można było zatrzymać kadr i powiesić go na ścianie jak obraz.
1: Wierzę, że wasi widzowie, niezależnie od wieku, docenią tę pracę, taką piękną, też trudną. Mhm. Więc zapraszamy serdecznie do kin. Chłopiec na krańcach świata. Dziś w studiu Grzegorz Wacławek.
0: Dziękuję
1: opowiadał
0: bardzo.
1: Nam o tej zjawiskowej animacji. Gdybyście mieli apetyt na taki zestaw,

0: zestaw wspaniały, jaki mój gość dzisiaj przyniósł do studia. A w zestawie jest książka, jest amulet czarodziejski.
1: Tak.
0: To proszę do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl i może uargumentować, dlaczego ten zestaw ma trafić właśnie do was.
1: Lub powiedzieć na przykład, o czym by się chciało porozmawiać ze zwierzęciem, gdyby się miało taki zaczarowany amulet. I może wtedy wybierzecie najlepszą historię.
0: Zapraszamy. dzieci@polskieradio.pl, adres, na który proszę słać takie historie. A ja bardzo ci, Grzegorzu, dziękuję, kibicuję filmowi.
1: Dziękuję bardzo.
0: I czekam na kolejne części książki, a dzisiaj już wiem, z jaką lekturą zasypiam.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Bardzo
0: ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Ach, a pożegnamy się tą zapowiadaną wcześniej piosenką z
1: Las.
0: Filmu. I to będzie
1: tak.
0: Las.
1: Bowska.
0: Bowska.
1: Mikołaj Stroiński.

0: w audycji Kultura nie śpi. Poruszaliśmy już dzisiaj wątek książkowy, było filmowo, a teraz, proszę Państwa, będzie teatralnie, a to za sprawą wspaniałych gości, którzy pojawili się w moim studiu. Izabela Kurażyńska, Tomasz Kowol i Robert Drobniuch. Witamy serdecznie.
1: Witamy serdecznie.
2: Witamy, dobry wieczór.
3: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór. Reprezentacja zacna, bardzo szerokiego grona, równie zacnego Teatru Lalek Gulliver w Warszawie. Witam Państwa serdecznie.
3: Bardzo nam miło.
0: Tak oficjalnie, bo sprawa jest poważna, bo 80 lat, drodzy słuchacze, Teatru Gulliver to nie przelewki. Długa, piękna historia, która się cały czas pisze. Dokładnie. Na naszych oczach.
2: Dokładnie, właśnie obchodziliśmy swoje 80. urodziny. Było hucznie, wesoło, wiele nas odwiedziło gości, więc cóż mogę powiedzieć. Było też słodko, bo na końcu był pyszny tort, ale przede wszystkim mieliśmy okazję pokazać nasz spektakl inspirowany naszą długą tradycją i spotkać się z naszymi widzami.
0: Tak jest. Spektakl wyjątkowy, napisany specjalnie na 80-lecie Teatru Lalek Gulliver. Weekend pełen wrażeń, emocji i wzruszeń. Zarówno sobota, jak i niedziela, zapewne.
1: Tak, pełna wzruszeń i ożyło bardzo, bardzo dużo wspomnień, ponieważ oprócz zaproszonych gości, widzów, odwiedzili nas także byli pracownicy naszego teatru. Pojawiło się też dużo byłych aktorów naszego teatru, więc mieliśmy niesamowitą okazję do tego, żeby powspominać dawne przedstawienia, dawne premiery i naszą wspólną pracę.
0: A praca wasza z Teatrem Gulliver, ile lat już trwa? Waszego trio?
2: No tak, to chyba...
1: Ja pracuję z tej trójki, pracuję najdłużej w Teatrze Gulliver, bo 22 lata. Mhm. Tomka znam jeszcze dłużej, bo ponieważ razem studiowaliśmy. Roberta poznałam w pracy już też w Teatrze Gulliver jako reżysera. Także ja pracuję najdłużej.
2: Ale...
3: No tak.
1: Tak.
3: No Tomek, ja tak. 19 lat już tutaj zabawiłem w teatrze. No, kawał czasu. I Robert.
0: A pan dyrektor?
2: Ja tak...

0: sześciu lat pracuję na swoim stanowisku w Teatrze Gulliver, ale w zasadzie pierwsze kroki stawiałem razem z Izą, w zasadzie tak. 22 lata temu jako reżyser i miałem okazję, no mogę powiedzieć tak, debiutować w Teatrze Gulliver, więc szczególnie noszę ten teatr w swoim sercu.
1: A co ciekawe, moja droga w Teatrze Gulliver też się rozpoczęła od takiego naszego. Też byłeś na początku, spotkaliśmy się na początku mojego bytowania w Teatrze Gulliver, więc jakby tutaj rzeczywiście tak jakoś gdzieś tam w początkach naszej pracy się spotkaliśmy. Zarówno Iza, jak i ja.
2: No i jubileusz to zawsze sporo wspomnień, wracają różne sytuacje, prawda? Pewnie o to też byliście pytani. I też wiem, że pracownicy Gullivera też pytali między innymi widzów, czy osoby zaprzyjaźnione, kochające Teatr Gulliver, jakie są te wspomnienia, jak padały różne ciekawostki ze sceny w zeszłym tygodniu w weekend, to mi od razu wpadło do głowy moje wspomnienie, bo Teatr Gulliver to był pierwszy teatr w Warszawie, do którego ja zabrałam moją najstarszą córkę. Jak przeprowadziłyśmy się do Warszawy 26 lat temu i jak Berenika miała, no myślę, że jakieś 3 latka, to pierwszy teatr, jaki wybrałyśmy, to był właśnie Gulliver i to był Koziołek Matołek. I siedziałyśmy w ostatnim rzędzie, bo już nie było miejsc. I udało nam się zdobyć tam gdzieś w ostatnim momencie, w ostatnim rzędzie to zaproszenie. Pamiętam taką scenę, jak Koziołek był wystrzelony w kosmos.
0: Tak.
2: I wylądował na Księżycu. I zgasło światło. I to była taka przerażająca scena. I to bardzo zapadło nam w pamięć. Ale moje dziecko nie przestraszyło się teatru, wręcz przeciwnie. Więc bardzo wam dziękuję za tą przygodę, bo tak się zaczęła miłość właśnie do teatru.
0: Ja to bardzo cenię. Cieszę się potem też i cenię właśnie te wspomnienia z dzieciństwa naszych starszych widzów, czy bo wtedy widzimy, jaką ważną pracę wykonujemy, że często to są wtedy te pierwsze emocje, takie, które wiążą nas jako widzów z teatrem, ale też i takie refleksje, wspomnienia i jak pani redaktor wspomina o tym Koziołku Matołku, to od razu widzę już tego Koziołka Matołka. I jestem przeszczęśliwy, że on żyje jakby w naszej wyobraźni.
2: O tak! On się znakomicie ma cały czas. Myślę, że w świadomości słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom też żyje wiele spektakli, bo ilekroć dzielimy się na antenie w różnych audycjach zaproszeniami na wasze produkcje, to zawsze bardzo ochoczo słuchacze telefonują i te zaproszenia się rozchodzą po prostu jak ciepłe bułeczki. Bardzo często przekazywanie tych zaproszeń wiąże się też z zadaniem konkretnego pytania, które jest przepustką do zdobycia takiego zaproszenia. I jakby nie było to trudne i zawiłe pytanie, zawsze słuchacze sobie świetnie z nim radzą. Więc doskonale znają waszą scenę, kochają. Nie tylko ze względu na takie zaopiekowanie widza w każdym wieku, bo to też taki wyróżnik Teatru Lalek Gulliver, to jak podchodzicie do widzów też z różnymi swoimi trudnościami, budując też scenę kameralną. Bardzo przyjazny jest to teatr, także sensorycznie. No i staracie się naprawdę otulić każdego z każdej możliwej strony. Również w tych trudniejszych tematach, bo przecież jak zaglądamy do publikacji, bo chciałabym koniecznie też o tym powiedzieć. Drodzy słuchacze, takie dwie piękne publikacje powstały. Po pierwsze autorski teatr Ireny Sowickiej, Podróż do początków Teatru Lalek Gulliver Marzeny Wiśniewskiej, specjalnie wydana na 80-lecie i Gulliver i Ty, taki magazyn z okazji jubileuszu 80-lecia też powstał. I w pierwszym artykule czytamy, jakie były podwaliny, jaki był zamysł i chodziło głównie o dawanie dzieciom radości. No to się cały czas dzieje, prawda? Ale teatr ma teraz wiele innych takich też bardzo ważnych funkcji. Tak ja obserwuję, bywając w różnych teatrach i oglądając różne sztuki, że staramy się też szukać odpowiedzi na wcale niełatwe pytania. I nie zamykamy się na to. O, i wy jesteście bardzo odważni w tym.
0: Myślę, że może Tomek... No,

0: No tak, no właśnie tak słucham tego i myślę sobie, że to też jest na swój sposób takie bardzo niezwykłe, ponieważ przynajmniej jak patrzę przez mój pryzmat, oczywiście nie chcę się za inne osoby wypowiadać, za kogoś, ale to jest takie w sumie na swój sposób bardzo niesamowite, że z mojego punktu widzenia, no to jest coś, co po prostu robię na co dzień, co lubię robić. Oczywiście to jest taki rodzaj pracy, który naprawdę lubię wykonywać, więc to jest wspaniałe szczęście mieć pracę, którą się lubi. Ja to bardzo lubię, ale traktuję to jako taki troszkę mój chleb powszedni. Robię to na co dzień. Czasami zapominam o tym, że to może być w jakiś sposób wyjątkowe. I właśnie od czasu do czasu są takie momenty, w których ktoś przychodzi i wspomina, że był właśnie w jakimś spektaklu, ale to nawet się mogło wydarzyć 10-20 lat temu i że to pamięta do dzisiaj, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o twojej córce, jak wspominałaś. No, także to są takie momenty, które tak po prostu uderzają w głowę i mówią, zaraz, przecież robisz coś w sumie na swój sposób, niezwykłego. I to dodaje taką fajną energię. Świetne to jest. A wracając do tych różnych wydarzeń, no rzeczywiście chyba dzisiaj już teatry, no nie jest tylko teatrem, tak? My naprawdę jesteśmy bardzo mocno otwarci na wszelkiego rodzaju działania, podejmujemy się ich, czasem ryzykujemy, ale jesteśmy też gruntownie do tego przygotowani i naprawdę mamy szerokie spektrum przez warsztaty, spotkania,
1: taki... Też taką działalność, pracę z dziećmi, bo też nie wiem, czy państwo pamiętają o tym, że odbywały się u nas w teatrze połączenia, których celem było to, żeby zachęcić dzieci do tworzenia teatru, żeby one też były twórcami spektaklu.
2: Kosmiczny pokój,
1: tak. Więc to też jest taka bardzo ważna taka część naszej działalności, naszego teatru. Nie tylko same granie przedstawień.
3: Ja myślę, że takie rzeczy można robić wyłącznie ze wspaniałym zespołem. I ja muszę powiedzieć, że zespół Teatru Gulliver jest po prostu wyjątkowy. I w ogóle ludzie, którzy pracują w Teatrze Gulliver są... wydaje mi się, może jestem bardzo subiektywny, ale bardzo cieszę się, że ci ludzie pracują i tworzą ten teatr, bo nie da się teatru robić, dobrego teatru bez pasji. To jest takie duże wyzwanie dzisiaj robić, pracować w teatrze, bo to jest jakby wszystko jest na przekór. Wszystko nam przeszkadza. Rozwój technologii, kino, gry, a my dalej uporczywie walczymy.
2: Oj, walczycie to czasami.
3: Tak, ale uporczywie walczymy tutaj o dobrostan naszych widzów, żeby po prostu zatrzymali się i pobawili się z nami w teatr.
2: Ale też czuć, jak się na was patrzy, jak się was ogląda, jak się was słucha, że wy też macie ten dobrostan. Że właśnie, że to jest jakby ta wasza zespołowość i to, jak siebie wyczuwacie, jak się lubicie. No, szczególnie można było to zauważyć na jubileuszu tym zeszłotygodniowym. Ile było wzruszenia, ile było radości, ile miłości też płynęło. Tak w zespole, to co się tam działo na scenie, no i też mam nadzieję, że czuliście tę miłość ze strony widzów.
1: Jest w tym dużo prawdy, o czym właśnie pani teraz mówi, ale wydaje mi się, że nasi nestorowie, tak mogę ich nazwać, nasi tacy teatralni rodzice zawsze przekazywali nam taką wiedzę, informację, że teatr trzeba traktować jak dom. Prawdą jest, że my bardzo dużo czasu spędzamy w teatrze i czasami są takie miesiące, że więcej czasu spędzamy w teatrze niż w domu i czasami te prace wykonujemy kosztem trochę naszego życia prywatnego, trochę kosztem życia rodzinnego. I z racji tego, że tak dużo czasu spędzamy w tym teatrze i że bardzo kochamy naszą pracę i to, co robimy, to wydaje mi się, że właśnie, że widzowie też odczuwają to, że teatr jest dla nas domem, a jednocześnie jest też domem dla naszych widzów.
2: Drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę podzielić się swoją refleksją, wspomnieniem związanym z teatrem Lalek Gulliver, to zapraszamy do telefonowania 22 645 20 55. Można przesłać wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl. Ja z radością moim gościom przekażę. Może też obudziło się w was jakieś wspomnienie związane z konkretnym spektaklem, który uwielbiacie. Może jest taki, na który wracacie, bo przecież na szczęście... W repertuarze są też takie produkcje, które można oglądać po wielokroć, ukochane przez waszych widzów, nie tylko nowości, choć na nowości też za

0: Czekamy oczywiście z zapartym tchem, to można się, a nawet trzeba w tym momencie się tym z nami podzielić. A teraz będzie pierwsza niespodzianka dla moich gości.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Tak, i dla naszych słuchaczy. Bardzo proszę.

0: wszystkie koty na mokotów. Wszyscy na mokotów, na Różaną najlepiej, do Teatru Lalek Gulliver. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, w audycji Kultura Nie Śpi. No, zespół, taki niewielki zespół, reprezentacja Teatru Lalek Gulliver. Izabela Kurażyńska, Tomasz Kowol i Robert Drobniuch, dyrektor teatru. Choć muszę Państwu powiedzieć, że ja chyba już w różnych audycjach gościłam, no nie powiem, że cały skład, ale chyba prawie cały skład.
1: Wow, super, to dziękujemy za zaproszenia.
2: To nawet nam się rzadko udaje w takim spotkać w takim gronie. Jak tego zebrania na koniec roku są zawsze obowiązkowe.
0: A wystarczy wejść na stronę Polskiego Radia Dzieciom i tam te wszystkie ślady w postaci rozmów z waszymi kolegami, koleżankami są i opowiadają o sztuce, o konkretnych bardzo spektaklach, o większości tych, które premierowo wskoczyły, no, pewnie w ciągu ostatnich kilku lat. Bardzo się cieszę, że mamy takie dowody goszczenia was w tym studiu, bo bardzo to lubimy, jak się pojawiacie. A wracając do historii Teatru Lalek Gulliver, no i do tych publikacji, ja sobie tutaj przeczytałam, wiem już, jakie są ulubione rzeczy Izabeli, jakie ulubione rzeczy Tomka, że wy lubicie swoje kostiumy i macie bardzo konkretne, prawda, takie spodenki. Izabela na przykład, które 20 lat 20, ci towarzyszyły
3: 20
0: na scenie.
3: Lat, no, tak, pięknie. To prawda. Kostium z Amelki, Bobra i Króla na dachu. To był mój ulubiony kostium.
0: A ja w tym tygodniu obdarowywałam słuchaczy zaproszeniami na ten spektakl, wiesz?
3: Naprawdę?
0: Tak, dostaliśmy od was zaproszenia, właśnie na Amelkę.
3: Ale nie, my Amelki już nie gramy.
1: Już chyba.
0: Ale to może jakaś inna Amelka, nie?
1: Ależ.
0: To coś pokręciło.

0: poruszyłam, coś pokręciłam.
1: Może to jakieś reprezentacja.
0: Przepraszam, w tym tygodniu to na ucho.
2: Na ucho.
0: Tak, to się poprawiam. Albo salineczka, bo to ten najbliższy weekend.
2: Właśnie,
0: tak.
2: Bo my takaż. Czegoś nie wiem.
0: Ktoś się przestraszyłam, że muszę tekst, ale to już wiecie
1: dlaczego. Szybko spektakl zreaktywować. No.
0: A nie chcielibyście wrócić?
3: Oj, ja

0: Na ten spektakl?
1: 20 lat. 20 lat graliśmy to przedstawienie i...
2: Czyli niedawno skończyliście, bo jeżeli ty jesteś 22 lata w Gulliverze, ja się dzisiaj uczę matematyki od pierwszego spotkania z pierwszymi gośćmi, bo w komiksie była matematyka, to 2 lata. No dobrze. No nie da się wszystkiego grać równocześnie, prawda? Się.
0: Czas płynie.
1: Czas płynie, niestety. Ale zostają wspomnienia.
2: Tak.
1: Zostają wspomnienia.
0: Może kolejne obchody, kolejne... Ojejku, chciałem powiedzieć,
2: że zabicie taki maraton?
0: My będziemy bohaterami kolejnych publikacji, wspomnień, ale to tak...
2: A ja myślałam, że to, że to będzie tak, że wy po prostu przygotujecie taki maraton teatralny dla swoich widzów, dla konkretny jubileusz.
0: 100 spektakli na stulecie teatru.
2: 100 na stulecie.
1: Ale to jest świetny pomysł. Ja wchodzę w to. Już sobie to wyobrażam, jak gramy właśnie każdy
2: tytuł. Ja też będę z mikrofonem na widowni wszystko rejestrować. Bardzo chętnie.
0: No dobrze.
2: Bo podczas jubileuszu udało mi się zarejestrować no przede wszystkim wasz spektakl i piosenki, które dzisiaj będziemy grać w audycji. No nie mam aż tak dużo czasu, wszystkie nie wybrzmią, ale będę je widzom dozować także w innych audycjach. Niech się osłuchują, bo wy oprócz tego, że świetnie gracie, budujecie konkretne role, to jeszcze macie tak rozbudowany warsztat aktorski. No, to jak zaśpiewaliście w spektaklu z okazji 80-lecia, no proszę państwa, czy dyrektor nie boi się, że zostaną wokalistami, wielkimi gwiazdami już po prostu jakaś inna scena?
0: Że nie zapomną o mnie. I... nie, no ja myślę, to jest super.
2: Bardzo zdolny.
0: Tak, bardzo fajnie. Cieszę się, że jesteśmy wszechstronni jako zespół. Cieszę się. To jest taki fajny komfort bycia dyrektorem z takim zespołem, że w zasadzie wszystko można. No prawie, ale większość, więc to jest super. No więc zapraszam do Gullivera wszystkich słuchaczy, żebyście zobaczyli to na własne oczy.
2: O tak. A co wam się jeszcze marzy w Gulliverze? Myślę i tak globalnie, i o przestrzeni, i o tym, co jeszcze chcielibyście zagrać. Czy są jakieś takie tytuły, o których marzycie?
1: Na pewno marzy nam się większa siedziba, bo wydaje mi się, że jesteśmy w stanie grać więcej przedstawień i gościć więcej publiczności, więc marzy nam się na pewno nowa siedziba. Z punktu widzenia dyrektorskiego to na pewno większe dofinansowanie.
0: Dziękuję, Iza, w moim imieniu.
1: Tak, ja się domyślam, ale to też z punktu widzenia aktorów i wszystkich pracowników. Pewnie wszyscy by chcieli, żeby teatry miały większe dofinansowanie, żeby móc realizować cudowne pomysły naszych scenografów i reżyserów, żeby móc spełniać te ich wizje. No i po prostu chcielibyśmy grać. To jest chyba takie nasze marzenie, żeby grać, wzruszać, rozbawiać i być zapamiętanym przez naszą publiczność.
3: No tak. Ja myślę, że bardzo też chyba bym chciał, żeby po prostu w świadomości widzów, czy potencjalnych widzów, ten teatr nie został zapomniany. Nawet nie mówię o Gulliverze, tylko w ogóle o teatrze, że chyba myślę, bardzo często niestety przegrywamy wojnę z cyfrowym światem, który po prostu jest bardzo kuszący i na wyciągnięcie ręki łatwy. To wystarczy nacisnąć guziczek i to jest. Jak nie na telewizorze w domu, to po prostu nawet na nieszczęsnym telefonie i tak dalej. A ten teatr, on jest tak coraz dalej się, mam wrażenie, robi trochę coraz dalej. Marzy mi się to, żeby jednak w świadomości w ogóle wszystkich osób, powiedzmy warszawiaków, ale nie tylko, bo mamy też bardzo często gości spoza Warszawy, więc po prostu w świadomości ludzi teatr i też ten nasz szczególnie, jakby nie był na szarym końcu, tylko żeby żeby zechcieli po prostu zebrać się w sobie, zapakować siebie, swoją rodzinę, czy może grupę dzieci z przedszkola, ze szkoły, że to nie jest problem, naprawdę to nie jest problem, a warto, bo tego nikt nie daje, nie w takiej skali. Nikt poza teatrem, tak? W sensie, że żadna inna instytucja, tak mi się wydaje, z takiego żywego kontaktu, przeżywania czegoś tu i teraz, tego się nie da zastąpić.
2: No przez te 22 lata to żaden spektakl nie był taki sam, prawda? Tak. Nawet ten sam tytuł.
1: To prawda. I z każdym są jakieś wspomnienia. I dużo też jest takich

0: wspomnień związanych jeszcze z innym rodzajem działalności naszego teatru, ponieważ Teatr Gulliver bardzo często wyjeżdżał na tak zwane wyjazdy gościnne, na różne festiwale teatralne i też wydaje mi się, że powinniśmy o tym wspomnieć, bo mieliśmy taką działalność, powiedzmy, misyjną, że bardzo często spotykaliśmy się z Polonią. Nasze takie słynne wyjazdy, wspomnę Buenos Aires, byliśmy w Omsku, w Irkucku, często wyjeżdżaliśmy do Grodna, do Hiszpanii, Anglii, Bośni, Hercegowiny i tam wszędzie spotykaliśmy się z Polonią. Też mieliśmy możliwość obserwowania, w jaki sposób rozwija się teatr w odległych bardzo miejscach na ziemi, ale jednocześnie ważne jest to, że też docieraliśmy z naszą kulturą i mieliśmy możliwość rozmów właśnie z Polonią.
1: Mhm. No ja wam tego życzę.
0: Przydałyby tak, się kolejne podróże Gullivera. Oj, to też kolejne marzenie, podróże Gullivera.
1: Idźmy za tym tytułem, tak. który też wraca.
2: Tak, teraz przed chwilą graliśmy. Właśnie wychodząc z teatru widziałem nową scenografię. Już podróże Gullivera były już demontowane. No ale myślę, że już niebawem mamy takie 2 miesiące przerwy, żeby zebrać siły na nowy sezon i w nowym sezonie wystartować. Znowu z entuzjazmem i z nowymi pomysłami i znowu Państwa zobaczyć u nas na widowni i cieszyć się, że możemy właśnie wykonywać naszą pracę, jak Tomek powiedział, którą lubimy bardzo.
1: Ale będziecie tęsknić przez te 2 miesiące.
2: Oczywiście, że będziemy tęsknić.
1: I widzowie będą tęsknić za wami.
2: Tak.
1: A co wy robicie, przepraszam? Tak zapytam w imieniu najmłodszych słuchaczy, bo oni mnie zawsze pytają. Co się dzieje z teatrami? Czy teatry jakoś zasypiają na te 2 miesiące wakacji? I co wtedy aktorzy robią?
3: No co?
1: Tak pytam w imieniu przedszkolaków. Aktorzy śpią. A też mnie to ciekawi.
3: Śpią.
4: Tyją.
0: Przepraszam, nie wszyscy.
3: Po prostu my mamy taki też tryb pracy. Nasz tryb naszej pracy jest dosyć nietypowy, bo w zasadzie my pracujemy w święta, niedzielę, weekendy i tak dalej. To jest tak nietypowo, tak? Większość osób, tak strzelam, ale wydaje mi się, że jednak większość osób ma taki ustalony w miarę tryb pracy. Pracujemy, powiedzmy, od poniedziałku do piątku, załóżmy, te 2 dni w tygodniu weekendowe są wolne i tak dalej. U nas tego trybu nie ma. U nas jest ten tryb strasznie mieszany. Czasami jest mniej tego czasu na odpoczynek, czasami więcej. Ale po prostu, kiedy przychodzą takie wakacje, to jest taki dobry czas, żeby właśnie trochę się oderwać, trochę zatęsknić, trochę zebrać w sobie tę siłę, żeby od września znowu ruszyć z nową energią, a nie taką wymęczoną. Więc to jest dobry czas. Dobry czas. Może coś ciekawego wpaść do głowy przez wakacje, jakiś ciekawy pomysł. No naprawdę, myślę, że to jest potrzebne i chyba widzą też. Żeby też mieć szansę za tym, żeby trochę zatęsknić za teatrem. Szczególnie dla kogoś, kto może często chodzi, to już w ogóle tak, żeby wow, kiedy będzie wrzesień, kiedy znowu może zaczną grać. Myślę, że sobie, że taka rozłąka, ona przynosi bardzo wiele dobrego i jest każdemu potrzebna.
1: Widzowie się tam przechadzają różaną.
3: O.
1: Patrzą tak. Na fasadę budynku. Wracajcie, wracajcie. A tak a propos tej zmiany, która wam się marzy, siedziby jakiegoś rozbudowywania teatru, to tutaj gdzieś w okolicach to jest możliwe? Tej Różanej, żeby się tak rozrosnąć?
2: Myślę, że tak, to co Iza powiedziała, to też jest moje marzenie, żeby Teatr Gulliver był takim teatrem, który pomieści więcej widzów, będzie miał większą scenę, czy więcej scen, bo no tak każdemu się chyba marzy po prostu, żeby pracować w jak najlepszych warunkach i żeby ci goście przychodzili do najpiękniejszych
3: miejsc. Jak się tak rozglądam, to mi się wydaje, że tutaj ten budynek Polskiego Radia jest taki całkiem dobrych rozmiarów.
1: Chcielibyście przejąć.
2: To byłoby dobry
1: pomysł. Ale miałabym blisko.
2: Tu moglibyśmy też amfiteatr jakiś postawić obok, więc
3: z dziedziniec na spektakle plenerowe.
1: Na dziedzińcu.
3: No to by było coś.
1: Wspaniały pomysł. Wspaniały pomysł, moi drodzy. Mnie się to podoba. Jakby powiedzieli w Białymstoku, dla mnie się to podoba. Takie rozwiązanie.
3: Relacje na żywo.
2: Relacje na żywo. Nie trzeba biegać. Później pani redaktor nie będzie musiała daleko iść, tylko tu szybciutko.

0: to wychodzi.
1: Od razu wszystko byśmy relacjonowali, tak. Niczego nie trzeba by było zgrywać i byśmy na bieżąco tu i teraz tu nadawali i teraz. Relacje
0: to
1: cały czas.
0: Fajny,
1: tak?
0: Chwyt marketingowy.
1: O tak. A propos chwytów marketingowych, to muszę wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że jak na chyba Prima Aprilis pojawiła się taka nowa fasada teatru Lalek Gulliver.
2: Tak,
1: pamiętacie? Kto śledzi media społecznościowe teatru, to wie, o co chodzi.
3: Tak. Na bogato.
1: Taki pałac. Słuchajcie, możecie się ze mnie śmiać, ale ja uwierzyłam.
2: Nie. No to się śmiejemy.
1: Tak. Naprawdę. Uwierzyłam,
0: ale wiele osób uwierzyło.
2: Wiele osób gratulacji mi składało,
1: tak,
2: że to jest piękne.
1: Ja tak, wow! Tak, ale ja jestem znana z tego, że naprawdę wierzę w takie historie, które się nie mają prawa wydarzyć. Ale to jest cudne. I to dzięki między innymi teatrowi pewnie tak mam. Więc to po prostu chylę czoło. Właśnie. I podziękowania dla was za taką robotę cudowną, jaką robicie na co dzień. Trzymamy kciuki za kolejne piękne spektakle. No to już wiem, czego wam życzyć, tak żeby ta scena się rozciągnęła albo do jakichś takich przenosin, jakieś inne fascynujące miejsce, żebyście mogli realizować te swoje plany, marzenia. Ale takiego resetu i odpoczynku wakacyjnego też wam życzę. Nie wiem, czy dyrektor tam myśli mu galopują przez te dwa miesiące i co tu zrobić?
0: Galopują cały czas. To jest permanentny galop.
1: No. To życzę też odpoczynku i uściski dla całego wspaniałego zespołu. My jesteśmy dumni, że możemy patronować waszym spektaklom i że możemy dzielić się tym dobrem z naszymi słuchaczami. Drodzy słuchacze, a gdybyście wy chcieli podzielić się jakimś wspomnieniem, to przesyłajcie koniecznie. W tym magazynie, który ja dostałam w prezencie, dzisiaj szeleszczę potwornie. Gulliver i ty. Magazyn z okazji jubileuszu 80-lecia, takie różne smaczki można znaleźć dotyczące też wspaniałego zespołu, który za kulisami się dwoi i troi, żeby to wszystko tak pięknie na scenie wyglądało. A wy o tych osobach nie zapominacie i to jest też wspaniałe, bardzo cenne.
3: No, dziękujemy za piękne życzenia, za zaproszenie nas na to dzisiejsze spotkanie ze słuchaczami i mamy nadzieję, że zobaczymy się wszyscy we wrześniu i serdecznie zapraszamy do naszego teatru.
1: A zapraszali Izabela
3: Kurażyńska,
1: Tomasz Kowul i Robert Drobniuch. A pożegnamy się piosenką finałową z waszego ostatniego wspaniałego jubileuszowego spektaklu, bo wszyscy mamy kota na punkcie teatru.
0: Dziękujemy.
1: I sztuki. Pięknie dziękuję. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, a kolejne spotkanie w audycji Kultura nie śpi za tydzień punktualnie o 18:00. Trzymajcie się cieplutko i odpoczywajcie.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

Witam wszystkich, tu Smok Adaś i moja zniszczona księga bajkowych opowieści. Przed chwilą do niej zajrzałem i otworzyła się jakby sama, bo nawet jej nie dotknąłem. To znaczy, dotknąłem jej, bo trzymałem ją w swoich łapach, ale kartek moje smocze palce nie przewracały. Gdy się rozwarła, moim oczom ukazał się napis, który niewątpliwie był tytułem. Tytułem jakiejś opowieści. Poza nim nie było żadnego zapisu. Jedna kartka wyrwana, dwie pozostałe dokładnie zalane atramentem albo tuszem. Ten, kto zniszczył zapis tej opowieści, zasługuje na największe potępienie. Bo jak można niszczyć książki? To się zupełnie w mojej smocie.

czyj głowie nie mieści. Już nikt więcej, droga księgo, krzywdy ci nie zrobi. Jesteś teraz w moich smoczych łapach i ja, smok Adaś, obiecuję cię bronić z całych swoich smoczych sił. Pewnie niektórzy z was pomyśleli sobie, że skoro bajka nie ma treści, choćby jej kawałeczka, to nie ma co sobie nią głowy zaprzątać. A jednak jest. Jest pewien powód, że zaprzątać głowę nią sobie warto. Chodzi mi o tytuł, szczególnie bliski memu sercu, a brzmi on tak. Smutny smok. Było nie było, ja też jestem smokiem i bardzo mnie interesują przygody podobnych do mnie stworzeń. Korci mnie jak nie wiem co, by przy użyciu magicznej pozytywki przenieść się do świata tej opowieści, ale z drugiej strony mam pewne obawy. Obawy dotyczą tego, jakiego smoka spotkam, gdy tam trafię. Mogę przypuszczać, że podobnego do mnie, włochatego, zieloniutkiego, w pomarańczowe cętki, uśmiechniętego, sympatycznego, kochającego cały świat i wszystko, co na nim żyje, albo prawie wszystko. A jeżeli ten smutny smok, to zupełnie inny smok? Nie mam przecież ani skrawka informacji, jakiż to smok zamieszkuje te historie. I dlaczego jest smutny? A może jest nie tylko smutny, ale także zły? No tak, znane są historie ze smokami w roli głównej, w których to smoki przedstawione są jako bardzo niesympatyczne stworzenia, uosabiające zło i zniszczenie, ziejące często nie z jednej głowy, ale paru głów ogniem i to gdzie popadnie. Napadają na miasta i wioski w celu zdobywania skarbów, by gromadzić te skarby w pieczarach i pilnować ich dniem i nocą. Gdybym takiego smoka spotkał, to mimo iż sam jestem smokiem, to wracałbym z takiej krainy najszybciej jak tylko się da. Ale z drugiej strony, nie powinienem opuszczać bohatera tej opowieści. Smoki mimo wszystko powinny się wspierać. No i co ja mam zrobić? No co zrobić? Może rzucę kostką i jak wypadną liczby parzyste, czyli 2, 4 i 6, przenoszę się do bajki i sprawdzam, co tam się dzieje. Jak nieparzyste, to poszukam innej opowieści, którą mógłbym wspólnie z wami przeżyć. Oj, Adasiu, nie wstyd ci? Chcesz rzucać kostką i zdać się na ślepy los? Sam powinieneś podjąć decyzję, jeszcze raz przemyśleć całą sytuację i zdecydować się. Dobrze, jeszcze raz przemyślę całą sytuację. No, chyba wystarczy tych przemyśleń. Zdecydowałem się, że zajrzę do opowieści o smutnym smoku. Zawczasu już przygotowałem magiczną pozytywkę, teraz tylko przekręcić w niej trzeba kluczek. Ale zanim to zrobię, bardzo was proszę, poczekajcie na mnie, drodzy moi, aż wrócę. Dobrze wiecie, że podróż do krainy baśni trwa naprawdę tylko kilka chwil. Nie byłoby mi wesoło, gdybyście mnie opuścili w tym czasie. To co? Pa, zaraz wracam.

No, jestem. Wyobraźcie sobie, trafiłem do wspaniałego miejsca. Na koniec, gdy już je opuszczałem, wszyscy mnie żegnali, a od wiewiórki Magdy dostałem nawet buziaka na drogę. A Lulek powiedział, że jestem jego największym przyjacielem i że zawsze będzie o mnie pamiętał. No tak, ale od początku. A od początku to nie było tak radośnie. A kto to jest Lulek, już wam tłumaczę. To właśnie Lulek był tym smutnym smokiem. Smutnym aż do momentu, gdy poweselał. A poweselał w dużej mierze dzięki mnie. Gdy pozytywka przeniosła mnie do świata smoka Lulka, zastałem go siedzącego nad brzegiem rzeki i płaczącego. Wręcz się od płaczu zanosił. Gdy podszedłem do niego, zaczął się uspokajać i dziwnie mi przyglądać. Nagle zapytał: a ty się mnie nie boisz?

Bo miałbym się ciebie bać? Jak w ogóle smok może bać się smoka? I to w dodatku płaczącego. Przyszedłem ci pomóc. Widzę, że jesteś smutny. Opowiedz zatem, dlaczego jesteś smutny i co cię tak smuci? Jestem smutny, powiedział Lulek, bo jestem samotny. W tym lesie, w którym się obecnie znajdujemy, moja smocza rodzina pojawiła się niedawno. Mój tato smok August został kierownikiem w wytwórni konfitur, mama Ewa prowadzi naszą pieczarę, a ja mam wakacje. To świetnie, powiedziałem, wakacje są super. Super, ale nie dla mnie. Bo nie mam się z kim bawić, powiedział Lulek. Każde ze zwierząt w moim wieku, kiedy mnie zobaczy, ucieka z przerażeniem, krzycząc w niebogłosy: smok, ratunku, ratunku, smok! Próbowałem do nich zagadać, uśmiechałem się, machałem łapą na przywitanie. Jedne zwierzęta szybko uciekały, a te, które umiały wspinać się na drzewa, właziły na nie i obrzucały mnie z góry, czym popadnie. A w dodatku, jeszcze dzisiaj mam urodziny. Nie mówiłem rodzicom, jak się sprawy z moimi rówieśnikami mają, bo nie chciałem ich martwić. Ale dzisiaj chyba będę musiał o wszystkim powiedzieć, bo mama upiekła tort i prosiła, bym zaprosił wszystkich swoich kolegów. A ja przecież nie mam żadnego. Ja mogę przyjść do ciebie na urodziny, powiedziałem. Dzisiaj tak, a jutro znów zostanę sam. Wiesz co, Lulku? Może ja z nimi pogadam, zaproponowałem. Już to widzę, odparł Lulek. Przecież ty też jesteś smokiem i to smokiem większym ode mnie. Na chwilę zapadło milczenie. Mówiąc szczerze, nie miałem pomysłu, jak pomóc Lulkowi. Trafił z rodzicami do lasu, gdzie smoki uważane były za straszne i nieprzewidywalne. Ale nagle stało się coś, co jak się okazało potem pomogło Lulkowi. Z początku sytuacja zdawała się być dramatyczna, bo obaj usłyszeliśmy trzask pękającej gałęzi, a potem rozpaczliwe wołanie o pomoc. Krzyki dobiegały gdzieś znad rzeki, z drugiego jej końca. Pobiegliśmy więc w tamtą stronę, zobaczyliśmy przebierającą łapkami w wodzie wiewiórkę, nie mogącą się z wartkiego nurtu rzeki wydostać. Jej przyjaciele, jeż, miś i borsuczka, próbowały wiewiórce pomóc, wkładając do wody długi patyk. Ale nurt był zbyt silny i wiewiórka coraz bardziej się oddalała i zdawała się być nieuchwytna dla ratujących ją zwierzaków. Klepnąłem Lulka i pokazałem mu zwisający ogromny konar nad głównym nurtem rzeki, dokładnie tam, dokąd zmierzała walcząca o życie wiewiórka. Pobiegliśmy w jego stronę. Pierwszy na konar wlazłem ja, a za mną Lulek. Powiedziałem do niego: złap mnie za łapy i skocz z konaru. Był przestraszony, ale wykonał moje polecenie. Stworzyliśmy figurę, w której ja siedziałem okrakiem na gałęzi, a Lulek zwisał głową w dół tuż przy samej tafli wody. Nie minęło parę sekund i wiewiórka była już w naszym zasięgu. Lulek pochwycił ją za łapki, a ja zacząłem ciągnąć Lulka do góry. Nie było łatwo, bo Lulek swoje ważył, ale po chwili na olbrzymim konarze zwisającym nad rzeką siedziałem nie tylko ja, ale również Lulek i dysząca z przerażenia wiewiórka, która po chwili wyszeptała do Lulka: dziękuję za uratowanie życia, nazywam się Magda, przepraszam cię, że się ciebie bałam i przed tobą uciekałam. Strach jest nie zawsze dobrym doradcą, ale teraz widzę, że ciebie nie trzeba się bać, ciebie trzeba podziwiać, bo wraz z kolegą, a chodziło jej o mnie oczywiście, zachowaliście się naprawdę wspaniale. Chcesz poznać moich przyjaciół, powiedziała Magda? Widać było, że Lulek nie wierzy własnym uszom. Pewnie, że tak, odpowiedział po chwili. To jest Jerz Marek, miś Paweł i moja najlepsza przyjaciółka, borsuczka Halinka. Pomachała zwierzakom na brzegu, a ci odpowiedzieli gromkim okrzykiem: niech żyje Lulek i jego przyjaciel! Nie muszę chyba dodawać, jak wyglądały urodziny Lulka. Jedyne, co nie było fajne, że przyszło na te urodziny tylu nowych kolegów i koleżanek Lulka. Także z tortu na tych urodzinach, tortu mamy Lulka, dostałem taki maciupeńki kawałeczek. Za to konfitur z fabryki, w której pracował jego tatuś, pojadłem sobie za wszystkie czasy. A teraz chyba bym pospał. Grrrr.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba się zmęczyłem, może się na chwilę...
0: Połóż się, odpocznij,
1: no bo jestem trochę zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje i jakoś wcale mnie to nie dziwi.
1: A jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No jasne, dzieci muszą odpoczywać, czas by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać, jaką bajkę zechcesz śnić?
1: A znasz jakieś opowieści z lasu?
0: O tym, jak to jest, kiedy nagle wśród zwierząt w lesie pojawia się ktoś obcy?
1: No, w przedszkolu też o tym rozmawiamy.
0: To jak może być?
1: No, niech to będzie opowieść o... jakby był jakiś...
0: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę już słuchać. Zaczynaj.
0: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, pośród szumiących drzew, falujących łąk...
1: Hurra! A czy będą?
0: Co będzie, to będzie. I byłoby dobrze, gdybyś już zamknął oczy i nie otwierał buzi.
1: No dobrze, postaram się, ale czasami to tak mi się chce coś...
0: Kiedy minęła ulewa i wszystkie liście stały się soczyście zielone, gdzieniegdzie z pomiędzy liści zaczęły nieśmiało wyglądać pączki i kwiaty. Las pachniał sosnami, świerkami, budzącymi się bzami. Słuchając delikatnego dzwonienia konwali, radował się ich aromatem. Zwierzęta już od wschodu słońca usilnie starały się znaleźć coś do jedzenia, żeby nakarmić wiecznie głodne pyszczki, paszczki, ryjki, dzióbki, dziobki, buźki i paszczenki. Albo pośród roślinności wyszukiwały smakowitych pędów, pączków, kwiatków, listków czy gałązek, albo pomiędzy krzakami w mchu, w ziemi, w dziurkach, dołkach, zagłębieniach wyszukiwały pędraków, robaków, chrząszczy, żuków czy innych owadów. Albo węsząc z nosami przy ziemi poszukiwały myszy, ryjówek, małych i większych gryzoni czy innych ssaków. Każdy szukał, wąchał, węszył, tropił, wyszukiwał rośliny czy zwierzęta. Jednocześnie starano się zachowywać bezpieczną odległość od siebie, omijać groźnych albo tych, co stanowili konkurencję, szukać tam, gdzie nikogo jeszcze nie było. Nie wchodzić sobie w paradę, żeby ktoś nas nie przegonił, albo żebyśmy sami nikogo nie wystraszyli. No, jak to w lesie, wiadomo. I niezwykle rzadko ktoś kogoś zaskoczył. Zazwyczaj było wiadomo, ile szczeniaczków urodziło się wśród dąbczaków i buków, jakie maleństwa pojawiały się w borsuczej norze, czy u wiewiórek, sujek, sów, czy zajączków. Jeżeli pojawiał się czasami jakiś nieznajomy, to był to najczęściej zagubiony pies czy kot, który dotychczas wiódł życie wśród ludzi. Ale bardzo szybko takiemu intruzowi wybijano z łebka plany pozostania dzikim, leśnym zwierzem. Mamy już swoich myśliwych i nowych nam nie potrzeba, mówiły chórem leśne zwierzaki, delikatnie wskazując takiemu bohaterowi najkrótszą drogę wyjścia z lasu. Ale tego dnia pojawił się gość wyjątkowy. Nawet gdyby chciał się ukryć, to nie udałoby mu się. No widać było, że jest bardzo zmęczony, wyczerpany. O, przepraszam, dopiero z bliska zauważyłem, że była głodna i spragniona. Biegnąc między drzewami, wydawała się białym zygzakiem, błyskawicą, takim rozmazanym śladem, jak i na ciemnej kartce.

0: miejsce zostawia biała farba. Pośród zieloności, świeżej i soczystej, pośród seledynów, turkusów, malachitów, szmaragdów, brązów, beżów, zgaszonych czerni i szarości, jej biel wydawała się rozlewać plamą na poszyciu lasu. No, no? Widziała pani takie cudo? Pytała sarna Barbara, łanię Łucję. Wygląda jak płachta, co gospodynie ze wsi suszyły na łące, odpowiadała. Zobacz, Stefan, czy to ta błyskawica, co się pojawia podczas burzy? Borsuk Bogdan dopytywał łasicę Janinę. A czy to nie jest, aby borsuczka tyle, że biała? Dopytywała Janina. U nas w rodzinie nikogo takiego nie było. Tchórz Tadeusz postawił uszy, podrapał się i powiedział. Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że to jest lis, a właściwie lisica. Chyba żartujesz, przecież u nas w lesie nie ma takich białych lisów czy lisiczek. Popatrz na mnie. Tak powinien wyglądać porządny lis. Rudy, rdzawy, pomarańczowy, no, ewentualnie czerwono-brązowy, a nie biały, powiedział lisek Ludwik, dumnie obracając się, żeby zaprezentować wszystkim dookoła swoją przepiękną, puszystą kitę. Ale twój dziadek Dionizy jest taki bardziej szary niż rudy, nie uważasz? Zapytał tchórz Tadeusz. Też mi przykład. Dziadek jest szarosiwy, bo jest już stary. Ma chyba z 10 lat. Słuszny wiek, zauważył borsuk Bogdan. Może ta lisica też jest stara i dlatego taka biała. Żartujesz? Zaśmiała się łasica Janina. Staruszka nie dałaby rady tak szybko biegać. To musi być całkiem młoda lisiczka. No to czemu taka biała? Dopytywał Bogdan. No właśnie, taki biały zwierzak to nie mógłby się nigdzie schować. Zaraz by go dostrzegły jakieś drapieżniki albo co gorsza myśliwi ze strzelbami. Przytomnie zauważył tchórz Tadeusz. Lisek Ludwik stanął na tylnych łapkach i zobaczył, że biała plama zatrzymała się nad wodą. Spójrzcie, dopadła do jeziora. Ole spragniona, pije i pije. To może do niej podejdziemy, powiedział tchórz Tadeusz, jakby w ogóle się nie bał. Albo lepiej nie, nie wiadomo, co to za jedna. Zwierzęta lepiej znały las niż przybyła biała lisiczka, dlatego w zupełnej ciszy udało im się zbliżyć do jeziora. Lisiczka wciąż piła, nerwowo rozglądając się na boki. W pewnym momencie wyczuła przyglądających się jej zza trzcin. Momentalnie chciała się zerwać do biegu, ale zmęczenie odebrało jej siły. Zaplątała się w krzakach i nerwowo próbowała uwolnić się, widząc zbliżające się towarzystwo. Nie wyglądali groźnie. Witamy szanowną panią w naszym pięknym lesie wśród soczystych traw i pachnących grzybów. Lisek Ludwik zachował się jak prawdziwy dżentelmen. Witamy, witamy, proszę się nie bać, nikt tu nie zrobi pani nic złego, zabłysnął elegancją tchórz Tadeusz. Może pomogę się wydostać, proszę się nie szarpać, to uwolnię pani nogi z tych kolczastych krzaków. Zaoferowała pomoc łasica Janina. Bardzo dziękuję za pomoc, gdyby nie wy, to nie wiem, co bym zrobiła. Jestem strasznie zmęczona, uciekam już trzeci dzień, jeśli mnie złapią, to będzie już po mnie. Ciężko dysząc, odpowiedziała biała lisiczka. Lisek Ludwik popatrzył na nią ze współczuciem. A co się stało? Od kogo uciekasz? Gdzie mieszkają w ogóle takie białe lisy?
1: Mam na imię Blanka i uciekłam z fermy lisów. Moi dziadkowie mieszkali daleko na północy. Tam, gdzie jest bardzo zimno i gdzie przez większą część roku leży śnieg. Dziadek opowiadał, że nasze białe futerka pomagają się nam wtopić w zaśnieżone tło, ale ludzie złapali i całą rodzinę uwięzili w klatkach. Na fermie urodzili się moi rodzice i ja wraz z rodzeństwem. Dziadek opowiadał nam o tym, jak lisy potrafią biegać, ile radości można mieć z biegania, więc kiedy zobaczyłam uchyloną klatkę, to wyłamałam zamknięcie i uciekłam. Ale już nie mam sił. Chce mi się spać. Czy mogę się gdzieś tu bezpiecznie zdrzemnąć?
0: Zwierzęta zaprowadziły ją do przytulnej nory, wyścielonej miękkimi liśćmi, przyniosły pyszne kąski do zaspokojenia głodu i usiadły na zewnątrz. Mam plan. Borsuk Bogdan cieszył się ogólnym szacunkiem, bo jego pomysły były zaskakujące. Zazwyczaj musimy zebrać wiele różnych kwiatów i roślin, takie, które...

mają swój kolor. Kiedy blanka wytarza się w nich, to jej futerko zmieni kolor i będzie mogła łatwiej wtopić się w tło. Posłuchajcie uważnie. I wytłumaczył, kto i co ma zerwać i przynieść. Każdy dostał ważne zadanie. Ruszajcie i wracajcie tu z roślinami. Ja poczekam i popilnuję blanki. Zwierzęta rozbiegły się w poszukiwaniu roślin, które pomogą lisiczce schować się przed ludźmi. I czekając na nie, słuchając oddechu blanki, borsuk Bogdan sam zapadł w sen. Tak jak miś Michaś, tak jak wy, pasołyki, chcielibyście spotkać się ze zwierzętami w lesie i porozmawiać z nimi? Bardzo proszę, ale najpierw nabierzcie sił. Pa, pa. Kolorowych snów. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie, bo jest...

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc, tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest

a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy,

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu. Emocje. A dzisiaj gościni naprawdę mega, mega, mega wyjątkowa. I ta cała sytuacja jest mega wyjątkowa. Po prostu jak z filmu. Gdy wczoraj jeszcze w redakcji opowiadałam, z kim będę miała dzisiaj rozmowę, to po prostu wszyscy się uśmiechali i mówili, że to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło. No więc od razu wam mówię. Jest ze mną Dorota Przybojewska, mama bliźniąt Leona i Bruna, a także starszej siostry Gai. A zawodowo prowadzi firmę IT, jest dyrektorką sprzedaży i odpowiada za rozwój biznesu w firmie. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło. Cieszę się, że w końcu udało nam się zobaczyć.
2: Tak, ja też się bardzo cieszę. Zrobię krótkie wprowadzenie, dlaczego to spotkanie akurat jest takie wyjątkowe. A mianowicie, no, spotykamy się w styczniu, ale poznałyśmy się jakoś w wakacje. Wyobraźcie sobie Warszawa, centrum miasta. Ja stoję na jakiejś tam głównej ulicy przed sklepem, z trójką dzieci, jeszcze chyba z psami, wykończona. Moja siostra weszła do sklepu, żeby coś tam ogarnąć i nagle podchodzi do mnie jakaś uśmiechnięta, piękna, wypoczęta dziewczyna i mówi, że też ma bliźniaki i że później będzie łatwiej i że to się da w ogóle jakoś przetrwać. I tak miło nam się rozmawiało, potem wyszła jeszcze moja siostra z tego sklepu, wszystkie sobie pogadałyśmy. No i co? No i każda w swoją stronę. Ja zebrałam dzieciaki, pojechałam do domu i, no i jadąc do domu dzwonię do mojej siostry i mówię, kurczę, no taka fajna ta dziewczyna, szkoda, że nie wzięłam.

0: mam żadnego kontaktu, no nic o niej nie wiem, a chciałabym z nią zrobić rozmowę do mojego podcastu. No i słuchajcie, siła mediów społecznościowych. Miałam zdjęcie zrobione przed tym sklepem, oczywiście bez Doroty, ale wrzuciłam to zdjęcie, opisałam naszą historię. Na szczęście ja mam dosyć dobrą pamięć i zapamiętałam wszystkie imiona. No i okazało się, że wystarczył jeden wieczór. Dzieliły nas trzy osoby. Okazało się, że moja przyjaciółka była na porodówce z dziewczyną, która zna Dorotę. No i
1: tak.
0: No i dokładnie. Jesteśmy tutaj. Dzisiaj możemy porozmawiać. Tak, fajne story, prawda?
1: Niesamowita historia w ogóle. Tak, tak. Mnie też ona bardzo zaskoczyła i generalnie poczułam też tą siłę tych mediów społecznościowych, co jest niesamowite. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem dzisiaj.
0: Ja też się cieszę i w ogóle bardzo ci dziękuję, że wtedy do mnie podeszłaś, że znalazłaś chwilę, żeby mnie pocieszyć, bo rzeczywiście to macierzyństwo w wymiarze podwójnym, no u ciebie potrójnym, więc już tak. W ogóle kłaniam się w pas, jest bardzo wymagające i też czasami nie ma z kim o tym pogadać, bo mało jest osób, które tak naprawdę wiedzą, jak to jest. W większości albo mówią, współczuję, masz przerąbane, albo tak. Mówią, zazdroszczę, też zawsze chciałem mieć bliźniaki, a to nie zawsze jest tak cukierkowo, jakby się wydawało, albo jak jest na Instagramie.
1: Dokładnie. We Francji ponoć jest taki stereotyp, że jak ktoś się dowiaduje o tym, że druga osoba będzie miała bliźniaki, to od razu z miejsca jej współczuje. To jest taki klimat. I myślę, że też to, o czym wspomniałaś, że to nie jest, to jest takie nietuzinkowe dosyć i że są te bliźnięta. W sensie to nie jest takie naturalne jak dzieci, które się rodzą po prostu pojedynczo, tak? Więc naturalnie też mnie po prostu z racji tego, że jestem mamą bliźniąt, takie osoby wołają też, gdzieś tam przyciągają.
0: Mm-hmm. No. Tak.
1: Także nie potrafiłabym przejść obojętnie i też właśnie widząc ciebie z tą trójką, jeszcze z tymi psami, to stwierdziłam, że absolutnie muszę podejść.
0: A ty jesteś w tej grupie mam, rodziców, którzy na wieść o tym, że będą bliźnięta, pomyślałaś sobie, wow, super, euforia, radość, czy jednak trochę było strachu, wątpliwości, no i może jakiegoś zagubienia.
1: Zdecydowanie to drugie, czyli cała paleta różnych emocji raczej nie do końca pozytywnych. Ja też byłam w takim momencie życia, że gdzieś tam po pierwsze, no miałam już jedno dziecko, więc no rzeczywiście jak się dowiedziałam, że to będą bliźnięta, to było to dla mnie mocnym szokiem. Zważywszy też na fakt, że kiedy dowiedziałam się o tym, że zostanę mamą bliźniąt, byłam też na nowej ścieżce zawodowej. Mając niespełna 32 lata, dostałam taką propozycję objęcia roli dyrektorki sprzedaży w takim startupie. To jeszcze nie ta firma, w której jestem tutaj członkinią zarządu, tylko poprzednia. I byłam 3 miesiące dopiero. Zaczęłam budować zespół, jakieś tam pierwsze relacje, biznesy, umowy, kontrakty i tak dalej. I spadło to na mnie trochę jak grom z jasnego nieba. I pamiętam swoją pierwszą wizytę w klinice, gdzie przyjęła mnie położna i to był chyba 6 czy 7 tydzień. I ja miałam 5 kilo do przodu. W 5 czy 6 tygodniu. Pamiętam, że
0: dodajmy, że ty jesteś taką bardzo filigranową dziewczyną, więc 5 kilogramów u ciebie to tak. Też musiało być widoczne i odczuwalne.
1: Od razu, dokładnie. I ja po prostu pamiętam, że jakoś totalnie właśnie, no tak jak mówisz, jestem filigranowa i też gdzieś tam zawsze starałam się o tę sylwetkę dbać. W sensie lubię aktywność i też trenowałam kiedyś, bo biegałam wyczynowo przez 8 lat. Więc gdzieś tam w ogóle nigdy nie miałam jakichś takich nadprogramowych kilogramów, no poza ciążą, w której byłam z Gają. Natomiast pamiętam, że ta położna tak spojrzała na mnie i mówi, a nie, proszę się nie przejmować, dopiero początek. Mówi, z bliźniakami to tak minimum 30-40 kilo. Tak mi wtedy powiedziała, po prostu tak mi dowaliła. Strasznie. Ja pamiętam, że od razu kupiłam płytę Lewandowskiej, bo to jeszcze były te czasy, że tam
0: ćwiczyło się w domu
1: na Tak, chodziłam na jakiś tam aerobik wodny i tak dalej, ale od razu wjechała Lewandowska, od razu wjechała dieta pudełkowa. No też oczywiście tak podeszłam do tego z głową, no, bez jakichś tam skrajności, ale rzeczywiście trochę bardziej uważałam na to, ile jem, a

0: że już miałam pierwszą, jedną ciążę ze sobą, to gdzieś tam te doświadczenia pomogły mi w tym, żeby tak zdroworozsądkowo do tematu podejść. No i finalnie przytyłam mniej więcej tyle samo, co z Gają. Dzieci się urodziły zdrowe, wszystko okej, więc jakby to też nie było, że ja się głodziłam. Tylko ta wizja i to też bardziej chodzi mi o to, że te słowa po prostu tej położnej no, mogły naprawdę zrobić dużo złego. I gdyby trafiło na kogoś, kto, no nie wiem, miałby inne podejście w ogóle czy do swojego wyglądu, swojej wagi. No, także
1: mniej
0: ja się cieszę.
1: Rozsądku na przykład.
0: Tak, tak, tak. No, także tak to u mnie wyglądało, że byłam przerażona.
1: Mhm. A ty masz takie poczucie, że miałaś dostęp do jakichś informacji na temat tego właśnie, jak taka ciąża mnoga wygląda, jak się przygotować na poród, jakie są opcje porodu, jak się przygotować na ten początek z bliźniakami. Czy wtedy znałaś jakieś osoby, które też znały temat i mogły ci przekazać informacje, albo znalazłaś coś takiego w internecie, czy raczej sama zgłębiałaś temat na sobie?
0: Wiesz co, różnie, ale tak u mnie w rodzinie jest jakaś tam historia, w sensie moja kuzynka też jest mamą bliźniąt. U mnie to wyszło całkowicie naturalnie, w sensie ja nigdy nie brałam tabletek antykoncepcyjnych też, więc jakby no po prostu tak musiało być. Kompletnie nie byłam na to przygotowana, też nie bardzo miałam od kogo czerpać jakąś taką wiedzę praktyczną, poza tą kuzynką, która notabene bardzo młodo została mamą, bo w klasie maturalnej zaszła w ciążę. Także no, śmieszna też historia. Głównie czerpałam wiedzę od mojej lekarz prowadzącej, którą była doktor Anna Kajdy. Ona jest wtedy była zastępcą ordynatora ze Szpitala Świętej Zofii, więc ona w ogóle ma praktykę, jeśli chodzi o prowadzenie ciąż mnogich, więc bardzo mnie tutaj wspierała i fajnie prowadziła. Myślę, że raczej nie skupiałam się na tym, co będzie po porodzie, tylko żeby przede wszystkim donosić tę ciążę. Skupiałam się raczej na sobie, nie na tym, co będzie, bo już gdzieś tam doświadczenia z Gają miałam. Też jakby no raczej jestem osobą pozytywnie nastawioną do wszystkiego i nie przerastają mnie jakieś tam rzeczy. Więc jakby nie jakoś specjalnie się nie martwiłam o to, co będzie później.
1: A to się da porównać, bycie mamą jednej córeczki, a potem bliźniąt? Czy to ma jakiś wspólny mianownik, czy to jest coś zupełnie innego?
0: Znaczy, no gdzieś tam wspólny mianownik jest, no bo to jest dziecko, tylko tutaj jest wszystkiego dwa razy więcej po prostu, tak? Wstawanie w nocy wiąże się z nie 15-minutowym ogarnięciem dziecka, tylko razy dwa. Często też było tak, ponieważ moje dzieci spały od małego, tam chyba do trzeciego roku życia razem, więc jak się jedno w nocy przekręciło, obudziło, to za chwilę drugie. Czasami też bywało tak, że Leon jadł, nie wiem, o pierwszej w nocy, a nie wiem, o 2:30 się budził Bruno, więc jakby no raczej bym tego nie porównywała, bo to są trochę dwie różne historie, no tak naprawdę.
1: A jak ty się czułaś jako mama za pierwszym razem i za drugim?
0: W sensie fizycznie, jak się czułam, mentalnie, czy ogólnie?
1: Czy to są inne emocje, czy właśnie może przez to, że już miałaś doświadczenie, to nie czułaś się taka zagubiona, jak na przykład ja, no przy moich dziewczynach na początku. Tak. No jednak ta baza już była, nie?
0: Tak, absolutnie. I myślę, że to doświadczenie mi tutaj bardzo pomogło. Natomiast wiesz co, jak pamiętam, że jak urodziłam, to było mi bardzo jakoś ciężko, bo miałam cesarkę, właśnie pierwszy poród miałam naturalny przy Gai, natomiast chłopców już rodziłam poprzez cesarskie cięcie i pamiętam ten moment, kiedy po prostu musiałam, znaczy nie było jakiegoś tam czasu na rekonwalescencję i nie wiadomo co jeszcze, tylko musiałam po prostu właściwie niedługo po tej operacji wstać do dzieci i nie miałam nikogo w szpitalu do pomocy i pamiętam, że to było dla mnie tak przerażające. No tak, to ta wizja mnie

0: tam rozwaliła w tym szpitalu totalnie i myślę, że nawet jakaś tam lekka depresja mi się pojawiła, bo tak jak właśnie mówię, z Gają poród naturalny zupełnie inna bajka, tak? Od razu gdzieś tam mogłam do niej wstawać, czułam się silna, też to pierwsze dziecko, więc też te emocje są takie trochę inne. I pamiętam też, że od razu gdzieś tam no, mój partner mnie gdzieś tam wspierał w tym szpitalu. W tej sytuacji było tak, że on był z kolei za granicą, ja byłam sama. Moja mama też miała jakąś tam przygodę, już nie pamiętam, coś miała, chyba rękę miała w gipsie czy coś, więc jak gdzieś tam ten pierwszy taki okres, byłam całkowicie zdana tylko i wyłącznie na siebie. No także to było
1: Ale
0: wyzwanie.
1: Zobacz, jakie to jest niesamowite, jaka siła jest w nas mamach, że no właśnie po każdej innej operacji byśmy pewnie leżały parę dni, dochodziły tak. do siebie, chill, relaks, a tutaj parę godzin po... Nie jedno dziecko, a dwoje, no ale jakoś dajemy radę. To jest niesamowita siła natury.
0: Tak, zgadza się. Gdzieś tam jesteś w stanie wykrzesać z siebie tą energię. To trochę to jest tak, jak wiesz, gdzieś tam biegniesz, nie masz siły, już wydaje ci się, że jesteś na końcówce jakiejś tam swojej wytrzymałości.
1: A potem wiem, są kibice, coś krzykną i nagle lecisz jak na skrzydłach.
0: Tak, tutaj bardziej nawet miałam taką jeszcze czarniejszą wizję, że widzisz jakiegoś wilka w lesie czy coś, bo to jest udowodnione naukowo, nie? Że po prostu ta adrenalina, ten zastrzyk taki daje ci po prostu też tą siłę.
1: Ale też inni ludzie. Ja w sumie nigdy w życiu tak szybko nie biegałam jak w sztafecie, bo jakoś bieganie dla siebie nie było dla mnie tak silną motywacją, jak bieganie właśnie dla drużyny. No a tutaj naszą drużyną jest nasza rodzina, że tak sobie pozwolę na te sportowe już porównania. Ale ja chciałam jeszcze porozmawiać o twoich synkach. Jakimi oni są chłopcami? Bo wiesz, dużo jest stereotypów wokół bliźniąt. Często ludzie je tak wrzucają do jednego worka jako taki zestaw, nie? Bliźniaki.
0: Tak.
1: A ja w sumie, a znam naprawdę wiele mam bliźniąt, bo odkąd prowadzę podcast Mama do kwadratu, to też stworzyła się społeczność rodziców bliźniąt, no głównie mam. I nie spotkałam mamy, która by powiedziała, że a moje dzieci to są prawie identyczne pod kątem charakteru. Właściwie wszyscy mówią, że dzieciaki są różne. Jacy są twoi synowie?
0: Też kompletnie różni, także nie wiem, jak to się ma astrologia i znaki zodiaku, bo przecież no, właściwie różni ich, znaczy dzielą ich 2 minuty, jeśli chodzi o czas urodzenia. Leon właśnie, czyli ten, który się urodził, o 0,5 kilo cięższy i w ogóle dłuższy, jest teraz... chyba 2 kilo lżejszy od Bruna i niższy o 0,5 głowy, ale z kolei krzykliwy, taki, no nie chcę używać określenia apodyktyczne, no ale jest naprawdę tam generalnie w przedszkolu.
1: Żywioł.
0: Tak. Wszyscy się go słuchają, on gdzieś tam stawia wszystkim warunki, dyktuje co i jak.
1: Klasyczny lider.
0: Klasyczny lider, dokładnie. Natomiast
1: to
0: Bruno...
1: może po mamie trochę.
0: Natomiast Bruno jest w jego cieniu. I jak są osobno, rzadko się tak zdarza, natomiast ja też tak, nie ubieram ich identycznie. Jeśli chodzi o zainteresowania, też staram się to dywersyfikować. Leon chodzi na ukulele. Bruno nie ma drugiej takiej równoległej pasji, natomiast wspólnie chodzą na piłkę nożną. To jest taki jeden element sportowy, który ich spaja. Natomiast właśnie za chwilę zaczynają, we wrześniu zaczynają pierwszą klasę i tam już idą do 2 różnych klas, bo właśnie chcę, żeby ten Bruno trochę wyszedł z cienia bliźniaka. I zanim rozpoczęłyśmy nagranie, wspominałam ci o takiej ciekawej książce brytyjskiego autorki właściwie. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale ta książka właśnie mówi o, czy opowiada o brytyjskim sposobie wychowania bliźniąt. Bardziej chodzi o to, żeby te bliźniaki wyszły poza ten świat tego bliźniaka. Ten taki wspólny, który mają. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak no, każdy gdzieś tam miał swoje zainteresowania, swoje otoczenie, środowisko. No tak, także odpowiadając na twoje pytanie, są kompletnie różni. Kompletnie.
1: Ja brałam pod uwagę żłobek, który jest blisko

0: do naszego domu i tam właśnie jest taka zasada, że rodzeństwa nie mogą być razem w jednej grupie. No i ja na razie jeszcze sobie tego nie wyobrażam, że one by mogły być oddzielnie, ale też no one nie są, nie mają takiego stylu typu papuszki, nierozłączki, tylko właśnie raczej z tego też, co panie w żłobku mi opowiadają, one bawią się z różnymi dziećmi, ale raz na jakiś czas zerkają na siebie, patrzą, czy jest wszystko okej. Okay. Tak. No oczywiście będę to obserwować, bo jest tak, jak mówisz, że być może pojawi się taki moment, kiedy no to ciągłe przebywanie razem może być na minus i wtedy fajnie, żeby miały swoje światy. No to jest też taka chyba dosyć trudna praca rodziców bliźniąt, żeby tę uważność na dwoje albo troje dzieci cały czas mieć, prawda?
1: Zgadza się.
0: Jak ty to robisz? Masz w ogóle możliwość takiego indywidualnego czasu z każdym z dzieci? Dzisiaj jesteś z Gają tutaj u nas w radiu.
1: Tak, dzisiaj jestem z Gają. W niedzielę lecę z trójką na Mauritius sama.
0: Szacun. Ile to jest godzin lotu?
1: Wiesz co, najpierw lecimy do Paryża. To lot do Paryża jest stosunkowo krótki, bo to są raptem 2,5 godziny, ale tam jesteśmy na lotnisku 8 godzin i wieczorem o 18 mamy samolot na Mauritius i lecimy właściwie całą noc. 11 godzin rano jesteśmy na miejscu. Także tak. Jeśli chodzi o takie indywidualne...
0: A lataliście już sami tak daleko?
1: Nie, właśnie nie. To będzie pierwszy raz. W listopadzie zabrałam sama dzieciaki do Paryża, właśnie do Disneylandu. No ale to będzie zupełnie inny wymiar jednak wyjazdu. Ale z kolei Paryż zrobiłam na własną rękę. Mieszkanie wynajęłam na Airbnb. Nie miałam jakiejś zorganizowanej wycieczki, bo na miejscu poruszaliśmy się komunikacją miejską, więc metro, kolej RR, szybka. Także to też było gdzieś tam wyzwanie i myślę, że sobie gdzieś tam trochę przetarłam szlaki przed tymi tropikami. I jeśli chodzi właśnie o to spędzanie takiego czasu indywidualnego, uważam, że to jest bardzo ważne i to trzeba robić. Trzeba tak sobie gdzieś tam gospodarować tę przestrzeń czasową, żeby było w niej miejsce na każde dziecko tak osobno. Ja tutaj mam trochę potrójne właśnie wyzwanie, bo jest Gaja, która jakby już od samego początku gdzieś tam no, została trochę zepchnięta, mówiąc kolokwialnie, na drugi plan, jak się dzieci pojawiły małe, tak, bliźniaki, ale bardzo mi pomagała, bardzo mnie wspierała i chciała uczestniczyć w takich podstawowych zajęciach, jak zmienianie pampersów, karmienie, przynosiłam im mleko. Także tutaj naprawdę super, jestem jej za to wdzięczna. I w związku z tym też, że to jest, że Gaja jest dziewczynką, a bliźniaki są chłopcami, to też łatwo mi jest trochę organizować te zajęcia. Na zasadzie my z Gają pójdziemy na jakiś shopping taki, prawda, czy gdzieś tam, nie wiem, gdzieś sobie pojedziemy do takiego miejsca, gdzie no, chłopcy nie bardzo są tym tematem zainteresowani. Na szczęście no, mam tutaj duże wsparcie moich rodziców, którzy mieszkają w Izabelinie, więc mają domek z działką. I tam chłopcy sobie potrafią fajnie czas organizować, jak na przykład my z Gają gdzieś jedziemy, czy sobie wychodzimy. Także staram się tak zarządzać tym, żeby gdzieś tam każde z nich, z bliźniakami jest trochę gorzej, w sensie raczej oni są w pakiecie, jak już gdzieś coś robię. No chyba, że najczęściej spędzam z nimi czas tak solo i jak kiedy któryś z nich jest na przykład podziębiony albo coś, to tak.
0: Albo gdy jest ukulele.
1: Albo gdy jest ukulele, ale to najczęściej to ja jestem jeszcze w biurze, jak jest ukulele i to akurat moja mama w te środy mnie wspiera i z chłopcami właśnie chodzi. W sensie Leon gra na ukulele, a Bruno z kolei siedzi, czeka na niego przed salą, także...
0: Ukulele to jest niezły pomysł i fajna zajawka. Jeszcze nie słyszałam, żeby jakiś... Młody człowiek chodził na ukulele.
1: Sam sobie to wymyślił w ogóle. To jest najlepsze.
0: A jest to fajne też pod tym kątem, że jest to nieduży instrument i można zabrać
1: wszędzie.
0: Nawet właśnie na Mauritius.
1: Tak.
0: Czy ja dobrze wytropiłam w internecie, że ty trenujesz triatlon?
1: Nie.
0: A tak
1: nie,
0: sobie, wiesz, tak? Złożyłam zdjęcia spływania, tak. Biegania i roweru i pomyślałam, że może triatlon.
1: Nie.
0: Ale wy jesteście taką aktywną rodziną, prawda?
1: Tak, mój mąż też bardzo jest aktywny.

0: brał udział w kilku właśnie triatlonowych zawodach typu Ironman. Natomiast i on też mnie zaraził pasją do właśnie roweru kolarskiego. Mhm. To bieganie do mnie naturalnie wyszło, no bo tak jak wspominałam, ja biegałam na 400 i 800 na warszawskiej Polonii, także mam sentyment ogólnie do biegania. Tak, ale staramy się gdzieś tam zaszczepiać też w dzieciach, bo my jesteśmy takim patchworkiem, bo mój mąż ma jeszcze dwójkę dzieci i jedno z nich z nami mieszka, jest to 15-letni Jerzy, także każdy tutaj gdzieś tam coś aktywnie robi. Właśnie bliźniaki piłka nożna, Gaja koszykówkę trenuje i też w szkole, w której jest duży nacisk na aktywność ruchową. Tak, także...
1: Gdy przyszłaś dzisiaj do radia, to powiedziałam, że pięknie wyglądasz. I
0: dziękuję i wzajemnie.
1: Też, dziękuję, chociaż myślę, że troszkę to może być kurtuazja z twojej strony, ale tak sobie pomyślałam, że to jest wspaniałe, że tak sobie na ciebie patrzę i myślę, że to jeszcze kiedyś wraca, że człowiek jest wypoczęty i ma tę przestrzeń dla siebie. I chciałam właśnie jeszcze zapytać o to, czy ty jakoś odnotowujesz ten moment, kiedy... Tutaj cudzysłów oczywiście, no ale odzyskałaś trochę siebie, czas na siebie, jakąś taką swoją przestrzeń.
0: Mm-hmm. Tak. Myślę, że to tak naprawdę w momencie, kiedy poznałam mojego męża, z którym jestem od 4 lat, czyli bliźniaki miał jakieś 2 lata. Mm-hmm. Ja też właśnie byłam po rozstaniu z ojcem moich dzieci i gdzieś tam trochę za bardzo, myślę, skupiłam się na tym, żeby jednak wychowywać te dzieci. Skupiłam się za bardzo trochę na też kwestiach takich biznesowych i gdzieś tam nie do końca myślałam o sobie. Pomogła mi też na pewno w tym terapia oraz powrót do takiego aktywnego spędzania czasu i regularnego po prostu sportu. To tak niezależnie, czy to bieganie, czy to jakiś tam fitness, ale zauważyłam, że po prostu taka regularność i ten ruch też spowodował to, że ja generalnie staram się przynajmniej 3-4 razy w tygodniu coś robić jednak ze sobą, bo daje mi to oczywiście endorfiny, co przekłada się potem na moje relacje z domownikami, z dziećmi. Także to jest bardzo ważne i staram się ten czas dla siebie mieć. I no, tak sobie, że tak powiem, żongluję, czy to kwestiami zawodowymi, czy jakimiś innymi obowiązkami, żeby po prostu wygospodarować tą godzinę.
1: Mhm. A ty uważasz, że na bycie mamą bliźniąt da się jakoś przygotować?
0: Oj, trudne pytanie. To zależy. To zależy, w jakim kontekście chcesz się przygotować. No bo myślę, że do bycia mamą ciężko mówić o jakimś przygotowaniu, mhm. bo to gdzieś tam trochę, no to znaczy nie trochę, tylko to jest gdzieś tam nasza natura, tak? Ten instynkt macierzyński i tak dalej. Ale na bycie mamą bliźniąt to myślę, że to jest ciężki temat, w sensie to wychodzi, wiesz, zależy też od dzieci, tak? Bo moje na przykład, to no ja nie miałam takiego, wiesz, luksusu, jak to, że twoje jednak wyśpią w nocy, tak? Mhm. Ładnie przysypiają noce. Moi chłopcy mieli straszne problemy z kolkami, z ząbkowaniem, więc ja miałam totalnie przerywane noce, a jeszcze, tak jak wspomniałam, gdzieś tam na początku już właściwie zostałam świadomie z własnego wyboru samotną matką, więc ja rzeczywiście nikogo w nocy do pomocy nie miałam. W ciągu dnia wspierała mnie mama, ale te noce były właściwie takie, że musiałam sama to wszystko ogarnąć.
1: A ty bardziej czujesz, że byłaś samotną mamą czy samodzielną?
0: Samodzielną. Samodzielną. Samotną absolutnie nie, bo no, raz, że wsparcie najbliższych, dwa, że przede wszystkim córkę miałam cały czas przy sobie, więc to tak.
1: Ta wasza relacja chyba jest mega wyjątkowa, co? Tak słucham i myślę sobie, że fajna jest.
0: Fajna, tak. My jesteśmy też trochę podobne do siebie, więc iskrzy. Mhm. Ale to dobrze. Jak iskrzy, to jest, tak musi być. Docieramy się gdzieś tam cały czas, ale na pewno to, że zostałyśmy gdzieś tam same z tymi maluchami, które dopiero co

0: wyszły na świat, to też nas tak wzmocniło i zacieśniło nasze więzi i ta relacja na pewno jest taka, myślę, też wyjątkowa dzięki temu.
1: To ja jeszcze na zakończenie chciałam cię poprosić, żebyś powiedziała mi, jakie są ulubione cechy każdego z twoich dzieci.
0: O, no dobrze, to u Gai taka zaradność. Ona jest, to powiem tak, ostatnio rozmawiałam z mamą Poli. Pola to jest taka najlepsza koleżanka z Gai klasy. I powiedziała mi, że dziewczyny były ostatnio w Rossmanie i Pola kupiła sobie jakieś takie mleko smakowe, mleczko takie i się okazało, że to mleczko było skwaszone. No i chciała je wyrzucić. A Gaja mówi, nie no przestań, daj spokój, ja ci zaraz ogarnę. Poszła do sprzedawcy, mówi, proszę pana, no to mleko jest zepsute i za chwilę wróciła z nową czekotubką czy czymś takim. Także ta jej taka zaradność bardzo mi imponuje i pomimo tego młodego wieku ona rzeczywiście rzadko kiedy potrzebuje mojej pomocy w takich tematach właściwie wszelakich, no więc to jest super. U Leona z kolei myślę, że taki upór, taka odwaga też, on jest bardzo odważny. Na przykład byliśmy teraz w wakacje 3 tygodnie w Chorwacji i w jednym miejscu na kempingu, pojechaliśmy tam kamperem, więc nie przemieszczaliśmy się. I Leon codziennie z pomostu po prostu skakał na główkę do wody, chociaż nie umie pływać kompletnie. I skakał w takim miejscu, gdzie oczywiście nie miał gruntu. I to mnie zadziwiało, że ma taką odwagę jednak. Bo z kolei Bruno patrzył na to i generalnie nie miał tyle odwagi. Więc u Leona ta odwaga i ten taki upór w dążeniu do właśnie jakiegoś celu. On na przykład jak się uczył jeździć na rowerze, to przewracał się non-stop. Zajęło mu to dużo więcej czasu niż Gai na przykład i Brunowi, ale nauczył się sam. Bez niczyjej pomocy, bez dodatkowego kółka, bez tego kijka z tyłu. Sam po prostu wsiadł i pojechał. Także ten upór i to dążenie jest u niego mocne. A jeśli chodzi o Bruna, to myślę, że taka empatia. On bardzo jest tak wyczulony na, nie wiem, na innych ludzi, na inne dzieci. Mówi, że jak dorośnie, jakby strasznie chce zostać piłkarzem, więc powiedział, że jak będzie zarabiał dużo pieniędzy, to będzie pomagał biednym. Jakbyśmy w Paryżu, to w ogóle cała trójka moja jest, bo ja też bardzo pomagam ludziom i moje dzieci też oczywiście to widzą i tak dalej, ale myślę, że też to mają w sobie taki pierwiastek, takiej niesienia takiej pomocy, więc jak też byliśmy w Paryżu, to właśnie Bruno cały czas prosił, żebyśmy kupili jakiemuś panu bezdomnemu kanapkę albo nie wiem, coś do picia i tak, no to jest wspaniałe, że jest taki wrażliwy na innych i taką ma chęć pomocy, taką myślę, taką altruistyczną, że to nie jest w nim takie wgrane, zaprogramowane, tylko to wychodzi tak prosto z jego serca.
1: Piękne spotkanie, piękna rodzina. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję
1: za
0: również.
1: To, że tacy fajni jesteście i że te serca macie takie otwarte na świat. Dorota Przybojewska dzisiaj była razem z nami. Super początek znajomości. Mam nadzieję, że przynajmniej jakaś kawka jeszcze nam wpadnie.
0: Oczywiście, nie jedna. Dziękuję za zaproszenie. Było mi przemiło u ciebie gościć. Też zresztą śledzę twój Instagram i uwielbiam treści, które zamieszczasz i tematy, które poruszasz, tak? Bo poza tym podcastem jeszcze prowadzisz przecież to N97, to też,
1: tak,
0: też
1: tak.
0: Lubię tam zaglądać, także super.
1: No, to są takie bliskie mojemu sercu tematy, więc tym bardziej fajnie, że jesteś, a to jest podcast Mama do kwadratu Emocje. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Czułem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.